zechcie i w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

0: Najwięcej się uczysz podczas tworzenia solo?
1: Nie wiem. Jak tworzyliśmy płytę z Łoną i z Andrzejem Koniecznym, bardzo dużo się nauczyłem. Jednak siedząc razem w studio i widząc, kto co robi, jakie są pomysły, jakie są takie właśnie wizje producenckie, ale też właśnie jeśli chodzi o charakter muzyki w danym gatunku, że czasem użycie najprostszych sampli, najprostszych instrumentów, takich jak na przykład jest taka maszyna perkusyjna TR-909. No to jak w utworze Biegnij w taksi użyliśmy tych hi-hatów, to nagle jest tak, wow, no tak, to jest to brzmienie, które wszyscy mieliśmy w głowie i właśnie o to chodziło. A jak wcześniej były jakieś inne hi-haty, coś takiego bardziej nietuzinkowego, no to fajnie to brzmiało, ale to nie było to. Wzięliśmy potem najprostszą, najbardziej taką też klasyczną 808 i 909 maszynę perkusyjną i nagle się zrobiło super. Także czasem po prostu dodanie takiego smaczku, który jest skorelowany z instrumentami, z muzyką danej epoki, bardzo dużo daje. Także dużo się uczę współpracując z innymi. Czy dużo się nauczyłem tworząc solo?

0: Na pewno to było bardzo, bardzo dobre dla mnie doświadczenie. Kolejną płytę już będę chciał zrobić inną. Musiałem zamknąć jakiś tam rozdział też w swojej twórczości, żeby móc robić nowe rzeczy. Oczywiście, no saksofon to jest rzecz, której się nigdy nie pozbędę. To jest mój główny instrument, więc no na pewno z tego nie zrezygnuję. Ale chciałbym poszukać czegoś innego, może jeśli chodzi o te syntetyczne brzmienia.
1: No właśnie miałam mówić, że wszyscy cię głównie znają jako saksofonistę w różnych składach i solo również. Tutaj no ja bym powiedziała, że chociaż oczywiście jest to dalej dominujący instrument, no to jednak jesteś tutaj przede wszystkim producentem chowającym się za tą elektroniką.
0: Chyba tak. Chociaż myślałem sobie, gdyby na tej płycie nie było saksofonu i fletu, nie miałaby tej esencji w zasadzie, o której mówiłem też wcześniej, że tam jest ta organiczność, tam jest właściwie esencja tej płyty, w tych fragmentach, gdzie jest saksofon i flet. Przez to, że one tam są, to myślę, że ta płyta jest bardzo charakterystyczna.
1: Skoro mówimy o jakiejś organiczności i może trochę surowości, no to też są utwory, które pojawiają się tylko na wydaniach fizycznych. Jak rozumiem, jest to jakiś zabieg celowy.
0: Tak. Myślałem sobie tak. Mogę wrzucić całość do internetu na streamingi i dać mniej na winyl. I wtedy co? Całość też na CD? Można, ale może fajniej by było jednak ograniczyć tę ilość utworów w internecie, a dać słuchaczowi, temu, który kupuje płytę fizyczną, coś więcej niż jest dostępne w internecie. I wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, żeby jednak coś z tego mieć. W zasadzie w dzisiejszych czasach no, kupowanie płyty to i tak się to robi w zasadzie dla posiadania jakiegoś przedmiotu. Zwłaszcza taki winyl jest po prostu ładnym artworkiem w dużym formacie, co jest super. Ale też właśnie pomyślałem sobie, że taki bonus track dostępny tylko na fizycznych wydaniach, to będzie coś też atrakcyjnego.
1: Pytam, bo na przykład Tymek Papier jakiś czas temu, jak wydawał płytę, to pojawiła się ona tylko, nie pojawiła się na streamingu, więc myślałam, że może jesteś kolejnym buntownikiem przeciwnym obecnej formie branży muzycznej, że tak powiem.
0: Trochę tak. Zrezygnowałem na przykład ze Spotify'a z wiadomych względów. Niestety nie zrezygnowałem w ogóle z platform streamingowych, ale bardzo, bardzo szanuję to, co Tymek zrobił i chciałem to zrobić nawet, żeby nie wrzucać w ogóle tej płyty do internetu, ale stwierdziłem, że no niestety żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, czy niestety, czy na szczęście oczywiście, ale fajnie jest coś wrzucić też. Nie wiem, mam trochę wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest tak, że jak płyty nie ma w internecie, to nie ma jej w ogóle.
1: Pewnie jest trudne zbudowanie takiej społeczności, która będzie z tobą niezależnie od tej dostępności.
0: To prawda.
1: Też prezentowałeś tę płytę na takich odsłuchach wspólnych. W Poznaniu właśnie chyba i w Warszawie, prawda?
0: Tak.
1: Jak to jest w ogóle słuchać muzyki swojej z innymi? Bo to też jest takie specyficzne doświadczenie, tak mi się wydaje.
0: To prawda, ale super to jest. Bardzo mi się to podobało. Martwiłem się trochę o to, jak to będzie wyglądało. Jeszcze przed odsłuchem w Poznaniu zastanawialiśmy się, czy to tak puszczamy tę płytę po cichutku, żeby sobie grała, żeby ludzie mogli rozmawiać, czy jednak staramy się zrobić tak, żeby wszyscy siedzieli i słuchali. I ja zaryzykowałem i stwierdziłem, że odpalmy głośno i zobaczymy, co się stanie. I rzeczywiście ludzie po prostu siedzieli i słuchali przez te tam prawie 50 minut. I bez telefonów, i bez rozmów w zasadzie, tylko siedzieli naprawdę wsłuchani w tę muzykę i no i byłem pod wielkim wrażeniem, że właśnie i bardzo wdzięczny byłem też ludziom, że w ten sposób podeszli do tematu i z takim zaangażowaniem się temu oddali. Bo to jest w dzisiejszych czasach trochę trudne, wydaje mi się, tak usiąść i słuchać przez tam 50 minut i nie mieć żadnej wizualizacji, ani żadnego obrazu, żadnego ekranu migającego przed sobą. Także no, to była dla mnie wielka wartość i w Poznaniu, i w Warszawie, także no, było super.
1: Może właśnie to jest jakaś recepta na takie problemy pokoleniowe dzisiejszego świata, nie? W sensie, że takie aktywne słuchanie. Myślę,

0: że to jest terapeutyczne dość. Wiem, że w Japonii się są takie specjalne kawiarnie, w których się słucha tylko muzyki i nic więcej nie robi.
1: Super.
0: Może to pomysł na biznes.
1: Kurczę, no ja bym bardzo chciał, bo to też jest tak z tymi streamingami, że super, że mamy dostęp do wszystkiego, możemy posłuchać każdej płyty, jakiej chcemy, ale robimy to często gdzieś tam z słuchawkami w zgiełku miasta i nie koncentrujemy się w ogóle na tym. I jest jakaś nowa płyta, którą sobie odpalamy i średnio mi się podoba, dobra, to coś innego, nie? No a kiedyś się tak jakoś, ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i mi się gdzieś tam udało zdobyć jakąś płytę, to nawet mi się ona nie podobała na początku, ale jej słuchałem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i w ogóle to nagle stała się moja ulubiona płyta. Także często warto dawać szansę po prostu muzyce, która na pierwszy rzut ucha niekoniecznie do nas trafia.
0: Zastanawiałam się nad tym ostatnio, bo tak jak mówisz, co dzisiaj sprawia, że coś jest naszą ulubioną płytą? Myślę, że najczęściej niestety jakaś promocja zewnętrzna, która sprawia, że trochę ten tak zwany hype rośnie, a niekoniecznie właśnie ten wielokrotny odsłuch. To jest coś do zapamiętania. A jest jakaś taka twoja, może nie wymarzona przestrzeń, ale taka przestrzeń, w której wyobrażasz sobie tego swojego słuchacza płyty Sekwa, gdzie cię słucha i w jaki sposób?
1: Chyba nie mam takiego miejsca, w którym bym sobie tego zażyczył. Chociaż ostatnio, będąc na Mazurach, mój tata tam pomieszkuje zazwyczaj. Jego nie było i on nie wyłącza tego radia. I on po prostu wyłącza korki, jak wychodzi z domu. Więc on opuszcza dom, ja przyjeżdżam i wkręcam, bo to jeszcze stare wkręcane korki, wkręcam te bezpieczniki. I się radio odpala. Nie musiałem w zasadzie nic robić, tylko...
0: Włączyć korki. Prostu,
1: tak. Tylko po prostu włączyć radio. Tak. W ogóle można mieć na przykład jedno radio nasetowane na dwójkę, drugie na trójkę, nie?
0: Mam nadzieję. U mnie w kuchni akurat, ale to zboczenie zawodowe, zawsze trójkę, bo słucham kolegów.
1: Super.
0: Ale pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że opowiedziałeś o tej płycie i życzę ci, żeby jak najwięcej ludzi odnalazło w niej coś dla siebie, bo chyba najlepiej, jak każdy zinterpretuje ją po swojemu w tym przypadku.
1: Dzięki wielkie. Ona zyskuje właśnie przy kolejnych odsłuchach. Takie już zdanie słyszałem od wielu ludzi, więc bardzo się z tego powodu cieszę.
0: Kacper Krupa był z nami w studiu Trójki. Dziękujemy. No to jeszcze na dokładkę kolejny kawałek jego albumu Sekwa, Anxiety Remix, Uneven.

W Bażancim Sercu dalej polska tajemnicza elektroniczna muzyka. Muzycy jazzowej grupy EAPS, Marek Pędziwiatr i Marcin Rak zapowiadają nowe wydawnictwo ich projektu Zima Stulecia utworem Hipertermia.

To jeszcze nie kalendarzowa zima, ale w tym roku nadchodzi nowa zima stulecia, czyli elektroniczny duet Latarnika i Cancerage. Ujrzy światło dzienne, czekamy, zobaczymy. Niech nas pokierują dalej te tematyczne skojarzenia. To jeszcze nie zima, ale to zdecydowanie koniec lata. Można sięgnąć na przykład po Kolor końca lata, czyli utwór inspirowany twórczością Olgi Boznańskiej, a dokładniej obrazem Wnętrze pracowni. To trio Miłoszewska, Zajder, Zieliński.

Możecie ich jeszcze nie znać. Zresztą trochę mówi o tym ich nazwa. Strangers in Name. To z kolei osoby, a z pewnością wokalista, którego można już kojarzyć jako debiutanta, który trochę namieszał na warszawskiej scenie niezależnej. Aleksander Zajdel, gitarzysta, kompozytor akurat w tym zespole, w innym zespole, zespole Metro, lider i wokalista. W przypadku Strangers in Name jest to Natalia Naomi, która odpowiada również za warstwę tekstową, oraz saksofonista Oskar Karski. Trzymam się dzisiaj saksofonistów i tej muzyki elektronicznej, która się snuje, jest oniryczna, ale i momentami bardzo pulsująca paradoksalnie. Dlatego teraz skręcamy i w sumie wracamy do roku 2021, bo też się ten rok przewija poza nowościami. Wracam do jednej z moich ulubionych elektronicznych płyt z tamtego roku w Polsce, czyli Midlife Crisis od Janki. Będą daby.

Są takie wokale na współczesnej scenie, które przenoszą nas do świata sennego, do świata wyobrażeń, do jakiejś baśniowości. I w tym zestawieniu takich właśnie wokali z pewnością znajdzie się wśród, na wielu takich listach, Alif Hilal, czyli Lira Pramuk. Jeden z polskich artystów miał szczęście współpracować w tym roku właśnie z nią i podpisuje się pod tym, co właśnie powiedziałam. Basz tak pisał o singlu Disappear, który nagrał z artystką. Kompozycja na styku elektroniki, ambientu i piosenki, która powstała dawno temu i czekała na swój moment. Disappear opowiada o przestrzeni między tym, co prawdziwe, a tym, co tylko się nam wydaje. Bada, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna marzenie lub kłamstwo. Zarówno w relacjach, jak i w życiu społecznym, szczególnie tym online, bo wszyscy jesteśmy zamknięci w alternatywnych rzeczywistościach.

To było Bażancie Serce na antenie Trójki. Dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny i właśnie Kacprem Krupą jeszcze chciałam zakończyć i tę audycję, i nasze spotkanie z Kacprem, ponieważ to też utwór, który zamykał jego album Sekwa. Na sam koniec audycji Relief. Ania Lalka, bardzo dziękuję. Do usłyszenia od północy w przyszłym tygodniu w Bażancim Sercu.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
2: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
3: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
1: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
2: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Radosław Paczocha.
2: Barbara Marcinik. Polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
0: Autopromocja.
5: To właśnie ten czas, kiedy to wschodzi słońce. Mhm. Tak, to za godzinę. Na razie minęła piąta.
6: Trójkowy budzik.
5: Dzień dobry się z Państwem.

4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzyś Zeberek na dobry początek naszego czwartkowego, już czwartkowego spotkania. I wrześniowego, o może tak, bo od tego właściwie zacząłem, że słońce za oknami się pojawi się za niecałą godzinę. No ale tak czy inaczej, witamy Państwa bardzo ciepło. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dzień dobry i wychodzimy z założenia,

Nie, poddajemy się. Ja wiem, że to ta powakacyjna rzeczywistość, ale to też i ma swoje plusy, bo jeszcze tak jedną nogą się nie wdrożyliśmy w tę wrześniową rzeczywistość, być może także roku szkolnego, a jeszcze to, mam nadzieję, urlopowe samopoczucie, być może i odpoczynek, być może lenistwo gdzieś tam z tyłu głowy nam się kołaczy. No to w takim po części wakacyjnym trybie jeszcze dziś w budziku. Mam nadzieję z Państwa poranną korespondencją. Sygnały, jak zawsze, rzecz jasna, bardzo miłe, mailowo, telefonicznie i smsowo. Zapowiedzi nowego dnia, ale wcześniej także przypomnienie tego, co kiedyś się wydarzyło, jak to drzewie bywało również w muzycznym kalendarzu. No i panu synoptykowi przez ramię też będziemy patrzeć, cóż tam w pogodzie wymyślił i co po 6 w porannym zapraszamy. Proszę zostać z nami. A muzycznie? Proszę bardzo. Z najwyższej półki YouTube.

0: Tak, właśnie to YouTube dołączyli do artystów oddających hołd The Pogues, ich legendarnemu liderowi. Nowe nagranie w trójce z wielką radością. Tak właśnie krzyczymy.
1: Yes!
0: 13 minut po godzinie 5. Witamy nowy dzień, choć tak naprawdę jeszcze przed wschodem słońca, bo to zajdzie przed samą 6, zajdzie po 19.20.

a dzień potrwa 13,5 godziny. Krótszy od najdłuższego w roku. To nie zaskoczę Państwa, być może tych, którzy wcześniej rano zaczęli wstawać we wrześniu po urlopie, po wakacjach. Tak, jeszcze ciemno, dzień krótszy o ponad 3 godziny od najdłuższego. A imieniny dziś Doroty, Izabeli, Antoniego, Bronisława, Bartosza, Grzegorza i Szymona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś święto Republiki San Marino, dziś także Dzień Wieżowców. Takie osobliwe święto, choć można by je różnie rozumieć. Gdyby Państwo mieli podpowiedzi, jak świętować i dlaczego Dzień Wieżowców dziś, proszę dać znać. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Niezmiennie kontakt z nami na 3 sposoby. Chociaż jeszcze tak podpowiem w takim wakacyjnym trybie, więc nie przesadzajmy. 14 minut po godzinie 5 sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Wspomnienie sprzed lat. No, troszkę tak jak przed momentem. YouTube w nowej wersji, stary wielki przebój, Hold the Pokes. A w muzycznym kalendarzu teraz Mieczysław Fok. Artysta zmarł w 1990 roku, no ale młodzi artyści młodszego pokolenia także sięgają po klasyki. W nowej wersji. Tak właśnie brzmi Mieczysław Fok w XXI wieku.

Mieczysław Fok w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie artystów i także urodziny, bo i o tym raz, że pamiętamy, dwa wspominamy. 18 minut po godzinie 5. Steve Jones, brytyjski gitarzysta Sex Pistols, urodził się w 1955 roku.

No, no, takie połączenie to tylko w budziku, prawda? Zamiast kawy albo mocnej herbaty. Wcześniej Mieczysław Fog, teraz Sex Pistols. Co przyniesie przyszłość? Ale właśnie, a my w muzycznym budzikowym kalendarzu sięgamy do przeszłości. Tak, myślę, że to dobry pomysł, gdy człowiek obudzi się albo w drodze do pracy, a być może jeszcze się nie położyłby taka myśl, być może jakiś namysł, może nostalgia przyszła, że kiedyś też coś gdzieś kiedyś w tym właśnie dniu 3 września się wydarzyło. No a w historii muzyki rzecz jasna, że pamiętamy o nim. Bogdan Łyszkiewicz, muzyk, lider Chłopców z Placu Broni, urodził się w 1964 roku.

Poranna i wieczorna ciemność. Ciemność tak delikatnie i pod tę ciemność też my, powolutku, nie zapeszając, nie przeszkadzając w tej ciszy, w porannym szykowaniu się do pracy też dziś. Dzień wieżowca, no jakaś abstrakcja, napisała pani Maria. My próbujemy odszyfrować, dlaczegoż to jest pewnego rodzaju wytłumaczenie i to nie tak, że sobie żarty tutaj robimy, stroimy albo próbujemy naciągać poranną rzeczywistość. Nie, jak kołdrę. Dzień wieżowców. No do tego tematu jeszcze wrócimy. Tak jak wracamy do muzycznego kalendarza. 25 po 5, wspomnienie Waltera Beckera, amerykański muzyk, gitarzysta, autor tekstów Steely Dan, zmarł w 2017 roku.

0: Tyli dano w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Za moment prognoza pogody. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
2: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
6: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
7: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę.
11: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Cóż tam w pogodzie? Cóż, pan synoptyk informuje, że dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu niewykluczone burze, tam też najmocniej popada. No a z samego rana to ważna informacja dla tych, którzy poruszają się teraz do pracy zza kółka. Uważajmy, bo na wschodzie i na południowym wschodzie rano możliwe mgły. Co prawda zanikające, ale jednak jeszcze ograniczające miejscami widzialność do 300 metrów. Te mgły, szczególnie na wschodzie i na południowym wschodzie, przypomnę. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni, no a w czasie burz, na wybrzeżu oraz w górach, wieczorem także w Sudetach, porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie, tutaj sobie robi z nas żarty, naprawdę. Przewiduje się dziś wzrost, potem spadek ciśnienia, się nie może zdecydować. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. A na termometrach dziś od 19 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, 23 w centrum. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza.
8: Trójkowy budzik.
0: Za 29 minut 6.

0: No to taka odważna propozycja od Lizzie w muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że w 1947 roku urodził się Eric Bell, muzyk, gitarzysta formacji. 24 minuty pozostały do godziny 6. Witamy bardzo serdecznie pana Wojtka z Piaseczna. Dzień dobry, dzień dobry.
1: A dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie, słuchacze.
0: Czyżby już po wakacjach? Pytanie numer jeden.
1: Że tak powiem, poproszę inny zestaw pytań.
0: Dobrze, to takie małe wakacje przed nami dzisiaj. Czwartek, mały piątek, więc rozumiem, że weekend wolny.
1: To ja poproszę jeszcze raz inny zestaw pytań.
0: Znowu się źle wylosowało.
1: Panie Wojtku.
0: No dobrze, no niech będzie chociaż troszkę optymizmu o poranku, mimo że jeszcze ciemno i spać się bardzo chce. Rozumiem, że nie do pracy, a na ryby pan jedzie teraz.
1: Brawo, to niech pan redaktor zagra w to.
0: Ach, udało się, trafiony. No dobrze, jaka pogoda, że na ryby? To znaczy, że będą brały.
1: To znaczy, nie wiem, czy będą brały. Generalnie nastawiam się na to, że nie będzie padało, mam nadzieję.
0: Jak jechałem do pracy, delikatnie kropiło, delikatnie. Wiem, że to dobre warunki dla, no nie wiem, czy dla wędkarzy, dla ryb, może niekoniecznie. Bo wtedy
1: powiem tak, liczę, że będę miał lepsze warunki niż pan redaktor.
0: O właśnie. Dlatego ja przyjechałem do pracy tutaj, czym innym się zajmuję, a pan wędkowaniem, więc życzę takiej cierpliwości.
1: O, cierpliwości tak, przyda się, bo one tak potrafią ostatnio wytrenować, że to po prostu jakieś, nie wiem, specjalne egzemplarze są teraz takie szkolone.
0: Oho, no właśnie, dlatego też nie jeżdżę na ryby, bo brakuje tejże i to bardzo. Panie Wojtku, wszystkiego dobrego, dzięki za sygnał o poranku.
1: A dziękuję bardzo i pozdrawiam Staszka, bo może słucha.
0: Tak, pan Staszek z Żyrardowa nasłuchuje, bardzo serdecznie dziękuję. Już podesłał pierwszy sygnał mailowy, więc w tej budzikowej rodzinie same serdeczności, co zresztą bardzo nas cieszy. Szczupak z Żyrardowa, jak czytam, najpiękniejszych rzek Mazowsza znad Narwi, pozdrawia wszystkich przebudzonych, pana Wojtka z Piaseczna, który wybiera się na ryby również. W muzycznym kalendarzu teraz urodziny amerykańskiej piosenkarki Jennifer Page.

muzycznym trójkowym kalendarzu. To właśnie na zamknięcie. Dziś urodziny Jennifer Page. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe wszystkim świętującym, no i tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani w różnego rodzaju, czy rocznice, czy te serdeczności, które pojawiają się o poranku. Co dziś przed nami? No oczywiście w drugim dniu posiedzenia Sejmu, bo śledzimy, co dzieje się na Wiejskiej. Posłowie zajmą się wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut w Polsce i zajmie się też zmianami w regulaminie Sejmu. Są one konsekwencją uchwalenia w lipcu ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Prokuratura przedstawiła zarzuty 3 osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Dowiedziało się Polskie Radio. O tym więcej będziemy mówić. No a dziś też mija 46 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Tradycyjnie już zaplanowano uroczystości rocznicowe. Stojące przed Europą wyzwania są tematem spotkania w Weimarze szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec. Ministrowie spraw zagranicznych spotkają się w 35. rocznicę powołania Trójkąta Weimarskiego. No i także po wczorajszym otwarciu festiwalu filmowego dziś w Wenecji rozpoczyna się rywalizacja o Złotego Lwa. Więcej, rzecz jasna, w audycji porannej, w serwisach, w pozostałych audycjach niezmiennie polecamy się, proszę zostać z Trójką. Za 17 minut będzie 6.

0: Patrzę. Patrzę.
1: No milczę, no. I patrzę. I ty też widzę. Milczysz, patrzysz.
2: Patrzę wielkimi oczami.
1: Patrzę.
2: A dlaczego babcia ma takie wielkie oczy i patrzy?
1: Hej! Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. No dobra, no.
2: Pomilczymy sobie?
1: Fajnie, no.
2: Możemy pomilczeć.
1: No to dobra.
2: Dziś po 6 zapraszamy oczywiście państwa do rozmowy, do udziału w audycji porannej, bo przypominam, państwa audycję poranną współtworzą, a dzisiaj mam nadzieję porozmawiamy o źródłach energii,
1: aha,
2: ale nie o OZE i nie, nie OZE,
1: nie to drugie
2: tylko, OZE. Tylko o źródłach energii nietypowych i w Przemyśle, i w państwa życiu. Co państwu daje energię o poranku i skąd państwo czerpią tę energię na początku września, gdy za oknami kapuśniaczek,
1: tak jak teraz,
2: gdy
1: tak.
2: Słońce dopiero wstaje, to skąd państwo czerpią swoją energię? O to zapytamy, znaczy pytamy już teraz, więc tak, już można się zastanowić, a po 6 Staszek Perzyna pojawi się na pewno przy telefonie i będzie zbierał państwa głosy, więc serdecznie zapraszam, ale powiemy dziś też o wspaniałej karierze wielkiej sportowej polskiej mistrzyni, która tę karierę w ostatni weekend zakończyła i myślę, że warto przypomnieć sobie najważniejsze momenty i najważniejsze wydarzenia, które ta kariera przyniosła.
1: A to były wielkie momenty.
2: Olimpijskie.
1: Choć trwające bardzo króciusieńko.
2: Bym powiedział, że to minimalnie. No, mało jest w sporcie wydarzeń, które trwają krócej niż akurat walka o medale w tej dyscyplinie.
1: Tak.
2: Więc rzeczywiście.
1: Może
2: rzeczywiście.
1: Skoki narciarskie.
2: My
1: może
2: nawet możemy tyle pomilczeć
1: i nic się nie zmieni. I państwo będą wiedzieli, o co chodzi. Tak. Serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: Robert Grzędowski, porannym zapraszamy po godzinie 6.
2: Tak
1: 6 już za 12 minut.
2: Już!
1: Tak. A w drużynie Roberta, no prawie jak co dzień, ten najbardziej energiczny człowiek o poranku.

Dziś Dzień Wieżowców, no i data ta pamiętnia na poważnie ważnego człowieka z historii. Pan Zbyszek z Bielska-Białej miał propozycję, a może by tak dzień takiego wieżowca w dokumentacji fotograficznej. No piękna wieża, pozostaje po południu włożyć do odtwarzacza ładną płytę. Dzień Wieżowców, czego to człowiek nie wymyśli? Pada, grzmi, hałasuje, człowiek ma dziś wolne. Ech, nie bawię się, to od pana Stefana sygnał w sprawie wieżowców. No a dziś wspomnienie Louisa Henry'ego Sullivana, amerykańskiego architekta uznawanego za ojca nowoczesnych wieżowców. No i datę tę jego urodzin także świętujemy dziś w tym osobliwym dniu, Dniu Wieżowców właśnie. Tu Trójka i Trójkowy Budzik, teraz Krzysiek Zalewski. Tak, tak, za 8 minut będzie 6.

A być może państwo pod prysznicem, a być może w wannie. Proszę bardzo. Ważne, żeby zdążyć do pracy. Nie wiem na którą, jeśli na szóstą, to szybciusieńko, bo za 4 minuty. O 6:00 serwis informacyjny, potem poranne. Zapraszamy do Trójki. Robert Urzędowski i jego drużyna. A my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia państwu życzymy. No, za oknami to co za oknami. W wielu miejscach też i mrzy, i pada. No i mam nadzieję, że pan synoptyk się poprawi. Więc pogody, tej, która od nas zależy, życzymy państwu na ten dzień. Pogody ducha. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, kłaniam się. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
7: Szef rządu mówi, że Polska i Europa muszą być przygotowane na częstsze działania dywersyjne Rosji. Niemieccy śledczy wyjaśniają tymczasem ostatnie incydenty. Są zarzuty dla trzech kolejnych osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Mogą one coś wiedzieć o zniknięciu pierwszego szefa giełdy kryptowalut. Amerykańskie samoloty nadal nie będą latać do stolicy Haiti. To dlatego, że dużą część miasta kontrolują gangi. Musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych Rosji w całej Europie, tak mówił premier Donald Tusk przed wczorajszym posiedzeniem rządu. Podkreślił, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia i także w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo. Niemieccy śledczy ustalili z kolei tożsamość Rosjan stojących za incydentem z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Wciąż poszukiwani są natomiast sprawcy wczorajszego wybuchu na dworcu w Augsburgu oraz uszkodzeń infrastruktury energetycznej, między innymi przy granicy z Polską.
8: Podejrzenie działania grupy terrorystycznej dotyczy ataku na trafostację w Brandenburgii. Eksperci twierdzą, że na obszarze graniczącym z południową częścią województwa lubuskiego było blisko blackoutu, ale nie wszystkie znalezione w podstacji energetycznej materiały wybuchły i skala uszkodzeń była ograniczona w okolicach Jęczwalde, a także pod Kolonią, gdzie również we wtorek doszło do podobnego ataku, trwa ustalanie sprawców. Nie wiadomo także, kto stał za wczorajszym wybuchem granatu na dworcu kolejowym w bawarskim Augsburgu. Tam dwie osoby zostały lekko koranne. Śledczy namierzyli natomiast dwóch odpowiedzialnych za obecność drona z ładunkami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Za groźną sytuacją z początku sierpnia stoją Rosjanie. Jeden z łotewskim paszportem i powiązaniami ze służbami Kremla, drugi notowany w policyjnych kartotekach Finlandii i Litwy. Obaj przebywają już w Rosji, która nie zamierza wydawać podejrzanych. Z Weimaru Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Prokuratura przedstawiła wieczorem zarzuty trzem osobom zatrzymanym w aferze Zonda Krypto, dowiedział się nasz reporter. Czynności były prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej.
9: Osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane.
7: Mówiła Anna Adamiak z Prokuratury Generalnej. Jak podano, zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. To Rafał Z., znany inwestor i tak zwany trader na rynku kryptowalut. Według ustaleń Onetu wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Anna P. to prawa ręka Mańka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu i zarzutu siłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu usłyszał 19-letni Jakub L. Mężczyzna przyznał się do morderstwa. Śledczym powiedział, tu cytat, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i używa substancji psychotropowych.
10: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji.
7: Mówił prokurator Stanisław Bar podczas wczorajszego

0: Tego zatrzymania Jakub L. powiedział też policjantom, że to on stoi za atakiem na mężczyznę z początku lipca w Opolu. Rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Jakubowi L. grozi co najmniej 15 lat więzienia, nawet dożywocie. Do marca amerykańskie samoloty nie będą latać ze Stanów Zjednoczonych do stolicy Haiti, Port-au-Prince. Zakaz z końca poprzedniego roku przedłużono w związku z utrzymującą się z przemocą ze strony gangów.
1: Zakaz oznacza, że przewoźnicy komercyjni oraz cywilne statki powietrzne zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych nie mogą latać na wysokości poniżej około 3000 metrów nad stolicą i okolicami, w tym nad częścią środkowego Haiti. Federalna administracja lotnictwa po raz pierwszy wstrzymała takie loty w listopadzie 2025 roku, gdy uzbrojeni napastnicy ostrzelali samolot linii Spirit Airlines podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Port-au-Prince. Lekkie obrażenia odniosła wówczas stewardesa, a trafione zostały również inne samoloty komercyjne znajdujące się na płycie lotniska. Policja oraz wspierane przez Organizację Narodów Zjednoczonych siły powołane do walki z gangami próbują opanować sytuację z grupami przestępczymi, które kontrolują szacunkowo 70% obszaru stolicy oraz znaczne tereny środkowej części Haiti. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra, jedynie w województwach łódzkim i śląskim dobra. Ponad 80% energii pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, węgla i gazu. Reszta z odnawialnych źródeł, głównie z elektrowni wiatrowych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Uwaga na poranne mgły. Zanikające, ale jednak ograniczające widzialność do 300 metrów, te mgły możliwe na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i okresami duże i może przelotnie popadać, a lokalnie na wybrzeżu i Podkarpaciu możliwe będą także burze. Termometry pokażą na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej może być na Pomorzu, nieco cieplej na południu od Katowic po Rzeszów. Pierwszy czwartek września, czas start, jest 6:05 i zaczynamy audycję poranną. Michał Jakubik realizuje, Stanisław Perzyna odbiera telefony od Państwa. Karolina Gonet ten program przygotowała, ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry, Fleetwood Mac na początek.

0: I wanna be with you everywhere. To ja do państwa tak mógłbym zaśpiewać. Gdzie jesteśmy z państwem? O 6:09. Proszę dać znać. 2 2 7 3.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Albo w komentarzu pod postem z dzisiejszą ramówką na Facebooku Trójki też może być zaglądne. Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Dziś czwartek, 3 września, 246 dzień roku, dzień wieżowców. To z kalendarza świąt nietypowych. No to może w wieżowcach też jesteśmy z państwem o tej porze. Kto nas słucha powyżej 10 piętra? Czekamy na sygnał, a powiemy dziś w porannym ZD3 o nietypowych źródłach energii.
2: Ogólnie najlepiej zbierać energię tam, gdzie jest. W klubie VAT w Rotterdamie podłoga zaprojektowana jest w taki sposób, że ugina się pod tańczącymi nawet o centymetr.
0: Powiemy też o wielkiej sportowej karierze polskiej mistrzyni i też o tym, jak możemy włączyć się w pomoc dla Nepalczyków poszkodowanych w wielkiej powodzi.
3: Tutaj jest organizowane wiele zbiórek żywności, ciuchów, elektroniki. Dostałem się do takiej jednej z organizacji. Tu w Katmandu bardzo ludzie się jednoczą.
0: To wszystko i więcej w Trójce do 9:00. Ach, i oczywiście najlepsza energetyczna muzyka o poranku, jak The Seed of the Roots, na dobry początek dnia.

0: Halo, halo, dzień dobry.
1: A ja chciałam powiedzieć, że jak codziennie przez 5 dni w tygodniu zaczynam dzień od 3 w pracy. Kończę o godzinie 14, wyłączając komputery, a dopiero na końcu radio 3. Pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
0: Dobrego dnia w pracy życzę i spokojnego. No to wiemy, że w pracy z Państwem jesteśmy. Gdzie jeszcze i czy w wieżowcach w ich światowym dniu? 2 dwójki i 7 trójek. A teraz krótki raport tenisowy z wielkoszlemowego US Open. Odpadła Magdalena Fręch, odpadła Magda Linet, odpadł Hubert Hurkacz, odpadł Kamil Majchrzak. Fręch i Linet w rundzie pierwszej, Hurkacz i Majchrzak w rundzie drugiej. Chociaż widziałem wieczorem mecz Huberta i nie ma się czego wstydzić, mimo wyniku 1-3 z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Dobra wiadomość jest taka, że Iga Świątek zagra dziś po południu albo wieczorem z Nadią Podorską. I tak myślę, że jeszcze wiele dobrego nas czeka w tegorocznym US Open. Na zegarach kwadrans po 6:00, teraz Kaśka i Dawid i samoloty w trójce.

0: włos się jeży na głowie, gdy oglądamy zdjęcia z Nepalu i Tybetu. Do ponad 1000 wzrosła liczba ofiar powodzi według najnowszych komunikatów. Powodzi ogromnych rozmiarów. Może pamiętają Państwo Mateusza Krzyżanowskiego, podróżnika, który od ponad 2 lat wędruje z Polski do Japonii. Uspokajam od razu, Mateusz ma się dobrze, ale kiedy rozmawialiśmy z nim kilkanaście dni temu, był właśnie w Nepalu i po ostatnich wydarzeniach postanowił tam zostać. Karolina Gonet w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty rozmawiałaś wczoraj z Mateuszem.
1: Tak, pan Mateusz po końcu sierpniowych wydarzeniach wrócił do Katmandu dokładnie i zanim będzie kontynuował swoją dalszą podróż, tym razem do Bangladeszu, po porannym wolontariacie znalazł czas, żeby ze mną porozmawiać.
2: Tutaj jest organizowane wiele zbiórek żywności, ciuchów, elektroniki. Dostałem się do takiej jednej z organizacji. Tu w Katmandu bardzo ludzie się jednoczą, organizują wszędzie zbióreczki, każdy coś od siebie daje. Jednak ta tragedia łączy tutaj ludzi w Nepalu i widzę, że osoby różnych wyznań, każdy chce jakoś pomóc.
1: Pan Mateusz opowiadał mi, że o pomoc zwrócili się do niego także jego obserwatorzy w mediach społecznościowych, aby zainteresował się też sprawą zaginionych Polek, które przebywały w rejonie Resuwa, właśnie na pograniczu Nepalu i Tybetu. Trwały poszukiwania, ale już dziś wiadomo, że panie 25 sierpnia opuściły ten region, chociaż wcześniej podejrzewano, że właśnie 26 sierpnia miały przekraczać granice. Z informacji też Nepalskiego Departamentu Informacji wynika właśnie, że dotarły do Chin, a potwierdził to też przewodnik, który towarzyszył im podczas podróży. Ale tymczasem w Nepalu trwa ta dramatyczna walka z czasem. Ludzie dalej mają nadzieję. Bilans tragedii, jak na początku zwróciłeś uwagę, jest ogromny. Zginęło ponad 1000 osób. Ratownicy dalej jednak przeszukują te zasypane doliny i tunele hydroelektrowni, które
0: ja
1: mogą...
0: Też słyszymy takie historie, tak, jak o dziewczynce uratowanej.
1: Oczywiście, więc tak,
0: wielu 60 godzinach.
1: Ogromne pokłady nadziei, ale te warunki jednak są trudne. Jak zauważył też pan Mateusz, z każdym dniem wśród mieszkańców rośnie obawa, że właśnie liczba ofiar będzie jeszcze większa.
2: Każdy żyje nadzieją. Wiadomo, z dnia na dzień te szanse są coraz mniejsze. Dostaję coraz więcej informacji, że jednak tych ludzi jest jeszcze więcej. Skala ludzi zaginionych to już jest ponad 6 tysięcy osób. Tam musi wjechać ciężki sprzęt. Wioski są po 2,5 metra zasypane błotem.
1: No i oczywiście w tej sytuacji ogromnie potrzebna jest pomoc. Pomagają także sąsiedzi. Hiszpanie, jak się dowiedziałam, akurat chętnie pomagają Nepalowi. Ale taka katastrofa dotknęła około 60-50 tysięcy osób, w tym blisko 17 tysięcy dzieci. Wiele osób straciło domy, dostęp także do czystej wody, jedzenia, opieki medycznej. Dzieci zostały także rozdzielone z rodzinami i potrzebują teraz psychologicznej pomocy i cały czas trwają zbiórki.
2: Polski Czerwony Krzyż organizuje również zbiórkę pieniężną. Oni tam chcą uzbierać 400 tysięcy złotych. Trzeba też się przestrzegać, bo krążą informacje z sieci, że dużo osób wykorzystuje tą tragedię, robi jakieś właśnie takie fałszywe zbiórki i przywłaszcza pieniądze.
1: Oprócz CPK można pomóc także za pośrednictwem chociażby UNICEF-u, który zapewnia m.in. pomoc medyczną, a także wspiera właśnie te rozdzielone dzieci. Zbiórkę prowadzi także Caritas, ale oczywiście jeśli ktoś chce wesprzeć poszkodowanych, jak zwrócił uwagę pan Mateusz, warto korzystać z tych oficjalnych zbiórek organizowanych przez te sprawdzone organizacje, bo w obliczu właśnie takiej tragedii ta pomoc nie musi być szybka, ale przede wszystkim bezpieczna i ważne, żeby rzeczywiście trafiła do potrzebujących.
0: No tak, skuteczność tej pomocy jest najważniejsza, więc przypominamy między innymi PCK, Polski Czerwony Krzyż, ale także UNICEF, Caritas. To są organizacje, którym można zaufać i wesprzeć. Wesprzeć także między innymi pana Mateusza Krzyża.

0: Mateusz Krzyżanowski albo w mediach społecznościowych pieszo z Polski do Japonii. Czyli nazwisko albo to hasło pokieruje państwa do podróżnika, który jest w Nepalu i pomaga i będzie dobrze wiedział, jak my z Polski też możemy się włączyć w to ważne dzieło posierpniowej powodzi. A państwo gdzie nas słuchają o poranku?
1: Pytacie się państwo, gdzie jesteście? I jesteście ze mną teraz w Hiszpanii, w malutkim hoteliku Mudajan w Teruel. Szykuję się do pracy i słucham was tutaj codziennie. Dziękuję bardzo.
0: No proszę, audycja międzynarodowa nam się zrobiła. No to hola, buenos dias. Witamy, zapraszamy, tu Trójka i audycja poranna, 27 po 6.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:31. W skrócie serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
4: Rosja zamknie Instytut Goethego, poinformował szef dyplomacji tego kraju Siergiej Ławrow. Jak powiedział, zamknięcie niemieckiej placówki kulturalnej jest reakcją na zapowiedziane przez niemiecki rząd zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Na początku tygodnia minister spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt oświadczył, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie dron z materiałami wybuchowymi miał wysadzić ukraiński samolot transportowy. W odpowiedzi Niemcy zdecydowały się zamknąć konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny rosyjski dom w Berlinie. Jeden z dwóch mężczyzn podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu na terenie jednostki wojskowej w Elblągu przyznał się do winy. Radosław H. złożył wyjaśnienia. Drugi z podejrzanych, Marek H., nie przyznał się. Tłumaczył, że tylko odebrał Radosława H. samochodem z jednostki wojskowej, ale nie wiedział, co tam się stało. Obaj podejrzani są cywilami z miejscowości pod Elblągiem i nie są w żaden sposób związani z wojskiem. Według dotychczasowych ustaleń także wybór jednostki wojskowej jako miejsca zdarzenia był przypadkowy. Śledczy nie zdradzają szczegółów. Wiadomo tylko, że w jednostce wszczęto fałszywy alarm. Śledczy wstępnie oceniają zdarzenie jako wybryk o charakterze chuligańskim. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Półtora roku ograniczenia wolności. Taki wyrok usłyszał lider rodaków Kamratów, Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur. Oskarżony był m.in. o publiczne nawoływanie do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 roku. Sąd złagodził wyrok pierwszej instancji, obniżając karę o pół roku.
5: Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienia zaskarżony wyrok. Wymierza mu karę roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.
4: Mówił sędzia Rafał Ryś. Po wyroku Olszański powiedział dziennikarzom, że tu cytat, dostał wyrok i go wykona. To był serwis Trójki.
3: Zanikające mgły, ale jednak ograniczające widzialność do 300 metrów, możliwe jeszcze o tej porze na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Proszę uważać. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane lub okresami duże i może przelotnie popadać w różnych regionach, a lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu możliwe także burze. Termometry pokażą dziś na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut siódma.

0: In Excess i Mystify w Trójce w audycji porannej międzynarodowej, no międzynarodowej na całego.
1: Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że nie tylko Hiszpania, ale także Armenia, Jerewan. Bares Jazz zatem. Słucham Was codziennie od rana do wieczora. Świetnie tutaj jesteście odbierani, postrzegani. Już parę osób miejscowych, którzy mają związek z Polską, też no, namówiłem i z przyjemnością Was słuchają. A moja lokalizacja co do miejsca zamieszkania to jest blisko słynnego Radia Erewani. No ale oni Wam nigdy nie dorównają. Serdecznie Was pozdrawiam. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia. Bari Aravod, Bares Jazz. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. I pozdrawiamy serdecznie. A czy słucha nas Szwecja? No skoro już tak się rozpędziliśmy o Szwecji i jej zamiłowaniu do polskich śmieci, powiemy za chwilę więcej w Trójce. Teraz Barbara Wrońska i Tylko z Tobą za 22 minuty 7.

0: Trójka nadaje w Hiszpanii, trójka słuchana w Armenii, a Szwecja pali śmieci. Chociaż gdyby zapomnieć o emisji przy tym spalaniu, to na papierze nie wygląda to źle. Można pozbyć się wszystkiego zbędnego, przy okazji otrzymać energię cieplną. A jeśli dołożymy do tego wodę, która zamienia się w parę i zasila turbiny elektryczne, oraz zneutralizujemy gazy, które są wytwarzane w procesie spalania, to mamy całkiem nowoczesny, technologicznie, sposób na nadmiar odpadów, czasem nawet nie tylko swoich.
1: Szwedzi sprowadzają to z Polski i ciągle im mało. Szwedzkie spalarnie polują na śmieci. Dwa tytuły artykułów z prasy internetowej. Można mieć nadzieję, że Szwedzi dobrowolnie biorą od nas śmieci w ramach pokuty za potop.
2: Naści piesku kiełbasy.
3: Ten, kto zdaje śmieci, płaci temu, kto je odbiera, więc to jest zupełnie inna sytuacja.
1: Więc to my płacimy Szwedom, ale tylko dlatego, że opłaca się to obu stronom.
3: Odpady komunalne, plastik mogą zapewnić całkiem dużo energii, porównywalnie nawet z gazem ziemnym czy węglem.
1: Daniel Czyżewski, analityk do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury.
3: Odpady komunalne wydzielają od 380 do 500 kg CO2, gaz ziemny od 350 do 450 kg CO2. To jest mniej więcej dwa razy mniej niż analogiczna ilość energii pozyskiwana z węgla.
1: Czyli węgiel jest dwa razy bardziej szkodliwy. Chociaż jeśli miałbym wybrać koksownik, w którym pali się węgiel, albo plastikowe butelki, wolałbym stać przy tym z węglem. Na szczęście technologia poszła do przodu. Świat tonie w śmieciach. Spalanie odpadów jest rozwiązaniem tego problemu. Goran Skoglund, oficer prasowy jednego ze szwedzkich zakładów termicznego przekształcania odpadów.
4: Czy to czysta energia? Zależy, jak na to patrzeć. Porównując spalanie do wysypisk, spalanie jest o wiele lepsze dla środowiska, ale trzeba to robić porządnie.
1: Dlatego do spalarni przyjeżdżają już sprasowane, popakowane plastiki o kaloryczności lepszej niż węgiel.
4: Spalamy śmieci z Wielkiej Brytanii. Każda z tych paczek waży 700 kg. Tyle samo energii, co 250 kg ropy.
1: W latach 2010-2024 import odpadów do Szwecji wzrósł o 189%. Do Szwecji co roku wjeżdża prawie 4 miliony ton śmieci, z czego Polska wysyła mizerne 100 tysięcy ton. Przeciętny Polak wytwarza rocznie 381 kg śmieci. Wychodzi na to, że w śmieciach wysyłamy 261 Polaków rocznie. Trochę mało jak na potop odwetowy.
0: Tym tematem zajął się Michał Kowarski. Szwecja czerpie energię z polskich śmieci i jak podają tamtejsze media, importuje ich coraz więcej, zresztą nie tylko polskich, bo na przykład Włosi też się tutaj dorzucają. Takie źródło energii.

państwo skąd czerpią energię o poranku? Co daje państwu energię do działania na początku września, gdy za oknem szaro, buro, jeszcze słońce nie wstało i kapuśniaczek? 2 2 i 7 3.

Muzyka death metalowa o poranku lepsza niż kawa, pisze pan Robert. Pani Ewa dzień rozpoczyna gimnastyką i poleca taki rozruch, a pan Piotrek napisał, jak jest piesek, to nie ma spania. No tak, pieski, zwłaszcza te mniejsze, prawda, to zdecydowanie należy zaliczyć do OZE. Tak piszą państwo na Facebooku Trójki, bo tam też pytamy o patenty na wrześniowe poranki i nietypowe źródła energii do życia. Ale czekamy również na zgłoszenia telefoniczne 2 2 i 7 3. Staszkowi może się przydać podpowiedź.

0: Tu Trójka i audycja poranna, za nami grupa False i My Number, a przed nami ważny temat od Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Coraz chłodniej patrzymy na Ukraińców. W najnowszym sondażu CBOS-u dla dziennika Gazety Prawnej jako przyczynę tego stanu rzeczy prawie połowa pytanych wskazuje spory wokół zbrodni wołyńskiej, 36% na świadczenia przysługujące Ukraińcom w Polsce, a nieco ponad 1/4 obwinia rosyjską propagandę. Na to wszystko nakładają się fake newsy wszechobecne w internecie. Jest z nami Izabela Jarka, ekspert z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Dlaczego właśnie Ukraińcy stali się w polskim internecie jednym z głównych celów kampanii dezinformacyjnych?
3: Warto wspomnieć, że nie stali się teraz, a trwa to już od 2022 roku, bo tym czynnikiem zapalnym była wojna w Ukrainie i między innymi to, że zaczęliśmy przyjmować i pomagać uchodźcom, co nie jest do końca pozytywne z perspektywy prorosyjskiej propagandy.
2: Ale w ostatnich miesiącach szczególnie widoczna była narracja, cytuję, że Ukraińcy są bardziej przestępczy niż Polacy. Co naprawdę mówią te dane i dlaczego widać wzmożoną aktywność między majem a lipcem takich właśnie treści dezinformujących?
3: Na pewno wpływ miały na to wydarzenia, które zadziały się w życiu realnym, czyli te faktyczne przestępstwa Ukraińców. Możemy przytoczyć dwa takie, które zyskały medialny rozgłos, czyli wjazd na morskie oko samochodem przez influencera ukraińskiego oraz drugi przypadek, gdzie wyłowiono suma z jeziorka Balaton na Gocławiu. Te dwa wydarzenia wystarczyły już do tego, żeby rozprzestrzeniać narrację o tym, że wszyscy Ukraińcy są przestępcami, no i że też są największą grupą przestępczą w Polsce.
2: Kiedy pojawiają się informacje o jakimś przestępstwie w naszym kraju, a sprawcy nie zostają zatrzymani, to na platformach społecznościowych ja od razu widzę odpowiedzialność za to przypisywana jest Ukraińcom. A skąd ta niechęć?
3: To nie do końca jest niechęć, ale też działalność aktorów dezinformacji. Czyli to są konta, które zawsze wykorzystują jakieś realne wydarzenia, szczególnie tam, gdzie sprawca przestępstwa nie został jeszcze zidentyfikowany, do szerzenia narracji o tym, że są to Ukraińcy. Żeby właśnie powielać cały czas te narrację i pogłębiać polaryzację społeczną o tym, że jesteśmy w niebezpieczeństwie ze strony właśnie uchodźców z Ukrainy.
2: Czyli rosyjska dezinformacja realizuje swoje cele wojenne w przestrzeni cyfrowej, ale nie musi mówić wprost, nie pomagajcie Ukrainie, żeby osiągnąć zamierzony efekt.
3: Zdecydowanie. Tutaj wystarczy, żeby pokazywać Ukrainę ze złej strony, pokazywać wady

0: Ukraińców w naszym kraju i to wystarczy do tego, żeby ten mechanizm sam się napędzał.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Izabela Jarka, ekspert z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ciąg dalszy naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Dziękujemy, zapraszamy do internetowego, obszernego archiwum newsa albo fake newsa. Skąd czerpią Państwo energię o poranku? Kawa? Spacer z psem? Bo ja na przykład ze spotkań z Państwem. Więc czekam i słucham, a Staszek Perzyna zbiera propozycje. 2 2 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement

0: diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła już siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. O siódmej czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski.
6: Najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne. Tak o wojnie na Ukrainie i nasilających się rosyjskich sabotażach, mówi szef rządu. Mogą posiadać kluczowe informacje o Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości mówi o trzech osobach zatrzymanych wczoraj w związku z aferą wokół giełdy kryptowalut. Nowi kierowcy pojeżdżą najpierw na próbę. Od dzisiaj zmieniły się przepisy dla osób, które dopiero co zdały prawo jazdy. Premier Donald Tusk uważa, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Powodem są rosyjskie plany destabilizacji. Otwierając posiedzenie rządu, premier odniósł się do ostatnich aktów sabotażu.
7: Premier powiedział, że w przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. Dodał, że choć w przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów, to nie można wykluczyć, że tam również doszło do celowego podpalenia. Szef rządu zaapelował do posłów opozycji i do prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak mówił, jej przyjęcie utrudni finansowanie wymierzonych w Polskę działań terrorystycznych.
8: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
7: Premier przypomniał, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się o opinię do służb specjalnych. W czasie tych konsultacji ta opinia służby była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Tak mówił szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury posiadają kluczowe informacje o Zonda Krypto. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o trzech zatrzymanych wczoraj osobach. To Rafał Z., znany inwestor i tzw. trader na rynku kryptowalut. Według ustalenia ETOU wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Susz, wcześniejszego właściciela giełdy kryptowalut. Anna P. to prawa ręka Mańka wprowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. Jednocześnie minister mówił, że majątek zabezpieczony przez śledczych przekracza 100 milionów złotych.
9: Priorytetem działania prokuratury w tej sprawie jest to, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę środków, które mogą pochodzić z przestępstwa. Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które lokując swoje środki, straciły te środki wraz z upadkiem tej giełdy.
6: Trzy zatrzymane wczoraj osoby usłyszały zarzuty. O tym, co będzie się z nimi działo dalej, śledczy zdecydują dzisiaj. Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie po wykryciu alkoholu podczas kierowania samochodem, utrata uprawnień. W życie wchodzą dzisiaj przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców.
10: Za nowelizację prawa odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wiceszef resortu Stanisław Bukowiec powiedział, że jest to forma przygotowania kierowców do bezpiecznej jazdy.
11: Nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później.
10: Jeżeli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że zaostrzone limity punktów karnych to dobry kierunek.
12: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki i budowania prawidłowych nawyków.
10: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą oni jednak to robić jedynie pod dozorem

0: bardziej doświadczonych kierowców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze muzyczna podróż przez PRL. Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Ekspozycja opowiada o 4 dekadach polskiej muzyki. Od powojennej odbudowy życia kulturalnego przez jazz, big beat, festiwale w Opolu i Sopocie, aż po rok punk i Jarocin.
2: Muzyka przez cały okres PRL-u była polem walki. Przestrzenią, w której toczyła się wojna o rząd dusz i to był taki wyścig. Władza najpierw próbowała pewne gatunki wyrugować, potem próbowała je przejąć i tworzyć koncesjonowane podróbki, ale słuchacze, zwłaszcza ci młodzi, najbardziej kontestatorscy, zawsze byli o krok do przodu, uciekali we wciąż nowe gatunki, wciąż nowe rytmy, wciąż nowe pomysły.
1: Mówił dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski. Dzisiaj wieczorem wernisaż, a ekspozycja będzie otwarta od jutra. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 7, to czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Niestety porażki polskich tenisistów i tenisistek w US Open. W turnieju singlistek nie grają już Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz, Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Linet wystąpi w Nowym Jorku jeszcze w deblu razem z Mają Chwalińską. Z kolei Kamil Majchrzak podzielił los Huberta Hurkacza i odpadł w drugiej rundzie. Polski tenisista przegrał z reprezentującym Monako Valentin Vachereau 4-6, 6-4, 6-7. Hurkacz też nie poradził sobie z Amerykaninem Benem Sheltonem, przegrywając 3-6, 7-5, 6-7, 5-7. Polskie siatkarki przygotowują się do ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Dziś w Stambule zagrają z Holenderkami. Libero Klaudia Łyduch przyznaje, że w miarę zbliżania się decydującej fazy turnieju rośnie poziom adrenaliny w zespole.
6: Na pewno czuć, że to już jest poważna sprawa i że teraz już nie ma miejsca na takie potknięcie, ale myślę, że możemy być dobrej myśli. Znamy też swoją wartość, swoje umiejętności. Jeśli pokażemy to jutro na boisku, to możemy być spokojne. Podchodzimy do tego zadaniowo, że to jest po prostu kolejny mecz. Chcemy go zagrać dobrze i myślę, że jeśli tak będzie, to wynik sam przyjdzie.
5: A mecz Polska-Holandia dziś o 15:00. Na koniec piłka i Puchar Polski. Wisła Płock zameldowała się w drugiej rundzie. Wisła wygrała na wyjeździe z występującym na 4. poziomie rozgrywkowym Weekendem Luzino 3-2. Co ciekawe, od 74. minuty Wisła grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Olafa Kobackiego. Z awansu cieszyła się również drugoligowa Arka Gdynia, która pokonała na wyjeździe Resowie z trzeciej ligi 4-0. W spotkaniu zespołów z Ekstraklasy Korona pokonała w Łodzi tamtejszy Widzew 1-0.
4: Tak będzie dzisiaj zmiennie, jeśli chodzi o zachmurzenie, umiarkowane, ale okresami też duże. Może przelotnie popadać w różnych regionach. Precyzyjnie to nawet trudno określić gdzie, ale lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu możliwe będą burze. I na nie proszę uważać. A termometry pokażą dziś na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej na Pomorzu, a nieco cieplej, bo do 25 na południu, między innymi w Krakowie i Rzeszowie.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Jest 7:08.
7: Zapraszamy do Trójki.
4: Czyli poranna audycja międzynarodowa. Tak, bo słuchają nas państwo w Hiszpanii i w Erywaniu w Armenii i w Poole w Anglii, o czym pisze pan Stanisław. I gdzie jeszcze?
10: Teraz byłem kilka dni na Cyprze i też was słuchałem. Gdybym na bezludną wyspę miał zabrać kilka rzeczy, to Trójka by musiała być częścią z tych rzeczy. A jest ich niewiele.
4: No proszę, bardzo nam miło, ale jak na bezludną, to proponuję radyjko z korbką do ładowania. Są takie nawet niedrogie, a przy okazji mogą sobie leżeć w plecaku ewakuacyjnym. Polecam zainteresowanie tematem i czekam na Państwa

Trwa patenty na wrześniowe poranki. Na źródła energii, która napędza państwa o wczesnej porze. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Pan Janusz pisze na fejsie, że wystarczy, że wstanie wulkan energii, czyli sześcioletnia Helenka. To pozdrawiamy wulkan energii. I tak, dzieciaki generują jej bardzo dużo.

Gimnastyka i kawa też powtarzają się w Państwa wpisach o porannych źródłach energii. Gimnastyka i kawa. Czuję się zmotywowany, więc zrobię kawę. A w tym czasie posłuchajmy trójkowej piosenki dnia. To nowość od Olivii Rodrigo i od razu więcej energii ma Karolina Gonet. Olivia Rodrigo i Sirena Joy. Bardzo proszę.

0: Olivia Rodrigo w trójce, która to całkiem niedawno, Olivia Rodrigo, firmowała Daisy Chain Fields Festival, na którym występowały tylko kobiety i zebrano 20 milionów dolarów na organizacje wspierające kobiety, między innymi w walce z przemocą. Zresztą ta piosenka Serena Joy inspirowana jest opowieścią podręcznej. To nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać na trójkowej antenie. Skoro o wielkich kobietach mowa, to w ostatnią sobotę Aleksandra Mirosław zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas i w ten sposób zakończyła karierę. Karierę, podczas której zdominowała rywalizację jak nikt inny, 11 razy biła rekordy świata, zdobyła 3 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata. Mało? 2 złota, srebro i brąz Mistrzostw Europy oraz złoto to pierwsze historyczne Igrzysk Olimpijskich. A ten ostatni medal oczywiście najważniejszy, więc przenieśmy się na chwilę radiowym wehikułem czasu do 7 sierpnia 2024 roku. Wakacyjną pocztę UKF prowadził Michał Żonta.
1: Słuchają Państwo, trójki minęła 13, z naszego newsroomu rozlegały się okrzyki. Anna Zaleśna-Sewera wszystko wyjaśni.
2: Świetne wieści z Paryża. Aleksandra Kałucka zdobyła brązowy medal we wspinaczce na czas. My łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który jest w stolicy Francji. Darku, powiedz, czy druga pani Ola już pobiegła po złoto?
3: Tak, właśnie w tej chwili Aleksandra Mirosław przytula się, całuje się ze swoim mężem Mateuszem Mirosławem, który jest automatycznie trenerem. Przed chwilą właśnie Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. W tej szalonej konkurencji wspinania się na czas, to jest wspinaczka po 15-metrowej ścianie. Ja jestem przekonany, że na czworaka bym nie przebiegł tego dystansu szybciej niż te 6 sekund i 10 setnych, w jakim teraz się uporała Ola Mirosław z tą ścianą.
4: Ogromne emocje, dużo się działo w mojej głowie przed tymi zawodami, w czasie tych zawodów i po tych zawodach.
3: Mirosław wyszła z flagą, cieszy się, skandują ludzie, bardzo dużo kibiców. Piękna chwila w Le Bourget.
4: To było niesamowite dla mnie, bardzo wzruszający moment, trochę moment, tak jakby potem czułam się, że trochę skradłam show, ale to było niesamowite, jestem za to.

0: ogromnie wdzięczna, że właśnie w taki sposób to wyglądało i że w taki sposób zeszłam z tej sceny z podniesioną głową. I dla mnie najważniejsze było to, żeby tak naprawdę zakończyć karierę na moich zasadach, co zrobiłam, i z podniesioną głową niczego nie żałuję. Tu, gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam, bo tak jak w 2009 roku w Valence zdobyłam swój pierwszy złoty medal, tak samo tutaj zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć.
1: Spokojnie zaliczyłem z 26 różnych emocji podczas tego dnia, od zlotów po upadki. Bardzo trudny dzień, emocjonalnie naprawdę trzeba było się tam dobrze spiąć i dobrze użyć całkowicie całą energię, jaką mieliśmy, żeby pozostać skupieni na tym, co mamy zrobić, żeby jakby te myśli nie uciekały. I no, Ola wykonała po prostu fenomenalną pracę i cieszymy się, że to się jakby taką laurką trochę skończyło, więc absolutnie fenomenalny dzień dla nas.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to dokładnie tak samo zakończył Adam Małysz, czyli brązowym medalem.
2: Dariusz Urbanowicz komentował i to podsumowanie przygotował Dariusz, to na pewno, a pocztę prowadził wtedy Tomasz Żonda oczywiście. Za dużo Michałów w trójce, proszę mi wybaczyć. Aleksandra Mirosław zakończyła karierę brązowym medalem Mistrzostw Europy, a my dziękujemy za wszystkie 6-sekundowe biegi, szaloną prędkość na wspinaczkowej ścianie i złoto Igrzysk Olimpijskich. Pani Aleksandro, szapoba. Dwadzieścia jeden minut po siódmej, to Laocze i Nieraj w trójce.

Energetyka, powiedziałbym, tradycyjna, ekstensywna, a intensywną propozycję ma pan Tomasz. Świadomość spóźnienia się daje takiego porannego kopa, że kawa na tym etapie nie jest potrzebna. Potwierdzam. A swoją drogą, zauważyli państwo, że spóźnienie się na autobus potrafi wyzwolić w człowieku wewnętrznego Usaina Bolta? No, może o tym sobie myślała Aleksandra Mirosław. Jestem spóźniona, jestem spóźniona. A i były złote medale w biegach po ścianie. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli chodzi o źródła energii, a o tych nietypowych powiemy więcej po 7:30.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak,

0: jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
4: Dominik D. usłyszał zarzuty po wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ekipę serwisową pracującą na drodze. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
5: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności.
4: Mówił prokurator Tomasz Ozimek. Dominik D. przyznał się do zarzutów, składając wyjaśnienia. Podkreślił jednak, że nie pamięta, co się stało. Dzisiaj ma zapaść decyzja w sprawie aresztu. Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia. Do 16 mają czas na złożenie w Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 3000 podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL oraz adres. Według ostatnich informacji z Miejskiej Komisji Wyborczej zarejestrowani jako kandydaci na prezydenta Krakowa zostali Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Weryfikowane były nadal zgłoszenia Jana Hoffmana, radnego dzielnicy Stare Miasto, oraz senator Moniki Piątkowskiej z KO-PSL. Podpisy wciąż ma dzisiaj zbierać radny miejski, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała. Ulewny deszcz wciąż utrudnia poszukiwanie ofiar ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 1200. Wciąż ponad 4000 ludzi uznaje się za zaginionych. Przez całą noc trwały próby dotarcia do robotników w zasypanych tunelach hydroelektrowni. Nepalskie władze przekonują, że największe szanse przeżycia ma grupa około 90 z nich, którzy mogli schronić się w pomieszczeniach przylegających do dwóch tuneli. Te służyły do odpoczynku i mogły znajdować się w nich zapasy żywności oraz wody. Nepalską policję i wojsko w poszukiwaniach wspierają ratownicy z Chin, Indii i Korei Południowej. To był serwis Trójki.
3: A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Kraje basenu Morza Śródziemnego dominują wśród ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Polskiej Izby Turystyki. Najpopularniejsza ponownie była Turcja, mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk.
7: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
6: Na urlop za granicę większość Polaków leci samolotem. Preferowany czas wyjazdu to 1 tydzień. Dla co trzeciego Polaka głównym powodem rodzinnych sporów o finanse są wysokie koszty utrzymania. Jeśli chodzi o wydatki na dzieci, to dopiero co 17 osoba wskazuje je jako powód do kłótni. Mówi o tym Paweł Szarkowski, prezes BIK Info Monitora.
8: Z jednej strony rodzice bardzo rzadko oszczędzają na bieżących potrzebach dzieci i traktują te wydatki jako priorytet. Dlatego tylko 6% Polaków wskazuje koszty związane z dziećmi jako źródło sporów finansowych w rodzinie. Z drugiej strony ta gotowość do finansowania codziennych potrzeb nie przekłada się na długoterminowe oszczędzanie. Systematycznie odkłada pieniądze z myślą o przyszłości dzieci zaledwie 7% rodziców.
6: Z badania wynika również, że kwota niezapłaconych alimentów sięga niemal 17 miliardów złotych. Rolnicy mogą coraz więcej spraw załatwiać przez internet. Wystarczy wejść na stronę portalrolnika.gov.pl. A cyfryzacja to nie tylko wygoda, ale także skrócenie czasu rozpatrywania wniosków i szybszy transfer pieniędzy. Z portalu Rolnika można korzystać przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 73 grosze, a euro 4,32.
3: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i okresami duże i może w różnych regionach Polski przelotnie popadać, a lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu może też zagrzmieć. Tam możliwe burze. Będzie dziś na ogół od 20 do 23 stopni Celsjusza. Świadomość spóźnienia się daje takiego porannego kopa, że kawa

0: na tym etapie nie jest potrzebna, napisał pan Tomasz na trójkowym Facebooku w odpowiedzi na pytanie o źródła porannej energii. No i okazuje się, że to jest technologia, którą można wykorzystywać regularnie.
1: Coś musi w tym być. Ja też mam na imię Tomasz i robię podobnie, tak jak słyszeliśmy, czyli celowo śpię 5 minut dłużej i później mi wszystko lepiej wychodzi. Wszystkich Tomaszów pozdrawiamy. Może też tak mają.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Panowie Tomaszowie, czy wy tak macie? 2 2 7 3 do państwa dyspozycji w sprawie nietypowych źródeł energii tej porannej. A o nietypowych źródłach energii elektrycznej powiemy za chwilę. A teraz ładujemy się z Billym Idolem, to Rebel Yell w Trójce.

0: Wspominaliśmy dziś w porannej audycji przed siódmą o Szwedach, którym płaci znaczna część Europy, by w swoich nowoczesnych spalarniach śmieci pozbywali się odpadów, z którymi inni nie mogą sobie dać rady. A także Polska wysyła śmieci do Szwecji, nie w tak dużym stopniu jak Francuzi czy Anglicy, ale też w stopniu coraz większym, a Szwedzi w ten sposób ogrzewają swoje mieszkania w sieci ciepłowniczej. Okazuje się jednak, że spalanie śmieci to bardzo przeciętny i niezbyt oryginalny sposób na pozyskiwanie energii z niechcianych rzeczy, bo można ją pozyskać chociażby z placków. Krowich placków.
1: Krowy stoją w kilku centymetrach spływającej wody. Woda spłukuje, wiadomo co. To potem trafia do fermentatora, gdzie przez 21 dni dorasta i voilà. Tak powstaje biogaz.
2: 70% energii wytwarzamy samodzielnie. Nadmiar wysyłamy do sieci. Mamy 1000 kW generator, który może zasilić 425 domów.
1: Jan jest właścicielką jednego z ogromnych gospodarstw hodujących krowy w Teksasie.
2: Kiedy gnojowica trafia do fermentatora, już nie pachnie jak gnojowica. Nasi sąsiedzi lubią nas o wiele bardziej, od kiedy używamy takiego nawozu.
1: Dzięki nawozowi wzrasta zboże, które je krowa, i koło się zamyka. A skoro już mowa o ziemi i kołach, energia geotermalna w Japonii czy Islandii to żadna nowość. Kopalnie głębokich dziur, gdzie jest ciepło, wtłaczanie tam wody, która zmienia się w parę, potem schładzanie i tworzenie obiegu zamkniętego, to technologia znana od dziesięcioleci. Islandczycy w 2009 roku wwiercili się w korytarz z magmą bez wywoływania erupcji, co zdaniem wielu było niemożliwe. I od tamtej pory trwają badania, jak ten magmowy potencjał wykorzystać. Ogólnie najlepiej zbierać energię tam, gdzie jest. W klubie VAT w Rotterdamie podłoga zaprojektowana jest w taki sposób, że ugina się pod tańczącymi nawet o centymetr. Ta energia przekazywana jest do miniaturowych generatorów magnetycznych, które zasilają światła czy ładowarki. Taneczne dynamo. Gdyby tylko mieli takie wynalazki w 1977 roku w Nowym Jorku. Co sobotę by pękały żarówki w domach.
0: Oj, John Travolta tam by tutaj zapracował na pewno na dużą część zapotrzebowania na energię. Michał Kowarski o nietypowych źródłach energii. Dziękujemy. O, to jest kawałek, który też mógłby odpowiadać za dużą część miksu energetycznego. Lick Lee i I Follow Rivers w trójce. Za 17 minut 8.

Otóż polecam każdemu rozpocząć dzień od, na początek, 10 przysiadów, 10 brzuszków i 10 pompek. Gwarantuję, że po miesiącu będzie już 20 przysiadów, 20 brzuszków, 20 pompek i to jest najlepszy rozruch, jaki można rozpocząć na początek dobrego dnia.

0: A Follow You w trójce. Do tańca i produkowania energii. O energii i nietypowych jej źródłach o poranku rozmawiamy dziś w trójce. Czy Renata Grochal ma jakieś nietypowe źródło energii? Co cię napędza od rana? Dzień dobry.
1: Polityka jak zwykle.
0: A, polityka.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, będzie państwa i moim gościem na początek sezonu politycznego. Śmiejemy się wśród komentatorów, że właściwie po gorącym lecie będzie gorąca zima, jesień, wiosna gorąca. Więc będzie już teraz tylko gorąco. Oprócz takich spraw kadrowych, które są w parlamencie, toczą się dyskusje, czy powinno być większe prezydium. Mają ambicje różne osoby. Prawo i Sprawiedliwość nagle chce uzupełnić wicemarszałka, ale też wicemarszałka chce mieć rozwój plus, też klub Centrum, dwóch kandydatów. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest sceptyczny, ale oczywiście będziemy rozmawiać też o dwóch ważnych głosowaniach, czyli o ustawie dotyczącej kryptowalut. Trzeci raz będzie weto, próba odrzucenia weta w piątek i o nowym kandydacie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Macieju Berku, który ma być przegłosowany piątek.
0: Zapraszamy na 8.13.
1: Serdecznie zapraszamy.

0: Placebo. W Trójce i audycja poranna w Trójce za 10 minut ósma. Historie muzycznych hitów mają tutaj swoje miejsce i bardzo dobrze lubimy te opowieści. Kuba Ambrożewski już teraz, panie Kubo, bardzo proszę.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Culture Club. Do you really want to hurt me? Wszystkie moje wczesne piosenki to użalanie się nad sobą. Och, dlaczego mi to robisz? Tak o tym i innych przebojach Culture Club mówił ich wykonawca Boy George. Dziś sam George twierdzi, że winy szukał wtedy wszędzie, tylko nie w sobie. Dopiero po latach zdał sobie sprawę, że tak naprawdę tytułowe pytanie kierował do siebie samego. Historia Do You Really Want To Hurt Me ma coś z brzydkiego kaczątka, które ku zdumieniu samych zainteresowanych staje się pięknym łabędziem. Piosenka nie była bowiem wymyślona jako potencjalny przebój. Na początku lat 80. muzycy Culture Club funkcjonowali na styku kilku środowisk. Londyńskich punków modnej młodzieży spod znaku New Romantic i społeczności jamajskich imigrantów tętniącej rytmami dabu i reggae. To właśnie ten ostatni trop zainspirował Do You Really Want To Hurt Me, po tym jak George w mieszkaniu znajomych usłyszał nagranie reggae i zaczął wymyślać do niego swoją melodię. Nie był jednak do tego pomysłu przekonany. Culture Club mieli taneczne brzmienie, a ta piosenka była bardzo wolna i mocno osobista. George pisał w niej o swoich romantycznych perypetiach. Ich bohaterem był wówczas inny muzyk Culture Club, John Moss, ale w przypadku Do You Really Want To Hurt Me chodziło o poprzedniego partnera wokalisty, Kirka Brandona, lidera grup Theater of Hate i Spear of Destiny. Swoją drogą Brandon po latach pozwał George'a, twierdząc, że to pomówienie, i proces przegrał. Co jednak sprawiło, że ta wolna jamajska piosenka stała się tak wielkim przebojem? Jak wspomina John Moss, kiedy zespół zaprezentował utwór wytwórni Virgin, wszyscy pracownicy obecni w pokoju wstali i zaczęli klaskać. Tylko George nie chciał wydać piosenki na singlu. Uważał, że jest zbyt intymna i osobista. Jak mówi, ten sukces nauczył go jednak tego, że to właśnie najbardziej porusza ludzi.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 3 września, jest 8. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski.
1: Są zarzuty dla 3 osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Mogą one mieć informacje o zaginięciu byłego szefa giełdy kryptowalut. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Niewykluczone, że w Lublinie też, tak mówił szef rządu i ostrzegał przed rosyjskim sabotażem. Ostatni dzień zbierania podpisów poparcia dla kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Czas mija o 16. Prokuratura przedstawiła zarzuty 3 osobom zatrzymanym w aferze Zonda Krypto, dowiedział się nasz reporter. Według doniesień medialnych zatrzymano znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z, a także 2 kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Prokuratura ujawni dzisiaj treść zarzutów i zdecyduje, co z wnioskiem o tymczasowy areszt. Tym tematem zajmuje się Michał Makowski.
2: Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Wśród zatrzymanych są także 2 kobiety, Jaromira W. i Anna P., czyli była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka oraz prawa ręka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
3: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek zatrzymanych, gotówkę, drogą biżuterię i zegarki oraz luksusowe samochody. Prokuratura zgromadziła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia, powiedział o tym premier Donald Tusk. Mówił również, że pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
4: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów, a w Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Premier ostrzegał, że akty sabotażu mogą się nasilać, a najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne, nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wczoraj na dworcu w niemieckim Augsburgu doszło do wybuchu. Sprawa jest badana. Wcześniej niemieckie służby potwierdziły, że to Rosjanie przeprowadzili akcję z dronem, który miał być zdetonowany przy ukraińskim samolocie transportowym. Dron ostatecznie nie eksplodował. Kampania zbierania podpisów przed wyborami na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. 24 zgłoszone komitety mają ostatnie godziny na dostarczenie 3000 podpisów poparcia. Komisja czeka na dokumenty do 16. Kampanię w Krakowie obserwuje nasz reporter Paweł Pawlica.
5: Wyścig z czasem trwał między innymi w sztabie Łukasza Gibały. Miejski radny jest faworytem przedterminowych wyborów w Krakowie, ale błąd formalny spowodował, że jego sztab musiał zebrać większość podpisów jeszcze raz. W wielu wypadkach na kartach zabrakło pełnego adresu, w którym pada nazwa miasta Kraków.
6: Te przepisy są po prostu takie, jakie są i komisja musiała tak zrobić. Nie chciałbym tutaj snuć jakichś spiskowych teorii, że jest to specjalnie, żeby wyeliminować jednego z ważnych kandydatów.
5: Mówi Łukasz Gibała. Podobny problem mieli też pozostali kandydaci. Senator Monika Piątkowska dostarczyła do Miejskiej Komisji Wyborczej prawie 7 tysięcy podpisów. Komisja Wyborcza zatwierdziła już podpisy zebrane przez kandydatkę Razem Aleksandrę Owce oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego. Na weryfikację czekają listy dostarczone przez Jana Hoffmana, to inicjator kampanii referendalnej, oraz przez senator Monikę Piątkowską. Oficjalna lista kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa będzie znana za 2 tygodnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Polacy czytają etykiety na produktach spożywczych, ale w sklepie gubią się w gąszczu oznaczeń i gramatury składników. Takie wnioski wyłaniają się z nowego raportu na ten temat. 93% Polaków twierdzi, że przegląda informacje na opakowaniach. Regularnie robi to jednak 17% z nich.
7: Mamy coraz więcej dobrej jakości produktów w sklepach dostępnych. Możemy stać nas na produkty z lepszym składem. A biorąc pod uwagę fakt, że ta świadomość co do tego, co powinno być w dobrym posiłku, rośnie, no to pozwala żywić nadzieję, że mimo, że bardzo często jakby ulegamy różnym pokusom, to jednak będziemy iść w dobrą stronę.
1: Mówił ekonomista Jacek Grzeszczak z Minds and Roses, agencji, która przygotowała raport. 88% badanych przyznaje, że zdarzyło im się zrealizować.

0: rezygnować z zakupu po przeczytaniu etykiety, najczęściej z powodu obecności konserwantów oraz zbyt dużej zawartości cukru. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 5:05, to czas na sport. Norbert Michalak.
3: Hubert Hurkacz nie ma szczęścia do wielkosztemowego US Open. Polak przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem i tym samym zakończył swój udział na tenisowych kortach w Nowym Jorku. Porażka z Amerykaninem oznacza, że Hurkacz po raz szósty z rzędu odpadł z nowojorskiego wielkiego szlema na etapie drugiej rundy.
4: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie, gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie, ja też powiedzmy troszeczkę wolniej zacząłem, trochę też przyzwyczajenie się do warunków panujących na tym korcie, do jego gry, na pewno to też nie pomogło.
3: Porażkę w drugiej rundzie poniósł też Kamil Majchrzak. To nie koniec, bo z turnieju już na etapie pierwszej rundy odpadły Magdalena Fręch i Magda Linet. Dziś na kort w Nowym Jorku wyjdzie za to Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską, która w kwietniu wróciła do gry po ponadrocznej przerwie. Świątek grała z nią wcześniej tylko raz. Pokonała ją w półfinale French Open w 2020 roku. Na korcie zaprezentują się też w deblu Maja Chwalińska i Magda Linet oraz Katarzyna Piter, której partneruje Czeszka Anna Siskowa. Na koniec jeszcze o tym, że Federacja Argentyńska przygotowała specjalny hołd dla Lionela Messiego. Wszystkie mecze w Argentynie zaplanowano na najbliższy weekend zostaną przerwane w 10 minucie, aby podziękować Messiemu za występy w drużynie narodowej. W poniedziałek ogłosił on zakończenie kariery reprezentacyjnej. Ponadto na stadionowych telebimach wyświetlany będzie film upamiętniający 39-latka, który nadal występuje w amerykańskim zespole Inter Miami w lidze MLS.
2: Dziś będzie maksymalnie 18 stopni w Koszalinie i Słupsku, 23 w Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu i tak dalej, aż do Krakowa i Rzeszowa, tam 25. Zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, może przelotnie popadać w różnych regionach. Jest 8:07, a my szukamy porannej energii.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Pani Dorocie, energii o poranku dodaje balkon z goździkami, szałwią, poranną kawą i Trójką. O to i sąsiedzi posłuchają. Pani Iwona pisze, wystarczy kot, no, czyli pies kot to też dobre źródła porannej energii, albo 6-letnia Helenka, o czym pisał pan Janusz.
5: Na poranną energię polecam poranne oklepywanki. Jak to cudownie budzi. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. A mi się z tych propozycji najbardziej podoba metoda z celowym spóźnieniem od pana Tomasza. Takie wstanie 5 minut za późno. Prawdziwa elektrownia. Renata Grochal mówi, że ją napędza polityka. No to za chwilę okazja do podładowania, czyli rozmowa bez uników, której gościem będzie szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. A teraz Stąsi. Robimy głośniej.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Jedziemy sobie tutaj z Zuzaną do szkoły i jest wrzesień, więc wróciliśmy do słuchania w samochodzie trójki i mieliśmy taki challenge, że pierwsze imię, które się pojawi, to będzie nasz lokalny myszoł, bo nie wiedzieliśmy, jaką dać mu imię. No i padło na pana Artura Albertowskiego, także żeby był świadomy, że...
2: Żeby nasz lokalny myszołów odziedziczył po nim imię.
1: Także mamy naszego Artura.
0: No i co pan na to, panie Arturze?
3: Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Arturów.
0: No, drapieżniku. Jest 8:13, czas na politykę.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z nami jest w studiu Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu.
5: Dzień dobry państwu.
4: Człowiek lewicy. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że w piątek musi być przyjęta przez Sejm ustawa o kryptowalutach, żeby utrudnić działanie Rosji, bo to kryptowalutami Rosja opłaca terrorystów, którzy między innymi organizują tutaj akcje sabotażowe w Polsce, ale ostatnio też mieliśmy takie przypadki w Niemczech. Czy rzeczywiście Sejmowi uda się tym razem odrzucić weto i co pan sądzi o tych atakach, które się zaostrzają?
5: To jest kilka wątków właściwie w jednym koszu, ale one są ze sobą oczywiście powiązane. Ja nie unikam odpowiedzi na jakikolwiek z nich. Weto. Weto to jest kolejne sprawdzam, takie nie tyle pokerowe, ale polityczne sprawdzam. Ktoś by zapytał, właściwie podobna ustawa, dlaczego po raz trzeci? No dlatego po raz trzeci, że się dramatycznie za każdym razem zmieniają okoliczności. Tak jak za pierwszym razem można powiedzieć, ach, mówiono o wolnym rynku, o nowym sposobie inwestowania, oszczędności, jakiejś polityce finansowej ludzi, którzy chcą zarabiać. Dzisiaj ten kontekst jest inny, dlatego że mamy do czynienia A z aferą, B z sytuacjami mocno kryminalnymi, ponieważ jeżeli ludzie siedzą w aresztach, to znaczy, że te zarzuty są poważne, skoro do tych aresztów trafiają. I trzeci wątek z tym związany to to wszystko, bo przecież premier nie mówił o tym pierwszy raz i ten wątek wykorzystania kryptowalut w płatnościach

0: no, niejasnych, przestępczych płatnościach, które związane są z działalnością agenturalną, powiedzmy wprost, to jest rzecz znana od dawna. I jeżeli ten kontekst, te trzy elementy wziąć pod uwagę i zapytać, dlaczego jeszcze raz wraca sprawa tej ustawy, która wprowadza elementarny porządek w relacjach państwo, to nowe zjawisko, jakim jest kryptowaluta i wszystkie operacje z nią związane, notabene z inicjatywy, czy też z wymogów, które stworzyła Unia Europejska, no to dlatego trzeba będzie to po prostu, dlatego będą posłowie musieli głosować. I tutaj nikt już nie może powiedzieć, nie wiem, nie słyszałem, wydaje mi się. Koronny argument, który pada ze strony opozycji, ze strony głównie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż najbardziej radykalna w tej dziedzinie wydaje się Konfederacja. To jest taka moja ocena, ale to mogę się mylić. Jest taki, że to nie takie instrumenty państwo powinno wprowadzić, żeby z tymi złymi zjawiskami walczyć. No już są złe zjawiska, zgadzamy się, nie jest fajnie. Ale nie takie instrumenty. No to moje pytanie jest takie. Kto odpowiada za egzekwowanie prawa w tym obszarze, jeśli nie rząd? Skoro rząd życzy sobie takich instrumentów po raz trzeci, czyli rząd się już w tej sytuacji, jak widać, utrwalił w przekonaniu, że to jest potrzebne. Odpowiednie procedury, odpowiednia rola służb policyjnych, nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w tej ustawie napisane. Więc jeżeli ktoś mówi, że to nie tak, to bierze odpowiedzialność za to, co się stanie.
1: Ale tutaj chodzi tylko o to, żeby pokazać, kto jest właśnie odpowiedzialny za to, że nie ma tych regulacji, czy jesteście przekonani jako koalicja, że macie większość do odrzucenia weta?
0: Czy wie pani, to się okaże po głosowaniu, dlatego że, jeszcze raz mówię, są nowe okoliczności i to będzie indywidualna refleksja ponad prawie 200 posłów opozycji, którzy będą musieli sobie odpowiedzieć, czy mój głos za odrzuceniem tego weta, czyli zgodny w tym momencie z linią rządu, służy moim wyborcom, poszkodowanym kilkudziesięciu tysiącom, nie wiemy, ilu tych ludzi jest. Ktoś wyliczył, że w tej całej operacji, ponieważ zaczynają te liczby się pojawiać dopiero teraz, ponieważ firma została postawiona w stan likwidacji dopiero kilka dni temu tam w Estonii, został powołany likwidator, ale pierwsze sprawozdanie finansowe z 2024 roku mówi o tym, że już wtedy było zadłużenie rzędu 700 milionów euro. Rany boskie. Razy 4, coś tam, no to robi się z tego prawie 3 miliardy złotych. I dlatego ja bym chciał, żeby każdy z pań posłanek i panów posłów odbyli taką wewnętrzny rachunek. W czyim interesie podnoszę rękę i w czyim interesie, niezależnie od tego, co będę mówił, co będą mówili moi przywódcy, szefowie klubu, co będzie mówił prezydent, w czyim interesie ten głos jest na tak lub na nie. Bo to jest bardzo osobiste.
1: Panie ministrze, o tym, czy
0: ale chciałem do drugiego wątku wrócić, dlatego że pani poruszyła ten wątek agenturalny i kryminalny. Otóż my mamy do czynienia z sytuacją, nie wiem, czy to odpowiednio u nas wybrzmiewa. Do tej pory Polska była tym bitym chłopcem na granicy. A to nam szyny wysadzono w powietrze, prawie że wykolejono pociąg. A to gdzieś spłonęła hala, tutaj gdzieś w Warszawie potężny pożar. Wszyscy oglądali, wiemy, że było to podpalenie. A to coś. W końcu podpalono nam zakłady zbrojeniowe i tu się już skończyła mowa o tym, że jacyś tam skaperowani nie wiadomo skąd, przez kogo i za ile chodzą i podpalają. Nie, tu już dzisiaj się mówi wprost o działaniu sabotażowym z inspiracji Federacji Rosyjskiej. I gdyby to był kolejny epizod, to moglibyśmy powiedzieć, jesteśmy na froncie, trudno. Ale w tym samym czasie odbyła się podobna operacja w Niemczech.
1: Dlaczego Rosja atakuje teraz Niemcy?
0: No dlatego, że i to nie atakują przecież bazę Bundeswehry ani Luftwaffe, tylko cywilne lotnisko w Lipsku, gdzie stacjonuje jednostka transportowa ukraińska, która zapewne wozi, działa na rzecz walczącego państwa. No możemy się domyślać, co się wozi w czasie warunków wojennych. Ale co jest charakterystyczne? Jak zareagowały Niemcy? Niemcy zareagowały w sposób wyjątkowo radykalny, ponieważ zamykanie konsulatów, zamykanie instytucji parakulturalnych, które służą działalności agenturalnej, to jest już najwyższa forma reakcji. Myśmy to też robili, bo

0: dyplomatycznej.
1: Dyplomatycznie. Myśmy też to robili, bo myśmy też zamykali rosyjskie instytucje wcześniej. Ale do tego dodam jeszcze jedno. Otóż pierwszy raz, dlatego to jest charakterystyczne, dlaczego nie możemy tego momentu przegapić, Europa zaczyna się zachowywać solidarnie. Otóż kto wzywa niemieckiego ambasadora na dywanik, poza tym, że jest wezwany w Berlinie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji i instruują, że to jest działanie wymierzone również we Francję. Jak reaguje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii? W podobny sposób. Otóż zaczyna się budować w tej sprawie tej cichej wojny, tej brudnej wojny, solidarność europejska. Nie możemy tego przegapić i dlatego każdy instrument, który otrzyma państwo polskie, jeśli chodzi o walkę z finansowaniem tego typu działań, jest niezbędny, jest potrzebny. I to jest również argument, przekazuję go z dobrodziejstwem inwentarza tym, którzy będą głosować jutro.
2: Panie ministrze, czy prezydium Sejmu powinno się powiększyć? Są Prawo i Sprawiedliwość po latach nagle chce, żeby pan Ociepa został wicemarszałkiem. Swoje ambicje zgłasza też Rozwój Plus, czyli ta formacja powstała po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości i Klub Centrum też mówi, że skoro...
1: No właśnie, to pani bardzo, bardzo sprawnie i płynnie wymieniła pakiet chętnych, a na pytanie, czy się powinno powiększyć, to skoro jest wakat, a wakat jest od początku kadencji, ponieważ uchwała mówi o odpowiedniej ilości wicemarszałków. Jeden jest nieobsadzony z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość lansowało kandydaturę, która była nie do przyjęcia dla większości. Nie wnikam w nazwiska i w szczegóły. I zmienia nagle...
2: Elżbieta Witek była marszałek Sejmu.
1: Notabene pani marszałek, która bardzo dużo dobrego zrobiła dla Sejmu przy okazji, poza niegodziwymi działaniami, o których ma prawo pamiętać ówczesna opozycja. Również jeśli chodzi o pewne inwestycje, mówię to z perspektywy, kończymy to, co niektóre rzeczy, które pani marszałek Witek zaczynała robić. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że skoro jest wakat, to ten wakat powinien zostać wypełniony. Pierwszy raz pojawiła się kandydatura zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest druga kandydatura zgłoszona przez nowy klub
2: Rozwój Plus, Marcin Horała.
1: Wszystkie te kandydatury muszą zostać zebrane i trzeba wtedy skonfrontować ilość kandydatur z ilością wakatów. Dzisiaj mamy jeden wakat i dwóch kandydatów.
2: No, nawet w trzech, bo Klub Centrum też chce mieć swojego wicemarszałka.
1: Mówię o formalnie zgłoszonych kandydatach. Jest na razie dwóch. I w tej sprawie Prezydium Sejmu musi po prostu odbyć odpowiednią debatę. To się pewnie zdarzy przy okazji szykowania kolejnej sesji Sejmu, jak zapowiada marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Marszałek Czarzasty powiedział wczoraj na konferencji prasowej, że on nie jest zwolennikiem tego, żeby poszerzać to prezydium.
1: No, historycznie rzecz biorąc, wielkość prezydium bierze się z pewnego kształtu Sejmu, który został wyłoniony w wyborach. To jest ten moment zero. Spotykają się panie posłanki, panowie posłowie na sali i mówią, jestem w tym klubie, mam takie i takie prawa. I dobrym zwyczajem było to, że każdy klub ma prawo posiadania członka prezydium, wicemarszałka.
2: Ale regulamin parlamentu nie przewidział tego, że się mogą pokłócić kluby, posłowie i wtedy
1: aż w taki sposób
2: następuje rozmnożenie.
1: No, mamy do czynienia z radykalnym rozmnożeniem. Wtedy to prezydium byłoby dużo większe. Mamy do półtora roku do końca kadencji mniej więcej. Myślę, że prezydium musi o tym pomówić praktycznie również, pragmatycznie, dlatego że każde prawo ma służyć efektywności instytucji. Ja nie mam żadnego prawa, aby uprzedzać tę dyskusję.
2: W piątek głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka, jak się wyraził premier, jego prawej ręki na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy pana też ta kandydatura w panu też wywołuje jakieś kontrowersje? Jest pan niechętny tej kandydaturze z tego powodu, że to polityk przesiada się do Trybunału, a miało być odpolitycznienie?
1: Ja żałuję, że przy okazji tej czasami ognistej i bezsensownej dyskusji, bo dla mnie dyskusja o tym, czy pan Berek ma kwalifikacje i dlaczego nie powinien kandydować, bo się komuś nie podoba, jego koledzy również prawnicy w bardzo ognisty sposób. Szlachetni ludzie, którzy bardzo przyzwoicie zachowywali się w walce o wolne sądy i tak dalej, opowiadają dzisiaj drdymały. Problem polega na tym, że dzisiaj nikt nie mówi o Trybunale. Gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o instytucje? Jesteśmy w sytuacji, w której Trybunał nie działa, w której uzurpatorzy, jak

kim było Prawo i Sprawiedliwość, doprowadzając do takiej sytuacji na czele z nieobecnym w kraju panem Ziobro, doprowadzili do sytuacji, w której nie może się

0: pieniędzy od początku roku finansowego, tylko dlatego, że nie była w stanie z powodów, za które ktoś odpowiada, zebrać je.
1: Maciej Berk naprawi tę sytuację?
0: Wie pani, ja nie wiem, czy naprawi, tylko ja jestem świadkiem sytuacji, w której doszło do upodlenia szlachetnych ludzi, którzy oddali swoje nazwiska Trybunałowi, dali się wybrać. Ci ludzie dzisiaj stoją pod płotem, czy tam gdzieś w jakimś korytarzu. Tego kamery nie pokazują. To jest upodlenie. Kto ich upodlił? Upodla ich przewodniczący Trybunału i ta osoba musi za to odpowiedzieć w jakiś sposób.
1: A jak Lewica zagłosuje w sprawie Macieja Berka? Bo wczoraj zebrał się klub, wczoraj została podjęta decyzja, ale ona nie została upubliczniona.
0: Pewnie rozmawia w tej sprawie przewodnicząca Anna Maria Żukowska. Lewica jest formacją bardzo roztropną, rozsądną, ma swoje poglądy. Te poglądy są wypowiadane. Na samym końcu jest rozmowa koalicyjna i w tej sprawie pełnię praw autorskich do wyrażania opinii klubu ma Anna Maria Żukowska, więc ja nie będę za nią mówił.
1: Ale sugeruje pan, że zagłosujecie
0: za. Nie, nie sugeruję. Ja jestem za rozsądkiem, a na pewno za tym samym rozsądkiem jest też Anna Maria Żukowska. Co z tego wyjdzie, zobaczymy niebawem.
1: A propos rozsądku, dziś rano albo jego...
0: Dziś rano jest posiedzenie komisji sprawiedliwości. Będą rozpatrywane dwie kandydatury. Więc pewnie wiele z tych argumentów padnie i na wiele tych też zostanie udzielona odpowiedź, dlatego że my
1: Ale musimy już kończyć, bo pan minister się spieszy, ale jeszcze
0: mówię,
1: a propos rozsądku.
0: Więcej o Trybunale, mniej o tym, czy się komuś
1: pytanie,
0: podoba
1: a propos fryzura
0: pana Berka.
1: Jego braku. Doceniam ironię, jeśli chodzi o fryzurę Macieja Berka. Czy Szymon Hołownia powinien być wicepremierem? Tak lub nie?
0: Mi się podoba ten pomysł, tak.
1: Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, który się spieszy, więc dzisiaj bez dogrywki, ale jutro wracamy o 8:13.
2: Odrzucą czy nie odrzucą weto prezydenta? Oto jest pytanie. Jedno jest pewne, w Sejmie będzie dzisiaj głośno, a w Trójce oto drugie pewne, o wszystkim poinformujemy. Za chwilę skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Znowu to samo.
3: Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:31. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
3: Głosowanie w sprawie ustawy o kryptowalutach będzie dla posłów politycznym sprawdzam, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef Kancelarii Sejmu. W piątek posłowie podejmą próbę obalenia prezydenckiego weta w sprawie tej ustawy.
4: To jest kolejne sprawdzam, takie nie tyle pokerowe, ale polityczne sprawdzam. Ktoś by zapytał, właśnie podobna ustawa, dlaczego po raz trzeci? No dlatego po raz trzeci, że się dramatycznie za każdym razem zmieniają okoliczności. Dzisiaj ten kontekst jest inny, dlatego że mamy do czynienia A z aferą, B z sytuacjami mocno kryminalnymi.
3: Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki na YouTube. Wprowadzony okres próbny, ostrzejsze karanie za wykroczenia i ani setnej promila alkoholu. Weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców. Pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będzie obowiązywać 2-letni okres próbny. Będzie on też dłuższy dla 17-latków.
5: Przede wszystkim zero tolerancji dla alkoholu. Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewozić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego pasażera.
6: Nie będą mogli także wykonywać transportu drogowego, rzeczy ani przewozu osób taksówką czy w ramach przewozu okazjonalnego.
3: O nowych przepisach mówił Arkadiusz Chudy z policyjnej drogówki. Kierowców, którzy naruszą warunki okresu próbnego, tacy kierowcy mogą nawet utracić prawo jazdy. Litwa przyspiesza wzmacnianie swojej obrony powietrznej. Wilno zdecydowało, że zakup nowych radarów i dronów przechwytujących odbędzie się bez przetargów publicznych. Litewski rząd zgodził się, aby przy zakupie sprzętu nie stosować standardowych procedur zamówień publicznych. Minister obrony Robertas Kaunas tłumaczył, że pozwoli to znacznie przyspieszyć pozyskanie systemów potrzebnych do ochrony przestrzeni powietrznej. Planujemy kupić ponad 10 radarów, przeznaczając na ten cel 60 milionów euro, podały władze. W planach jest też zakup dronów różnej technologii. To był serwis Trójki.
2: Artur Myszołów Ewertowski.
7: I mieliśmy taki challenge, że pierwsze imię, które się pojawi, to będzie nasz lokalny Myszołów, bo nie wiedzieliśmy, jaką dać mu imię. No i padło na pana Artura Ewertowskiego.
8: Nasz lokalny Myszołów odziedziczył po nim imię.
7: Także mamy naszego Artura.
2: Artur wróci, przyleci z serwisem o 9:00, a teraz słowo o pogodzie. Nie najgorszej, takiej klasycznej chyba dla początku września, będzie na ogół od 20 do 23 stopni, a zachmurzenie ma być umiarkowane lub duże. No i może dziś popadać przede wszystkim na Pomorzu i na Lubelszczyźnie. 26 minut pozostało do godziny 9:00. My zapraszamy o tej porze tradycyjnie od poniedziałku do czwartku do udziału w mniejszej grze, która już za chwilę, ale potrzebujemy państwa zgłoszeń. Wiadomo, 2 dwójki i 7 trójek.

0: Jesse Ware i Wright w trójce. I w trójce także pan Jakub z Warszawy. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Pan Jakub zgłosił się do mniejszej gry. Panie Jakubie, ale dziś pytanie podstawowe brzmi, skąd państwo, czyli pan także, czerpie energię o poranku?
1: Z wizji moich dzieci, z tego, że one wstają i jednak są uśmiechnięte.
0: A, czyli dzieci przychodzą i budzą pana.
1: Nie, ja budzę dzieci, bo wstają dosyć wcześnie do szkoły, ale ponieważ zawsze tam jest jakiś uśmiech czy jakieś odwzajemnienie, uścisk, to dodaje energii.
0: A oczywiście, od razu bateria naładowana. Pan Jakub w mniejszej grze wystąpi, a z kim się zmierzy? O tym się dopiero przekonamy. 2 2 i 7 3 zapraszamy państwa.

0: czasami nie potrzeba wielu słów. Nowość w trójce od grupy YouTube. Mamy 19 minut do 9.
1: Mniejsza gra.
0: Kto je, ten je. Czas na śniadanie rzeczywiście, ale my się zajmujemy mniejszą grą z udziałem pana Jakuba z Warszawy. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pan Jakub jest dyrektorem w organizacji pozarządowej, która zajmuje się ochroną przyrody i zmierzy się z panem Radosławem, stolarzem i tatą Poli z Krakowa. Dzień dobry, panie Radosławie.
3: Dzień dobry.
0: I co, też pan od córki bierze energię o poranku, czy kawka?
3: O, dzisiaj to było raczej wysysanie energii ze strony córki. W drugą stronę szło, ale już jest spoko, już się do mnie uśmiecha.
0: Już się uśmiecha, no tak, 3 września, trzeba do szkoły, te pierwsze dni to trochę tak będzie. Może na te pierwsze dni trzeba się przygotować, że to rodzice są elektrownią w domu. No właśnie, o tak, to jest dobry komentarz. Zaczynamy od pana Jakuba dziś mniejszą grę. Panie Jakubie, zapytam pana o wyrażenie, którego definicja mogłaby brzmieć tak. Działanie, które nie daje pożądanego efektu mimo wielkiego wysiłku. To jest wyrażenie, które pochodzi z mitologii greckiej i znalazło się w tytule jednej z najważniejszych powieści Stefana Żeromskiego. Jak ono brzmi?
2: Syzyfowa praca.
0: Tak jest, to syzyfowa praca, która zainspirowała pewnie tytuł syzyfowych prac, jak sądzę. Mamy 1-0, teraz pan Radosław. Panie Radosławie, gościliśmy dziś w rozmowie bez uników szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. A gdzie pracuje pan Marek? To znaczy konkretnie, przy której ulicy w Warszawie mieści się budynek Sejmu?
3: O, to przy ulicy Wiejskiej.
0: Przy Wiejskiej, tak jest. Całkiem niedaleko od nas, tylko gdy nasi reporterzy wybierają się do Sejmu, to tak pod górkę muszą trochę pokonać jednak metrów. Jest trening o poranku, na przykład dla Jacka Frenzla, którego serdecznie pozdrawiamy. 1-1 w mniejszej grze, bardzo szybko nam się zrobiło. Może teraz będą te rozstrzygające momenty. Panie Jakubie, dziś Dzień Wieżowców. Więc pytamy o najwyższy budynek we Wrocławiu. Drugi najwyższy w Polsce, licząc do dachu. Ma 51 pięter, charakterystyczną sylwetkę i widać go z daleka, gdy do Wrocławia się zbliżamy. Jak nazywa się ten budynek? Halo, halo, panie Jakubie. O, zerwało nam pana Jakuba. Spróbujemy się z nim połączyć ponownie oczywiście. No to panie Radosławie, zanim odpowie pan Jakub, będzie pytanie do pana. Ale inne w takim razie.
2: Jest pan Jakub?
0: Halo, halo,
2: tak,
0: panie Jakubie.
2: Ale i tak powiedziałem, że nie wiem, więc...
0: Nie wie pan. Sky Tower to jest ten wieżowiec we Wrocławiu. No to szansa przed panem Radosławem, by zwyciężyć właśnie teraz. Panie Radosławie, to jeszcze jedno pytanie o krainę wieżowców, czyli o siatkówkę. Na jakiej wysokości zawieszona jest siatka w siatkówce w rywalizacji mężczyzn? Może się pan pomylić o 10 centymetrów.
3: Nieźle. No to stawiam, że jakieś 2,50.
0: No to trafił pan, bo 243 centymetry to są niecałe 2,5 metra, ale zaliczamy przy tym marginesie błędu i to pan dziś zwycięża, panie Radosławie. Gratulacje.
3: Niemożliwe.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Pozdrawiamy pana Jakuba. Panie Jakubie, dziękujemy bardzo.
2: Pozdrawiam serdecznie i gratuluję.
0: I życzymy miłego dnia i dużo dobrej energii na początku września.
3: Ja tylko panu Jakubowi, ja też bym nie wiedział, że to Sky Tower.
2: Trudno, ale to wie pan, życie. Więc gratuluję wygranej i życzę piosenki udanej.
3: Dzięki wielkie.
0: Jeszcze raz i pozdrawiamy pana Jakuba z Warszawy, a pan Radosław z Krakowa właśnie zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy.
3: Tak, to jeszcze...

0: Niebieski Anioły.
1: Tak sentymentalnie, ale to z jakąś dedykacją?
0: Nie, tak po prostu puśćmy to do świata.
1: O, niech to będzie nasze przesłanie do świata. Bardzo dobry pomysł. Gratuluję jeszcze raz, panie Radosławie. Pozdrawiamy.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku.

zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada.

0: To Jack White, a w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A wiesz, że dowiedziałem się, że słuchają nas w Armenii?
1: Wiem,
0: i to się pewnie nie zmieni. Czy jesteśmy wzruszeni? No, bardziej dochwaleni.
1: Słyszałam, tak, jak mówiłeś o tym, że nie wiem, czy jeszcze jest, ale kiedyś w Jerewaniu była knajpa, która się nazywała Kraków i była bardzo, bardzo popularna wśród tamtejszych mieszkańców. Słyszałam też, jak próbowałeś mówić po rumiańsku.
0: Próbowałem, tak, tak, rzeczywiście.
1: Ja pamiętam z rumieńskiego kilka wyrazów, takich jak wonces, laves, ale to są zupełnie inne czasy. My dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Armenii, chociaż być może takie wątki też się pojawią, bo w sumie nasze dzisiejsze spotkanie w Listach na M to jest taka trochę przyciągnięta zielona noc, pożegnanie z turnusem, zakończenie
0: wakacji.
1: Czyli pasta
0: do zębów na klamkach, tego się spodziewamy
1: dzisiaj.
0: No tak,
1: te wszystkie elementy, totalny rozbójnik, ostatnie spotkanie w ramach właśnie tej propozycji. Zamykamy dzisiaj oficjalnie pudełka listów i kartek przechowanych przez Marię Teodorowicz, dziękując jej gdziekolwiek jest za to, co za przygoda wyrosła dzięki jej takiej zapobiegawczości. Wyniknęła przygoda antenowa, ale też społeczna. Myślę, że to się rozlało w takie liczne strony, których się nie spodziewaliśmy. Co nie oznacza, że od poniedziałku tutaj zwalniamy. Nie, wręcz przeciwnie. Wszystko, co najlepsze, przenosimy do dobrego dnia. Prowadzących też przenosimy do dobrego dnia. Program też będzie trwał 3 godziny.
0: Tych samych osób będę spotykał
1: znowu. No z pewnym wyjątkiem, ale myślę, że przyjmiesz go z ulgą. Nie będziesz się ze mną spotykał, ale z Agnieszką Obszańską. Tak więc będziesz spokojny w każdy czwartek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jakobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 9:00. Dziś czwartek, 3 września. Na serwis zaprasza Artur Ewertowski.
15: Trzeba wiedzieć, w czyim interesie podnosi się rękę. Tak o głosowaniu nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach mówił w Trójce szef Kancelarii Sejmu. W Brukseli presja na ograniczenie

0: Wiz dla Rosjan. Pomysł wraca po próbie ataku hybrydowego w Lipsku. Policja będzie wysyłać wnioski do sądu o ukaranie. Chodzi o osoby, które blokowały wczoraj eksmisję w Poznaniu. Głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta dotyczącego kryptowalut musi być przemyślaną, osobistą decyzją każdego posła. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Głosowanie zaplanowano na piątek. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów.
1: Ja bym chciał, żeby każdy pań posłanek i panów posłów odbyli taki wewnętrzny rachunek. W czyim interesie podnoszę rękę i w czyim interesie, niezależnie od tego, co będę mówił, co będą mówili moi przywódcy, szefowie klubu, co będzie mówił prezydent, w czyim interesie ten głos jest na tak lub na nie, bo to jest bardzo osobiste.
0: Ustawa ma regulować działanie giełd kryptowalut, takich jak Zonda Krypto, która oszukała tysiące klientów. Dodatkowo, jak mówił wczoraj premier, rynek kryptowalut musi zostać uregulowany, bo najczęściej w ten sposób opłacani są zagraniczni agenci przeprowadzający w Polsce akcje sabotażu. Całej rozmowy z Markiem Siwcem można posłuchać na naszej stronie internetowej na YouTube. Po rosyjskim ataku hybrydowym w Lipsku powraca presja na zaostrzenie zasad wydawania wiz turystycznych Rosjanom. Według niemieckich mediów jeden z podejrzanych o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy uzbrojonym dronem wjechał do Niemiec na włoskiej wizie turystycznej wystawionej w konsulacie na Białorusi. Grupa krajów, w tym Polska, forsowała kilka miesięcy temu w Unii pomysł ograniczenia wiz turystycznych dla Rosjan, ale nie było na to zgody.
2: Informacje z Niemiec, tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jeśli to prawda, to pokazuje, że ci, którzy szkodzą Unii Europejskiej, wykorzystują wizy jako narzędzie, by dostać się do Unii. O zaostrzenie wydawania wiz turystycznych Rosjanom apelowało w czerwcu 11 krajów, w tym Polska. Argumentowały one, że rośnie liczba rosyjskich turystów w europejskich kurortach w czasie, gdy rakiety bombardują Ukrainę. Ale na ograniczenia nie chciały się zgodzić Francja, Włochy, Hiszpania. Mam nadzieję, że to przekona państwa, które sprzeciwiają się dalszym ograniczeniom wizowym, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Z ostatnich danych wynika, że najwięcej wiz turystycznych Rosjanom przyznają Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Polska i kraje bałtyckie prawie w ogóle. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Kijów przygotowuje się do trudnej zimy. Rosjanie intensyfikują uderzenia w ukraińską stolicę za pomocą dronów i rakiet. Mer spodziewa się ataków na elektrociepłownię. Witalij Kliczko zapowiada jednak, że miasto buduje alternatywny system ogrzewania. Liczy także na pomoc Zachodu. Z merem Kijowa rozmawiał nasz wysłannik na Ukrainę Paweł Buszko.
3: Witalij Kliczko zaznaczył, że Kijowianie pamiętają, że to Polacy wyciągnęli wobec nich pomocną dłoń, kiedy zeszłej zimy w okresie największych mrozów w wyniku rosyjskich ataków w mieście nie było ogrzewania i prądu.
4: Dziękuję się naszym partnerom.
3: Dziękuję za pomoc humanitarną i wsparcie, które otrzymaliśmy od Polski. Tegoroczna zima, jak podkreśla Witalij Kliczko, też może być bardzo trudna. Zakupiliśmy już dużą liczbę generatorów, różnego rodzaju sprzętu mobilnych, kotłowni, systemów ogrzewania i również będziemy wdzięczni, jeśli w razie potrzeby otrzymamy pomoc. Prognozy nie są najlepsze, bo Rosjanie intensyfikują ostrzały miasta. Od tygodnia trwa wyraźne wzmożenie ataków. W tym czasie było ich ponad 100. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Będą wnioski do sądu o ukaranie wobec osób, które wczoraj utrudniały egzekucję komorniczą na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja wylegitymowała ponad 60 osób.
5: Część osób oczywiście posłuchała próśb i poleceń dodawanych przez policjantów, natomiast część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak wspomniałem. Na teraz mam informację o 62 osobach. Te osoby, które w czynny i w wierny sposób utrudniały wykonanie wyroku sądu, będą wobec tych osób skierowane wnioski o ukaranie.
0: Mówił Andrzej Borowiak z policji. To druga taka eksmisja przeprowadzana na osiedlu maltańskim. Właścicielem terenu była kuria, ale zdecydowała się sprzedać działkę deweloperowi.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w prawie całym kraju jest bardzo dobra. Jedynie miejscami w centrum i w województwie śląskim jakość jest dostateczna. 1/3 energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 9:05, czas na sport, Norbert Michalak.
8: Oczy polskich kibiców siatkówki dziś będą zwrócone na Stambuł. Tam polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holenderki. Środkowa Maja Koput zapewnia, że mimo zmęczenia Polki są bardzo zdeterminowane, by osiągnąć w Turcji zamierzone cele.
9: Takie mecze już zaczynają.

0: nakręcać, że no, tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa. Umiemy naprawdę dobrze grać, tylko czasami gdzieś się dekoncentrujemy. No i dużo cierpliwości i no, miejmy nadzieję, że pokażemy naszą siatkówkę i dojdziemy do półfinału.
1: Mecz Polska-Holandia o 15. To nie była dobra noc dla polskich tenisistów na US Open. W turnieju singlistek nie grają już Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz, Linet z Brytyjką Franceską Jones, a Kamil Majszczak, tak jak Hubert Hurkacz, odpadł w drugiej rundzie. Polski tenisista przegrał z reprezentującym Monako Valentę Waszero. Na koniec piłka nożna w kobiecym wydaniu. Piłkarki Czarnych Sosnowiec niestety odpadły z kwalifikacji Ligi Mistrzyń. W decydującej awansie trzeciej rundzie zespół Czarnych przegrał na wyjeździe z belgijskim Levon 1-2. Pierwszy mecz drużyna Czarnych przegrała 1-4.
2: Dziś będzie maksymalnie 18 stopni w Koszalinie i Słupsku, 23 w Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu i tak dalej. W Krakowie i Rzeszowie najcieplej, tam 25. Zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże i może też przelotnie popadać w różnych regionach. Przede wszystkim deszczu należy się spodziewać na Pomorzu i na Lubelszczyźnie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie i wszystkie Państwa podpowiedzi dotyczące źródeł porannej energii. Będziemy korzystać, to na pewno.
4: A jakie jest Twoje źródło?
2: Moje źródło?
4: Mhm.
2: Poczucie obowiązku.
4: O, to fantastyczne. Co za miła perspektywa wstać rano z poczuciem obowiązku. No dobrze, to my przejmujemy, tak?
2: Tak,
4: Hanna Dołęgowska będzie audycję wydawała. Michał Żołądkowski już czeka przy telefonie. 2 2 7 3. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. I zaczynamy ostatnie w tym sezonie wydanie programu, który nazywa się Listy na M. Coś dodać chcesz? Chcesz się pojedynkować, czy nie masz dzisiaj energii?
2: Na rymy?
4: No.
2: To może następnym razem.
4: Ale nie będzie następnego razu.
2: Nie będzie następnego razu?
4: Tracisz swoją jedyną szansę na to, żeby ze mną przegrać.
2: No właśnie dlatego nie chciałbym.
4: Okej. Okay.

Naszym najgorętszym tematem dzisiaj, jak w utworze Le Tigre, który właśnie otwiera nasze ostatnie listy na M w tym sezonie, będą pożegnania, zakończenie turnusu, zakończenie obozu, zakończenie kolonii, zakończenie jakiegoś trwającego określony czas związku z grupą ludzi i rytuały, które w związku z tym wspaniale towarzyszyły nam przy takich okazjach. Wiem, że ten pomysł z Zieloną Nocą i smarowaniem klamki pastą do zębów no, jest takim standardowym przykładem, ale myślę, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są także inne wspomnienia, więc czekamy na nie. No, takie wspólne hasło. Jak kończymy? Jak kończyliśmy? Dwie dwójki, siedem trójek. Chodzi właśnie o takie trwające pewien czas spotkania z grupą ludzi. Jakie przygody nas przy tej okazji spotkały i co ewentualnie uczyniliśmy bliźnim. Ja mogę powiedzieć, że tylko dwa razy w życiu byłam na kolonii, bo potem byłam harcerką, jeździłam na obozy harcerskie, więc jedyna taka kolonijna przygoda, jaka się zdarzyła, to list, który przyszedł po zakończeniu kolonii, po drugiej klasie. Jakieś dwa tygodnie po powrocie do domu moja mama odebrała list, w którym jasno, czarno na białym było napisane, że ukradłam sukienkę koleżanki z pokoju i mama tej koleżanki domaga się zwrotu. I tutaj był opis kwiecistego ubrania. No oczywiście jak powiem teraz, że nie ukradłam, to każdy może mi uwierzyć lub nie, ale naprawdę nie ukradłam. Ale afera była niesamowita. Dociekanie, co się mogło stać z tą szatą, było niesamowite. Tak właśnie wspominam zakończenie kolonii i od tego momentu nigdy więcej na kolonię nie pojechałam. No ale czekamy na państwa odpowiedzi. Dwie dwójki, siedem trójek. Sami przygotowaliśmy mnóstwo, które wiążą się z listami na M. Wszyscy, którzy pracowali przy tym programie, od naszych wydawczyń Hani Dołęgowskiej i Ewy Lipowicz, przez Michała Żołądkowskiego, który na pierwszej linii cały czas siedzi i czeka też teraz na telefony, po osoby, które ten program prowadziły przez wakacje, pojawią się do godziny 12. Będziemy przypominać niektóre rozmowy z państwem, niektóre wątki, więc zapraszamy tak naprawdę do wspólnego rozbójnika, bo jak to klasyczna piosenka polska mówi, nic nie może wiecznie trwać, co zesłał los, przyjdzie kiedyś stracić. Swoją drogą to też ciekawe, jaki to wpływ miało na liczne osoby. Takie przekonanie implementowane do głowy przez piosenkę, która stała się gigantycznym przebojem. Oczywiście a propos piosenek, nie zapominamy o tej najważniejszej dzisiaj.

Bardzo mi się podoba nasza dzisiejsza piosenka dnia i cieszę się, że będzie powracała Olivia Rodrigo, Sirena Joy. Ten utwór będzie wracał, a już za chwilę w naszym studiu Ewa Lipowicz.

0: Do samego końca trwają dyskusje. Obok no JR przejechał Gasoline. Jego nagranie kiedyś powstało na potrzeby filmu Formuła 1. Jak Formuła 1 zwykle porusza się po korytarzach Trójki, Ewa Lipowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Żeby wszystko jakby było w porządku, ma nawet notatki przygotowane, żeby oczywiście niczego teraz nie zgubić w tym pędzie na naszej antenie. Trzymasz zdjęcie. Zanim zdjęcie, to każdy też odpowiada, niektórzy w postaci konkursu, ale ty masz przywilej powiedzenia na antenie. Jakie trzy utwory najbardziej ci się kojarzą z listą przebojów?
1: Bird of Paradise. Musiałam wczoraj sprawdzić, kto to śpiewa, bo oczywiście nie pamiętam. Niejaki Snowy White.
0: No widzę, że już czeka
1: oczywiście
0: to nagranie.
1: To co...
0: Magia radia.
1: Tak. To co żołądek wymyślił oczywiście, czyli The Look of Love, no ale też to już on. No i Basia, bo Basię Trzelewską Marek wpuszczał na listę.
0: Wielbił. Tak. No i jeżeli chodzi o waszą relację z żołądkiem, w to nie wnikamy. The Look of Love to zostawcie tak między sobą i dla siebie zachowajcie.
1: Kocham,
0: co to za zdjęcie trzymasz w dłoniach?
1: Słuchaj, możesz po kilogramach i zmarszczkach ocenić, ile lat było to temu, to jestem ja ze stancji u Maryi, jakośmy ustalili z Michałem wczoraj. Nie mam niestety na zdjęciu ciapy.
0: O rany.
1: Bardzo żałuję. Mam gdzieś zdjęcie Marii, ale w tak dobrze schowanym
0: ale
1: albumie.
0: Ale miałaś naprawdę rude włosy.
1: Naprawdę. Byłam ruda. Właśnie wtedy to powstało.
0: I masz bardzo współczesny wygląd, jak na dzisiaj, tak? Te klapeczki, te szorciki,
1: no,
0: ten t-shircik. No dokładnie zatoczyło koło wszystko, co się teraz nosi. No,
1: może dlatego moje dziecko ma to na ścianie. Musiałam jej oderwać na dziś.
0: To zdjęcie?
1: Ale pozwoliła, tak, bo to jest jej wysoko. A tu
0: masz
1: jest
0: też paczkę listów.
1: Tak, bo to właśnie teraz ja jestem obsypana listami i to jest tak zwana porcja zużyta, czyli z gumką recepturką.
0: Te wszystkie listy, dzisiaj o tym myślałam, teraz zarządzamy ogólnie zwrot listów do tych, mówię, którzy brali, dotykali,
1: mają,
0: pożyczali,
1: tak,
0: bo trzeba będzie je wszystkie posegregować ładnie w pudełkach i gdzieś umieścić też w jakimś takim miejscu w Trójce. Co ci dała ta przygoda? Powiedz o tym całym przejechaniu się przez te 2 miesiące przez potężną kulę sentymentów, także dzięki naszym słuchaczkom i słuchaczom.
1: Ach, to było cudowne spotkanie z ludźmi, tymi, którzy do nas dotarli, ale też tymi, którzy na przykład pomagali nam w dotarciu do nich. Ja bardzo chciałam podziękować tej przychodni dentystycznej, która sprawdzała, czy Kasia z listu to jest ta Kasia. Okazało się, że nie, ale oni naprawdę grzecznie zapytali panią doktor między jednym a drugim pacjentem, czy to ona, i się okazało, że to nazwisko z listu to jest jej nazwisko po mężu i to nijak nie mogło być nasza Kasia, ale dokonali tego
0: ten
1: sprawdzenia.
0: Ten wątek jeszcze będziemy rozwijać z Hanką Dołęgowską, bo też ma długą taką listę osób, które się angażowały naprawdę
1: tak,
0: na
1: a
0: zasadzie...
1: Nie musiały. Przecież.
0: Najpierw się dziwiły, ale potem zaczynały pomagać w poszukiwaniu adresa nadawcy kartki sprzed bardzo wielu, wielu lat. To przedziwna sytuacja, ale wspaniała.
1: Tak, i oni kapitalnie reagowali na to. A to najpierw było, a dlaczego pani szuka tej osoby? I potem jak się mówiło, to oni z reguły były najpierw śmiechali, a dobra, dam pani numer.
0: Czujność jest wskazana.
1: Oczywiście.
0: Czyli doświadczenie takie pozytywne, a też
1: bardzo
0: te sentymenty dotyczące samego Radyjka? Ojej, czemu tak zdrobniłam? No, ale tak ludzie
1: nie
0: mówią,
1: wiem,
0: trójeczka.
1: No tak, bo to...
0: Sama Hanka podpowiada pieniążki.
1: Tak,
0: sama
1: super
0: pieniążki mów sobie.
1: No co, nie, oczywiście tam ciarki były, ale wiesz, to była też robota, więc pod parą. Natomiast co mnie zaskoczyło, to to, że były dwa takie listy, które mnie aż przeraziły, bo one były tak poważne. Nie zrobiliśmy z nich audycji ze zrozumiałych względów, ale dotyczyły tak poważnej rzeczy, że dla mnie było szokiem, że ludzie mieli aż takie zaufanie do radia, żeby pisać o tego typu rzeczach.
0: Trochę to ustaliliśmy z Pawłem Sito, że właściwie ta korespondencja i to, że można było liczyć na odzew, to w tamtym czasie było jak obecnie media społecznościowe, że no tak trochę publicznie wychodziłaś
1: tak
0: ze sobą,
1: tak,
0: nie w relacji
1: tak
0: takiej jeden na jeden ze znajomymi, licząc na to, że to jakoś wróci. No tak jak dzisiaj ludzie piszą post, nie wiedząc, kto to będzie czytał, no ale z jakiegoś powodu to czynią, często w tematach bardzo, bardzo intymnych. Bardzo ci dziękuję. Wiem, że biegniesz a propos do przychodni, ale nie do tej, co do innej zupełnie.
1: Nie, do innej, tak, nie.
0: Ewa Lipowicz, to dzięki niej posłuchamy tego nagrania. Proszę zwracać się do niej z podziękowaniami. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.
2: Listy na M.

0: Coś czuję, że to taka piosenka, przy której niejedno serduszko pękało. Snowy White, Bird of Paradise. Robimy krótką przerwę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
13: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
14: Premiera singla Za każdy dzień i już

0: 10 września. Poleca Polskie Radio.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Żegnamy reklamy.
7: I to jest dobry moment, aby antenę przejęła Sylwia Zadrożna.
8: Informator ekonomiczny.
9: Ze mną w studiu Trójki Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Rząd planuje zmiany podatkowe polegające na tym, że podwyższony ma zostać pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych i pojawić ma się nowa stawka PIT 24% dla dochodów do 150 tysięcy. Dopiero wszystko ponad tę kwotę opodatkowane byłoby stawką 32%. Jednocześnie pytanie o te zmiany Polacy mówią, że i tak woleliby, aby po prostu zwiększona została kwota wolna od podatku. Jak pani ocenia te planowane zmiany i czy rzeczywiście lepsze z punktu widzenia podatników byłoby zwiększenie kwoty wolnej?
10: No, oczywiście z punktu widzenia podatników, gdyby to kwota wolna uległa zwiększeniu do zapowiadanych jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadanej kwoty 60 tysięcy złotych, no to zyskaliby na tym wszyscy, którzy są na skali podatkowej. I ta maksymalna korzyść wyniosłaby 3600 złotych. Jeżeli robimy taką reformę, jaką rząd proponuje, to maksymalna korzyść również wynosi 3600 zł, ale skorzysta na niej nie więcej niż 3,5 miliona podatników, a nie około 25 milionów podatników, czyli ci wszyscy, którzy są na skali. Więc no, nie dziwią te reakcje, że niektórzy postrzegają tą reformę jako w ogóle niesprawiedliwą. No i właśnie, że to ci lepiej zarabiający osiągną korzyść, ale z
9: bo
10: drugiej strony...
9: Bo tu mowa o tych, którzy zarabiają 12 tysięcy złotych brutto.
10: Tak, tak. Natomiast no ja myślę, że warto też spojrzeć na tą reformę trochę inaczej, jako taką próbę przywrócenia bardziej racjonalnych proporcji w opodatkowaniu pracy. No bo my teraz mówimy o takich osobach, które zarabiają 12 czy 13 tysięcy złotych i nagle zaczynają płacić podatek 32%. Więc no jakby mówienie, że oni nie będą mieć lepiej od tych, którzy są w całości objęci podatkiem 12%, oni po prostu będą mieć nie gorzej niż ci. Natomiast no, dodatkowo pojawi się jeszcze taka poduszka amortyzacyjna, ten 24% podatek, po to, żeby nie wpadać od razu z tej stawki 12% na 32%. Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać, że oczywiście jeżeli ta ustawa przejdzie, prezydent to wszystko podpisze, ta korzyść, o której mówimy, ona pojawi się dopiero na samym końcu. Znaczy to oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i dochodów danej osoby, ale dla takich osób, które zarabiają te 12, 13, 14 tysięcy złotych, ta korzyść pojawi się dopiero na samej końcówce roku, bo zakładam, że tutaj nie będzie zmian w zakresie systemu zaliczkowego w ciągu roku.
9: No właśnie, ale i tak musimy na razie poczekać na pracę w parlamencie i później oczywiście na podpis. Resort finansów planuje zlikwidować ulgę na internet, ale jednocześnie zwiększyć ulgę dla krwiodawców. Jakie to są ulgi i jak dużo osób dzisiaj z nich korzysta?
10: No tak, to zacznijmy od ulgi na internet. To jest taka ulga, z której można skorzystać dwa razy w dwóch kolejno po sobie następujących latach, odliczając od dochodu 360 zł. No i to jest tak, że jak ktoś już kiedyś z tej ulgi skorzystał...
9: 760.
10: Nawet, 760, tak, przepraszam. Jeżeli ktoś już z tej ulgi skorzystał, nawet jeżeli miało to miejsce 10 lat temu, dawno się już przedawnił ten okres, to my już nie możemy skorzystać z niej ponownie. Tutaj systemy w urzędach skarbowych w dalszym ciągu to pamiętają. Natomiast jeżeli mówimy o uldze dla

0: krwiodawców. No to jest taka ulga, za każdy litr osocza krwi lub samej krwi możemy odliczyć od dochodu taką rekompensatę w wysokości 130 złotych. I ta wartość tych 130 zł, ona nie zmieniła się od momentu, kiedy w ogóle wprowadzono tą ulgę, czyli w 2007 roku, czyli za chwilę będziemy mieć 20 lat, kiedy ta stawka 130 zł nie uległa zmianie. Teraz gdybyśmy spojrzeli na to, kto którą ulgę rozlicza, no to tych rozliczających ulgę na internet jest ponad 400 tysięcy co roku. Tych rozliczających ulgę dla dawców krwi no nie więcej niż 200 tysięcy co roku.
1: Czyli no, budżet zaoszczędzi na tych zmianach.
0: Tak, gdybyśmy spojrzeli w ten sposób, to zdecydowanie budżet na tych zmianach zaoszczędzi. Ale z drugiej strony no, dla mnie likwidacja ulgi na internet no, nie jest wielkim zaskoczeniem, bo uważam, że każda ulga powinna pełnić taką funkcję społeczną, to znaczy zachęcać do określonych pożądanych zachowań. No i teraz ulga na internet no miała zachęcać podatników do korzystania z internetu. Dzisiaj internet jest usługą powszechną i no nie trzeba
1: do tego zachęcać.
0: Natomiast no, tej krwi w dalszym ciągu brakuje. No ale z drugiej strony znowu byśmy powiedzieli tak, że no, dla mnie to podwyższenie tej możliwej kwoty do odliczenia dla krwiodawców, no to jest decyzja słuszna. Trochę bym powiedziała spóźniona, no właśnie patrząc z perspektywy tych 20 lat i to jest bardziej takie nadrabianie tych zaniedbań z lat ubiegłych, ale jednocześnie też taki sygnał, że państwo dostrzega, docenia te osoby, które bezinteresownie oddają krew.
1: Tak, bo tej krwi rzeczywiście brakuje, szczególnie teraz w wakacje. Mówiliśmy o tym też na naszej antenie, zachęcamy. Tam są też inne przywileje, bo są 2 dni wolnego, pełnopłatnego z pracy, chociażby na przykład są te posiłki regeneracyjne, więc warto się tym interesować. Małgorzata Samborska z Grant Thornton była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia się już kręci niespokojnie. Mam pytanie do pani Małgorzaty i do ciebie, Sylwia. Czy macie jakieś takie wspomnienia? Koniec wakacji, koniec obozu, koniec kolonii, zielona noc, jakieś psikusy, doświadczenia, zapisane adresy, niedokończone romanse. Miało być inaczej.
1: Dużo tego było, ale na pewno była pasta na klamkach.
3: Ojej, no to wiadomo, pasta na klamkach. To każdy o tym mówi, tak.
0: Pani Małgorzata, jeszcze olej na klamkach.
3: Olej na klamce?
0: Olej na przykład ze słoika po śledziach.
3: W sumie to nie wiem, czy olej nie jest łatwiejszy do sprania niż pasta do zębów. Może ktoś się orientuje, ale wydaje mi się, że pasta to jest najgorsza rzecz, która, jeżeli chodzi o plamę. Ale nasi słuchacze na pewno rozstrzygną. Dziękuję wam bardzo. 2 2 7 3 czekamy na te kolo kończące. Jak kończymy? To jest nasze pytanie dzisiaj. Właśnie takie krótkie relacje kolonijne, obozowe. No i też kończymy dzisiaj 2 miesiące z listami na M.

dwie najlepsze miłości życia, muszę powiedzieć. I do dzisiaj generalnie nie trwające, ale sprawiające tam, w tamtych czasach wspaniałą wrażliwość romantyka i pozwalającą na pisanie listów. Przez 4 lata pisałem listy.

0: Nurty na M.
1: Napędzane przed chwilą przez Kylie Minogue i Spinning Around, to wszystko przez tańczenie na fotelu, a wcześniej Pizzicato 5, japońska grupa, która wdarła się na antenę Trójki. No jak to nam idzie z tym kończeniem? Wspomnienia o takich miłych odcinkach w czasie, które jednak trzeba jakoś podsumować, zakończyć jakieś rytuały, 2 2 7 3, to jest nasz telefon nieustająco otwarty. Halo, ale jednocześnie ten telefon jest teraz niezbędny. Na szczęście mamy kilka linii. Do tego, żeby wziąć udział w pierwszym dzisiaj konkursie 3 kawałki muzyki do wygrania. Kubek z edycji Lato 2026. Trójkowy kubek oczywiście. Zasady niezmienne od samego początku. Ochotnik, ochotniczka rozpoznaje 3 wykonawców i tytuły utworów. Odpowiedź jest kompletna i nagroda biegnie do tej osoby, która poda komplet odpowiedzi. Widzę, że linie zawirowały. A jeszcze nie wiadomo, jaki to będzie zestaw. Uwaga, w związku z tym, że to ostatni odcinek, to nie zrobiliśmy tych fragmentów, nie wybraliśmy ich z kartek, które nadchodziły do listy przebojów, tylko poprosiłam osoby pracujące przy listach na M o stworzenie swoich takich trójek, tak jak Ewa Lipowicz podzieliła się swoją, utworów, które były dla nich bardzo ważne, a wiążą się z listą przebojów. I teraz, uwaga, będzie można rozgryźć umysł. No to ciężkie zadanie. Michała Nogasia, bo to od niego pochodzi ta trójka. Uwaga, uwaga, czekamy na chętnych, którzy rozpoznają wykonawców i tytuły utworów.

0: No to mówi Michał Jakubik i ucina najbardziej romantyczną końcówkę. Michał Nogaś właśnie się odsłonił przed całym światem, że w duszy mu gra ten utwór i ty skróciłeś, a chciałam, żeby to wybrzmiało, to połączenie. No dobra, to teraz czekamy na osobę na tyle odważną, aby Przepraszam, Hania szepnęła mi do ucha Tomasz, a potem Michał doszeptał, chyba jest. Panie Tomaszu, czy pan jest z nami?
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, pan jest z nami. To chyba nie był trudny konkurs, to jest moje pierwsze pytanie.
1: No tak mi się wydaje.
0: Ale to się za chwilę okaże, prawda? Bo może się teraz nie udać, więc w sumie tak ryzykownie się zachowujemy. Ale jestem pewna, że pan wie, więc rozpoznajmy trzy utwory i trzech wykonawców.
1: Kult, nagranie pod dwoma tytułami. Ja znam jako rząd oficjalny, później pojawił się tytuł Generał Ferreira.
0: Tak, ale w nawiasie zawsze występuje też ten rząd oficjalny, zaliczamy bardzo dobrze.
1: Później tak o Hemingway, tu nie jestem pewien, ale chyba Deszcz na betonie.
0: O, jakie to jest niedobre zatytułowanie. Co tutaj z tym zrobimy? No to nie jest dobry tytuł. Wyprowadziłam pana w pole, że nie dałam refrenu, no ale tutaj Michał Żołądkowski tak uważa, że za łatwe robię te konkursy. Panie Tomaszu, no to zasady są takie, że bardzo pan pomógł kolejnej osobie. Gratuluję panu w takim razie.
1: Dobry uczynek.
0: I to jest czwartek naznaczony dobrym uczynkiem, ale nie wypuszczę pana jeszcze. Chciałam podpytać o pana skojarzenia z listą przebojów, z muzyką. Czy to też są takie obsesyjne stany w pana życiu, ta muzyka?
1: Jak najbardziej. Po pierwsze Words i The Christians.
0: To jest to, tak. I dalej pan jest w tym świecie, tak? Dalej pan słucha?
1: Oczywiście, że tak. To co mówię, zawsze w wieku 13 lat słuchałem tego, co dziś.
0: O! I ten zestaw się nie zwiększył? Czy zwiększył się z czasem? Na pewno.
1: Słucham nowych rzeczy, no ale sama pani wie, sentyment to rzecz nie do przecenienia.
0: No pewnie, że wiem.

0: później szybciutko wakacyjnie No One Can, Marillion. I powiedzmy może po polsku Lavius Manx, zanim zrozumiesz.
1: No tak. To panie Tomaszu, bardzo dziękuję i za podzielenie się, ale też dziękuję za to, że połowę mamy zrobioną już w naszym dzisiejszym konkursie. Pan Tomasz pożegnany, pan Maciej będzie przywitany. Dzień dobry panie Macieju.
2: Cześć czołem.
1: Cześć czołem. Jak się pan czuje, kiedy połowa już zrobiona?
2: No świetnie. No,
1: tak myślę. To co? Startujemy dalej. Wiemy, że tak o Hemingway, ale tytuł tego utworu to?
2: Następna stacja.
1: Następna stacja. I został nam jeszcze ten pościelowy utwór z Imaginarium Michała Nogasia. Touch me. Przepraszam.
2: Czyli,
1: to...
2: aha, tak? Aha, the sun always shine on TV.
1: Bardzo dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź, poprawna odpowiedź. Jest pan w głowie Michała Nogasia. Nie wiem, jak pan sobie z tym poradzi. Kubek z edycji Lato 2026 trójkowy do pana, mam nadzieję, jak najszybciej dobiegnie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Czy jakieś wspomnienie z tym, jakieś rytuały na zakończenie, rozstanie z grupą, szkoła, klasa?
2: Mam takie wspomnienie po prostu z grupą AHA. Była to po prostu to był jeden z pierwszych albumów, który znalazłem na domowej półce u moich rodziców. Albumu z tym utworem właśnie słuchałem. Słuchałem jako jednego z pierwszych, który sobie tak świadomie sam włożyłem do odtwarzacza. To jest moje przyjemne wspomnienie.
1: Czyli ma pan dużo wspólnego z Michałem Nogasiem. To taki utwór natręctwo było, że pan wracał wielokrotnie, odtwarzał, kończył i zaczynał od nowa?
2: No jasne, to były takie czasy, że płyt CD dużo w domu nie było.
1: No właśnie. Ja co niezależnie od czasów tak miałam, tylko że mam taką metodę, no teraz rzadko prowadzę audycje muzyczne, ale w dawnych czasach, że jak jakaś piosenka stawała się natręctwem i nie chciała odejść, to wtedy po prostu grałam ją w radiu i podawałam to natręctwo dalej i w ten sposób wyzbywałam się, bo często to było naprawdę uciążliwe chodzić i przez godzinę słuchać tego samego utworu. Panie Macieju, gratuluję. Jest pan naszym dzisiejszym pierwszym laureatem. Kolejne konkursy po 10 i po 11. A na zakończenie chciałam zaproponować tej godziny utwór, który mi się niezwykle podoba, a ten człowiek niedawno wystąpił na OFF Festiwalu.
3: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism, your mom does the washing, you pay her a dollar. You get her to do your mate's washing, your mate pays you $50. Communism, your mom does the washing, you do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing. And you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 10. Serwis przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
10: Kolejni ranni pielgrzymi w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. To ci najciężej ranni. Od dziś zakaz importu do Unii skażonego antybiotykami mięsa z Brazylii. Była głosem współczesnego jazzu odeszła Cassandra Wilson. Dwoje najciężej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło do kraju, dowiedziało się Polskie Radio. Oboje byli leczeni w szpitalu w Mieszkolcu, teraz będą pod opieką lekarzy w Warszawie. Aktualnie w szpitalu na Węgrzech pozostaje jeden najciężej ranny Polak. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do kraju, ponieważ jego stan nadal jest bardzo ciężki. Do katastrofy doszło w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie, gdy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Specjalnie powołana grupa pracuje nad złapaniem podpalacza ze Skarżyska Kamiennej, poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Służby poszukują również sprawcy pożaru w Lublinie. W obu przypadkach ogień podłożono w firmach związanych.

0: z przemysłem zbrojeniowym.
1: Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą Skarżyska, mamy wizerunek tej osoby, ale zamaskowanej. Natomiast w Układzie Lublina tego nie ma, więc toczy się śledztwo, każdy materiał jest zebrany, analizowany.
0: Obie sprawy są badane pod kątem sabotażu dokonanego przez służbę ze wschodu. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodów w monachijskiej dzielnicy Berg al-Alaim, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych, powiadomił dziennik Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. Doniesienia o incydencie napłynęły po odnotowanych we wtorek i środę próbach sabotażu w pobliżu elektrowni na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Od dziś zakaz importu do Unii mięsa z Brazylii to efekt embarga nałożonego w maju. Brazylia nie gwarantuje europejskich standardów, bo do produkcji stosuje hormony wzrostu i antybiotyki. Embargo na mięso z Brazylii powinno dać oddech polskim producentom i ustabilizować ceny, mówi Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.
2: Da to nam chwilę wytchnienia, ale przede wszystkim powinniśmy wymagać od komisji tego, żeby bardzo ostro przeprowadzała to, co zapowiadała. Wzmożone kontrole produktów, które wjeżdżają do Unii Europejskiej z krajów Mercosur i nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
0: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. To jeden z czterech krajów Mercosuru, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym z Polski. Koniec z polowaniami blisko domów i używaniem noktowizji. Autorzy obywatelskiego projektu Uwaga Polowanie złożą dziś w Sejmie listy poparcia dla nowej ustawy, która ma wprowadzić znaczące zmiany w prawie łowieckim.
3: Autorzy nie podali jeszcze konkretnej liczby, ale są zadowoleni z zainteresowania projektem.
4: Wygląda na to, że Sejm będzie musiał zająć się naszą nowelizacją, bo taka jest wola przynajmniej 100 tysięcy Polek i Polaków.
3: Powiedział lider Zielonych Michał Suchora. Przeciwnicy polowań do ostatniego dnia podpisywali listy poparcia.
5: Dlaczego przyszłem podpisać? To, co się dzieje w tej chwili, nie godzi nam w tym momencie, w którym jesteśmy, żyjemy na świecie.
6: Mamy część rodziny na Warmii, chodzenie po lasach, odkąd się rozpoczęli. Myśliwi. Jest bardzo stresujące.
3: Projekt zmian w prawie łowieckim zakłada wprowadzenie obowiązkowych badań.
4: Panowie i panie, którzy pozwolenie na broń uzyskali 30-40 lat temu, takich badań aktualnych nie mają. To jest pierwszy z postulatów. Drugi, odsunięcie polowań na więcej niż 150 metrów od zabudowań.
3: Ustawa ma zakazać komercyjnych polowań oraz wykorzystywania noktowizji czy nęcenia zwierząt. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Na koniec smutna informacja ze świata muzyki. Odeszła Cassandra Wilson, wokalistka i producentka jazzowa, dwukrotna laureatka nagrody Grammy, miała 70 lat. Wilson była znana ze swojego głosu kontraltu, który przesuwał granice między gatunkami muzycznymi, jazzem, bluesem, folkiem, R&B i country. Jak podkreślił znany amerykański muzyk John Batiste, Wilson brzmiała jak amerykańskie południe. W 2015 roku wydała swój ostatni album Coming Forth by Day. Czterokrotnie gościła w Polsce. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na czwartek przeważnie pochmurny, ale w wielu miejscach są także szanse na chwilę ze słońcem. Na wybrzeżu i południowym wschodzie możliwe burze, na termometrach od 20 do 23 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu 26.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Archie Bronson Outfit na rozpoczęcie drugiej godziny listów na M. Michał Jakubik realizuje, Hanna Dołęgowska wydaje, Michał Żołądkowski czeka przy telefonie, 2 2 7 3. Za chwilę Mateusza Tomaszuka, który jest na wakacjach teraz i na pewno nas słucha, wspomnimy przez pryzmat jednego ze spotkań, ale myślę, że dla Mateusza to było jedno z tych spotkań, o których się pamięta do końca życia. Ale wcześniej zadajmy sobie pytanie, jaka krew w nas płynie?

0: Od 1985 roku płynie w nas gorąca krew z zespołem Baim. Wtedy i festiwal w Opolu, i na liście przebojów programu trzeciego. Utwór wydany na płycie w roku 1986. Policzmy to szybko! 40 lat temu. Dwie dwójki, siedem trójek?
1: Pięknie słuchacze słuchali muzyki z trójki, listy na Kasprzaku, który miał możliwość słuchania poza miejscem zamieszkania, czyli na baterię R14 albo R20, na którym ja słuchałem listy przebojów trójki.
0: Muszę powiedzieć, że pan zaintrygował tym tematem. Pytaliśmy o to, jak się żegnamy, jak kończymy zielone noce, pożegnania z wakacjami, koniec turnusu. Może rzeczywiście magnetofon na baterię R14? R14 to jest dobre rozwiązanie. Mateusz Tomaszuk regularnie spotykał się z naszymi słuchaczkami i słuchaczami w listach na M, a był taki moment, kiedy słuchaczka została jednocześnie gościnią tego programu. Krótki fragment.
2: Małgorzata Mądrowska z Mogilna, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Miłośniczka listy przebojów, słuchaczka Piotra Kaczkowskiego, Tomasza Beksińskiego. 94 rok. Mam ten list. Pozwolisz, że taki fragmencik przytoczę. Mhm. Mario, tak bardzo ci tego zazdroszczę. To brzydkie uczucie, ale tak jest, że możesz pracować, odpoczywać w trójce. Wiele bym dała, aby być na twoim miejscu chociaż raz. Tak sobie czasami myślę, że to bardzo fajnie robić to, co się naprawdę lubi. W waszym przypadku tak jest na pewno. To słychać, to czuć nawet przez radio. Zawsze jest miło i sympatycznie czuć ciepło i ten specyficzny klimat charakterystyczny dla trójki. Taka to niesamowita historia, bo twój list w tych przepastnych archiwach listów wysłanych do kącika Marii na listę przebojów trafił w moje ręce jako jeden z pierwszych. Skojarzyłem te twoje inicjały, MM. Pomyślałem sobie, czy to ta sama Małgorzata, która wpisuje się na listę obecności podczas audycji Off Control. Nie ma przypadków podobno.
3: Podobno tak. Mateusza znam już od 6 lat, słucham jego audycji. A w związku z tym, że muzyka, którą prezentuję, jest mi bardzo bliska, no to zaczęłam pogawędki na antenie. No i tak się stało, że akurat Mateusz trafił na mój list i zaprosił mnie do tej wakacyjnej audycji. Bardzo się cieszę. Myślałam, że to już był mój ostatni raz, ale tak jak napisałam w tym liście w PS, może kiedyś zdarzy się cud i jeszcze raz spróbuję. No i jestem.
2: Bardzo się z tego cieszę. A serce dalej wali, czy nie bardzo?
3: Wali. Oj, dzisiaj waliło bardzo. Ale myślę, że jest dobrze. Jestem spokojna.
2: Taki trochę inny wygląd, prawda, tego studia. Można podejrzeć na naszym trójkowym Facebooku, jak to nasze studio M2 kiedyś wyglądało. Nie ma tych takich zasłonek tutaj.
3: Tak, bordowe zasłony.
2: Ale co, klimat?

0: Klimat bardziej jest nowoczesny, klimat, prawda? Jest.
1: Tak. Jak weszłam na Myśliwiecką, zobaczyłam ten sam ogród, ten sam budynek. Wszystko mi się przypomniało. Jest okej. Okay.
0: Ale inne wejście trochę.
1: Inne wejście, tak.
0: Taki vintage bramka biała. To wyglądało jak wejście do jakiejś takiej starej szkoły albo fabryki i ten jeszcze taki znak Myśliwiecka. Próbowaliśmy sobie w radiu tutaj to zwizualizować. Gdzie to mogło być? Okazało się, że to zdjęcie było wykonane w tym samym miejscu, w którym ten znak z napisem Myśliwiecka jest nawet dzisiaj. Także...
1: No to widzisz, tak jak mówisz, nie ma przypadków. Wszystko miało swój początek i ma ciąg dalszy.
2: Listy na M.
3: No właśnie, potężne zbiory dotyczące listów na M także w naszych mediach społecznościowych. Polecam nasze profile na Facebooku i na Instagramie, a także na stronie Trójki. Prawie każdy program opisany, artykuły, zdjęcia, smaczki, więc można tam przedłużać swoje wrażenia, na przykład słuchając teraz Chromatics.

0: Wspaniałe, prawda?
1: Tak,
0: kosmiczne dźwięki. Też tak robili?
1: Tak,
0: to może to w ogóle
1: robili.
0: Słuchacze zespołu Chromatics, w tym przypadku Looking for Love. Hanna Dołęgowska w naszym studiu, wydawczyni listów na M. Poszukiwaczka, odszukiwaczka. Ten wątek rozpoczęty przez Ewę będziemy teraz kontynuować, bo to wszystko pięknie i wspaniale i wzruszająco brzmi na antenie, ale żeby doszło do takiego spotkania, że po latach ktoś dostaje swoją kartkę z przeszłości i jeszcze chce o tym opowiedzieć na antenie, to często trzeba było poruszyć całą wioskę.
1: Oj, tak, tak było. Bo najważniejsi są ludzie. Najpierw mieliśmy to, o czym Ewa mówiła, te kartki, które ludzie pisali, listy do Marii i dzielili się, jak wiemy, mocno osobistymi historiami, ale też znalezienie teraz po latach ludzi, którzy często pisali swój adres, ale no przecież nie podawali numeru telefonu, chociaż były takie dziwaczne z punktu dzisiejszego widzenia wpisy.
0: Pięciocyfrowe telefony,
1: tak,
0: na
1: tak,
0: przykład.
1: Tak, dokładnie. Nawet nie próbowałam, a może powinnam, ale z adresami próbowałam, bo ludzie pomagali i właśnie w tym momencie chciałam podziękować tym wszystkim, którzy pomogli nam odnaleźć te osoby, które podały adres, bo jak do nich dotrzeć?
0: No jak to robiłaś właśnie? Jaki miałaś sposób?
1: Miałam sposób taki, że otwierałam mapę, patrzyłam, jaki był adres i znajdowałam najbliższy punkt usługowy. To był protetyk.
0: A, czyli to był punkt usługowy, czyli
1: tak,
0: założenie,
1: tak,
0: że działa, są tam ludzie.
1: Bo tam jest numer
0: życie.
1: Telefonu.
0: O, okej. Okay.
1: Jeśli był pan z ulicy Królewskiej 15, mieszkanie 18, to ja znajdowałam kogoś z ulicy Królewskiej 12, który prowadzi działalność usługową, na przykład pan protetyk, czy był dom opieki dla osób starszych, czy był zakład pogrzebowy. Oj, pan zakładu pogrzebowego w Żarach wszystko wiedział o tej osobie, której szukałam, a dokładnie o jej ojcu, który, gdzie był to pan jakiś pułkownik, który w szpitalu był dyrektorem tego szpitala i mówił, proszę pani, pani łatwiej znajdzie Jarka przez jego ojca, bo on jest bardziej znany. Oj, i tu sprawdziłem, czy pani z zakładu takiego fizjoterapeutycznego, ale tutaj była czujna, bo powiedziała, proszę pani. Ja mówię, proszę pani, ja wyślę tą kartkę, oczywiście bez nazwiska, ale wyślę jako dowód, niech pani sprawdzi na stronie internetowej, że ja nie jestem wymyśloną osobą, że ta akcja naprawdę trwa. I pani w Łomży mi powiedziała, proszę pani, nie uwierzy pani, jakie ludzie rzeczy wymyślają. Ja muszę panią sprawdzić. Ale potem z adresu...
0: Zweryfikowała?
1: Zweryfikowała mnie, wysłała mi maila, pomogła. Podobnie jak pan producent miodu, który mi, proszę pani, ja to tej pani nie znam. Wiem, że stoi taki dom w naszej wsi, ale ja zaproszę teściową na obiad. Ona przyjdzie, ona zna tu wszystkich. I pani teściowa rzeczywiście
0: no bo ta
1: pomogła.
0: Niteczka rzeczywiście też jak w takich filmach, prawda? Czasami, no, ostatnio był taki świetny włoski film, że wystarczyło zapytać o coś w zakładzie fryzjerskim, bo to była szansa na to, że informacja się rozniesie po całym miasteczku.
1: To pan
0: te punkty
1: Łomży.
0: Usługowe są właśnie fenomenalnym nadal miejscem informacji o mieszkańcach.
1: Tak, pan protetyk powiedział, proszę pani, ale ja nie mogę pani, bo ja chciałam tą historię całą powiedzieć. Ja nie mogę pani słuchać, ale jutro jadę na urlop, ja muszę teraz do 16 pracować. Ja mówię, proszę pana, czy mogę 16:05 zadzwonić? Tylko panu opowiem tą historię króciutko. Może pan mi pomoże? Ja proszę, żeby pan tylko kartkę z moim numerem telefonu zaniósł pod ten numer. No dobrze. I po tej 16:05 pan powiedział, że się wkręcił, poszedł tam raz, poszedł tam drugi.
0: Nie wyjechał na urlop.
1: Wyjechał na urlop, ale okazało się, że sprzedano to mieszkanie, że ta pani nie znała tej osoby, ale powiedział, że żona, która jest krawcową, powiedziała, że te 30 lat temu tylko policjant i ksiądz wszystko by wiedział, wtedy milicjant, a teraz to kosmetyczka krawcowa i ona znalazła.

0: Takie to historie.
1: Ludzie są najważniejsi.
0: Na zapleczu.
1: Mnóstwo życzliwości, pomocni. To było fantastyczne przeżycie.
0: Hanna Dołęgowska, przy okazji przypomnijmy, autorka wielu reportaży, które można znaleźć na stronach Polskiego Radia.

0: Too little, too late to Orville Peck. Robimy krótką przerwę.
1: Autopromocja.
2: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
3: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
4: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
2: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
3: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
3: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
15: Stokrotka.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na

0: Start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Żegnamy reklamy.
7: Doskonały moment, aby oddać właściwą podmiotowość tematowi, którym zajmuje się Monika Suszek.
6: Piknik naukowy.
8: Wielkie Głazy, bardzo charakterystyczne dla krajobrazu północnej i środkowej Polski, to formy polodowcowe. Dziś potrafimy to wytłumaczyć, zarówno ich obecność, jak i oszacować wiek, mówi etnolog dr Robert Piotrowski z Zespołu Interdyscyplinarnych Badań nad Antropocenem Polskiej Akademii Nauk.
9: Są to fragmenty skał, które zostały przetransportowane na tereny Polski, Niemiec północnych, Polski północnej podczas ostatniego zlodowacenia, które zaczęło się wycofywać właśnie z tych obszarów około 10-9 tysięcy lat temu, 10-11 tysięcy lat temu, i ten wielki lądolód, wycofując się, pozostawiał takie pamiątki, które przywędrowały razem z nim z terenów, krótko mówiąc, dzisiejszej Skandynawii.
8: To wszystko tłumaczy nam nauka. Nie ma w tym żadnej magii ani działań nadprzyrodzonych. Dla naszych przodków nie było to takie oczywiste. Tworzyli zatem historię działań olbrzymów, gigantów czy golemów, którzy głazy przenosili na tereny Polski. Niemal każdy kamień owiany był legendą.
9: Głazem bardzo ciekawym jest głaz znajdujący się w miejscowości Leosia. W zasadzie znajduje się on między lasami w Borach Tucholskich, niedaleko Świecia. Jest to przepiękny głaz, z którym są związane trzy historie. Według pierwszej miał to być głaz rzucony przez diabła, który chciał zatamować przepływ rzeki, aby zaszkodzić młynarzowi. Po prostu tam doszło między nimi do konfliktu interesów. No i diabeł przyniósł go ze Skandynawii, przytargał ten głaz i chciał zatrzymać bieg rzeki, ale mu się to nie udało i spadł gdzieś tam w innym zupełnie miejscu i leży tam do dzisiaj. Według drugiego podania miał to być głaz, na którym kazanie głosił święty Wojciech podczas podróży do Prus. Jest trzecia narracja, trzecie podanie. Wszystkie zostały zapisane przez księdza Łęgę. On był świetnym etnografem, który zajmował się tamtymi terenami, też Żuławami Wiślanymi. Trzecie podanie tłumaczyło pochodzenie tego głazu albo proweniencję tego głazu jako ołtarz pogański. Ten głaz miał być ołtarzem pogańskim. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że są na nim wypłaszczenia, takie płaskie miejsca, na których faktycznie można stanąć jak święty Wojciech, albo po prostu złożyć ofiarę. Ile w tym jest prawdy? Prawdopodobnie wcale. Są to wyobrażenia mieszkańców na temat znaczącego elementu krajobrazu.
8: Głazy narzutowe są więc nie tylko naszym dziedzictwem geologicznym, ale i dziedzictwem kulturowym. Dlatego obecnie naukowcy pracują nad zebraniem podań i legend związanych z głazami oraz ich skatalogowaniem, tak by w przyszłości powstała geoturystyczna baza głazów i legend.
9: Cały czas prowadzimy badania w obrębie tego projektu, który dotyczy właśnie dziedzictwa lodowych gigantów, i to jest projekt z Narodowego Centrum Nauki, ale ten projekt w piękny sposób koresponduje z projektem doktora Dariusza Brykały o kamieniach młyńskich wmurowanych w ściany kościołów gotyckich na północy Polski i nie tylko. Połączenie tych dwóch badań pozwala nam uzupełnić historie związane z tradycją wmurowywania kamieni młyńskich ściany kościołów, przede wszystkim gotyckich,

0: na Pomorzu, w północnych Niemczech, ale również na Mazowszu.
1: Projekt ma zakończyć się w 2027 roku.
2: Mam nadzieję, że po tej opowieści Moniki Suszek, której poprzednie odcinki pod nazwą Piknik Naukowy można znaleźć na stronie trójka.polskieradio.pl, nikt już nie przejdzie obojętnie wobec głaza, wielkiego kamienia, czy też kamienia wmurowanego w jakąś ścianę.

0: listy na M.
1: Natalia Przybysz zaśpiewała z płyty, która ukazała się już po tym, jak przyszli ludzie, którzy nie znali odpowiedzi na pytanie kto, i lista Marka przestała istnieć, ale myślę, że Marek by ten album ukochał, bo powstał na podstawie tekstów Kory. Justyna Grabarz w naszym studiu.
2: Dzień dobry, to ja.
1: Z listami, one są stare czy nowe? Co to są za karteczki?
2: No właśnie przyniosłam ze sobą te nowe pocztówki, bo całkiem sporo.

0: ich przyszło w ciągu ostatnich 2 miesięcy do trójki. Piękne pocztówki. Jedna na przykład, no właśnie nie wiem, czy mogę ją nazwać pocztówką, bo to jest list napisany na brzozowej chyba korze. Nie wiem, czy jesteś w stanie ocenić, co
1: tak to
0: drzewo.
1: Wygląda.
0: To jest brzoza.
1: Wygląda naprawdę, jakby to była prawdziwa kora. Pozdrawiam.
0: Bo to
1: mogę
0: jest
1: przeczytać?
0: Prawdziwa kora, tak.
1: Słuchacz z Warszawy. Dla wszystkich pracowników Radia 3 wszystkiego naj i wiele, wiele kropek. Świetna, naprawdę świetna.
0: Tak jest. Warszawska kora gdzieś prawdopodobnie tutaj została użyta. W ogóle z Warszawy mamy kilka pocztówek. Z Warszawy do Warszawy, od pani Krystyny.
1: Z Warszawy do Warszawy doszły po prostu.
0: Tak, tak, tak. Możliwe, że zostały przyniesione też. Nie wiem, jak to się odbywało. Pan na przykład z Giżycka, Bogusław, pisze, że przysyła pozdrowienia. PS, jest bardzo ciepło i słonecznie. Mogło się to już zdezaktualizować, ale nie wiem, możliwe, że zawsze jest ciepło i słonecznie w Giżycku.
1: Ja dostałam też taką kartkę najdalszą, ale wiem, że też kilka innych osób dostało w radiu z Norwegii, więc tutaj te fiordy wspaniałe norweskie od słuchacza, który nas bardzo gorąco pozdrawia. Zdrowia i oddaję przy okazji głos do listy dzisiaj, czyli na Jacka White'a zagłosował.
0: O, pięknie. No. Tak też można głosować. Co ja tu jeszcze mam? Kartkę z Porąbka, z gminy Porąbka i jest nawet zaznaczone, gdzie nas pan słuchacz słucha. Tak napisane długopisem.
1: No, tutaj
0: gdzieś
1: was
0: tam w dom,
1: a to
0: widzimy.
1: Bardzo przypomina, to było tak na tych starych kartkach z Pudełek Marii. Też takie były dopiski na tych karteczkach.
0: Ale tak się robiło. Ja na przykład jak jeździłam na wakacje i zdarzyło się, że kupiłam gdzieś pocztówkę z miejscowości, w której jestem i gdzieś można było dostrzec na przykład, nie wiem, hotel, w którym przebywam, albo jakiś tam ośrodek wakacyjny, to też zaznaczałam, pisałam długopisem. Tutaj śpimy, tu jesteśmy. Bardzo fajna praktyka.
1: Kartkę z Świętochłowic, ale też myślę, że pani, która ją do nas wysłała, specjalnie wybierała taką, żeby pasowała do klimatu estetycznego tych kartek z lat 80., bo naprawdę Świętochłowice pięknie się tu prezentują. I przy okazji jest tutaj takie hasło. Mam moje drugie imię Kazimierz. To jest hasło, które wymyśliliśmy podczas spotkania o listach na M, które było, odbyło się podczas festiwalu Dwa Brzegi właśnie w Kazimierzu Dolnym, więc pozdrawiamy i z tego adresu na tej kartce skorzystamy.
0: Tak jest. No dużo tych ładnych rzeczy tutaj jeszcze mam ze sobą. Nie wiem, czy
1: wszystkie
0: czytać,
1: nie będziemy. Nie, o wszystkich nie opowiesz, ale powiedz, czy to doświadczenie spotkania się z przeszłością, no dla ciebie taką wykraczającą poza w ogóle limit twojego życia właściwie, no to była prehistoria z perspektywy twojego stażu życiowego. Jak się w tym odnalazłaś? Ci ludzie to byli inni ludzie, czy jednak, no oni niezależnie od tego, jak chcę, to jednak są podobni do siebie ci, którzy słuchają radia teraz, ci, którzy słuchali kiedyś.
0: Z dużą otwartością na pewno pisali do trójki, zwierzali się ze swoich problemów, takich ciężkich czasami nawet,
1: no tak,
0: bardzo, bardzo mocno. Ja byłam wzruszona tymi listami, w ogóle tym, że mogę czytać na takim pięknym papierze. Często ludzie na przykład ozdabiali te kartki, pocztówki, rysowali coś, pisali wiersze. Cudowne doświadczenie w ogóle na to patrzeć. Jak pierwszy raz się dowiedziałam o tej audycji, jak pokazaliście mi też ten cały plik kartek, ojej, przeżywałam to przez kilka dni, czytałam, potem pokazywałam siostrze, razem przeglądałyśmy się, zachwycałyśmy tym, co się tam zawarło. No i to, szczerze mówiąc, nie było trudne zadanie wybrać jakieś ciekawe listy, bo no, po prostu przychodziło ich mnóstwo i tyle wątków, tyle historii zawartych w tym wszystkim. No i też historii, które po latach ożyły, bo to jest bardzo fajne akurat
1: tak,
0: w tej audycji.
1: Tak, to opowiadałyśmy o tym też z Hanką. Oczywiście wszystkie te audycje są zapisane, można odsłuchać te odkrycia, te spotkania po latach. Na deser naszego dzisiejszego spotkania z Justyną, która będzie jedną z gospodyń Pasma Dobrego Dnia od przyszłego tygodnia, twój wybór muzyczny po polsku.
0: Tak, po polsku, jak zastanawiałam się, jakie piosenki mi się kojarzą z listą przebojów, no to wiadomo, ABC, The Look of Love, to numer jeden. Przez audycję listy na M również piosenki zespołu Europe, bo tutaj bardzo dużo...
1: Indoktrynacja nastąpiła.
0: Tak, jak się okazało, w ogóle było tylu fanów Europe i tyle fanek Tempesta, Joey'a Tempesta i jego urody, że...
1: Już ci daje znaki międzynarodowe.
0: Tak, tak, tak, wiem. Dobrze, to tylko szybciutko opowiem, co przed nami, jaki utwór. Kumka Olik, Zaspane Poniedziałki. Dlaczego?
1: W gimnazjum... Bo jest czwartek.
0: Tak, dokładnie. W gimnazjum kolegowałam się z taką Madzią. Właściwie nie mamy za dużo kontaktu, ale odezwała się do mnie po latach przy okazji audycji listy na M, słuchając jej też, opowiadając swoją historię nauczycielską. W każdym razie pamiętam, że ona była gigantyczną fanką zespołu Kumka Olik. Namawiała w ogóle całą szkołę do tego, żeby głosować na liście przeboju właśnie na ich utwory. Tworzyła dużo maili. Ja nie wiem, czy do końca to się wszystko legalnie odbywało, to co ona robiła, bo mam takie poczucie, że dzięki jej działalności ten utwór, który za chwilę się pojawi, wylądował na pierwszym miejscu listy przebojów.
1: Potem pozdrawiamy cię, Madziu.
0: Pozdrawiamy. Madzia jakoś tak się obraziła na nich pewnego razu i trochę spadł wtedy z listy przebojów. Ale tak dość mocno nawet. Ale miło wspominam tamte czasy gimnazjalne. To rok 2009 był. I wtedy właśnie Zaspane Poniedziałki na pierwszym miejscu wylądowały.
1: W czwartek.

Kumka Olik, zaspane poniedziałki. Teraz nie można być zaspanym, bo szybko, szybko, szybko. Mamy 2 minuty na całość konkursu. Trzeci konkurs, 3 kawałki muzyki. Trzeba rozpoznać wykonawców 3 i 3 utwory. Michał Żołądkowski jest autorem tej listy i co więcej sam zmiksował ten konkurs, co oznacza, że będzie on trudniejszy od tego, co ja robię, bo ja lubię naszych słuchaczy i słuchaczki, a on postanowił wszystko utrudnić i całość trwa 15 sekund. Ale jestem pewna, że znajdą się odważni i jestem pewna, że znajdą się ci, którzy znają odpowiedzi. A zatem uwaga, uwaga, bo to szybko minie. 3 utwory, trzeba rozpoznać wykonawców i tytuły.

0: Z tym, czy mamy już po tych 15 sekundach osobę gotową do zmierzenia się z tymi wyborami Michała Żołądkowskiego. Dwie dwójki, siedem trójek. No pierwsze to naprawdę było skojarzenie, myślę, bardzo proste. Tomasz na pierwszej linii, pan Tomasz. Czy to cały czas jest ten sam pan Tomasz, czy mamy tak wielu słuchaczy o imieniu Tomasz? Dzień dobry.
1: To ten sam fan, jeszcze pani audycji z programu alternatywnego oczywiście.
0: O, mamma mia. Dobrze, to panie Tomaszu, rozpoznaje pan pierwszy utwór?
1: No to szybko, to już moje czasy, The Look of Love, ABC.
0: Świetnie.
1: Później piękny, piękny utwór. Po jakimś czasie dopiero pojawił się na liście. Candy, Dalfer, Lily Was Here i Dave Stewart oczywiście.
0: Tak, a tytuł utworu?
1: Lily Was Here.

0: Bardzo dobrze. O, widzę, że pan naprawdę idzie po zwycięstwo. Trzeci utwór?
1: No i mój ukochany zespół.
0: Teraz Michał Jakubik pana zmyla, bo gra drugi, no ale dobrze, no.
1: Tak, The Color of Spring, płyta, utwór Life What You Make It. No i też nieodżałowany Mac Hollis i zespół Tok Tok.
0: Ależ to była wyprawa po złoto. Świetnie pan to zrobił, panie Tomaszu. Czyli kubek lato 2026 jest pana. Opłaciło się pomagać panu Maciejowi. Jak to mówią, los sprzyja tym, którzy są dobrzy. To jeszcze podpytam, co to znaczy pana czasy? Tak pan powiedział na początku tego konkursu.
1: No ja zacząłem słuchać listy w roku 90. Lato 80. bardzo lubię. No i słucham nowości, ale ten sentyment i ta muzyka sprzed lat też robi wrażenie po dziś dzień.
0: Dobrze, to my tutaj się robimy taki układ, taki, no, taką umowę, że sentyment jest bardzo ważny, ale nowości też. Zresztą trójka od zawsze stała na tych dwóch nogach. Gratuluję serdecznie. Przesyłka.
1: Dziękuję.
0: W pana stronę udaje się. Kubek z edycji Lato 2026. Do dwóch razy okazało się dzisiaj dla pana Tomasza szczęśliwe. A to, co nazywałam trudnym konkursem, okazało się konkursem do rozwiązania. Phoebe Bridgers.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
6: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 11. Serwis przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
10: Są nagrania i nowi świadkowie w sprawie afery Zonda Krypto, ujawnia minister sprawiedliwości. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała Macieja Berka na kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Od dziś nowe zasady dla młodych kierowców, niższy limit punktów i okres próbny. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie Zonda Krypto, a śledczy mają również taśmy z nagraniami dotyczącymi tej afery, ujawnił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie osoby też są.
10: Minister Żurek nie ujawnia jednak, czego dotyczą nagrania, którymi dysponuje prokuratura. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie odniosła się do kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sam kandydat podczas posiedzenia próbował rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące swoich kompetencji.
12: Mówiłem o tym, że przez 28 lat pracowałem dla państwa polskiego na różnych stanowiskach urzędniczych, także na takich, którymi związane jest orzekanie. Przez 3 lata miałem zaszczyt być członkiem Rady Ministrów jako osoba, która koordynowała procesy legislacyjne. I tę kompetencję, to doświadczenie oddaję Sejmowi do dyspozycji, jeśli zdecyduje się.

0: żebym ja mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Nowego sędziego Trybunału Sejm wybierze jutro. Wakat na tym stanowisku pojawi się 18 września. Wówczas dobiega końca kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Kobieta eksmitowana wczoraj z osiedla maltańskiego w Poznaniu nie zamierza skorzystać z pomocy kurii dewelopera. Zarządca terenu oferował jej sfinansowanie najmu mieszkania przez rok. Jej pełnomocnik Marcin Czachor powiedział, że pani Sandra ma gdzie mieszkać, przeprowadziła się do rodziny.
2: Ona do tej sprawy podchodzi bardzo pryncypialnie. Ja jej będę pomagał złożyć wniosek o mieszkanie do ZKZL-u. Na ten moment ma gdzie mieszkać, a z osobami, które, no, mówiąc kolokwialnie, wchodzą z butami w jej życie prywatne, ona nie chce mieć w tym momencie nic do czynienia.
1: Marcin Czachor pomaga również mieszkańcom osiedla maltańskiego pro bono. Zapowiedział, że będzie również bronił osób, które wczoraj blokowały przeprowadzenie eksmisji. I informacja z ostatniej chwili. Rosyjski ambasador Georgii Michno został wezwany na dziś do MSZ-u, przekazał rzecznik placówki Maciej Wewiór. Strona polska przekaże mu swój zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Tragedia na Atlantyku. Ponad 80 migrantów zginęło w drodze z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Łódź z migrantami wyruszyła 26 dni temu. Na pokładzie było 128 osób, w tym dzieci. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem, gdy dryfowała na południe od Wysp Kanaryjskich. Na pokładzie pozostawało już tylko 45 ocalałych. Polityczny miesiąc miodowy nowego brytyjskiego premiera dobiega końca. Andy Burnham musi stawić czoła rosnącym kosztom państwowego długu i ewentualną koniecznością podniesienia podatków.
3: Na początek pieniądze, i to właśnie one mogą okazać się największym problemem Andy'ego Burnhama. Koszty zaciągania długu przez Wielką Brytanię są najwyższe od 2008 roku. Brytyjskie media zwracają uwagę, że przed październikowym budżetem rząd nie ma już miejsca na kosztowne obietnice. Na stole są dwa trudne rozwiązania: podwyżki podatków albo ograniczenie wydatków. Burnham zapewnia, że finanse państwa pozostaną pod kontrolą. Zapowiada też większą rolę państwa w energetyce i wodociągach, pomoc dla rodzin przytłoczonych rachunkami, więcej pieniędzy dla regionów oraz zwiększenie wydatków na obronność. Opozycja studzi entuzjazm premiera. Zdaniem konserwatystów nie jest to odważny plan na przyszłość, ale przepis na powrót do gospodarczych realiów lat 70. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie po wykryciu alkoholu, utrata prawa jazdy. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla świeżo upieczonych kierowców. Jeśli podczas okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci prawo jazdy. Te zmiany to krok w dobrą stronę, ocenia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki i budowania prawidłowych nawyków, no bo jeżeli ktoś w krótkim czasie popełnia dwa, więcej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, to trudno uznać w takim scenariuszu, że ten proces przebiega prawidłowo, a to wydłużenie okresu próbnego nadaje taki dodatkowy czas na zmianę zachowania.
1: Równolegle przygotowywana jest także reforma egzaminów na prawo jazdy. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na dziś przeważnie pochmurno, w wielu miejscach będą jednak chwile ze słońcem, zagrzmieć może na wybrzeżu, a na termometrach od 20 do 26 stopni.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Można powiedzieć, że z przytupem zaczynamy trzecią i ostatnią godzinę listów na M. Michał Jakubik realizuje, Hanna Dołęgowska wydaje ten program. Michał Żołądkowski czeka przy telefonie 2 2 7 3, a ja nazywam się Agnieszka Szydłowska.

musimy coś tam wymyślać. Musiałyśmy wtajemniczyć trenera naszego, bo nie dałybyśmy rady same. No i powynosiłyśmy razem z trenerem naszych chłopaków na materacach w różne dziwne miejsca. Do lasku albo na plażę. To oczywiście trener musiał nam pomóc, bo obawiał się co innego może nam do głowy strzelić. Kiedyś na przykład na innym obozie zechciało nam się czereśni w nocy i porynnie uciekliśmy trenerowi z pierwszego piętra. Popping that shit, get you here quick fast. Niggas popping off and niggas stepping on the gas. Pop that shit like I'm popping some gum. Who you talking to, ho? I ain't the one. It's getting sticky, sticky, sticky. Bitches getting sticky, sticky, sticky. Bro, it's getting sticky.

0: FM.
1: Dobrze się zaczęło poza anteną. Okazuje się, że Michał Nogaś nie lubi Taylora The Creator. No tego The Creator.
2: Wspaniałe było to nagranie. Styki.
1: Tak, dostałam reprymendę, że za mało trójkowych z listy przebojów utworów się pojawiło.
2: Nie było świadków tej rozmowy. Wszystko możesz powiedzieć.
1: Dobrze, natomiast czy twoje jakieś wnioski po 2 miesiącach tej

0: no, nieprzewidywalnej przygody z listami na M moglibyśmy na antenie opublikować. Niekontrowersyjne.
1: Nie wiem, czy nie będę się powtarzał, bo myślę, że dla nas wszystkich to była niesamowita przygoda, ale muszę przyznać, że kiedy przyszły do naszego budynku te pudełka z listami po telefonie Marka Niedźwieckiego do ciebie, to bardzo szybko obudził się we mnie taki zew, który uśpiłem przez wiele lat pracy już na innych polach, taki pierwotny, dziennikarski, reporterski, detektywistyczny. Zacząłem czytać te listy i pomyślałem sobie, zrobię wszystko, żeby do konkretnych osób dotrzeć. I spędziłem wiele godzin, dni na szukaniu osób, które i lat, jak podpowiada
0: tak,
1: Michał
0: Jakubik. Podpowiada. I w ogóle całe wieki minęły.
1: Wieki minęły, mówią wieki teraz do państwa, na znalezieniu
0: spod kamienia, spod
1: konkretnych
0: głazu,
1: osób.
0: O którym Monika Suszek robi potem materiały.
1: Tak, kończąc wątek. I z jednej strony była to historia, z której bardzo jestem dumny. Wspólnie z Hanką Dołęgowską odnaleźliśmy żołnierzy z byłej Jugosławii, polskich, którzy tam byli, ale też panią, która brała ślub i wysyłała zaproszenie dla Niedźwiedzia i Marii na wesele. Niesamowita historia, jak potoczyło się jej życie, ale też profesor sztuki, który wysłał kasetę z prośbą o przegranie płyty Prince'a. Wspaniale się potoczyły losy tych osób, które wtedy dorastały słuchając programu trzeciego i myślę, że to jest temat nie tylko na kolejne reportaże, które puszczamy na antenie w paśmie, ale także usłyszałem dzisiaj, że może to jest temat na jakąś książkową opowieść o tym, co się stało z ludźmi, którzy słuchali Listy Przebojów i pisali do niej listy.
0: I na pewno jest to też temat, który będzie powracał w różnych ujęciach, bo poza tym, że planujemy oczywiście takie podejście socjologiczne w Klubie Trójki, to pomyślałam dzisiaj grając muzykę, jednak nie zawsze taką, która ci się nie podoba, że byłoby super zrobić imprezę pod szyldem Listy na M, taką potańcówę, gdzie właśnie Bajm i te wszystkie polskie przeboje mogłyby wszystkim pozwolić uwolnić się od wszelkich ograniczeń i zatańczyć do upadłego.
1: Powiedziałaś to, a ja myślę, że w takim razie nie mamy Sylwestra w tym roku wolnego.
0: No więc właśnie, chyba musimy tak, grać w Sylwestra. Przypomnijmy jeszcze, że zdarzyła nam się wspólnie niezwykła sytuacja, kiedy pojechaliśmy na festiwal. Michał Jakubik do nas mówi, słuchamy cię, co teraz będzie? Bo
1: Michał realizował listę od wielu lat i nic nie było o nim. Tak myślę, że to jest opowieść o tym, gdzie jest Misiek w tej historii.
0: Tak, przepraszamy. No, próbujemy cię jakoś włożyć, Michale, do tej historii.
1: Michał będzie DJ-em na Sylwestrze.
0: Podczas, albo barmanem na tym bankiecie. Próbuję powiedzieć, że podczas spotkania z uczestnikami festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu, a propos żołnierzy z jednostki w Slunie, zdarzyła nam się niesłychana sytuacja, w której okazało się, że jednym z uczestników spotkania jest pan, który w tej bazie stacjonował. Pan
1: Był.
0: Marek. Pozdrawiamy pana Marka bardzo, bardzo gorąco. Sam by się nie zgłosił, ale znajomi, którzy byli z nim, po prostu go wskazali, że tak powiem.
1: Tak, świat jest tak mały, nie mogliśmy się tego spodziewać. I też powiem, że w czasie tych naszych wakacyjnych podróży przez Polskę i nie tylko, w związku z tym, o czym opowiadaliśmy, bardzo wiele osób podchodziło do nas i mówiło, że dziękują za ten czas sentymentalny, chcieli nas dotknąć, że naprawdę żyjemy.
0: Nie, to żyjesz w jakiejś odkrojonej rzeczywistości. Ludzie chodzili po ulicy i ręce do góry.
1: To my. To ja pisałam. Kończąc, bardzo dziękujemy. To była wspaniała, naprawdę wspaniała przygoda i cudownie było znowu poczuć tę siłę, że tak powiem, patetycznej jedności, bo my lubimy patetycznie.
0: Żałuję, że nie widzisz miny Michała ze swoimi plecami. Michała Jakubika. Gościem naszym był teraz Michał Nogaś.
1: Michała, te twoje wąsy, które miałeś kiedyś na liście, to są w jakimś muzeum?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
2: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz

0: drugi po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu.

0: Polska S.A. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Kalizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: No i to jest doskonały moment, aby znowu porozmawiać o muzyce.
12: Kawałek muzyki.
11: Maciej Jankowski.

Zespoły potrafią kończyć działalność na bardzo różne sposoby, dlatego dziś na konkretach omówimy trzy. Rozstanie w przyjaźni i tak zwane farewell tour, rozstanie w konflikcie i wielką reaktywację. W 1976 roku The Band postanowili pożegnać się z koncertowaniem w naprawdę spektakularny sposób. W święto dziękczynienia w Winterland Ballroom w San Francisco zagrali The Last Waltz. Na scenę zaprosili m.in. Boba Dylana, Joni Mitchell, Neila Younga, Erika Claptona, Vana Morrisona i Muddy'ego Watersa. A wszystko filmował niejaki Martin Scorsese. Do dziś to jedno z najsłynniejszych muzycznych pożegnań w historii. Choć warto dodać, że za kulisami zgody nie było aż tak wiele, jak sugerował elegancki finał. Levon Helm po latach jasno mówił, że wcale nie chciał kończyć. W przypadku Pixies było właściwie odwrotnie. Na początku lat 90. relacje w grupie były już napięte, szczególnie między Black Francisem i Kim Deal. Po trasie z U2 Francis uznał, że ma dość i na początku 93. roku zakończył działalność zespołu. Nie było uroczystego ostatniego koncertu, ani nawet wspólnego oświadczenia przy jednym stole. Członkowie zespołu zostali poinformowani na

0: odległość. Słynny Fax stał się częścią legendy rozpadu Pixies. Szczęśliwie 11 lat później zespół wrócił na scenę. Nawet najbrzydszy, najbardziej ostateczny i medialny rozłam nie musi wcale oznaczać końca istnienia zespołu. Oasis. Ta sytuacja jest wyjątkowa, tak jak wyjątkowy jest fenomen tego zespołu. Rozpadli się w 2009 roku i przez cały czas swojego nieistnienia pozostawali jednym z największych zespołów na świecie. Zespołów budzących największe emocje i nadzieje wśród fanów na całym świecie z najróżniejszych pokoleń i przedziałów wiekowych. Nadzieje względem potencjalnej reaktywacji. 17 lat temu, po kolejnej awanturze między braćmi Gallagher przed koncertem w Paryżu, Noel opuścił Oasis. Przez następne lata pytanie o reaktywację wracało właściwie w każdym wywiadzie i przez większość tego czasu odpowiedź brzmiała: absolutnie nie, nie ma takiej możliwości. Aż w 2024 roku na oficjalnych stronach Oasis pojawiło się nowe zdjęcie braci Gallagherów. Maybe I don't really wanna know, are you getting grown? Internet eksplodował, trasy koncertowe wyprzedały się w sekundę i wszystko wskazuje na to, że nie planują zwalniać tempa. Powstały oczywiście teorie spiskowe, mówiące, że tak naprawdę Gallagherowie nigdy się nie pokłócili, tylko skrzętnie uknuli kilkunastoletni plan, który miał zaprowadzić ich do jeszcze większej fortuny. Nie sądzę, ale z drugiej strony mnie przy tym nie było. Nigdy się tego nie dowiemy. Przez kilka lat poprzedzających tę reaktywację dało się jednak wyczuć ją w powietrzu. Mam zatem nadzieję, że przed nami jeszcze wiele podobnych historii.
1: Co za wspaniała opowieść. Ten odcinek niebawem, ale wszystkie poprzednie do znalezienia na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam zakładka audycje listy na M. Całe to dobro, które gromadzimy drugi miesiąc z rzędu do odsłuchania od ręki.

mojej siostry słuchał namiętnie, a są ode mnie nieco starsze, więc tak to był, mógł być 87 rok. Ja nauczyłam się grać na flecie kolędę i na świętej kasecie, na której były przeboje z listów, nagrałam sobie kolędę. Więc najpierw był taki trzask nagrywania, potem było takie tu, nieudolne, a potem dopiero hity. Bardzo mi się za to dostało i już wiedziałam, że lista przebojów jest święta i od tej pory jestem wierna Trójce, także, więc pozdrawiam.

wysłałem do Państwa w tym roku z urlopu kartkę. Zastanawiałem się, czy ona dotarła. Czy poczta norweska, duńska i polska stanęły na wysokości zadania i dostarczyły tą kartkę. Może na spektakularne końce też jeszcze mam chwilę. Przy okazji, jeśli chodzi o spektakularne, to może się pokuszę o takie wyznanie. Przyjmuję na klasę odpowiedź, cicho wiem, ale muszę powiedzieć, kocham Panią, Pani Agnieszko, miłością wielką, platoniczną. Uważam, że dyrektorstwo Pani Agnieszki to jest jedna z lepszych rzeczy, która się Trójce trafiła. Jacek Ansułek.

0: Gazety na M.
1: Ładnie przeszliśmy od Oasis do Elastiki i przez też telefony od słuchaczy. Michał Żołądkowski w

0: W naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Pan pytał, czy dotarła kartka z Norwegii. Mówiłam, że dotarła. Jeżeli to jest kartka od pana, no tutaj właśnie o tych pozdrowieniach z końca świata jest dużo napisane, z drugiego końca świata. Więc kartka dotarła jak najbardziej i głos na Jacka White'a. Chcesz się wytłumaczyć jakoś? Co to było?
1: Co było?
0: No to, co to był za telefon?
1: Szczerość
0: z tym?
1: W naszym klubie to podstawa, proszę.
0: No tak, no ale przecież wiedziałeś, że ja nie odsłucham i poszło na antenę jak jakimś
1: no
0: kurczę jarząbek, no.
1: No co ty, przestań.
0: No dobra, no a to teraz o twoich końcach porozmawiajmy.
1: O moich końcach. Trzecia klasa szkoły podstawowej, zresztą o tym kiedyś mówiłem na antenie. Zostałem wyczytany, dostałem wtedy świadectwo z czerwonym paskiem, ale zostałem wyczytany apel. Wiesz, korytarz,
0: no,
1: wszystkie klasy stoją. Żołądkowski. Nagroda. Chlebak wtedy dostałem, bo wygrałem konkurs na nazwę sklepiku szkolnego, który nazywał się Uplastusia.
0: To twój pomysł był?
1: Tak. To Uplastusia. Takie zakończenie, tak.
0: Ładnie, tak.
1: Bo wszyscy jechali takimi zagranicznymi, a to Donald, jakiś tam Huckleberry i tak dalej. Ja
0: nawiązywałeś do gościa, który
1: tak.
0: go prowadził, czy po prostu chodziło o to, że Plastuś, bohater twojego dzieciństwa?
1: No nie, to już bardziej Słoń Dominik. Ale do rzeczy, następna rzecz, która dość konkretnie wryła mi się w pamięć i to jest bardzo grzeczna rzecz. Tymbark, Kolonia. Byłem tam 4 razy na Koloniach. 85 rok i dostałem książkę na sam koniec i byłem zachwycony książką, ponieważ wcześniej przeczytałem Tomka w Krainie Kangurów i dostałem Tomka na wojennej ścieżce. I tam jest cytat, którym kieruję się do dziś bardzo często. Wódz Czarna Błyskawica powiedział, że topór dla wrogów, serce dla przyjaciół.
0: No,
1: o, pięknie. I jeszcze, jeżeli mogę, jedna rzecz, to już byłem ciut starszy, bo ja mam tutaj 7, ale wybrałem 3. Mhm. Krym, rok 1991, obóz nad Morzem Czarnym i tam pewna Swietłana zawróciła mi w głowie, Swieta. Mhm. I koniec był taki, że miałem nadzieję, że koniec będzie bardziej manualny, niestety był werbalny.
0: Czy ja ciebie nie prosiłam, żebyś naprawdę się zachowywał?
1: Ale to jest piękno słowa, to
0: tak,
1: jest czysta poezja.
0: Ta historia dzisiaj pewnie by się nie mogła wydarzyć ze względu na skomplikowaną historię dalszą, ale jeszcze cię zapytam o ludzi dzwoniących do listów na M, no bo to ty cały czas byłeś tą osobą poza drobną przerwą mówiącą dzień dobry, dzień dobry.
1: Trójka Polskie Radio, dzień dobry.
0: To jest łatwa rzecz?
1: Bardzo.
0: Tak?
1: Wystarczy mieć odpowiednie podejście i taką jak gdyby rozumieć, że frontem do ludzi, przecież to jest usługa. Jeżeli ktoś się do ciebie uśmiecha, jest życzliwy, to wtedy też łatwiej zachęcić osoby do tego, żeby wypowiadały trochę więcej. Od siebie, z serca.
0: Werbalnie.
1: Namiętnie.
0: Werbalnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz mają szansę za chwilę już wziąć udział w ostatnim konkursie Trzy Kawałki
1: Czyli ja muszę tam wracać.
0: Dzisiaj. Czyli ty
1: tak,
0: musisz
1: to będzie
0: tam
1: moje
0: wracać,
1: zakończenie.
0: Ale zagram ci swój ulubiony zespół na przejście, więc jakby przejdziesz.
1: No kurde, dzięki.
0: Radośnie. Michał Żołądkowski.

Tak naprawdę to jeden z tych zespołów, Beach Boys, Kokomo, które bardzo mi się kojarzą ze słuchaniem Trójki w dawnych latach i też taką niemożnością zrozumienia w ogóle, o co chodzi w tej piosence, czy ona jest na serio, czy nie i co tak naprawdę jest tam śpiewane. Ale teraz liczę na tych, którzy nie mają tych problemów, bo przed nami ostatni konkurs, trzy kawałki w dniu dzisiejszym. I to jest konkurs złożony na podstawie propozycji Hanny Dołęgowskiej, a Hanka kierowała się konkretem, czyli lista przebojów z czasów, w których osiągnęła pełnoletność. Nie powiem więcej, bo bym zdradziła, naprowadziła. Trzy utwory. Szukamy chętnych do rozpoznania wykonawcy i tytułu utworu. Jedną wielką podpowiedź zrobiłam już dzisiaj na antenie. Zresztą i tak akurat ten utwór byłby bardzo prosty. Nie mamy dużo czasu, więc proszę, oto podpowiedź muzyczna.

0: Kto mi rozpozna te trzy utwory? Widzę, że Michał to jest zakręcony. Michał Jakubik, 2 2 7 3. Potrzebujemy bardzo szybko ochotnika. Ochotniczki. Nie wiem, czy Michał Żołądkowski nie doszedł do telefonu, czy jest tam, czy jest dalej myślami w wakacyjnym klimacie. Pan Michał jest z nami. Dzień dobry. Halo?
1: Jestem.
0: Dzień dobry. Jest pan też na antenie, więc w ogóle... I tutaj oszalał nasz realizator, szczerze powiem, zapętlił w kółko nasz konkurs. Jest pan gotowy, żeby rozpoznawać utwory i wykonawców?
1: Jestem gotowy.
0: No to zaczynamy. Chyba nie, musi pan po prostu sam wybrać, od którego utworu zaczyna, ponieważ mamy pętlę tutaj i to jest nie do opanowania.
1: Pierwszy to był Kult Ayahia.
0: Bardzo dobrze.
1: Drugi to był Klub Wesołego Szampana i Formacja Nieżywych Schabów.
0: Świetnie, mi się to bardzo kojarzy z trójką, naprawdę. I jazda na wakacje i trójka to gra.
1: No właśnie. I na koniec In Excess, Never Tear Us Apart.
0: Bardzo dobre odpowiedzi. Wspaniale, Kubek, edycja Lato 2026, prosto do pana. Czy coś jeszcze możemy dodać? To wspaniała była rozgrywka. W małym palcu ma pan te utwory. Dlaczego?
1: No ja listy słuchałem od samego początku, najpierw nieświadomie, jako małe dziecko, a tak gdzieś od początku lat 90. no to już byłem fanem, zapisywałem też notowania w zeszytach, wysyłałem kartki, głosowałem, także do samego końca, do 2020 roku byłem z listą i z trójką.
0: I wszystko
1: no i
0: skutecznie.
1: Wracam też do trójki.
0: Bardzo dziękujemy, zapraszamy, wbiło się do głowy, gratuluję i w ten sposób zakończyliśmy nasz dzisiejszy konkurs, trzy konkursy. Ten konkurs z trzema kawałkami muzyki będzie powracał w Dobrego Dnia w przyszłym tygodniu od 9 do 11, 12. Nie zabraknie też wzruszeń i sentymentów, ale bardzo, bardzo dziękujemy za ten projekt, który nazywał się Listy na M, który być może powróci. Żegnamy go na razie, tak jak no, niechętnie żegnamy wakacje. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Michał Jakubik. Odmeldowujemy się razem z Dirty Projectors.

0: Tak w temacie tych baterii do Kasprzaka, do RM221-222, to R20 wchodziły, te większe. Do Grundiga małego to wchodziły 14, to jeszcze trzeba było pamiętać, żeby kupić, bo to jedno słuchanie i siadały. I się człowiek zastanawiał, co takie ciężkie jest w tym życiu. Nie to, że wiedza czy życie, to te baterie najwięcej ważyły.
1: U nas na obozie w ostatni wieczór to było organizowane olbrzymie ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewanie. Jak już się zaciemniło, no to z chłopakami buszowaliśmy i dziewczynom wyciągaliśmy śledzie z namiotów.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach.

0: Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie ma zgody na rosyjskie akty terroru na terytorium Polski. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. Prywatny sektor zbrojeniowy może liczyć na wsparcie ze strony państwa, deklaruje minister obrony. Czarna seria w Tybecie po katastrofalnej powodzi, teraz trzęsienie ziemi. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce wezwany do MSZ-u. Polska przekaże mu swój zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań nazywanych przez szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego aktami terroryzmu państwowego.
11: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
10: Polska nie ustanie w dążeniu, by terrorystyczne działania rosyjskie spotkały się z adekwatną odpowiedzią ze strony NATO i Unii Europejskiej, podkreślił polski MSZ. Prywatny sektor zbrojeniowy może liczyć na wsparcie ze strony państwa w zakresie bezpieczeństwa. Taką deklarację złożył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zapewnił, że prywatne firmy są w stałym kontakcie ze służbami.
12: Te firmy też dostają od nas informacje, muszą składać swoje plany ochrony, które są zatwierdzane i muszą te plany ochrony realizować. Wiem, że i ten temat kilkukrotnie poruszałem w ostatnich miesiącach na Komitecie Bezpieczeństwa. Inwestycje w bezpieczeństwo to jest coś, co jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż jakakolwiek umowa sponsoringowa.
10: W ostatnim czasie doszło do 2 pożarów w firmach produkujących sprzęt zbrojeniowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Skarżysku Kamiennej, a w niedzielę w Lublinie. Obie sprawy są badane pod kątem sabotażu dokonanego przez służbę ze wschodu. Polska na razie nie uruchomi klauzul chroniących rynek w związku z importem mięsa z Brazylii. Od dziś obowiązuje unijny zakaz importu mięsa z tego kraju skażonego antybiotykami. Polski rząd na razie przygląda się sytuacji na rynku, mówi Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii.
13: Po to wynegocjowaliśmy klauzulę, żeby je móc w razie czego uruchomić. w tym momencie byłoby przedwczesne mówienie o tym, że jesteśmy gotowi, aby tych

0: klauzulę użyć, bo to nie jest ten moment.
1: Klauzule chroniące europejski rynek zostały dołączone do umowy z Mercosurem dzięki zabiegom polskich europosłów. W Tybecie, który w ubiegłym tygodniu nawiedziła powódź błyskawiczna, doszło do trzęsienia ziemi. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych podaje, że wstrząs główny miał magnitudę 5 stopni w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach.
2: Wstrząs odnotowano na głębokości 10 km. Tydzień temu na granicy Tybetu i Nepalu doszło do katastrofalnej powodzi błyskawicznej. Z powierzchni ziemi zniknęło m.in. przejście graniczne w Girong. Za zaginione po chińskiej stronie granicy uznaje się ponad 500 osób. Do tej pory odnaleziono 20 ciał. Na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, ale rząd w Pekinie nie pozwolił na udział w relacjonowaniu skutków kataklizmu zagranicznych dziennikarzy. Władze cenzurują też informacje o przebiegu operacji. Tymczasem chińskie MZ pod naporem krytyki po raz kolejny oświadczyło, że na czas przekazuje informacje meteorologiczne i geologiczne partnerom w Nepalu. Pojawiły się bowiem zarzuty o brak współpracy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: 24-latek z Wielkopolski postanowił zarobić na systemie kaucyjnym, tyle że nielegalnie, dokonując oszustwa. O szczegółach opowie Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań.
3: 24-latek wykonywał nieuprawnione operacje, mimo że żadnych butelek faktycznie nie zwracano. Pieniądze ze zwrotów trafiały na jego konto za pomocą kodów BLIK. Powtarzając manewr kilka razy w ciągu jednego dnia, miał w ten sposób wyprowadzić ze sklepu ponad 15 tysięcy złotych. Uznał najwyraźniej, że interes jest zamknięty. Zrezygnował z pracy i zniknął. Sklep nie dał za wygraną. Kierownik nabrał podejrzeń, przejrzał nagrania monitoringu i zawiadomił policję. 24-latek oficjalnie nie figurował jako mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, ale policjanci ustalili, gdzie przebywa i go zatrzymali. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów kradzieży z włamaniem. Za to, co zrobił, grozi nawet 10 lat więzienia. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Mosina w Wielkopolsce, gdzie powietrze jest umiarkowane. Aktualnie ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Przeważnie pochmurno dziś, ale w wielu miejscach są także szanse na przejaśnienia, tak jak u nas przy Myśliwieckiej. Na wybrzeżu i południowym wschodzie może zagrzmieć, a na termometrach od 20 do 23 stopni, cieplej tylko na Podkarpaciu, tam do 26.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendą.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
18: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa.

0: wszystkich. Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 12:08:43. Zaczynamy.
12: Muzyczna Poczta UKF.
11: I to zdziwione spojrzenie Michała Jakubika zza szyby. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dzień dobry.

nie bez powodu. Jutro premiera utworu, który to utwór będzie promować album. Album będzie nosić tytuł 1986 i jest to kolejny skarb z naszego archiwum Polskiego Radia. Zespół WW w składzie Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Jan Pospieszalski i Andrzej Ryszka. A ta piosenka, którą państwo jutro usłyszą, to Bukiet Myśli. Taki utwór zespół WW wybrał na promocję tej płyty 1986. Na cały album jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać, ale piosenka, ten utwór Bukiet Myśli już jutro. A co nam się wydarzy do 14 w muzycznej poczcie UKF-u, to zależy od państwa. Czekam na telefony 22 i 7 trójek, czekam na listy ukf@polskieradio.pl. Listy nawet już są, bowiem słuchacz Wojtek trzyma rękę na pulsie. Proszę zatem posłuchać korespondencji. 3 września, to dziś właśnie, miał premierę najnowszy utwór zespołu Simple Minds, Beginner Boys. To zapowiedź nowego albumu i trasy koncertowej, jak na razie bez Polski. Czy trójka może już zaprezentować tę nową piosenkę?

Beginner Boys to jest jedna z 8 nowych piosenek zespołu Simple Minds. Płyta Sacrosanct ukaże się 29 stycznia 2027 roku. Czyli to już jest ten moment, kiedy zapowiadamy płyty z datą 2027. Muzyczna poczta UKF-u i Państwa propozycje. Słuchacz Wojtek z nową piosenką Simple Minds dziś dla nas i dla Państwa. Takie oto listy w skrzynce ukf@polskieradio.pl, którą sprawdzam do 14 na bieżąco, ale skrzynka jest czynna 24 godziny na dobę. Czekamy również na Państwa zgłoszenia telefoniczne 22 i 7 trójek. Dziś w trójce w muzycznej poczcie UKF nie mogło zabraknąć jej głosu.

Bob James i Cassandra Wilson gościnnie na płycie Luthera Vandrossa I Know. To piosenka zatytułowana I'm Only Human. Cassandra Wilson odeszła w wieku 70 lat. Muzyczna poczta UKF do 14 w Trójce i Państwa listy. Jest ich coraz więcej. Bardzo dziękuję za obfitą korespondencję dzisiaj. ukf@polskieradio.pl. Pani Zosia pisze tak. Dzień dobry. Jedziemy autem z przyjaciółką i słuchamy Trójki. Prosimy o Interstate Love Song Stone Temple Pilots.

0: Sztywne Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Marek Wałkuski w takich sytuacjach zwykł mawiać. Minęła 12:30.
1: Fajny film.
0: Choć na zegarze już 12:33. Dziś Ryszard Jaźwiński opowiada o kolejnym

0: Wielkim powrocie do kin po latach. Na dużym ekranie znów będziemy mogli podziwiać Arnolda Schwarzeneggera w jego najsłynniejszej roli elektronicznego zabójcy w drugiej części filmowej serii Terminator o podtytule Dzień Sądu.
1: Przeszłość czy przyszłość? Można się już pogubić. W tym wypadku splatają się ze sobą nierozerwalnie, bo oto do naszych kin wrócił film sprzed 35 lat, który te kilka dekad temu przyniósł nam porywającą, choć jednak dosyć ponurą dla ludzkości wizję przyszłości. Terminator 2, Dzień Sądu, od kilku dni jest znowu w naszych kinach, a i myślę, że wciąż swoim rozmachem robi duże wrażenie na widzach, tym bardziej, że możemy oglądać go w doskonałej technicznej jakości 4K. Zresztą powrócił nie przypadkiem tuż przed 29 sierpnia, bo to przecież ten tytułowy Dzień Sądu, który zapoczątkował filmową wojnę ludzi z maszynami. Za Terminatora odpowiada nie byle kto, bo sam James Cameron, który dość szybko został uznany za wybitnego realizatora kina akcji i science fiction. Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1984 roku, bo wtedy po raz pierwszy na dużym ekranie pojawił się wysłany z przyszłości elektroniczny morderca z twarzą Arnolda Schwarzeneggera. To jednak właśnie kolejny film stał się tym najbardziej kultowym i dochodowym zresztą też z całej serii, zdobywając również uznanie Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo nagrodziła go aż 4 Oscarami w kategoriach technicznych za dźwięk, montaż dźwięku, efekty specjalne oraz charakteryzację. Można powiedzieć, że ten film wręcz zrewolucjonizował kino akcji, a z późniejszego autora Titanica czy Avatara uczynił już wtedy jednego z najbardziej cenionych reżyserów filmowych na świecie. Warto przy okazji może przypomnieć, że 5 lat wcześniej James Cameron w niezwykły sposób ożywił inną filmową serię, po świetnym przecież Obcym, 8 pasażerze Nostromo Ridleya Scotta. To właśnie on wyreżyserował Aliens, decydujące starcie i kameralny, klaustrofobiczny klimat pierwowzoru zamienił w porywające kino akcji, w którym Ripley towarzyszy oddział żołnierzy przyszłości i musi już zmierzyć się z całą rzeszą obcych. Terminator 2 Dzień Sądu kilka lat później tylko potwierdził reżyserską klasę Camerona i naprawdę chyba nieposkromnioną filmową wyobraźnię. Był zresztą przełomem nie tylko dla reżysera. Niezapomniane przecież ikoniczne kreacje stworzyło w filmie wielu aktorów, przede wszystkim Arnold Schwarzenegger jako Terminator T-800 oraz Linda Hamilton w roli Sary Connor. Kultowa stała się również muzyka z filmu, choćby utwór grupy Guns N' Roses, czy wreszcie niezapomniane dialogi, choćby Hasta la vista baby, kwestia wypowiedziana przez tytułowego bohatera tuż przed pokonaniem swojego wielkiego przeciwnika. Widzowie pierwszych seansów kinowych po 35 latach potwierdzają, film wcale się nie zestarzał, wciąż zachwyca i zyskuje nowych wielbicieli. No to do kina. Terminator 2 Dzień Sądu Jamesa Camerona znowu u nas na dużym ekranie.
0: Trzeba będzie się chyba wybrać do kina po 35 latach. Ryszard Jaźwiński, fajny film. Polecam Państwu spotkania z Ryszardem na trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl. Arnold Schwarzenegger. He'll be back.

Terminator i Dzień Sądu w kinach, a Guns N' Roses w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. Kolejne listy od państwa. Dziś zabieram się za przetwory z pomidorów i skojarzyła mi się piosenka Pomidory Ewy Bem. To ja poproszę o te muzyczne pomidory. Pozdrawiam, Monika.

0: Ewa Bem i Pomidory w muzycznej poczcie UKF. Kompozycja Krzysztofa Ścierańskiego do słów Jacka Skubikowskiego. To Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę zespołu Depeche Mode, Personal Jesus. Jurek z Otwocka.

0: I to właśnie był tytuł tej piosenki, Not Responsible Tom Jones. Ostatnia propozycja przed 13 w muzycznej poczcie UKF.
1: Tu Edyta z Gliwic. Propozycja moja na dzisiaj, prośba to utwór Living After Midnight. Ponownie mam nadzieję, że zagości dzięki temu na antenie radiowej trójki zespół Judas Priest ku ciesze jego miłośników. Pozdrawiam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończy się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację.

0: Stacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ostatni najciężej ranni pielgrzymi w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Czy Sejm odrzuci prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach? Rządzący widzą na to szansę. Policjanci z Hajnówki zatrzymali pijanego kierowcę gimbusa. Ostatni ranni pielgrzymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju po niemal miesiącu pobytu w tamtejszym szpitalu. Oboje byli leczeni w placówce w Miszkolcu. W sumie rannych w wypadku zostało kilkudziesięciu pielgrzymów.
12: Dwie osoby poleciały z Węgier do Warszawy, gdzie będzie kontynuowane ich leczenie. Po wczorajszym transporcie w szpitalu w Miszkolcu pozostaje już tylko jeden najciężej ranny Polak. Na razie nie wiadomo, kiedy pacjent będzie mógł powrócić do kraju, ponieważ jego stan nadal jest bardzo ciężki. Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezy Keresztesz. Polski autokar, w którym 57 pasażerów i dwóch kierowców wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, zjechał z drogi, wpadł do rowu i przewrócił się. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
11: Rządzący liczą na refleksję prawicy i pomoc w odrzuceniu weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy przekonuje, że rynek kryptowalut musi być uregulowany ze względu na bezpieczeństwo obywateli.
13: Bo w kryptowaluty, czy nam się to podoba, czy się nie podoba, no inwestują ludzie. To nie jest rola polityków, żeby oceniać takie decyzje, ale jest rolą polityków, jest rolą państwa zabezpieczyć także ten rynek, zabezpieczyć jego użytkowników i go po prostu uregulować.
11: Poseł PiSu Michał Woś zarzucał premierowi bezczynność w sprawie afery Zonda Krypto.
14: Ta ustawa nie była konieczna do tego, żeby Tusk podjął działania, a tych działań nie podjął. Nie podjął od grudnia do kwietnia, przez wiele miesięcy pozwalał oszukiwać Polaków. No i to jest rzeczywiście realny problem. Natomiast samo weto, jeszcze raz powtórzę, rynek wymaga regulacji.
11: Trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach Sejm podejmie jutro. I informacja z ostatniej chwili. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokuratura zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Policjanci z Hajnówki zatrzymali kierowcę gimbusa pod wpływem alkoholu. 47-latek przewoził dzieci, mając prawie pół promila alkoholu.
15: Tłumaczył policjantom, że alkohol spożywał poprzedniego wieczoru. Dodał, że wsiadając rano za kierownicę czuł się dobrze i był przekonany, że jest trzeźwy i że może kierować. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Za kierowanie w stanie po użyciu alkoholu odpowie teraz przed sądem.
11: Mówiła Paulina Pawluczuk-Kośko z hajnowskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, że w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły prowadzą wzmożone kontrole. Dwuletni okres próbny dla nowych kierowców, a także zaostrzony limit punktów karnych.

0: To zmiany, które od dziś wchodzą w życie. Maciej Szefer sprawdzał, jak na zmiany patrzą świeżo upieczeni kierowcy i ich rodzice.
1: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
2: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
0: W przypadku przekroczenia limitu 12 punktów karnych kierowca będzie musiał pójść na szkolenie, w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych straci prawo jazdy. Federacja Jeździecka znosi restrykcje względem Rosji i Białorusi. Zawodnicy z tych krajów od października ponownie będą mogli bez żadnych ograniczeń startować w zawodach, a oba kraje znowu będą mogły organizować międzynarodowe imprezy w tej dyscyplinie. Wcześniej inne federacje, m.in. pływacka, szermiercza, pięcioboju nowoczesnego, zapasów czy gimnastyki, również złagodziły ograniczenia nałożone na sportowców z Rosji i Białorusi po ataku Rosji na Ukrainę. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek na przeważającym obszarze kraju pochmurny, ale z szansami na przejaśnienia. Na wybrzeżu i południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu, tam 26.
4: Sprawdzam to.
5: Sprzedając rzeczy, kupujący nalegał na wysyłkę z zewnętrznej strony albo oferował zapłaty za pobraniem przelewem na dane karty płatniczej? Dziś edukacyjnie powiemy o oszustwach na platformach sprzedażowych takich jak Vinted czy OLX. Oszustwa z podmienionym towarem przy zwrotach, próby wyłudzeń danych karty płatniczej czy przekierowywanie płatności poza platformę sprzedażową. Tych przykładów jest mnóstwo. O technikach oszustów mówi Iwona Pruszyńska, ekspertka CERT Polska.
6: W oszustwach, które obserwujemy, wciąż dominuje socjotechnika. Pojawia się tam presja czasu, groźba konsekwencji albo wręcz przeciwnie, widmo atrakcyjnej nagrody. Cyberprzestępcy często też starają się uśpić naszą czujność, podając niskie kwoty. Ma nas to skłonić do tego, żeby podać dane, na których im zależy, tak żebyśmy nie mieli poczucia, że w ten sposób oddajemy im od razu dostęp do całego naszego konta.
5: Jak w takim razie uważać na oszustwa? Czy możemy je wyłapać zawczasu?
6: Zwracajmy uwagę, jeśli w trakcie zakupów jesteśmy przekierowywani poza serwis, w którym chcieliśmy kupić przedmiot. Wszelkie wiadomości z linkiem powinny budzić naszą czujność. Jeżeli wchodzimy na taką stronę, nawet jeżeli jest graficznie bardzo dobrze przygotowana, zwróćmy uwagę na pasek adresowy. Nawet drobne różnice w tym adresie powinny sprawić, że zapali nam się czerwona lampka, bo być może mamy do czynienia z oszustwem.
5: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Do usłyszenia.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6,5 minuty po 13:00 czas na naszą piosenkę dnia.
3: Muzyczna Poczta UKF.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy, świetnie gra ta piosenka przez radio. Trzeba przyznać, otwiera drugą godzinę naszego spotkania w audycji Muzyczna Poczta UKF. To nasza piosenka dnia na dziś, ta Olivia Rodrigo. Piotrka Masierek, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek z Państwem do 14 i propozycje słuchaczek i słuchaczy Trójki do Muzycznej Poczty UKF, ukf@polskieradio.pl. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Magda ze Stalowej Woli. Chciałam prosić o piosenkę Limbowskiego W trawie. Chciałam ją dedykować mojemu mężowi Tadeuszowi.

Limboski, piosenka zatytułowana W trawie. Państwo do nas dzwonią, do nas, czyli do muzycznej poczty UKF w Trójce, 22 i 7 trójek. Państwo do nas piszą ukf@polskieradio.pl. Tak jak Piotrek z Łodzi, który napisał tak: Dire Straits, Sultans of Swing. Wersja koncertowa byłaby idealna, ponieważ ma zupełnie inny wymiar, jeśli czas na to pozwoli. Thank you.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, koncert w San Antonio, 1985 rok.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane...

0: do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Żegnamy reklamy.
6: 13:30.
7: Powtórka z rozrywki.
6: Maria Czubaszek, Jerzy Dobrowolski i Bohdan Łazuka. Twórczość tego legendarnego tria już za chwilkę na naszej antenie w skeczu Dzień dobry, jestem z Kobry. Archiwalny materiał przygotował Dariusz Pieruk.
8: Dzień dobry.
9: Tak.
10: Jestem z Kobry.
9: Dzień dobry. Dzień dobry, co pan robi?
8: Wycinam chałupce.
9: Aha, wiecie, a ja myślałem, że zające wysokopienne o zimę.
8: Jak wysokopienne zające?
9: Tak.
8: Nie, to ja posadzę w ogródku. Natomiast na ulicy wycinam zawsze chałupce. No niestety, tak.
9: A pan z krakowskiego?
8: Cicho. A pan by sobie nie wyciął?
9: Na pewno nie.
8: A może jednak.
9: No. Powiedziałem, że nie, to nie, tak?
8: A ja powiedziałem, że wytnę, to wytnę, tak?
9: Nie, tak.
8: Wie pan, nie, bo tak się organizm do tego przyzwyczaił, że jak dziennie nie wytnę, no, 5 chałupców, to wie pan, że jestem chory? Mhm. No, jeszcze jeden? Tak, w porządku. To już mamy, dobrze.
9: Tak.
8: A teraz mam dla pana nowy dowcip.
9: A to ja znam.
8: Ja też znam, tak? Natomiast niech pan teraz słucha. W przedziale, proszę pana, dla palących zresztą, tak? Jedzie dwóch mężczyzn. Ślusarz i łysy.
9: No przepowiadał pan to tydzień temu. No,
8: ja wiem. Niech pan słucha. No więc w przedziale dla palących jedzie łysy i ślusarz.
9: No to już
8: tak.
9: Było. No.
8: Cicho. W pewnym momencie ślusarz wyjmuje kanapki.
9: Aha.
8: Z boczkiem. Na to łysy. Niech pan się nie przejmuje.
9: Tak.
8: Boczek wyrzucimy, a małpie damy banana. Dobre?
9: Dobre. Tylko ja nic z tego nie rozumiem w ogóle.
8: Ja też nie. Ale może pan nie zna angielskiego?
9: Humoru?
8: Nie, języka.
9: Nie rozumiem.
8: A widzi pan, to dlatego jest. Tak.
9: Mhm. A co?
8: No to wszystko, tak. Bo skoro nie rozumie pan po angielsku, to nie może pan zrozumieć tego dowcipu.
9: Proszę pana, ale ja nie rozumiem, co ma znajomość angielskiego do tego dowcipu akurat.
8: Aha, no przepraszam, bo ja zapomniałem panu powiedzieć, że ten ślusarz i łysy rozmawiali po angielsku.
9: A, no to co?
8: No to pewnie pan dlatego nic nie zrozumiał niestety,
9: Ale pan opowiadał po polsku to.
8: No bo ja nie znam angielskiego.
9: Ale ja znam. I co z tego?
8: Teraz, właśnie tak kombinuję. Wreszcie, że jechał łysy z tym. Chwileczkę. Jeżeli pan zna angielski, no to mógłby pan ich spytać, o co w tym dowcipie chodzi, bo przecież jak...
9: Tak. Kogo?
8: Co kogo?
9: Mógłbym spytać.
8: Tego. Ślusarza z papugą i tego łysego.
9: Aha.
8: No, tym bardziej, że zdaje się, że ten ślusarz,
9: tak.
8: To coś pan mówił, że pana jest osobistym znajomym, czy coś tam,
9: tak? Skąd panu to przyszło do głowy? Co pan, jakiś...
8: Ja sam nie wiem. Nie, tydzień temu pan powiedział, że on jest rudy.
9: Kto?
8: Ten łysy.
9: Ja się zaczynam troszkę gubić.
8: No więc, no właśnie, ja też akurat, ale...
9: Tak, opowiada pan 4 różne dowcipy jednocześnie, prawda?
8: No.
9: Jeden z łysym i rudym, jeden ze ślusarzem i z papugą, trzeci z małpą i z bananem i wreszcie czwarty z kanapkami i z boczkiem.
8: I jeszcze piąty! Pan ich zmienił. Z łysym i ze ślusarzem.
9: A tego dowcipu akurat nie ma.
8: Na pewno?
9: Nie, na pewno.
8: To znaczy, że wymyśliłem sam dowcip?
9: No.
8: I to dobry? Niestety.
9: Chcę pan usłyszeć coś...
8: Świetny dowcip.
9: Coś co? Naprawdę arcydowcipnego, co pan usłyszeć?
8: Dowcipniejszego od tego, co ja wymyśliłem?
9: Silnie dowcipniejszego.

0: To jest niemożliwe akurat, niestety, nie, na pewno, ale, nie. No.
1: Dobrze, chwileczkę, oś,
0: niech, no?
1: Niech pan dzisiaj, proszę ta. Pana, posłucha ITR-u.
0: Co to może być?
1: Do widzenia.
0: Na pewno nie. Do widzenia.
2: Dzień dobry, jestem Skobry. Napisała Maria Czubaszek, wykonali Jerzy Dobrowolski i Bohdan Łazuka. Ten sketch przypomniał państwu Dariusz Pieruk. Do 14 w Trójce muzyczna poczta UKF-u. To także państwa propozycje. Jeszcze kilka na pewno się zmieści. UKF@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek.
3: Witam, dzień dobry, Jan po tej stronie. Ja zaraz zagadka. Co to jest dziecko Trójki, którego śmiech do tej pory roznosi się po trójkowych korytarzach? Fiolka Najdenowicz. No i właśnie przyszedł czas, żeby trochę przypomnieć Fiolkę i proponuję, żeby otworzyć jej utwór z płyty solowej. Właśnie śmiech, bo to był akurat taki przebojowy. Pozdrawiam.
4: Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na...

0: Głośny śmiech to Fiolka Najdanowicz. Album Fiolka został nagrodzony Fryderykiem 2001 w kategorii album roku Techno Electronica Dance. Wydany 12 marca 2001 roku, czyli 25 lat temu. Wciąż gra świetnie ta piosenka. Głośny śmiech w muzycznej poczcie UKF. Państwa, kolejne propozycje do tej trójkowej audycji 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, czy można zamówić piosenkę? Poproszę metro na balkonie. Ja jestem Zosia z Grodziska.

0: Zespół Metro z naszego trójkowego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To był 6 kwietnia 2025 roku.
1: Dzień dobry. Dzwonię z jak klubu AZS-u Krzysztof Żeglarz. Wczoraj żeśmy pożegnali bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo zacnego człowieka, żeglarza. Jest jeden z najsłynniejszych żeglarzy podróżników w Polsce, a rozpoznawany na całym

świecie. Wojtek Jakobson, ten żegla się nazywał. Naprawdę człowiek najwyższego intelektu, wiedzy i szacunku dla innych. I każdy, kto go poznał, to o, Wojtek, kapitan Wojtek. Ja mam taką prośbę od żeglarzy, dedykować mu ten utwór Stasia Sojki. Przez 7 oceanów razem z Karalem Duhil nagrali przepiękną balladę. I o to proszę.

0: Stanisław Sojka i zespół Karaan to Hill przez 7 oceanów. Muzyczna poczta UKF w Trójce do 14. Pan Damian napisał do nas krótko. Dzień dobry, bardzo proszę o utwór Piotra Bukartyka, Czego tylko chcesz. Dziękuję.
1: W ogrodzie bratki i róże, druga łazienka na górze, czego tylko chcesz, od razu u mnie masz. W tej szafie buty, w tej kiecki, dobry samochód niemiecki, czego tylko chcesz, normalnie sobie bierz. Moja królowa była wymiarowa, to co się ma zmarnować. Z ciebie kochanie, co będę udawał, też niezły baby kawał. Dzieci dorosły, no to się wyniosły, już mają swoje życie.

0: w ogrodzie bratki i róże. Druga łazienka na górze, czego tylko chcesz, od razu u mnie masz. W tej szafie buty, w tej kiecki, dobry samochód niemiecki, czego tylko chcesz. Czego tylko chcesz. Czego tylko chcesz.
1: Piotr Bugartek i Sekcja, tak była sygnowana płyta. Czego tylko chcesz. To już prawie na zakończenie naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Piotr Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Po 14 ostatnia dwugodzinna tonacja trójki z Grzegorzem Hoffmanem, a na do usłyszenia dziś John Mayer koncertowo od pana Piotra. I don't need no doctor. To ta słynna podwójna koncertowa płyta z 2008 roku. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nad Bałtykiem kolejny incydent z rosyjskim samolotem, tym razem niedaleko Ustki. Prezydent ma zeznawać jako świadek w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwu- i trzylatka bez ubrań biegały przy ruchliwej drodze, w tym czasie rodzice pijani spali w domu. Rosja nie przestaje prowokować. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu IU-20. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły samolot 40 km na północ od Ustki. Maszyna nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych, ale nie stwarzała zagrożenia dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło też do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dziś do MSZ-u został wezwany rosyjski ambasador. Strona polska chce przekazać zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji na terenie Polski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów. Z tego powodu nie są oni dopuszczeni przez prezesa Trybunału do orzekania.
5: Prokurator zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania prezydenta w charakterze świadka. Śledztwo prokuratury dotyczy ułatwienia prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczone zostały również istotne dokumenty. W ocenie prokuratury przesłuchanie prezydenta Nawrockiego jest konieczne, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tej sprawy. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Brytyjskie media oceniają, że wypowiedź Władimira Putina o rzekomej możliwości zaatakowania zakładów zbrojeniowych na Wyspach ma zastraszyć Londyn i osłabić jego poparcie dla Kijowa. Wielka Brytania nie zapowiada jednak ograniczenia pomocy. Nie ma też informacji o bezpośrednim zagrożeniu atakiem.
6: Brytyjskie władze odrzucają rosyjską narrację, według której dostawy broni dla Kijowa oznaczają bezpośredni udział Londynu w wojnie. Przypominają, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę, a Ukraina ma prawo korzystać z pomocy sojuszników. Ewentualne uderzenie na Wielką Brytanię oznaczałoby atak na członka NATO i mogłoby doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji Rosji z sojuszem. Wypowiedź, która wywołała reakcję na Wyspach, padła podczas konferencji prasowej w Biszkeku. Putin został zapytany, czy brytyjskie zakłady produkujące uzbrojenie dla Ukrainy mogłyby stać się celem Rosji. Odpowiedział: to tajemnica, tajemnica wojskowa. Nie przedstawił żadnych informacji wskazujących na przygotowania do takiego ataku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Nowy jadłospis w szkołach ma promować lokalne produkty. Od nowego roku szkolnego w stołówkach ma być więcej warzyw, owoców i mniej cukru. Zaniepokojeni rodzice pytają, co z mięsem. Ministra edukacji Barbara Nowacka tłumaczy, że ograniczenie potraw mięsnych do 2 dni w tygodniu dotyczy mięsa smażonego.
7: Co nie oznacza, że inne rodzaje mięsa dla mięsożerców, a to jest informacja, są absolutnie wykluczone. A bardzo ważne jest, że jest jeden dzień z rybą i jeden dzień z dietą strączkową, co najmniej. Mówimy też o posiłku w szkole, więc rodzice oczywiście w domu mogą żywić czym chcą, ale namawiałabym, żeby żywili zdrowo.
4: Dodatkowo w sklepikach szkolnych wprowadzono zamknięty katalog produktów dopuszczonych do sprzedaży. Dwoje dzieci bez ubrań biegało samotnie przy drodze krajowej w Zawierciu. Na szczęście dwulatka i trzylatka w porę zauważyły.

0: Byli przechodnie, którzy okryli maluchy i wezwali policję. Jak ustalili funkcjonariusze, dzieci wyszły przez otwarte okno jednego z mieszkań, mówi młodszy aspirant Konrad Kluza z policji w Zawierciu.
1: Policjanci próbowali dostać się do mieszkania przez drzwi, niestety nikt nie odpowiadał. Bez chwili zawahania weszli przez otwarte okno do mieszkania, w którym znajdowało się roczne dziecko oraz dwójka pijanych rodziców. Na miejscu obecne były służby takie jak MOPS Zawiercie, PCPR Zawiercie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
0: Rodzice zostali zatrzymani przez policję, dzieci trafiły pod opiekę babci. Kawosze mają powody do radości, jest szansa na tańszą kawę. Za to za czekolady zapłacimy więcej, bo ceny kakao poszybowały w górę. Mała czarna tańsza, a o ile?
2: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: Mówił analityk rynku Paweł Majtkowski. Niższe ceny kawy w polskich sklepach są widoczne od lipca. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A w czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam do 26.
4: Autopromocja.
5: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
6: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
7: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
5: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
6: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa między innymi zacytował autor w swoim dramacie.
8: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
6: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
4: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

10,5 minuty po 14 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Michał Jakubik. Powoli kończy się lato, to już ostatnia wakacyjna tonacja i będziemy dzisiaj słuchać tanecznych przebojów klubowych, oczywiście z różnych dekad. Pierwszy już za nami, Underworld i Born Sleepy Nax, utwór, który pojawił się w filmie Trainspotting w roku 1996, później w tym samym roku ukazał się na singlu i okazał się w rezultacie najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym fragmentem twórczości grupy Underworld. W tamtych latach trio, obecnie już od wielu lat duet. Walizko angielski. To tyle, jeśli chodzi o to, co już za nami, a teraz cofniemy się w czasie do lat 70. i posłuchamy grupy Chic.

Grupa Chic i Good Times, jeden z dwóch przebojów tej grupy, który dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów. Wcześniej to się przydarzyło piosence Le Freak. Oczywiście kompozycja stałego duetu producenckiego i kompozytorskiego w grupie Chic, czyli Bernard Edwards, bass, Nile Rodgers, gitara. Dodam jeszcze, że Good Times to jedna z najczęściej samplowanych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Za chwilę DJ i producent wywodzący się ze szkoły hamburskiej, DJ Koce. Parę lat temu pojawił się gościnnie na płycie Roisin Murphy jako producent, a także współkompozytor wszystkich nagrań, ale nagrywa również solo i to od ładnych paru lat i za chwilę przykład tej działalności. Pick up.

Pick Up. Fragment najciekawszego albumu DJ-a Koce Knock Knock z roku 2018, a ten żeński wokal wysamplowany z dwóch piosenek z lat 70. śpiewanych przez Gladys Knight i Melba Moore. Teraz jeden z największych przebojów roku 1991, głównie w Europie, chociaż w Stanach Zjednoczonych też. Jest to o tyle niespodziewane, bowiem Crystal Waters, która tę piosenkę śpiewa, pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych, a tak jak już wspomniałem, przebój był większy w krajach europejskich, w Holandii, w Szwajcarii na przykład pierwsze miejsce. Przechodzimy już do muzyki Crystal Waters i Gypsy Woman.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślany.

0: Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Żegnamy reklamy.
8: A teraz już pora na kolejny odcinek cyklu traktującego o języku polskim.
9: Przysłowie.
10: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Antoni pyta o zasady składania kondolencji. Chciałbym również wiedzieć, skąd pochodzi wyraz kondolencje, dodaje słuchacz. Słowo kondolencje pochodzi z łaciny, w której condolere oznacza cierpieć razem. I właśnie taką funkcję mają pełnić wypowiadane przez nas słowa. Dawać sygnał, że osoba w żałobie nie pozostaje sama. Forma kondolencji zależy oczywiście od okoliczności, a przede wszystkim od stopnia zażyłości z osobą, która cierpi. Jeśli jesteśmy w bliskiej relacji z taką osobą, dobór słów często przychodzi nam nieco łatwiej, a naszą obecność i wsparcie możemy też wyrażać niewerbalnie, na przykład przytuleniem. Czasami jednak składamy kondolencje osobie, której dobrze nie znamy. Wtedy najlepiej kierować się podstawowymi zasadami savoir-vivre. Wyrazy współczucia powinniśmy przekazywać osobiście, choć jeśli nie mamy takiej możliwości, odpowiednia będzie krótka rozmowa przez telefon. Nie należy tego robić SMS-em, za pomocą komunikatorów internetowych czy postów w mediach społecznościowych. W ostateczności sprawdzi się mail, ale z zachowaniem wszelkich formalnych zasad pisania listu. Na żywo uniwersalną formułą będzie „Proszę przyjąć moje kondolencje”. Możemy również powiedzieć „Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy współczucia”, „Bardzo mi przykro z powodu Państwa straty” lub „Łączę się z Tobą w bólu”. Jeśli nie znamy dobrze osoby, której składamy kondolencje, pamiętajmy, żeby nasz komunikat był zwięzły i powiedziany spokojnie. Możemy dodać krótkie wspomnienie o zmarłej osobie, na przykład „Zapamiętam ją jako wspaniałą koleżankę z pracy” albo „Nigdy nie zapomnę, jak pomocną był osobą”. Oczywiście nie należy wypytywać o szczegóły śmierci. Unikajmy też zdań typu „Czas leczy rany”, „Przynajmniej już nie cierpi” czy „Jest teraz w lepszym świecie”. Nie życzmy łatwości w uporaniu się ze stratą bliskiej osoby. Najważniejsze w wyrażaniu współczucia jest dostrojenie do emocji osoby w żałobie. Oczywiście nasze intencje najczęściej są dobre, więc jeśli chcemy okazać wsparcie, możemy dodać „Gdybyś czegoś potrzebowała, jestem”. Czasami w ramach okazywania empatii chcemy podzielić się swoim doświadczeniem, mówiąc na przykład „Wiem, co czujesz, w zeszłym roku zmarł mój tata”. Nie wychodźmy z taką inicjatywą do osób, które znamy słabo, chyba że same chcą o tym rozmawiać. Zawsze lepiej ograniczyć się do formuły grzecznościowej, niż powiedzieć coś nietaktownego, szczególnie w tak trudnej sytuacji. Możemy także uścisnąć dłoń osobie, której składamy kondolencje, lub po prostu skinąć głową. Pamiętajmy, że jeśli rodzina nie życzy sobie składania kondolencji, powinniśmy uszanować tę prośbę. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
8: Wracamy do muzyki. Posłuchamy teraz australijskiego duetu Cat Copy z Melbourne. Duet specjalizuje się w muzyce dance punkowej, ale na listach przebojów nie zrobili kariery jak dotąd. Natomiast bywalcy klubów znają ich piosenki całkiem nieźle i oto jedna z nich, Lights and Music.

Cut Copy i Lights and Music. Tę piosenkę wykorzystano w pewnej bardzo popularnej grze komputerowej. Za chwilę pierwszy z kanadyjskich artystów w dzisiejszym zestawie, Dan Snaith, posługujący się kilkoma różnymi pseudonimami artystycznymi, Manitoba, Caribou i Daphne. I na przykład w roku ubiegłym wydał album pod pseudonimem Caribou, a w tym Daphne, oba ciekawe. Ale pora już na muzykę w jego wykonaniu. Jako Caribou posłuchamy piosenki Can't Do Without You.

I can do it without you. Dan Snaith na koncie ma nominację do nagrody Grammy. Jest także laureatem nagrody kanadyjskiego przemysłu fonograficznego Polaris. A teraz pora już na najstarsze nagranie w dzisiejszej tonacji. Zespół Casey and the Sunshine Band gościł muzycznie niejednokrotnie tego lata. Dziś po raz ostatni i to będzie jeden z kilku wielkich przebojów tej grupy. Rok 1975. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. That's the way I like it.

That's the way I like it. Autorzy i kompozytorzy piosenki, czyli Harry Casey i Rick Finch, oczywiście grali na różnych instrumentach. Harry na instrumentach klawiszowych, Rick Finch na basie, a byli otoczeni przez pokaźne grono instrumentalistów i wokalistek. Teraz z kolei artystka rezydująca na co dzień w Los Angeles, nazywająca się Angel Abaya, a bardziej znana jako Jelly Haha.

Spit, Jelly Haha z debiutanckiego albumu, debiutanckiego pod nazwą Jelly Haha, Switcheroo. To był rok 2025. A na zakończenie tej części audycji francuski duet elektroklaszowy Miss Kitten and the Hacker.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Co za dzień?
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę.

0: Witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Klefedron w organizmie kierowcy ciężarówki. W wypadku na A1 zginęły 4 osoby. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 770 schodów i pełne wyposażenie. Strażacy w Gdańsku stanęli do rywalizacji. Kierowca ciężarówki zatrzymany w sprawie wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne. Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie potwierdził, że obecność substancji odurzającej potwierdziły badania toksykologiczne.
6: Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
5: Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a sąd rozpatruje wniosek o areszt. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. W związku z tym sędziowie wybrani przez Sejm w marcu nie mogą orzekać. Przedmiotem postępowania są zachowania, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, powiedziała w TVP Info rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokurator zwrócił się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka.
7: Pan prezydent, jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek skontaktowania się, stawienia się w prokuraturze. Jednakże oczywiście prokurator ma na względzie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pełni ważną funkcję, ma swój harmonogram odpowiedzialnych, ważnych zadań. Dlatego też w takiej sytuacji prokurator nie wysyła wezwania do stawiennictwa, tak jak w przypadku każdego innego polskiego obywatela.
5: Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Klub PiS zagłosuje przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Jesteśmy w tej sprawie konsekwentni, powiedziała posłanka Barbara Bartuś. Głosowanie odbędzie się jutro. Jak mówił gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, kolejna próba obalenia prezydenckiego weta jest potrzebna, ponieważ w tej kwestii pojawiły się nowe wątki. Dodał, że każdy poseł powinien rozważyć swój głos pod kątem korzyści dla jego wyborców.
8: Za pierwszym razem można powiedzieć, ach, mówiono o wolnym rynku, o nowym sposobie inwestowania, oszczędności. Dzisiaj ten kontekst jest inny, dlatego że mamy do czynienia z aferą, z sytuacjami mocno kryminalnymi. I trzeci wątek z tym związany, wykorzystania kryptowalut w przestępczych płatnościach, które związane są z działalnością agenturalną, powiedzmy wprost.
5: Przepisy zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ-u. Ma usłyszeć potępienie aktów sabotażu oraz zapowiedź kolejnych restrykcji i sankcji.
9: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
10: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
9: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
9: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowania reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Oleński, Polskie Radio.
5: Der Spiegel napisał, że śledczy łączą jednego z podejrzanych o atak dronowy w Lipsku z podpaleniem w Łodzi w 2024 roku. Chodzi o pożar marketu budowlanego. Prawie 770 schodów trzeba było pokonać w czwartym pomorskim biegu strażaków. Zawody odbyły się w budynku Oliwia Star w Gdańsku. 180

0: 4 strażaków wraz z pełnym wyposażeniem musiało dostać się na 34 piętro.
1: Jak się przejdzie 20 piętro, to już jest z górki, mimo że pod górkę.
2: Chcemy zarazić też innych do tego sportu, coś innego. Też nie ukrywam, tutaj wchodzimy w kwestię uczczenia ofiar tragedii World Trade Center. Oddajemy w jakiś sposób też hołd, nie?
3: Cel tej akcji to przede wszystkim, można powiedzieć, doskonalenie sprawności fizycznej strażaków. Po drugie, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie tej sprawności fizycznej, ale zarówno mentalnej, bo ponieważ głowa robi tutaj bardzo dużą pracę.
0: Powiedział organizator zawodów Mirosław Cyrson z Komendy Wojewódzkiej Straży w Gdańsku. Ubiegłoroczną edycję wygrała drużyna z Komendy Powiatowej w Wejherowie.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra i bardzo dobra. Jedynie w Belsku Dużym koło Grójca stan powietrza jest umiarkowany. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 19 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie w większości regionów pochmurne, choć są też chwilowe przejaśnienia. Lokalnie na wybrzeżu i południowym wschodzie możliwe burze. W tej chwili najchłodniej w Ustce 17 stopni, najcieplej w Tarnowie 23.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart.

0: zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Jest 15.13, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Intergalactic. Za ten utwór Beastie Boys otrzymali nagrody Grammy i MTV, w tym za teledysk wyreżyserowany przez Adama Jołka, czyli MCA, jednego z członków zespołu. A filmik do Intergalactic, bardzo charakterystyczny, nawiązujący do japońskich filmów z potworami typu Godzilla, właściwie parodia tego rodzaju filmów. A teraz francuska o korzeniach madagaskarskich, Jean-Louis Galik i Chili Jane.

To była Jane w jednym ze swoich największych przebojów Makeba. Tytuł nawiązuje oczywiście do Miriam Makeba, jednej z najsłynniejszych, a może wręcz najsłynniejszej wokalistki afrykańskiej. A teraz przechodzimy do piosenki, a jeszcze dodam, że singiel z piosenką Makeba sprzedał się w liczbie ponad 2,5 miliona egzemplarzy. A teraz już rok 2025 i z Nowego Jorku FC Curse. Tell you once, tell you again.

I Like It Like That. S.U. Curse, Shani Wise w roli wokalistki i Jackson Lewis grający na różnych instrumentach, przede wszystkim na gitarze basowej, instrumentach klawiszowych, syntezatorach, także perkusyjnych i producent całości. Mimo że nagrywają dopiero od paru lat, zdążyli już otrzymać kilka nagród branżowych. Teraz kolejna artystka z Kanady, Mary Davidson, nagrywa już od ładnych kilku lat i za chwilę posłuchamy w jej wykonaniu utworu, właściwie jedynego w dzisiejszej audycji utworu zremiksowanego. A kto zremiksował? Soul Wax. To jest duet belgijski, znany też pod hasłem Too Many DJs. Work it.

Work It w remiksie duetu Soul Wax. Mary Davidson, kanadyjska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka. No chyba mniej więcej wszystko wymieniłem. Śpiewa też, gra na różnych instrumentach, syntezatorach i czasem z rzadka na skrzypcach. A teraz jeden z większych przebojów końca ubiegłego wieku i duet Fats and Small.

Międzynarodowy przebój końca wieku Turn Around i duet Fats and Small. A teraz Ed Simons i Tom Rowlands, czyli manchesterski duet The Chemical Brothers i w roli wokalisty Q-Tip, znany z produkcji solowych, także z grupy A Tribe Called Quest.

The Chemical Brothers i Q-Tip, utwór zatytułowany Go. A teraz formacja z Londynu pod nazwą Kerala Das, na czele której stoi Ed Kenny, wokalista i także producent nagrań grupy. I za chwilę fragment ich trzeciego, chyba najlepszego albumu, który pokazał się, ukazał się w roku ubiegłym, a zatytułowany jest An Echo of Love. Natomiast tytuł utworu I Remember You a Dancer.

want you. Kerala Dust i I Remember You, Dancer. Kerala Dust, zespół poruszający się, a właściwie umiejętnie łączący techno i house z jednej strony, a rock i blues z drugiej. Tu mieliśmy akurat więcej elektroniki, ale w ich nagraniach bywa też inaczej. A teraz jeden z największych przebojów lat 90.

Śpiewali Keith Flint i Maxim, zagrał i nagrał Liam Howlett. Klasyczne już połączenie elektroniki z punk rockiem, czyli Breathe, grupa The Prodigy. Pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach Europy. Podobnie rzecz się miała z albumem, z którego pochodzi utwór Breathe, czyli The Fat of the Land. A teraz artysta z Norwegii, Todd Terje.

Inspektor North i Nu Disco po norwesku. Todd Terje naprawdę nazywa się Terje Olsen, a imię Todd przyjął na cześć słynnego amerykańskiego DJ-a, muzyka, producenta Todda Terego. W dzisiejszej tonacji to już prawie wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus. A na zakończenie klasyk francuskiego Space Disco. Bardzo dziękuję. Miłego popołudnia. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 i 3 września. Michał Matus, kłaniam się.

0: Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
1: Prezydent stanie przed prokuratorem. Karol Nawrocki mówi, że będzie zeznawać w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ciężarówka zdarzyła się z pociągiem, a w Gdańsku są duże utrudnienia dla pasażerów. Ponad 200 tysięcy podpisów pod zmianą prawa łowieckiego. Obywatelski projekt trafił do Sejmu. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów wybranych przez Sejm. Karol Nawrocki podkreśla, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
1: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi niczego złego w tym, że Karol Nawrocki został wezwany jako świadek.
3: Normalne czynności, chyba wcześniej zapowiadane zresztą, że każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z tym, że wymiar sprawiedliwości będzie działał. Są prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej funkcji konstytucyjnej. No i jak rozumiem, to są czynności, które podjęła prokuratura.
1: Prezydent nie odebrał ślubowania od wybranych w marcu sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Wstrzymany ruch pociągów i cztery osoby poszkodowane w zdarzeniu ciężarówki z pociągiem dalekobieżnym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. O szczegółach mówi Przemysław Zieliński z PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Około godziny 16.20 na przejeździe kolejowo-drogowym pod pociąg dalekobieżny relacji Gdynia Główna-Zielona Góra wjechał samochód ciężarowy. Ruch pociągu został wstrzymany. Część pociągów kierowana jest objazdem przez stację Gdańsk-Olszynka. Szacujemy, że zmiany w ruchu mogą powstać do kilku godzin.
1: Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Projekt nowelizacji trafił dziś do Kancelarii Sejmu. Przez 4 miesiące podpisy zbierał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Ambasadorką inicjatywy jest aktorka Maja Ostaszewska. Włączyła się w akcję, ponieważ uważa, że przepisy sprzed ponad 30 lat są przestarzałe.
5: Nie ma konsultacji i kontroli naukowców, przyrodników, którzy mogą realnie ocenić, czy w tym momencie odstrzały rzeczywiście są potrzebne. Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały. Podstawowa rzecz to są regularne badania psychologiczne i wzroku, ponieważ jest to grupa, która ma dostęp do broni palnej.
1: Proponowana nowelizacja prawa łowieckiego zniszczy gospodarkę łowiecką, mówi Polskiemu Radiu Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem.
6: To spowoduje, że gospodarka łowiecka w Polsce zostanie wyłączona całkowicie. W sensie takim, że dzisiejsza zabudowa, która znajduje się w większości terenów Polski, jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania. Dzisiaj mamy 150 metrów i tak naprawdę cały ten teren w promieniu 150 metrów jest bezpieczny.
1: Myśliwy dodaje, że zgadza się z postulatem dożywotniego pozbawiania prawa do posiadania broni i tych, którzy polują pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających. W Bari ostatnie przygotowania do jutrzejszej politycznej fety partii premier Giorgi Meloni. Politycy będą świętować rekord długości rządów. Jutro jej gabinet oficjalnie stanie się najdłużej urzędującym rządem w historii Republiki Włoskiej. Trwa od 1413 dni.
7: Świętowanie rekordowego wyniku odbędzie się w porcie w Bari. Dlaczego w tym mieście, wyjaśnia Marcello Gemmato z Fratelli d'Italia. Chodzi o opowiedzenie, ile pozytywnych rzeczy zrobił nasz rząd dla południa. Chcę przypomnieć, że po raz pierwszy w historii Republiki PKB południa wzrosło o 0,2% więcej niż na północy. Organizatorzy spodziewają się około 10 tysięcy osób. Najważniejszym punktem będzie przemówienie Giorgi Meloni. Równocześnie w centrum Bari odbędzie się antyrządowy protest. Organizatorzy zapowiadają demonstracje m.in. przeciwko wydatkom na zbrojenia, polityce migracyjnej, cenom paliw i cięciom w usługach publicznych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 5 po 16 w Trójce Serwis i Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Ciekawie dziś w sporcie. Grają właśnie siatkarki. W zasadzie nie grają, bo jest przerwa po

0: W pierwszym secie wygranym przez nasze do 16, w drugim niestety nie wytrzymały tempa narzuconego i świetnej obrony Holenderek. 20-25, mamy 1-1. O 18:02 z dzisiejszych meczów ćwierćfinałowych Turcja-Niemcy. Grają też Zawzięcie w piłkę nożną. W programie nie tylko Puchar Polski, ale i nadrabianie zaległości ekstraklasowych. W Pucharze Polski trwa spotkanie Awi Świdnik z Wieczystą Kraków. Na razie ekstraklasowa Wieczysta w Opałach jest 2-1. 10 minut do regulaminowego do końca regulaminowego czasu gry. Ekstraklasowicze pod Jasną Górą wybiegną na boisko o 18:00. Raków Częstochowa podejmie Górnika Zabrze. O 20:30 Lech Poznań kontra Jagiellonia Białystok. O 18:00 również rozpocznie się sezon Ligi Mistrzów Hokejowej. GKS Tychy pierwszy mecz zagra. Mistrzowie Polski zmierzą się z Dynamem Pardubice. Jeszcze wróćmy do nieszczęsnych wydarzeń z nocy z Nowego Jorku na US Open. Mimo że był to polski dzień, nie skończył się powodzeniem żadnego z czwórki naszych tenisistów.
1: Los sprawił, że gdyby Magda Linette i Magdalena Fręch wygrały swoje spotkania pierwszej rundy, to rywalizowałyby ze sobą w kolejnej. Tak niestety się nie stało. Magda Linette.
2: W trzecim secie dalej miałam dużo okazji, zwłaszcza na samym początku. Nie wzięłam ich tak naprawdę dwa razy, bo przy tym gemie po 1-40-15 i w tym kolejnym to zdecydowanie były dwa gemy do domknięcia.
1: Magda Linette w Nowym Jorku rywalizować będzie jeszcze w grze deblowej z Mają Chwalińską. Hubert Hurkacz niestety nie przełamał swojej nowojorskiej klątwy i nie przebrnął przez drugą rundę. Choć z faworytem gospodarzy Benem Sheltonem Polak zaprezentował się bardzo dobrze.
3: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie. Gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie.
1: Jako ostatni z naszych reprezentantów z rywalizacji w środowych zmaganiach odpadł w drugiej rundzie po czterosetowej batalii Kamil Majszak. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open zagra dzisiaj z Argentynką o ukraińskich korzeniach Nadią Podorowską. Obie tenisistki dotychczas rywalizowały ze sobą tylko raz. 6 lat temu Igurą była wówczas Polka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Sport w Trójce wróci za godzinę.
4: W nocy przelotnie popada, na północy będą przechodzić burze, a temperatura minimalna wyniesie od 10 na północnym wschodzie do 17 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia od 18 do 26 dużo chmur, ale w południowej części Polski przejaśnienie i rozpogodzenia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry. Już 8,5 minuty po godzinie 16. Dziś w audycji popołudniowej będą tańcowały Michały. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Daniluk. Przy telefonach Michał Kowarski. Ja nazywam się Michał Matus i zapraszam.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: A pomówimy dzisiaj między innymi o zakazie korzystania z telefonów w szkołach.
10: Szczerze, jak jest?
11: No różnie, no.
10: Czyli co, chodzi się z telefonem do toalety?
11: No niektórzy tak, my nie, ja nie.
10: Nie, ale... no ja wiem, wy nie.
11: No nie, my nie, absolutnie.
4: Może państwo zdradzą, jakie szkolne zasady państwo łamali w swoich szkolnych czasach. I jak? I gdzie? 2 2 7 3 Michał Kowarski czeka na państwa głosy przy telefonie. W audycji popołudniowej pojawi się też największa afera trzeciej RP. Kryptonim Awantura Otosie.
12: Otrzymałam telefon, iż podmiot, który wykłada bardzo duże pieniądze na najnowszą produkcję, ma swoją kandydatkę na Tośkę.
13: Asia, ty nie jesteś Tosią. Tosia to jest moja historia.
4: Będzie też o nieco cichszej aferze Zonda Krypto.
14: Nieoficjalnie wiemy, że chodziło o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne przejęcie majątku zaginionego Sylwestra Suszka i jego giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto oraz pranie brudnych pieniędzy.
4: Ale przyznają państwo, że brzmi to nie mniej poważnie. W Trójce teraz New Order i mający ćwierć wieku Crystal. 10 minut po 16. Przypominam numer do nas, 2 2 7 3 do państwa dyspozycji.

0: 14 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Afera Zonda Krypto rośnie. W prokuraturze w Katowicach przesłuchiwane są 3 zatrzymane wczoraj osoby. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że w tej sprawie chodzi również o wyjaśnienie okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, z której powstała Zonda Krypto.
1: Tak, mamy taśmy w prokuraturze.
2: Potwierdził dziś w Polsat News prokurator generalny Waldemar Żurek i dodał.
1: Kolejne osoby chcą podjąć współpracę z prokuraturą i same proszą, przesłuchajcie, mamy dużo wiadomości.
2: A to oznacza, że informacje, które prawdopodobnie przekazał i przekazuje Przemysław Kral, rzucają nowe światło. Prokuratura zatrzymała kolejne osoby. To znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z, Jaromira W i Anna P.
3: Te osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym, mówiąc ogólnie, Zonda Krypto.
2: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Ale ta sprawa ma wiele wątków. Jednym z tych wątków jest również zaginięcie pana Sylwestra Suszka. Osobom tym przedstawiono zarzuty. Ja na ten moment nie mogę ujawnić ich treści.
2: Nieoficjalnie wiemy, że chodziło o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

0: Nielegalne przejęcie majątku zaginionego Sylwestra Suszka i jego giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto oraz pranie brudnych pieniędzy. Niewykluczone, że prokuratura postawi także zarzut zabójstwa założyciela BitBay, czego nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył prokurator generalny. A co jest w taśmach, którymi dysponuje prokuratura?
1: Mogą być oczywiście bardzo ciekawe, bo w tej chwili ci, którzy są w niewygodnej sytuacji, bardzo się wypierają jakichkolwiek znajomości.
0: Mówił w Polskim Radiu 24 profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, a poseł i adwokat Paweł Ślis z Polski 2050 dodaje, że jeśli to są taśmy nagrywane przez Przemysława Krala, to z pewnością osoby nagrane mogą się ich obawiać.
2: To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań, czy to na Ibizie, czy w innych miejscach świata, przez różnych polityków, ale nie tylko, też niektórych właścicieli stacji telewizyjnych jeżdżących do pana Przemysława Krala.
0: Prokuratura po zakończeniu przesłuchań ma zdecydować, czy potrzebny jest areszt dla zatrzymanych. Decyzja musi zapaść do jutra rana.
3: Sprawą zajął się Jacek Frenzel, a u nas teraz coś zdecydowanie świeższego. Nowy singiel Olivii Rodrigo, którego tytuł budzi skojarzenia z imieniem bohaterki opowieści podręcznej Margaret Atwood. Serena Joy. Nie bezpodstawnie.

0: Piosenka dnia w programie trzecim. Serena Joy, Olivia Rodrigo. Rok szkolny zaczął się we wtorek. To chyba można już robić podsumowania. Dziś sprawdzamy, jak działa zakaz używania telefonów i zaglądamy do szkoły podstawowej nr 10 w Pruszkowie.
1: Dzień dobry. Tu mamy szatnie klas 4, 5 i 6.
2: Dyrektorka Mirosława Śliwińska.
1: Po drugiej stronie mamy szatnie klas 7 i 8.
2: Jak to u Państwa w szkole działa? Dzieci przychodzą do szkoły, wchodzą
1: każdy
2: do szatni.
1: Każdy ma swoją szafkę, do tej szafki ma kluczyk i zamyka tam. Oprócz swoich rzeczy wkłada telefon.
2: Obowiązkowo.
1: Obowiązkowo. Już nie ma, zmiłuj się.
3: Ja nie mam telefonu, ale jak patrzę po kolegach, to widać, że mniej używają, bo się troszkę boją tych wszystkich takich zakazów.

0: Był problem? Faktycznie oczywiście. Dobrze się stało?
1: Oczywiście, że tak.
2: Nauczyciel WF-u Grzegorz Kwasiborski.
1: Na przerwach siedzieli w telefonach, to jest raz. Dwa, cały czas w szatniach, czy gdzie ich nauczyciel nie widział, niejednokrotnie siedzieli na telefonach. Wiem, że niektórzy wychodzili pod pretekstem do toalety, cały czas na telefonie.
3: W tamtym roku to bym bardzo dużo się używał, a teraz to prawie w ogóle, no ile? Z 5 minut może na cały dzień.
4: Na razie jeszcze przypominamy, znaczy nie zdarzyło mi się widzieć na terenie szkoły ucznia z telefonem, ale to mówię, no... Dopiero trzeci dzień, więc zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Pani dyrektor się odsunie, nie podsłuchuje. Jak to jest faktycznie, słuchajcie? No bo ja usłyszałem, że wchodzi się do szkoły i telefon zostawia się w szafce. Tak. Szczerze, jak jest?
5: No różnie, no na razie się do tego stosują, a niektórzy biorą do plecaka czasem.
0: I co?
5: No i nie chodzą do toalety, tam i używają,
6: no,
5: piszą.
6: Telefon wyciszony, więc no w razie jakiegoś powiadomienia nie słychać ani nic takiego.
0: Czyli co, chodzi się z telefonem do toalety?
6: No niektórzy tak, my nie, ja nie.
0: Nie, no ja wiem, wy nie.
6: No nie, my nie, absolutnie.
0: Ale rozumiem, że to nie jest tak, jak się to przedstawia, że granicą jest ta szatnia,
6: tak.
0: Szafki i już.
6: Tak, no nie. Tak.
7: W tej podstawówce zakaz był też wcześniej, choć nie aż tak restrykcyjny jak teraz, bo telefony wtedy można było nosić wyciszone w plecaku. Teraz już nie bardzo. Szkoły, także ta pruszkowska dziesiątka, mają czas do końca września, by te zasady z zakazem telefonów wpisać do swoich statutów. Wówczas to będzie podstawa do wyciągania konsekwencji. I wtedy załamanie zakazu będzie można mieć obniżoną ocenę z zachowania. Tą sprawą zajął się Kuba Witkowski, a ja jestem ciekawy, jakie szkolne zakazy państwo łamali. 2 2 7 3 to numer, w którym można się podzielić jakimiś swoimi złamanymi szkolnymi zakazami z przeszłości. Ja zdradzę, że grałem na sali gimnastycznej na WF-ie w obuwiu, które nie miało białej podeszwy. Swoją drogą, kto to wymyślił?

0: 24 minuty po godzinie 16. Jest z nami pan Rafał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę się przyznawać do łamania zakazów.
1: Ojejku, pracowałem, Boże, przepraszam najmocniej. Puszczałem kiedyś muzykę w Radiu Węźle. Mieliśmy przykaz tylko i wyłącznie, aby muzyka była w ramach zespołu Wilki. To był 93 rok, Elama Sabachtani i tak dalej, i tak dalej. Jednakże ja złamałem ten zakaz i oczywiście puściłem, musiałem to zrobić, November Rain, Guns N' Roses. I dostałem od pana dyrektora, bardzo pozdrawiam pana profesora Grubo, bardzo taki głośny, przy włączonym mikrofonie opiernicz, że Rafał, po tobie zostaną tylko włosy i sweterki. I od tamtej pory miałem bardzo dużo dziewczyn w szkole.
0: Był wielkim pan fanem Guns N' Roses?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jakieś koncertowe wspomnienia, jakieś imprezowe wspomnienia z Guns N' Roses związane?
1: To jest doskonałe pana pytanie. Guns N' Roses niestety nie dane mi było być na koncercie. Żałuję, pomimo dużej częstotliwości, kiedy Guns N' Roses przyjeżdża tutaj do nas, do kraju. Bardziej skupiłem się uwagę na zespole Perfect Circle lub Tool.
0: Ale to też wspaniała muzyka.

0: A pamięta pan to uczucie, jak pan puścił November Rain, Guns N' Roses?
1: Tak, jak najbardziej, tak. To znaczy, też pamiętam, jak bardzo szybko drzwi się otworzyły i cała szkoła usłyszała ten ojejku, ten krzyk pana dyrektora, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: A słyszy pan teraz?
1: Tak, słyszę. Oj, doskonale, dziękuję.
0: To dla pana. Dziękuję pięknie.
1: Pozdrawiam, do widzenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie

0: boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej

0: Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
5: 3 miesiące spędzi w areszcie kierowca ciężarówki, który we wtorek wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy, zdecydował sąd. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 kolejne w stanie ciężkim są w szpitalu. 31-letniemu Dominikowi D. przedstawiono zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Badania potwierdziły, że był pod wpływem klefedronu, czyli syntetycznego narkotyku. Prezydent zapowiedział, że będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczenia do orzekania 4 sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Tu nie chodzi o pokazówkę, a o wyjaśnienia, mówi wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt.
6: Postępowanie w prokuraturze dotyczy tego, w jaki sposób pan prezydent, mówiąc wprost, doszedł do takiego wniosku, że uznał, że nie będzie przyjmował ślubowania. Prokuratura bada, jakie informacje zostały panu prezydentowi przekazane, kto miał wpływ na tę decyzję, czym się kierowali pracownicy kancelarii pana prezydenta. To jest jeden z elementów tego postępowania. Drugi dotyczy już samego Trybunału Konstytucyjnego.
5: W sprawie przesłuchano już 40 świadków, m.in. z kancelarii prezydenta. Robert Korzeniowski ogłosił, że będzie się ubiegał o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym jest doradcą w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W mediach społecznościowych przekazał, że kończy współpracę z resortem, by kandydować na fotel szefa PKOL. Obecny prezes Radosław Piesiewicz został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Pełny serwis Trójki o 17.
4: Teraz w Trójce ekonomia. Sylwia Zadrożna.
7: Zapraszam. Unijny rynek zamknięty dla mięsa z Brazylii. Dziś w życie weszło embargo nałożone na ten kraj w maju, a to dlatego, że Brazylia nie gwarantuje europejskich norm dotyczących produkcji. Jak mówi Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce, na zakazie zyskają nasze firmy.
8: Dla polskich producentów drobiu i wołowiny to krótkoterminowa dobra wiadomość, ponieważ ogranicza konkurencję cenową importu. Dla konsumentów sytuacja jest bardziej złożona. Z jednej strony wyższe standardy bezpieczeństwa oczywiście są bardzo korzystne. Z drugiej jednak, jeżeli ten zakaz utrzyma się przez dłuższy czas, może pojawić się presja na wzrost cen części mięsa i produktów z niego wykonanych, choć wiele będzie zależało od tego, czy importerzy szybko znajdą na świecie alternatywnych dostawców.
7: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa i jeden z 4 krajów Mercosuru, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów. Ponad 300 tysięcy złotych kary nałożył UOKiK na centrum dotacji OZE za telemarketing bez zgody konsumentów. Przedsiębiorca korzystał z kupowanych baz numerów, ale nie potrafił wykazać, że konsumenci zgodzili się na kontakt marketingowy z jego strony.
9: Kolejność jest bardzo prosta. Najpierw zgoda konsumenta, potem telefon, nieodwrotnie. Posiadanie numeru telefonu konsumenta nie oznacza zgody na telemarketing. Nie wystarczy też kupienie numeru wraz z bazą danych. Zgoda musi być uprzednia, dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna.
7: Wyjaśniał Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a konsument powinien mieć też możliwość wycofania zgody na telemarketing w każdej chwili. Taksówkarze dowożą coraz więcej długów. Obecnie ponad 2,5 tysiąca dłużników ma do oddania blisko 60 milionów złotych. W rejestrze jest mniej zadłużonych firm taksówkarskich niż rok temu, ale te, które tam zostały, mają większe problemy. Mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.
10: Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej. Wtedy każdy stały koszt, jak rata leasingowa za samochód, ubezpieczenie czy paliwo, jeszcze mocniej obciąża płynność. W efekcie grono dłużników może się kupić.

0: skurczyć, a wartość ich zaległości nadal rosnąć.
1: Dolar kosztuje 3 zł 72 grosze, a euro 4,32.
2: W nocy popada przelotnie, a temperatura wyniesie od 10 do 17 stopni. Jutro dużo chmur, na wybrzeżu deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 26 stopni Celsjusza na południu Polski. 24 minuty do 17. Uczniowie łamią zakaz korzystania z telefonów w szkołach, a państwo dzwonią, przyznając się do łamania zasad w swoich szkolnych czasach. Może nieco innych zasad, bo z tym zakazem telefonów to raczej świeża sprawa. Ja się przyznałem, że moje podeszwy na WF-ach w salach gimnastycznych nie zawsze były białe, ale nie bardzo ta zasada do mnie przemawiała.
3: Byłem nauczycielem w tamtych czasach. Pamiętam, że woźne szkolne, które potem doczyszczały te parkiety sal na kolanach z czarnych śladów, na pewno były wdzięczne za to, żeby podeszwy w butach były białe, a nie czarne.
2: Ależ mi teraz głupio. Ależ mi teraz głupio. 23 minuty do 17. Ciarki mam. Luka, Susan Vega.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo do nas. Jest z nami Mateusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z jakim złamanym zakazem?
1: Teoretycznie to ja wprowadziłem nowy zakaz do szkoły.
0: O.
1: Ponieważ gdy byłem w 5 klasie podstawówki, nasza szkoła dostała dotację na tę sytuację. Wyścili w korytarzu telewizor, na którym były obecne informacje o szkole, takie różne reklamy. No i ten telewizor był podłączony pod szkolny internet, a hasło do szkolnego internetu znał każdy. Więc połączyłem się z telewizorem przez telefon i zacząłem puszczać muzykę. No i po paru dniach ten telewizor już był na dobre 3 lata wyłączony.
0: A no jaka to muzyka była?
1: Ojej, no nie wiem, czy można puścić w sumie.
0: To nie można.
1: No mogę podać tytuł i wykonawcę. Tricky New od Jodeczki, tak? Albo to...
0: Pan Mateusz, pięknie dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na kolejne zakazy, które państwo łamali w szkołach. Proszę się przyznawać i nie krygować.

0: Ileż to zasad było związanych z puszczaniem muzyki w szkołach? Aż mnie to zadziwia.
1: Chciałem się pochwalić, też puszczaliśmy z kolegą muzykę w radiowym, że tylko, że u nas pan dyrektor bardzo często przychodzi i mówi, to było dobre chłopaki, o to fajne, ale czasami też przychodził, nie, tego nie puszczajcie, to jakaś wiocha. Czasem zdarzało się, jak dziewczyny przyszły do radiowęzła, jakieś tam Ice Baby i takie rzeczy, no to wtedy pan dyrektor tak przechodził po korytarzu i później mówi, nie, panowie, tego nie łupcie.
0: Dwie dwójki i siedem trójek, czekam na więcej łamanych zakazów i więcej

0: muzyki, którą państwo w szkołach puszczali. A dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Część dotyczy wszystkich kierowców, ale pod szczególnym nadzorem będą ci, którzy dopiero co odebrali swoje nowe prawo jazdy. Zwłaszcza ci nieletni. Maciej Szefer.
1: Od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia.
2: Za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem.
1: Maciej Bednik, ekspert Automobil Klubu Wielkopolski, wyjaśnia, kogo dotyczy i na czym właściwie polega okres próbny.
2: Kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych za popełniane wykroczenia będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się szkoleniu.
1: Niepełnoletni przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy będą mogli prowadzić auto tylko w obecności doświadczonego kierowcy. Pani Marlena, mama 17-letniej Ani, która zdawała w Poznaniu na prawo jazdy.
3: Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł.
1: Zgodnie z nowymi przepisami osoby będące w trakcie okresu próbnego obowiązywać będzie bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Jak do tych wszystkich nowych regulacji podchodzą najmłodsi kierowcy, mówi 18-letnia Weronika.
4: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy.
0: 18 minut do godziny 17 jest z nami pan Marcin. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Ale zanim może pan opowie o tym zakazie szkolnym do złamania, to wiem, że pan jechał przed momentem autem, teraz chyba zaparkował, bo już tego szumu nie słychać.
5: Tak,
0: mam takie pytanie do pana, bo tutaj wprowadzone są przepisy, że młodzi kierowcy będą musieli w towarzystwie takiego bardziej doświadczonego kierowcy jeździć. Proszę się podzielić, czy lubi pan, jak siedzi obok pana inna osoba i komentuje to, jak pan jeździ autem?
5: Chyba jak większość, nie za bardzo. Myślę, że uwagi krytyczne zawsze można przełożyć na pomocną radę, tak?
0: Ale najlepiej takie spisane podczas jazdy i dopiero w formie pisemnej dostarczone kierowcy po. To jest chyba najlepszy pomysł, tak mi się wydaje.
5: Tak. Chyba byłoby lepiej rzeczywiście, tak.
0: A proszę powiedzieć o tym zakazie szkolnym, który pan łamał, bo chyba z tym pan zadzwonił.
5: To jest dość nietypowy zakaz szkolny. On może nie był do końca zapisany i może nie dotyczy tylko i wyłącznie szkoły, ale takich ogólnych zasad, ale historia jest o tyle śmieszna, że któregoś razu, to były lata 90, okres takiej szalonej fascynacji koszykówką w Polsce wtedy. Mm-hmm. Teraz trochę wraca tak na marginesie, z czego bardzo się cieszę jako wielki fan, ale to był ten czas, kiedy Chicago Bulls, Michael Jordan, i my dowiedzieliśmy się z kolegami, że w czasie ferii zimowych nie będzie zajęć tych pozaszkolnych na sali sportowej i zostawiliśmy przed feriami zimowymi uchylone lekko okno, niedomknięte, i przez ferie zimowe chodziliśmy grać w kosza do zamkniętej, nieczynnej szkoły przez okno.
0: Sprytnie.
5: Mam wyrzuty sumienia do dzisiaj, ale chciałbym, żeby dzieciaki miały podobny problem dzisiaj, a dzisiaj chyba jest problem w drugą stronę i czasami nie ma komu grać.
0: Można powiedzieć, że pan publicznie samokrytykę złożył, panie Marcinie. Dziękujemy bardzo za tę historię.
5: Dzięki, pozdrawiam.

0: 13 minut do 17. Donald Trump ogłosił, że to największa transakcja naftowa w historii świata. Stany Zjednoczone podpisały z Wenezuelą umowę na dostęp do potężnych zasobów tamtejszej ropy. 9 miesięcy po tym, jak Waszyngton porwał prezydenta Nicolasa Maduro. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: Umowa przyznaje Amerykanom koncesję na wydobycie 1/5 zasobów ropy naftowej w Wenezueli. To oszałamia, bo mówimy o największych rezerwach na świecie. Delcy Rodriguez, która awansowała na przywódczynię tego kraju po tym, jak Waszyngton porwał jej autorytarnego poprzednika, zapewnia, że porozumienie jest korzystne także dla Wenezuelczyków, bo w kraju brakuje pieniędzy na inwestycje i rozwój sektora energetycznego. Podpisując także inne ważne umowy z dużymi firmami jak Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, chcemy stać się potęgą energetyczną. Krytycy twierdzą jednak, że Stany Zjednoczone tym samym zrezygnowały z demokratyzacji kraju, dogadują się z niezmiennie autorytarnym i skorumpowanym reżimem. Natomiast Wenezuela traci zasoby i suwerenność. Sekretarz Energii Stanów Zjednoczonych zapewnia, że wcale nie. Oczywiście widziałem te nagłówki o tym, że kradniemy wenezuelską ropę. Oczywiście, że to nieprawda. Wenezuelczycy mają i obawy, i nadzieje. Nie widzę żadnych korzyści dla ludzi. USA wezmą ropę, a potem co? Po tak długim czasie widzę światełko na drodze przed nami. Jestem pewien, że Wenezuela się odrodzi, zaopatrzenie zacznie docierać do szpitali, a infrastruktura sektora naftowego zostanie odbudowana. Centrum świata łączymy się teraz z profesor Katarzyną Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Jak pani to skomentuje?
3: To co wiemy, to nic nie wiemy. Ta umowa nie została upubliczniona. Tekst tej umowy to jest zarzut polityków wenezuelskich, pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli. Delcy Rodriguez powiedziała, że to jest umowa podpisana na 25 lat. Kolejna rzecz, którą wiemy na pewno, to jest, że będzie to prywatno-państwowa inicjatywa, czyli prywatna ze Stanów Zjednoczonych. Będą to firmy, które zajmują się wydobyciem ropy naftowej, a także firmy, które będą odbudowywać sieć elektryczną, bo tu, żeby wydobyć, trzeba mieć również energię elektryczną. Co jeszcze wiemy? Będzie wydobycie na poziomie, to jest będzie, nie wiadomo, czy to będzie za 2, 3, 4 czy 5 lat. Wenezuela będzie wydobywała około 1,5 miliona baryłek dziennie. Szacują, że ma być przychód na poziomie 209-210 miliardów dla Wenezueli, co będzie stanowić podobno 30% wszystkich zysków. Ta umowa jest częścią całego planu administracji Trumpa. Będzie stabilizacja, odbudowa i zmiana, mając na myśli zmianę polityczną. Dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji tego drugiego etapu, odbudowy.
2: Czy w jakikolwiek stopniu to jest korzystna umowa dla Wenezueli i dla Wenezuelczyków?
3: Dzięki tej umowie Stany Zjednoczone bardzo szybko odbudują

0: swoje rezerwy naftowe, które w ostatnim roku spadły ze względu na wojnę w Iranie. Należy patrzeć na w ogóle agresję na Wenezuelę właśnie w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Wyprzedzając wszystkie inne działania, najpierw zadziałały wobec Wenezueli, aby zagwarantować sobie źródło ropy naftowej. Abstrahując od kwestii politycznych, to, co się działo z gospodarką, która była w głębokiej zapaści, i sektorem energetycznym, który był porzucony tak naprawdę, to jest na pewno jedyne dzisiaj możliwe rozwiązanie, żeby przynajmniej odbudować częściowo gospodarkę, dać zatrudnienie, częściowo zwiększyć dochody państwa, które no zmaga się z ogromnym deficytem, inflacją, płacami na poziomie 1-2 dolarów miesięcznie, prawda? W sektorze publicznym na przykład.
1: No ale jednak szerokie prawa zyskują Amerykanie ogromny wpływ.
0: Pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. Kolejnym krajem, który padnie, tu trzeba powiedzieć, padnie ofiarą imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych będzie Kuba.
1: Podsumowując, to jest umowa, która cementuje ten układ między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi, ograniczonej suwerenności Wenezueli, rządzonej przez obecną prezydentkę, przywódczynię Delcy Rodriguez, która, jak mówią złośliwi, zgodziła się na to porozumienie, bo dzięki temu też utrzymuje władzę.
0: Utrzymuje, ale też na nią jest wywierany bardzo duży wpływ, aby poprowadziła dialog z opozycją. On jest prowadzony, bo wiemy, że odbywają się spotkania, aby zacząć pluralizować życie polityczne w Wenezueli. Opozycja nie jest jednolita. Stany Zjednoczone, żeby móc kontrolować sferę ekonomiczną, potrzebują stabilności politycznej w Wenezueli. Taką stabilność czy kontrolę sytuacji politycznej gwarantuje dialog na razie taki spokojny między tym neoczawistowskim rządem a opozycją, która jest w kraju.
1: Profesor Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: I Agnieszka Lichnerowicz, oczywiście. Patrzę na zegar. 60 minus 53 to jest 7. 7 minut do 17. W Trójce dziś państwo się łamaniem zakazów szkolnych chwalą. Byli kiedyś tacy, którzy zakazy łamali, zanim one zaczęły obowiązywać.
4: Ten zakaz powstał dzięki mnie we Wrocławiu w liceum na Obornickiej. Przyjechałem jako pierwszy chłopak motocyklem do szkoły. No i potem byłem ciągany do dyrektora, wyjaśnienia. Pułkownik mówi, że nie wolno, chociaż mam prawo jazdy. I od tego momentu powstał zakaz.
3: Ale musiał pan zrobić wrażenie. Na pewno było warto.

0: radiowęzły, proszę Państwa, to jest ryzykowna sprawa.
1: Początek lat 80. chodzę do liceum, prowadzę na długiej przerwie audycję i w tym dniu nie było mnie w szkole, był kolega i puścił piosenkę Bonnie M. Rasputin. Skończyło się to w ten sposób, że mój kolega musiał zmienić szkołę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.03 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
15: Będzie przesłuchanie prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki mówi, że stawi się jako świadek. Proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą ruszył w Warszawie. Wojskowemu grozi dożywocie. Tegoroczne lato we Francji pobiło wszelkie rekordy. Przez niemal całe wakacje panowały ponad 40-stopniowe upały. Prezydent zadeklarował, że podda się przesłuchaniu w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od czterech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm oraz niedopuszczenie ich do...

0: orzekania. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza się uchylać i zaprosi do siebie prokuratora prowadzącego sprawę zaprzysiężenia sędziów TK.
2: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: Śledztwo prokuratury dotyczy czynności, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, tłumaczyła w TVP Info prokurator Anna Adamiak.
3: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów.
1: Prezydent nie zmienił zdania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby, które składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a później przekazały oświadczenia o ślubowaniu do Kancelarii Prezydenta, nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wyjątkowej wiedzy prawniczej. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Taśmy w sprawie kryptoafery w prokuraturze. Minister Sprawiedliwości poinformował, że śledczy dysponują nagraniami, które pomogą w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Pytany o tę sprawę Roman Giertych, obrońca Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut, nie ujawnia szczegółów. Mówi, że prokuratura nie informuje go o swoich działaniach.
4: Nie wiem, o których taśmach mówił pan minister Żurek.
5: Czyli jest ich kilka.
4: Natomiast wiem, że w tym postępowaniu są różne dowody, zarówno wyjaśnienia, jak i zeznania, jak i również dowody o charakterze audiowizualnym.
0: Do najnowszych doniesień dotyczących śledztwa zonda krypto odniósł się także przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Ślis.
6: Nie wiemy, czy to są taśmy nagrywane przez pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań, czy to na Ibizie, czy w innych miejscach świata, przez różnych polityków, ale nie tylko też niektórych właścicieli stacji telewizyjnych jeżdżących do pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe. No, jak widzimy, to śledztwo jest bardzo dynamiczne, nabrało teraz rozpędu. Myślę, że na pewno znaczenie miało tutaj rozpoczęcie współpracy przez pana Krala z organami ścigania.
0: Wczoraj prokuratura przedstawiła zarzuty 3 kolejnym osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Wśród nich jest m.in. znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z. Przed warszawskim sądem rozpoczął się proces w sprawie ataku maczetą na przechodnia. Doszło do tego w grudniu ubiegłego roku w Legionowie. Na ławie oskarżonych zasiada żołnierz Rafał R., którego wojskowy prokurator Michał Zduńczyk oskarżył o usiłowanie zabójstwa.
7: Oskarżam kaprala o to, że działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, uderzył pokrzywdzonego tylną częścią maczety o długości 48,5 cm w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę, powodując u pokrzywdzonego masywne krwawienie zewnętrzne.
0: Oskarżony tłumaczył przed sądem, że użył maczety, aby bronić się przed agresywnym zachowaniem pokrzywdzonego Kamila G. i jego wuja Pawła G.
8: Ja działałem tylko i wyłącznie w obronie koniecznej. Odpierałem tylko i wyłącznie ataki bardzo agresywnych napastników. Ja tą maczetę wyciągnąłem tylko i wyłącznie po to, żeby oni przestali mnie atakować. Ja tylko zdążyłem się cofnąć i machnąłem tą maczetą przed siebie. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, w jaką część ciała trafiłem, ale po tym uderzeniu on padł przede mną.
0: Za usiłowanie zabójstwa grozi do dożywocia. Ostatnie miesiące we Francji przejdą do historii. Tegoroczne lato nad Sekwaną było najcieplejsze od początku pomiarów. Przez niemal całe wakacje ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, przynosząc dramatyczne konsekwencje.
9: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię 6-krotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła, o dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 17.05 i sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
12: Zaglądamy na tablicę wyników w Stambule. W ćwierćfinale Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet, Mistrzostw Europy oczywiście, w siatkówce kobiet. Polska gra z Holandią, jest 2-1, trwa czwarty set. Bardzo zacięty jest, 17-14. Nasze odskoczyły na 3 punkty, ale tak różowo to nie wyglądało przez cały czas. Była walka punkt za

0: punkt. No, miejmy nadzieję, że to już będzie ostatni set tego spotkania. Na razie 17 do 14. Kolejna ekstraklasowa drużyna wyleciała z hukiem z Pucharu Polski do Legii Krakowi Zagłębia i Wisły Kraków. Dołączyła właśnie Wieczysta z dawnej stolicy kraju. Beniaminek Ekstraklasy uległ w Świdniku Awii 1-3. O 17.30 GKS Tychy zagra z ŁKS-em Łódź, a o 20.30 znów ekstraklasowicz jakiś wyleci. Śląsk Wrocław bowiem zmierzy się z Pogonią Szczecin, która marzy o pierwszym trofeum w historii klubu, mówi pomocnik Patryk Dziczek.
1: Jesteśmy dobrą drużyną, że gdy przygotujemy się naprawdę dobrze do meczu, to jesteśmy w stanie grać w fajny futbol. Na pewno jedziemy po to, żeby ten mecz wygrać. Wiem, jak kibice też pragną, żeby coś tutaj w tym klubie osiągnąć i ja też zdaję sobie z tego sprawę i wiem, jak wyglądały wcześniejsze mecze, czy z Wisłą, czy później z Legią, więc myślę, że też marzą o tym Pucharze Polski. Wiem, że to dla miasta i dla kibiców, również dla nas na pewno ważna rzecz, żeby coś fajnego tutaj osiągnąć.
0: Tymczasem w Szczecinie jeszcze gablota pusta, ale może się to zmienić. Dziś nie tylko Puchar Polski, ale i Ekstraklasa. O 18.00 pierwszy gwizdek w Częstochowie, Raków podejmie Górnika Zabrze. O 20.30 Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. To zaległe mecze przełożone pierwotnie z powodu europejskich pucharów. O 18.00 również oficjalnie ruszy sezon hokeja na lodzie. Mistrzowie Polski, czyli hokeiści GKS-u Tychy, rozpoczną walkę w Lidze Mistrzów, a pierwszym rywalem Czesi z utytułowanego Dynama Pardubice. W turniejach singlowych US Open mamy już tylko jedną przedstawicielkę. Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, że to Iga Świątek pozostaje sama na placu boju. Iga Świątek zagra z argentyńską sąsiadką Lionela Messiego z Rosario, Nadią Podorowską. Dotąd panie grały tylko raz. W półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku wygrała wtedy Polka. Jak pamiętamy, wygrała cały turniej, a był on szczególny. Jesienny French Open przeprowadzony na przełomie września i października z powodu pandemii COVID-19. I jeszcze rzut oka na to, co się dzieje na Vuelta a España. Ostatni podjazd, grupka ucieka. W niej w tej chwili już 4 osoby, 5 zostało, a lider Enric Mas, Primoz Roglic tracą do tych z przodu około 5 minut. Sprawdzę jeszcze wynik naszych siatkarek. 17 do 17, ależ tam jest ciasno.
2: Noc ma być pochmurna, z deszczem na północy przede wszystkim. Tam mogą pojawić się też burze, a temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 10 do 17 stopni. Jutro dużo chmur, ale w południowej części Polski przejaśnienia. Na wybrzeżu deszcz i burza, a temperatura od 18 do 26. Najcieplej na południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Cztery Michały dzisiaj, Jędrkowiak, Daniel Kowarski i Matus. Kłaniamy się państwu nisko i zapraszamy do 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Rozmawiamy dzisiaj o szkolnych zakazach. Ja się przyznałem, państwo też się przyznają do szkolnych zakazów, jakie w swoich szkolnych czasach łamali, ale przyznają się też państwo do zakazów, które łamali państwa koledzy i koleżanki.
5: Moja koleżanka, o rok młodsza, popalała sobie ukradkiem w toalecie na przerwach, co nie przeszkadzało jej, że później została szanowaną dyrektorką.
2: Ciekawe, czy jako ta szanowana dyrektorka szanowała chęć uczniów, którzy mimo niebycia pełnoletnimi mieli ochotę pójść na papierosa. Mam nadzieję, że nie. Dwie dwójki, 7 trójek. Czekamy na więcej historii od państwa o szkolnych zakazach i o ich łamaniu, bo to najciekawsze. A to Lenny Kravitz.

0: 12 minut po 17. Jest z nami pan Marek. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Marek. Pozdrawiam serdecznie.
0: Z jaką historią?
1: Mam historię z liceum. Taką dość śmieszną. W 1985 roku na całym świecie George Michael święcił swoje najlepsze dni z piosenką Carlos Whisper. A ponieważ byłem wysokim blondynem z podobną fryzurą, więc postanowiłem zapuścić brodę. Mm-hmm. Postanowiłem, tak zrobiłem. Poszedłem do szkoły. Po dwóch tygodniach pani dyrektor zobaczyła mnie na korytarzu i poprosiła, nakazała, że mam wracać z powrotem do internatu, ogolić się i dopiero wtedy mogę przyjść do szkoły. Dramat taki. Pomyślałem sobie, że pojadę do lekarza, dermatologa. Ten przypisał mi zalecenie, że z powodu silnego podrażnienia skóry zaleca mi noszenie brody. Poszedłem następnego dnia z brodą do szkoły. Pani dyrektor mnie oczywiście zobaczyła i kazała opuścić szkołę. Trzecia klasa liceum. Ale pokazałem jej to zalecenie, pani dyrektor po prostu zdębiała, no i zostałem przywrócony do łask, mogłem dalej się uczyć. Ale z internatu pojechałem do domu po trzech tygodniach i moja mama, jak zobaczyła mnie z brodą, powiedziała tak: masz godzinę na to, żeby się ogolić.
0: I zaświadczenia doktora nic nie było w stanie pewnie na to poradzić.
1: Tak, serce nie sługa, matka jest tylko jedna. Godzinę czasu, brody nie było.
0: Tak się łamie zakazy, proszę państwa. Dziękujemy bardzo za tę historię. A teraz opowiemy państwu o największej tegorocznej aferze w polskim showbiznesie. W nowej części kultowej produkcji Nigdy w życiu nie zagra Joanna Jabłczyńska.
2: Dla fanów ta decyzja jest niezrozumiała, bo Tosia wykreowana przez Jabłczyńską jest ich zdaniem idealna.
3: Pokaż mi mój pokój.
4: Tu.
3: Gdzie? W niebie?
4: Na piętrze.
3: Tu nie ma żadnego piętra.
4: No potencjalnie jest.
3: A potencjalnie to ja miałam być wysoką, szczupłą brunetką.
2: A będzie blondynką. Za dużo zdradzam, wróć. Najbardziej jednak fanów oburzyło to, w jaki sposób produkcja potraktowała Jabłczyńską. Aktorka opowiedziała o tym na Instagramie.
5: Mam scenariusz najnowszego filmu na swoim mailu. Byłam na spotkaniu z reżyserem. Były ze mną wstępnie ustalane terminy nagrań. Poznałam potencjalnego mojego partnera, a następnie otrzymałam telefon, iż podmiot, który wykłada bardzo duże pieniądze na najnowszą produkcję, ma swoją kandydatkę na Tośkę. Od tyle.
2: Produkcja odpowiedziała, że były to zdjęcia próbne. Casting. I Jabłczyńska ten casting przegrała. W roli Tosi zobaczymy w nowej produkcji Agnieszkę Żulewską, znaną m.in. z filmu Chemia czy serialu Wielka Woda. Informacja ta rozwścieczyła fanów, nawoływali oni do bojkotu produkcji. Fanów w tym poniekąd wspierała sama Joanna Jabłczyńska, udostępniając ich wpisy. Z tego powodu współproducentka filmu, Katarzyna Grochola, poinformowała na Instagramie, że podejmie kroki prawne wobec Jabłczyńskiej. Gdy post ten spotkał się z krytyką, został usunięty. To nie zakończyło jednak sprawy, bo głos zabrała córka Grocholi, Dorota Szlągowska.
6: Asiu, ja widziałam tę korespondencję, widziałam, jak jesteś zaproszona na zdjęcia próbne. Przegrałaś z Agnieszką Żulewską i to żaden wstyd. Wiesz, wydawało mi się zawsze, że to widz ma problem z tym, żeby odróżnić fikcję od rzeczywistości i okazuje się, że nie. Asia, ty nie jesteś Tosią. Tosia to jest moja historia.
2: Nagranie Doroty Szlągowskiej na Instagramie spotkało się z niebywałą krytyką. Krytyka ta zyskała na sile po opublikowaniu zapisu rozmowy, w której Grochola do Jabłczyńskiej napisała w połowie czerwca następujące słowa.
7: Walczę teraz o ciebie, zresztą z reżyserem i Wichłaczową.
2: Anna Wichłacz to współproducentka filmu. Nagranie Szlągowskiej, co ciekawe, nie jest już dostępne. Sama Szlągowska o poranku nawet przeprosiła.
8: Nie miałam prawa cię obrażać. Żadne poczucie krzywdy czy zranienia tego nie tłumaczy. Jest mi wstyd. Bardzo cię przepraszam.
2: Przeprosiny być może zakończą spór, ale nie rozwiążą kwestii. Czy w kontynuacjach zawsze powinni grać ci sami aktorzy? To pytanie otwarte i odpowiedź na nie najprawdopodobniej

0: poznamy dopiero, gdy dostępne będą pierwsze dane dotyczące widowni w kinach nowego filmu Właśnie, że tak. Nie tracimy nadziei.
1: Sprawą zajął się Paweł Turski. Dodajmy, że w nowej produkcji nie zagra m.in. Joanna Brodzik, która w filmie Nigdy w życiu grała przyjaciółkę głównej bohaterki. Na ekranie nie zobaczymy też nieżyjących już Jana Frycza czy Krzysztofa Kowalewskiego. Ale to taki scenariusz z tą aferą, że nigdy w życiu by państwo tego nie wymyślili.

0: 21 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Zonda Krypto chciała umieścić swoje logo na ściankach, które stoją za polskimi piłkarzami, gdy udzielają wywiadów po meczach reprezentacji. Jak ustalił Onet, kierownictwo dzisiaj już upadłej giełdy kryptowalut negocjowało umowę sponsorską z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
1: Zanim Zonda Krypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, robiła podchody do PZPN-u. Do spotkania doszło na stadionie Atalanty Bergamo we wrześniu 2025 roku. Pośrednikiem była firma Publicon Sport, od kilku lat wyłączny partner PZPN-u przy pozyskiwaniu sponsorów w zamian za kilka procent prowizji. Na czym miał polegać deal? Pieniądze dla związku w zamian za ekspozycję marki Zonda Krypto. Przemysław Kral zaproponował PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Dla porównania Orlen łożył w tym czasie na polską piłkę od 40 do 50 milionów złotych rocznie. Spotkanie w Bergamo było jednym ze standardowych spotkań biznesowych prowadzonych w ramach procesu pozyskiwania sponsorów, napisał związek w odpowiedzi na pytania Polskiego Radia.
2: Podmiot, którego dotyczyły rozmowy, był w tamtym okresie bardzo aktywny w obszarze sponsoringu sportowego, wspierając m.in. kluby piłkarskie oraz sportowców indywidualnych.
1: Zonda Krypto sponsorowała m.in. Atalantę Bergamo, klub Raków Częstochowa czy Juventus Turyn. Ostatecznie do współpracy z PZPN-em nie doszło.
2: Po analizie przedstawionej propozycji przedstawiciele federacji ocenili ją negatywnie i rozmowy nie były kontynuowane. Nie doszło do nawiązania jakiejkolwiek współpracy. Koszty podróży swoich przedstawicieli PZPN pokrył z własnych środków.
1: Przypomnijmy, że według ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski na mocy umowy sponsorskiej z Polskim Komitetem Olimpijskim Zonda Krypto dostała prawo do wizerunków reprezentantów olimpijskich, byłych i obecnych, czyli ich twarzy, sylwetek i głosów. Mogła korzystać z nich we wszystkich mediach oraz modyfikować zdjęcia czy nagrania.
0: O szczegółach opowiedział Państwu Michał Makowski. 23 minuty po 17 teraz. W Trójce usłyszą Państwo już za chwileczkę George'a Ezra i Budapest, a o 17.30 pojawi się w studiu Monika Suszek i goście. Porozmawiają o dywersji na polskim terytorium i o ochronie przed nią. A to rzeczony Budapest.

przed chwilą w studiu pojawiła się głowa Dariusza Urbanowicza, który powiedział: Polki wygrały. 3-1. Ciasno było, ale się udało. W półfinale teraz Polki zagrają z Włoszkami, a pokonały Holenderki. Wielkie brawa.

0: Autopromocja.
1: Najnowszy podcast Trójki. Źródła europejskie. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi. Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
3: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizdą w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej Dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Żegnamy reklamy.
12: Jest 17.30. W audycji popołudniowej Monika Suszek i goście.
1: Puls Trójki.
13: Dzień dobry. Niedawno mieliśmy do czynienia z podpaleniem w polskiej fabryce dronów. Z kolei w Niemczech już od początku września miały miejsce dwa ataki dywersyjne. No, coraz wyraźniej widać, że w ostatnich miesiącach zarówno Europa, jak i Polska mierzą się z cichą wojną ze strony Rosji. Co będzie dalej? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego i działań hybrydowych, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.

0: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Oraz pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pułkowniku, i od pana bym zaczęła pytanie, bo dziś też służby duńskie poinformowały, że takich ataków czy też werbowania do aktów sabotażu i dywersji będzie coraz

0: na Ukrainie już 180 ataków sabotażu w Europie miało miejsce. To są tylko takie szacunki, bo pewnie tych ataków było więcej, ale powiedzmy te, które miały miejsce. To wobec tego mamy do czynienia z tym, że Rosja próbuje jedynie nas testować, czy może to już jest krok dalej? I ten krok dalej co by oznaczał?
1: Po pierwsze, tutaj już nie ma mowy o żadnym testowaniu. Jest to realizacja wojny hybrydowej zgodnie z planem, który oni mają opracowany i go realizują. Najzwyczajniej w świecie realizują to, co zaplanowali sobie wcześniej. Tutaj testy już są do niczego niepotrzebne. To jest po prostu przygotowywanie do tego, co Gerasimow w swoim opracowaniu na temat wojny hybrydowej przewidział jako przygotowanie do wojny pełnoskalowej.
0: Czyli to jest już krok do tego, że będzie coś więcej.
1: Na razie nic się nie zmienia.
0: Czyli to będzie,
1: tak, przepraszam.
0: To będzie krok do tego, że będzie coś więcej.
1: No oczywiście, to jest bardzo możliwe, tak bym określił. Chociaż nie są wydane ostateczne rozkazy i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą wydane, Rosja ma plany. Zresztą, jak zna się Rosjan, to wie się, że oni działają w sposób planowy, zorganizowany i konsekwentny. Tutaj nie ma żadnej improwizacji, żadnego ura i tego typu rzeczy. To są skrupulatne, realizowane plany. Natomiast obecnie mamy do czynienia z pewną eskalacją tych działań, które no, są dość spektakularne. To powiedzmy, to atak na lotnisko w Lipsku i niemiecka reakcja po tym, jak ustalono z całą pewnością, że to jest działanie rosyjskie, pokazuje, że to nie są przelewki. Zresztą Niemcy tutaj niczego nie odkryli, bo po atakach terrorystycznych w Polsce Polska zamknęła wszystkie rosyjskie konsulaty. Została im tylko ambasada w Warszawie. Teraz powiedzmy możliwości oddziaływania na Rosję no, jest mniej, no bo po prostu już pewne działania zostały podjęte. Oczywiście możliwa jest też eskalacja polegająca na tym, że może być tych ataków nie tylko więcej, ale też mogą być celowane. No, na przykład w węzły komunikacyjne, w magazyny paliw, no, w lasy, bo najłatwiej las podpalić. No, tak czy inaczej tego typu działania znamienują zdecydowaną eskalację. Tutaj jeśli chodzi o stanowisko rosyjskie, ono było prezentowane już wielokrotnie od dłuższego czasu. Rosja uważa, że wojna na Ukrainie to jest de facto wojna przeciwko państwom europejskim. Na początku była mowa również o NATO, ale ponieważ w NATO są Stany Zjednoczone, więc oni ograniczyli się w tej chwili do państw europejskich, że oni prowadzą wojnę de facto nie z Ukraińcami, a z państwami europejskimi. I tutaj wyszczególniają te państwa, które najsilniej pomagają Ukrainie. I w tej liczbie jest oczywiście Polska, są Niemcy, jest Francja. No i przede wszystkim Wielka Brytania, która od niedawna jest takim sztandarowym wrogiem propagandy rosyjskiej. No nie tylko, bo i dyplomacji rosyjskiej to już jest ręka w rękę. To już nie ma dysonansu między propagandą a dyplomacją rosyjską. Więc to jest sytuacja dla Rosjan jednoznaczna. I mogą być dalsze kroki, dalsze posunięcia polegające na tym, że w związku z zagrożeniem agresją państw europejskich na Rosję mogą po prostu zrobić wielką mobilizację. Mogą zmienić stan operacji specjalnej na wojnę, nazwać to wojną po prostu i to też jest możliwe. No w każdym razie tutaj pole manewru rosyjskiego w zakresie już kryzysu politycznego jest dość znaczne i oni mogą ten kryzys polityczny później eskalować aż do utarczek zbrojnych. To też jest możliwe. No, oczywiście my też posiadamy pewne narzędzia w rękach i możemy w odpowiedni sposób reagować.
0: Dobrze.
1: Obecnie naszym głównym narzędziem jest intensyfikacja pomocy dla Ukrainy.
0: Tak, dobrze. Jeszcze przejdziemy do tych wątków, które pan poruszył. Pana doktora jeszcze bym się podpytała. No trochę o ten profil dywersanta, no bo to nie jest tak, że do podpaleń nie wysyłają przecież własnych agentów. Zazwyczaj są werbowani, bardzo często na Telegramie, bardzo często płaci się im kryptowalutami. Jak Rosjanie werbują właśnie tych agentów, przyszłych agentów?
2: Znaczy tutaj mamy właśnie dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ od mniej więcej 4 lat no, mamy to zjawisko tych agentów, których określam jako bieda agentów z Telegrama, bo to są osoby o kiepskim statusie zawodowym, czasami niespecjalnie inteligentne, które dają się nabrać po prostu na ogłoszenie o szybkich pieniądzach właśnie na

0: Telegramie czy innym portalu społecznościowym. Czasami to jest też werbunek poprzez znajomych, bo mieliśmy też takie sytuacje, które są werbowane do bardzo prostych rzeczy. Problem w tym, co jest najbardziej niepokojące, jest to, że wcześniej mieliśmy, i tu zgadzam się jak najbardziej z panem pułkownikiem, ten okres testowania jest za nami. Testowanie było wtedy, kiedy na przykład ktoś we Francji umieścił 3 trumny pod wieżą Eiffla z podpisem: to są trumny francuskich żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie. Oczywiście to była bzdura, ale to mogło być wzięte za rodzaj artystycznej prowokacji, ponury, ale jednak. Napisanie na murze wulgaryzmu, czy napisu, który ma polityczne przesłanie, to było jeszcze testowanie. Te pierwsze podpalenia, które mieliśmy, to też jeszcze było testowanie, bo proszę zwrócić uwagę, jakie były reakcje po podpaleniu Hali Marywińskiej, gdzie najpierw długo nie było wiadomo, czy to w ogóle było podpalenie, czy wypadek, a kiedy okazało się, że to było podpalenie, no to pojawiło się pytanie: okej, ale dlaczego? Dlaczego ta hala? Co im przeszkadzała hala targowa w Warszawie? I to duża, ale nie największa i najbardziej prestiżowa. Teraz mamy bardzo niepokojące sytuacje, bo jeżeli w tym momencie mamy atak na przykład na zakład należący do firmy zbrojeniowej, czy to w Polsce, czy też na przykład tak jak to ma teraz miejsce w Niemczech, gdzie próbowano zaatakować firmę Rode und Schwarz, to jest firma zajmująca się sprzętem łączności, warki radioelektronicznej, bardzo ważny, bardzo i bardzo niepokojący, że zaatakowano tę firmę właśnie. To samo tutaj, firma WB, czyli dostawca systemów bezzałogowych, również ewidentnie ktoś niestety bardzo dobrze wybrał, wie gdzie uderzyć. I obawiam się, że takich ataków będzie więcej. I to jest jedna rzecz w tym momencie, odpowiednie kierowanie tych agentów werbowanych przez Telegrama. Druga rzecz, na którą musimy mieć baczenie, to jest to, o czym napisała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim raporcie. Będzie rosnąć prawdopodobieństwo, że tych ataków będą już dokonywać nie ludzie złowieni na Telegramie, ale ludzie, którzy będą do tego celu przygotowani, i tu zgadzam się jak najbardziej z panem pułkownikiem, ten czarny scenariusz dla nas to jest sytuacja, w której ataku na przykład na infrastrukturę kolejową, telekomunikacyjną, energetyczną dokonają ludzie, którzy będą do tego celu już specjalnie przygotowani i jakoś przeszkoleni, i mogło nam wyrządzić niestety poważne straty. I to jest jak najbardziej spektrum wojny przeciwko nam. To trzeba tak nazwać.
1: Dobrze, to jeszcze się podpytam, a wobec tego powinniśmy chronić nasze zakłady, polskie fabryki dronów, zarówno te państwowe, te prywatne? Powinny być jakieś działania wobec tego przygotowane? Panie doktorze, jeszcze do pana i później panie pułkowniku.
0: Znaczy tak, z jednej strony oczywiście są przepisy, które myśmy przyjęli, bo mieliśmy przepisy dotyczące ochrony obiektów, polegające obowiązkowej ochronie. Potem pojawiło się przepisy o ochronie infrastruktury krytycznej. Problem polega na tym, że te przepisy, które mamy wprowadzane od lat, to były przepisy na czas pokoju. Dopiero teraz doszło do poważnej nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która nam rewolucjonizuje system ochrony infrastruktury krytycznej, ale proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy o zmianach prawnych. Bardzo długo ochrona obiektu nawet nie była dla samej ochrony, tylko dla tego, żeby odhaczyć wymogi ubezpieczyciela. Bo kto miał taki obiekt zaatakować? No, co, złodzieje przeszliby ukraść miedź?
1: No teraz się wszystko zmienia.
0: Długo tego zagrożenia. Dokładnie. I teraz musimy w tym momencie te środki przemyśleć, tylko pojawi się bardzo proste pytanie. Kto za co zapłaci?
1: A, panie pułkowniku, może pan zna pytanie, czy w ogóle będzie to możliwe, że do zrealizowania ta ochrona, bo chyba ona musi być zrealizowana. Będziemy
2: no
1: mieć
2: oczywiście, że tak. No, kto ma to za to zapłacić? Skarb Państwa, jak również przedsiębiorstwa. To jest oczywista sprawa. To jest w interesie przedsiębiorstw i prywatnych, i państwowych, żeby ich mienie było chronione w należyty sposób. Są w tym zakresie określone procedury, są pewne wytyczne w tym zakresie. Ja sam byłem na przeszkoleniu kiedyś w Leicester na sympozjum do spraw bezpieczeństwa fizycznego. Miał dla nas wykład profesor Gill, i znany kryminolog, i on powiedział, to się odnosi do wszystkich przestępstw, do terrorystycznych, kryminalnych i innych. I na pytanie przestępców, dlaczego to zrobiliście, odpowiedź była: because it was easy, bo było łatwe. Więc nie możemy dawać okazji, bo okazja czyni złodzieja, terrorystę, przestępcę. Więc musimy zabezpieczyć nasze obiekty tak szybko, jak to jest możliwe według standardów wojennych. I to jest kwestia co do bezpieczeństwa fizycznego.

0: No oczywiście jest też kwestia dronów, które mogą atakować z powietrza. Tu też musimy szybko w miarę podjąć działania w celu ochrony antydronowej, najważniejszych przynajmniej na początek obiektów infrastruktury strategicznej czy przemysłu obronnego. Mamy dwie znakomite światowej klasy firmy, które zajmują się tymi sprawami. Wreszcie zacznijmy z nich korzystać. To jest APS w Trójmieście i Hertz w Zielonej Górze. No powinniśmy z tego korzystać, co mamy własne, znakomite. Powinniśmy to wykorzystać jak najszybciej. To jest sprawa dla mnie jasna. Więc tutaj wysłanie teraz Wojsk Obrony Terytorialnej, dzisiaj to nastąpiło, no oczywiście jest działaniem potrzebnym i słusznym na dzień dzisiejszy, ale to jest takie łatanie dziury. To nie jest działanie systemowe.
1: A panie pułkowniku, to jeszcze się zapytam, bo pan wspomniał właśnie o zamykanych konsulatach. Dziś był wezwany też ambasador Rosji do MSZ-u przez pana Radosława Sikorskiego. To są takie symboliczne gesty, czy one rzeczywiście w jakiś sposób działają na Rosję?
0: To nie mamy mowy o żadnej symbolice. Po prostu jest to kolejny krok, po którym mogą nastąpić następne kroki. Więc nie ma czegoś takiego, że działamy z nienacka, z zaskoczenia i nagle walimy obuchem w łeb. Nie. Najpierw są działania dyplomatyczne. Powinniśmy wystąpić do Rosji z żądaniem rekompensacji za szkody, które agenci rosyjscy w Polsce dokonali. Chociażby za tą Marywilską. To jest rzecz, która jest oczywista dla mnie, że trzeba żądać od Rosji w tym momencie pieniędzy. My może to ich trochę otrzeźwi, a może nie, a raczej nie. Ale to dla formy, no, trzeba to zrobić. No, tego typu posunięcie może być krokiem przed następnym, na przykład ograniczenie liczby dyplomatów rosyjskich w Warszawie, w Berlinie czy Paryżu. No jest ich, jak premier Sikorski mu powiedział niedawno, ich stanowczo za dużo. No. Nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza teraz, kiedy są sankcje, kiedy Rosja jest ograniczana w wielu obszarach. Więc prowadzi wojnę przeciwko naszemu sojusznikowi. To jest sprawa oczywista, że dyplomatów rosyjskich musi być znacznie mniej. No, tego typu działania, jak na przykład wysadzenie torów kolejowych w Warszawie, no, musiało być poprzedzone rozpoznaniem wywiadowczym.
1: Tak.
0: Najprawdopodobniej robili to pracownicy, jednocześnie szpiezy rosyjscy z ambasady w Warszawie. Oni to penetrowali, ustalali, które miejsce byłoby najlepsze. No rzeczywiście, technicznie było najlepsze, ściągnęli z Rosji saperów, no bo trudno znaleźć na podorędziu sapera w Polsce, który by sprzyjał Rosji i wysadził tory, więc z pewnością ściągnęli go z Rosji, wykonał zadanie i wrócił do siebie. Więc to też jest, trzeba widzieć, że ambasady rosyjskie pełnią rolę wywiadowczą teraz. Rozpoznają obiekty, które są warte zaatakowania. Więc trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Ale żeby to zrobić, trzeba było zrobić to, co dzisiaj nastąpiło, czyli nota protestacyjna.
1: Jeszcze na koniec się panów podpytam, bo to też te wszystkie ataki dywersyjne i sabotażu budzą niepokój wśród obywateli. To jakie panowie mieliby na koniec takie jedno przesłanie, żeby nie dać się zastraszyć? Panie doktorze, od pana zacznijmy króciutko.
2: Czy z jednej strony czujność, z drugiej strony rozsądek. Po prostu to, co wydaje się, nawet jeżeli tylko się wydaje, że coś jest nie w porządku, że ktoś na przykład zaczyna zadawać dziwne pytania, jakiś obiekt, zaczyna próbować zachować się w sposób, który jest nietypowy. Od tego są ustanowione formy zgłaszania się, choćby przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które umożliwiają zgłoszenie takich zachowań. Nawet jeżeli w 9 przypadkach na 10 się okaże, że to będzie na przykład ktoś, kto zabłądził.
1: No tak.
2: Albo że
1: po prostu reagować, prawda?
2: Przypadkiem robił to, że to było coś nie innego, zawsze jest szansa, że zostanie wychwycone coś, co może zapobiec realnemu zagrożeniu.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze panie pułkowniku, pana się zapytam o krótką poradę.
0: W pełni się zgadzam. Oczywiście tutaj tak naprawdę państwo funkcjonuje jako organizm naczyń połączonych. To tak naprawdę służby wiedzą to dzięki społeczeństwu. No, to same z siebie informacje no, nie zdobywają aż tyle. Natomiast podstawą jest tutaj aktywność społeczna, spostrzegawczość, czujność, no i informowanie służb. No, jeżeli nie mamy kontaktu z ABW czy tam innymi służbami tajnymi, no wystarczy posterunek policji, zgłosić policji. Oni już znajdą drogę do ABW. Już nie ma problemu. Zwrócić uwagę na nieregularności, tak, na coś, co jest nietypowe, co może sugerować jakieś niezdrowe zainteresowanie różnymi obiektami. różnymi działaniami. No to jest coś, co powinno naszą uwagę

0: uwagę zwrócić i odpowiednio reagować, informując służby.
1: Ta czujność jest bardzo ważna. Bardzo panom dziękuję za dziś. Doktor Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję. I pan pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Również dziękuję.
0: Również dziękuję bardzo.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
2: Puls Trójki.
3: 13 minut nam zostało do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa i The Police.

0: W związku z tym zakazem używania telefonów komórkowych, który w tym roku wszedł, państwo dzwonią pod 2273 z zakazami, które sami łamali.
1: Rok temu, jak jeszcze chodziłem do szkoły, została mi udostępniona przez szkołę sala, którą przeznaczyłem na warsztat. No i wiadomo, od pani wicedyrektor, którą teraz oczywiście bardzo pozdrawiam, dostałem kategoryczny zakaz przyprowadzania kogokolwiek do tej sali. No i wiadomo, jak to się skończyło, zaprosiłem nową poznaną dziewczynę do tej sali, z tego wyszedł bardzo szczęśliwy związek. Wszystko się wydało w momencie, kiedy wziąłem gitarę do szkoły i zacząłem grać na tej gitarze, po czym pani wicedyrektor to usłyszała i była oczywiście bardzo niezadowolona z tego faktu.
0: Są zakazy, które warto łamać. Więcej takich. 2273. Każdy zakaz, który państwo w szkole złamali, warty wspomnienia.

Someday, Somewhere, czyli Django w programie trzecim Polskiego Radia. 5,5 minuty zostało do godziny 18. Punktualnie o 18 serwis, a po nim opowiemy Państwu o 204 tysiącach podpisów, czyli prawie, a raczej ponad dwukrotnym przekroczeniu wymaganej liczby złożonej po to, żeby ustawa trafiła do Sejmu. Ustawa dotycząca myśliwych.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.03 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
9: Zonda krypto i spór o prezydenckie weto. W Sejmie debata o kryptowalutach, którą obserwuje nasz reporter. 3 miesiące aresztu dla kierowcy po tragedii na A1 był pod wpływem narkotyków. Po zdarzeniu ciężarówki z pociągiem są duże utrudnienia w ruchu kolejowym w Gdańsku. Kto jest winny afery z zonda krypto? O to spierają się posłowie podczas debaty w Sejmie. Politycy mają na tym posiedzeniu zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy regulującej rynek kryptowalut. Debatę w tej sprawie obserwuje w Sejmie Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie argumenty padają.
10: Debata to trzecie podejście do tego samego tematu i sami politycy mówią, że znają już wszystkie argumenty, ale zdania nie zmieniają. Za to przerzucają się winą za niejasne kontakty z sektorem kryptoaktywów. Jako pierwszy przemawiał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który zarzucał rządzącym biznesowe wracanie do tego samego projektu, zamiast przyjąć prezydencki. Mówił, że kolejne rozpatrywanie tej samej ustawy ma odwrócić uwagę od innych spraw.
11: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje...

0: afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu innych aferach.
1: Zbigniew Bogucki wskazał też na kilka konferencji z udziałem polityków rządzącej koalicji sponsorowanych przez Zonda Krypto, ale sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z KO mówił, że nie chodzi o to, jakie konferencje były sponsorowane przez Zonda Krypto, ale o przelewy dla prawicowych polityków.
2: Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiSu i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: Politycy obu obozów mówili, że odpowiedzialni za nielegalny lobbying na rzecz kryptowalut zostaną ukarani.
3: A o tym wszystkim z Sejmu Mariusz Pieśniewski dziękuję za relację. Prezydent krytycznie ocenia kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Był już minister w rządzie Donalda Tuska, jest kandydatem na sędziego Trybunału. Karol Nawrocki powiedział, że proponowanie Berka na sędziego jest złamaniem zasad dotyczących obsady tych stanowisk.
4: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału. Jutro głosowanie w Sejmie. 3 miesiące spędzi w areszcie kierowca ciężarówki, który wjechał w pracowników drogowych na autostradzie A1. Zginęły 4 osoby. Dziś okazało się także, że mężczyzna był pod wpływem środków odurzających.
5: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Dominika D. na 3 miesiące. Decyzja argumentuje grożącą podejrzanemu wysoką karą oraz obawą ucieczki z kraju i matactwa. Tuż po posiedzeniu sądu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Według ubiegłych jego stężenie w organizmie kierowcy miało wpływ na zdolność kierowania pojazdem mechanicznym. Prokuratura zapowiada, że ta opinia będzie miała wpływ na zmianę zarzutów wobec Dominika D. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
3: Krzysztof Słabikowski z częstochowskiej redakcji Radia Katowice zajął się tym tematem. Co najmniej do 21 potrwają utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Po 13 przy przystanku Gdańsk-Lipce samochód ciężarowy wjechał na przejazd. Chwilę później w naczepę uderzył pociąg Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Za wypadek odpowiada zawodowy kierowca z Bośni.
6: Co szczególnie istotne, znajdujący się w pobliżu świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby w sytuacji zagrożenia wyłamał rogatkę i opuścił przejazd. Kierowca nie podjął takiej próby, narażając podróżnych na ogromne niebezpieczeństwo. W wyniku zdarzenia maszynista pociągu został przewieziony do szpitala. Pasażerowie pociągu oraz kierowca samochodu nie odnieśli obrażeń.
3: Powiedziała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Uszkodzony jest jeden z torów, który wymaga naprawy.
7: Klimat.
3: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, a w kilku miejscach na północy bardzo dobra. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5:30 po 18:00 sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
10: I przynoszę wspaniałe wieści z Turcji. Polki wygrały ćwierćfinał Mistrzostw Europy z Holenderkami 3-1 i awansowały do półfinału, a to oznacza, że w kolejnym meczu zagrają z aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami o tę strefę finałową, czyli o złoto lub srebro. To w sobotę o 15:00. W innych ćwierćfinałach Serbia wygrała z Grecją 3-0, Włochy pokonały Szwecję 3-1, a w ostatnim meczu tej rundy Turczynki właśnie grają z Niemkami. Ten mecz wyłoni półfinałowe rywalki Serbek. Dzisiejsze sety z Holandią kończyły się do 16, potem przegrana 20-25, a potem dwie partie wygrane do 20 i 23. Piękna, choć niełatwa walka. Brawo, drogie panie. A w Nowym Jorku Iga Świątek gra w drugiej rundzie US Open. Jej

0: walką Argentynka Nadia Podorowska z piątej setki rankingu WTA. Polka właśnie przełamała na 4-1 w drugim secie. Pierwszy wygrany do 3, więc dobra nasza. Właśnie zabrzmiał pierwszy gwizdek pod Jasną Górą. Raków Częstochowa w ramach odrabiania zaległości ekstraklasowych podejmuje Górnika Zabrze i właśnie Górnik, szósta minuta, wyszedł na prowadzenie. Antiste autorem gola. O 20:30 z zaległych meczów, drugi z zaległych meczów, mistrz Polski Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. W wyścigu dookoła Hiszpanii znów do głosu doszli górale. 12 etap był wymagający, sporo podjazdów, a ostatni na 166-kilometrowej trasie pod Calar Alto stanowił prawdziwą selekcję i był ozdobą rywalizacji kolarskiej. Wiele ataków, kryzysów, współpracy i solowych akcji, czyli to, co tygrycki lubią najbardziej. Wygrał Jakob Omrzeł z grupy Bahrain Victorious. Słoweniec o prawie 2 minuty wyprzedził Baska Urko Berade. Trzeci dojechał Santiago Buitrago. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Drugi jest Słoweniec Primož Roglič, były skoczek narciarski, traci do lidera minutę i 45 sekundy. Trzeci jest Austriak Felix Gall, ponad 2 minuty straty. Kolejna federacja sportowa zdejmuje embargo na udział Rosjan i Białorusinów w rywalizacji międzynarodowej. Tym razem to Międzynarodowa Federacja Jeździecka, która łagodzi przepisy. Po 5 października przestaną obowiązywać wszelkie sankcje nałożone na przedstawicieli tych krajów. Wcześniej restrykcje wobec sportowców z Rosji i Białorusi zniosły już Federacje Pływacka, Szermiercza, Sporty Motorowe, Pięciobój Nowoczesny, Zapasy oraz Gimnastyka. Całkowite wykluczenie tych zawodników na szczęście podtrzymuje. Mówię jeszcze lekkoatletyka, ale narciarska federacja wciąż nie pozwala im na używanie barw i hymnów narodowych.
1: Temperatura w nocy wyniesie od 10 do 17 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie. Jutro może popadać na wybrzeżu przede wszystkim. Tam nawet burze mogą się pojawić. Będzie dużo chmur, ale w południowej części Polski mają być momenty ze słońcem. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 26, najcieplej na południu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ze mną Michał Jędrkiewak, Danielu Kikowarski i jesteśmy z Państwem do 19.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: W audycji popołudniowej dziś mówimy o szkolnych zakazach i o ich łamaniu. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 i czekam na kolejne opowieści związane z łamaniem zakazów. Tych, które w szkołach są wprowadzane i tych, które bywają takie uwierające dla uczniów, ale niektóre zakazy bywają, tak sobie myślę, całkiem, powiedziałbym, zdrowe, ale i tak uczniowie lubią je łamać. 2 2 7 3.
4: Ja kiedyś chodziłem do szkoły morskiej i na mostku i tak w młodzieży był zakaz palenia papierosów, ale kapitan, powiedzmy, przymykał oko, jak ktoś przychodził i palił fajkę. My, każdy z nas miał fajkę i kruszyliśmy tytoń z papierosów do tych fajek i tam siedzieliśmy na mostku i dusiliśmy się tymi fajkami i paliliśmy fajki. W ten sposób łamaliśmy taki zakaz kapitana.
1: No nie pochwalam, ale wspomnienia zazdroszczę.

0: Niektóre zakazy w szkołach się łamie tylko po to, żeby je łamać, bo nic innego to nie daje.
1: Cała klasa jechała do zoo, do Chorzowa. My oczywiście w czwórkę mieliśmy zakaz, bo coś narozrabialiśmy, już nie pamiętam. U nas było tak, że dziewczyny miały WF, chłopcy mieli zajęcia praktyczne. Poszliśmy do szatni, podczas gdy one miały WF i wszystkim dziewczynom pobraliśmy długopisy, ołówki, kredki z myślą, że sprzedamy i za pieniądze, które uzyskamy, pojedziemy i tak z nimi na tą wycieczkę. Gdzie sens? Gdzie logika?

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Robert Gawliński na wokalu i dwie grupy, z którymi współpracował, Madame i Made in Poland. I to jest skład pod jednym wspólnym szyldem, Madame in Poland, w kawałku Lambda, całkiem nowym, jeszcze 3 tygodni nie mającym. Jeśli się Państwu podoba, to można głosować na trójkapolskieradio.pl na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka. 18 minut po godzinie 18 w audycji popołudniowej. Teraz projekt ustawy, uwaga, polowanie, którym zajmie się Sejm, dlatego że potrzeba było 100 tysięcy podpisów, a inicjatorzy zabrali o wiele więcej.
1: Mamy to!
2: Ponad 204 tysiące osób powiedziało dość aktualnemu modelowi łowiectwa i podpisało tą nowelizację.
3: Mówi Magda Gałkiewicz, jedna z inicjatorek akcji zbierania podpisów.
2: Podpisywali się, bo nie chcą się już bać chodzić do lasu, bo nie chcą słyszeć wystrzałów w odległości 150 metrów od swoich domów i chcą zakończenia zarabiania na śmierci zwierząt.
3: Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się m.in. obowiązkowe badania dla myśliwych, publiczny rejestr polowań, zakaz polowań nocą czy oddalenie ich od domów na odległość co najmniej 700 metrów. W tej chwili ta odległość wynosi 150 metrów.
4: Jeżeli zdejmiemy te 150 metrów i zamienimy na 700, no to jak będziemy gospodarować tą populacją?
3: Pyta Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego i tłumaczy, że na problem należy spojrzeć szerzej.
4: Z naszej siatki, którą nałożyliśmy na mapę Polski obwodów łowieckich, wychodzi, że około 75% powierzchni obwodów łowieckich zostanie wyłączona z gospodarki. Bo jeżeli minimalna powierzchnia obwodu, które można wydzierżawić, to jest 3000 hektarów, to wystarczy 20 domów, żeby wyłączyć obwód z gospodarki łowieckiej, czyli z zarządzania populacjami zwierząt.
3: Według myśliwego problemy z regulacją populacji wygenerują kolejne problemy.
4: Populacje będą się rozrastać, wyrządzać nie tylko większe szkody, ale będą się też również przemieszczać, bo będą szukały nowych biotopów, nowych nisz ekologicznych, nowych miejsc do życia.
2: To nie jest tak, że wyłączamy całą Polskę.
3: Magda Gałkiewicz.
2: Mówimy nie, nie wolno polować bliżej niż 700 metrów, jeśli chodzi o szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej. Natomiast jeśli chodzi o budynki mieszkalne, każdy właściciel takiego budynku, osoba, która chciałaby, żeby na jej terenie polowano w odległości 150 metrów. Oczywiście nasza nowelizacja przewiduje taką możliwość.
3: Myśliwy Wacław Matysek do proponowanych przepisów ma wiele zastrzeżeń. Dodaje jednak, że jest za zmianami w prawie, ale wypracowanymi przy wspólnym stole.
4: Musi być na to przestrzeń, muszą być na to dane naukowe, badania, głos ekspertów, a nie szumne hasła.
2: Teraz będzie czas w toku prac parlamentarnych na to, żeby usiąść razem do stołu. My oczywiście jesteśmy do tego gotowi. Uważamy, że prawo należy zmieniać razem z myśliwymi. Także mamy nadzieję, że będą w stanie się cofnąć, usiąść z nami do stołu, popracować nad tym, żeby ostatecznie prawo łowieckie zostało zmienione na dobre.
0: Tym tematem zajęła się Monika Gosławska, a to już Little Talks of Monsters and Men. 21 minut po 18. Numer do Państwa dyspozycji, 2 2 7 3.

0: 23 minuty po godzinie 18. Dzwonią państwo pod 2273. Pani Marzena się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co to za historia z tym ciastem podobno jakimś, to słyszałem.
1: W naszej podstawowej szkole był zakaz wchodzenia do pokoju nauczycielskiego w czasie trwania lekcji. A nas była taka piątka troszeczkę buntowników w tej podstawówce, więc stwierdziliśmy, że musimy się zbuntować. I mieliśmy taką zasadę, że jak nauczycielki, która z nich miała imieniny, to zawsze miało pełno ciasta w tym pokoju nauczycielskim i różnych cukierków. Więc my ustaliliśmy sobie oko, jedna z osób wychodziła w czasie lekcji, zakradała się do tego pokoju i brała 5 kawałków ciasta. Wymykała się, wracała na lekcję i potem chodziliśmy to ciasto jeść na trzepak. No raz dostaliśmy przyłapaną przez panią sprzątającą, która przyłapała mnie i mówi: no Kowalska, żeby się to ciasto w torbie nie pogniotło. No ale nie zdradziła nas, także wszystko się ułożyło dobrze i mieliśmy smakujki.
0: Dobrze czasem w szkole znaleźć też niespodziewanych sprzymierzeńców. Piękna historia, dziękujemy za nią.

0: Czasem się na dobrych ludzi trafi, a czasem nie najlepiej.
1: Biegłem po kredę, po schodach i dyrektor akurat wychodził z gabinetu na pierwszym piętrze. No i powiedział, no i co? No ja mówię, no biegłem po kredę. No to proszę do gabinetu i wyjął linijkę. No i uderzył mi linijką nie tak na płasko, tylko tak kantem na wierzch dłoni. I już potem, szczerze mówiąc, a miałem, nie wiem, 12 lat, nie biegałem już po korytarzu.
0: Takiemu dyrektorowi to by się dywanik należał.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

i przesadzać. Wrzosy Mix odmian już za 4,97 za sztukę. A do tego nawóz do trawnika 25 kg Florowit już za 167 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
5: A zaczniemy od sportu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Wygrała kilka minut temu 6-3, 6-2 z Nadią Podorowską z Argentyny. Będą wnioski o areszt dla Trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokurator postawił zarzuty Annie P., Jaromirze W. oraz Rafałowi Z. W przypadku całej Trójki zachodzi również obawa ucieczki. Prawie 20 milionów złotych, tyle na czarnym rynku warta jest kokaina, którą przechwycili funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. W trzech kontenerach, które przypłynęły do portu w Gdańsku z Brazylii, znaleźli ponad 55 kg narkotyku. Ładunek miał oficjalnie zawierać złom, mówi komisarz Sebastian Pakalski.
6: Funkcjonariusze znaleźli 49 metalowych form, zabezpieczone silikonową warstwą. Jednak ich wygląd oraz sposób ukrycia ewidentnie wskazywały na to, że mogły służyć do zamaskowania dodatkowego, niezgłoszonego towaru. Po otwarciu funkcjonariusze stwierdzili, że znajduje się tam biały proszek.
5: Po badaniu okazało się, że była to kokaina. Śledczy

ustalają teraz, kto odpowiadał za organizację przemytu. Amerykański sąd federalny zablokował ostatnie rozporządzenie Donalda Trumpa ograniczające tzw. prawo ziemi, czyli prawo do obywatelstwa z powodu urodzenia na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sędzia uznała je za niemal na pewno niezgodne z konstytucją. To kolejna porażka Trumpa w kwestii prawa ziemi.

nocy mogą pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia też będzie dużo chmur, ale w południowej części Polski można liczyć na rozpogodzenia, przejaśnienia. Na wybrzeżu jednak raczej na deszcz i na burze. Temperatura jutro od 18 do 26 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie i wybrzeżu, najcieplej na południu. Do godziny 19 zostało nam 28 minut. To, co już powoli rozkręca się, jak Państwo słyszą, to Walking in My Shoes, Depeche Mode. A Państwo dzwonią w sprawie zakazów szkolnych, które łamali. Ale jeżeli ktoś był grzeczny, to też może zadzwonić pod 2 2 7 3 i powiedzieć, że był grzeczny.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Jest z nami pan Artur ze swoją historią. Dzień dobry.
1: No witam serdecznie.
0: Proszę opowiadać.
1: Długo się wahałem, bo nikomu tego nie opowiadałem wcześniej.
0: O matko.
1: Tak naprawdę, tak.
0: To proszę tego nikomu innemu nie powtarzać, jak państwo to słyszą, bo to jest tajemnica.
1: Nie, for your ears only, jak to mówią Rosjanie. Dobra. Taka historyjka krótka. My się, wiadomo, jako dzieciaki bawiliśmy w różne rzeczy. Ja tam głównie wywiasem jakimś nie byłem, grzecznie się bawiłem, ale... Z chłopakami wymyśliliśmy na początku saletrę z cukrem, to też tam większość ludzi w moim wieku pamięta, kto się z tym robiło, jakieś wulkany, jakieś takie zabawy. No i któregoś dnia wieczorem wymyśliliśmy, że zrobimy coś fajniejszego, jak te fajerwerki, takie wszędzie się w telewizji widziało, na Sylwestra coś, za granicą głównie. I pomyśleliśmy, że zrobimy sobie taką raczej, zrobiliśmy z takiej rury, też z takim daszkiem, ze wszystkim, z patyczkiem, wszystko fajnie zakopane.
0: O matko, zaczynam się bać.
1: Tak. No nie ma się czego bać, po prostu podpaliliśmy i było wszystko pięknie, bo do salety jeszcze dołożyliśmy jakieś tam chlorki, jakąś miedź, jakieś takie rzeczy i naprawdę było fajnie kolorowo, dopóki, tak powiem, jakby tracąc, czy nie wiem, czy tracąc, ale w każdym razie spadając już na ziemię, nie spadła na ziemię, tylko na dach szkoły. Niestety, niefortunnie wybraliśmy na miejsce naszych eksperymentów ciche boisko szkolne, żeby nam nikt nie przeszkadzał i nie zakazał tego robić. No i niestety skończyło się to bardzo fajnymi, kolorowymi fajerwerkami wieczorem, bo do 12 czy tam pierwszej w nocy część dachu się spaliła niestety. I no cóż, no nikt nas o to nie posądzał, bo raczej byliśmy z tych grzecznych dzieci, więc no nikt nie pomyślał, że to możemy być my akurat, no.
0: O matko, no nikt z państwa tego nie słyszał, historia. Nikt nie powtarza tego dalej.
1: Tak jest. Znaczy, mam nadzieję, że niewiele osób mnie pozna, bo mam charakterystyczny trochę głos, ale wydaje mi się, że no, kto pozna, to raczej ci ludzie, którzy tam byli, tak? Że, no, ta historia jest dosyć ciekawa, bo pod tym względem, że my jakby nie planowaliśmy oczywiście podpalenia szkoły, ale między sobą już bo to była raczej albo piąta, albo szósta klasa, już do końca szkoły podstawowej byliśmy po prostu między sobą takim tajnym stowarzyszeniem bohaterów.
0: Zmowa milczenia.
1: Tak,
0: dziękuję pięknie za tę historię. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę więcej tego nie robić. Do wszystkich słuchaczy to mówię. Ale historia taka, że się całe życie pamięta. Na pewno, na pewno.

0: Do godziny 19 zostały nam 23 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Będzie to pouczająca opowieść, na przykład dla wszystkich tych, którzy pozostają w długotrwałych związkach. Proszę słuchać więc uważnie, jak zawodowe doświadczenia pary detektywów przekładają się na ich życie prywatne i ile można się nauczyć, obserwując związki, którym nie do końca układa się idealnie. Właściwie to na tyle nieidealnie, że zatrudniają detektywa albo detektywkę. Monika pracuje w tym zawodzie od 20 lat. Była pierwszą kobietą w Warszawie i drugą w kraju, która zdobyła licencję. Przez 12 lat razem z koleżanką prowadziła kobiece biuro detektywistyczne Femina. Dziś pracuje z mężem. Specjalizują się w wykrywaniu zdrad, a jej warsztat pracy to najczęściej aparat fotograficzny, cierpliwość i intuicja. O dowodach zdrady, o tym, dlaczego klientami biura są głównie kobiety i o tym, dlaczego noże należy trzymać w szufladach, opowiada Grażyna Wielowiejska w reportażu Detektywka.
3: Ja się śmieję, że ja jestem takim bardzo specyficznym człowiekiem. Za mną się nie da chodzić, nie da się ze mną jeździć, no bo ja co chwila serkam lusterka. Przez lata otworzyć moją szafę, to ja mam albo szare, czarne ubrania, no to wszystko, co nie rzuca się w oczy.
4: Stara kamienica w centrum Warszawy. Na pierwszym piętrze znajduje się biuro detektywistyczne specjalistów od zdrad. Prowadzi je małżeństwo Monika i Krzysztof Matyszczakowie.
3: Zawsze byłam dziwna i inna, zresztą jestem instruktorem sportu walki. Posiadam czarny pas Krav Maga, więc to myślę, że to już jest inne, tak? To nie jest to kobiece. Pierwszą osobą, która w domu była detektywem, był mój mąż. To była windykacja, czyli braliśmy powiedzmy długi od jakichś tam firm, odzyskiwaliśmy. Po roku czasu mąż doszedł do wniosku, że może warto by było zająć się jeszcze detektywistyką. To naprawdę to był wtedy raczkujący biznes. Mąż wtedy zdał licencję detektywa, bardzo ciężki był wtedy egzamin. Bez prawa cywilnego, karnego, teraz to się po prostu robi kurs. I ja zrobiłam sobie licencję i ja też byłam detektywem. Zaczęło być zapotrzebowanie po prostu na kobiece biuro detektywistyczne. Na to, żeby po prostu kobieta była jakby szefową, żeby bardziej siedzieć i rozmawiać z kobietą niż z mężczyzną. Szczególnie, że panowie detektywi, może już teraz mniej, ale na początku to byli po prostu panowie po jakichś tam służbach, byli policjanci i tak dalej. Oni nie mieli totalnie jakby podejścia do kobiet, a w większości to były kobiety, które przychodziły. Nie potrafili z nimi rozmawiać. Była taka bardzo duża potrzeba na rynku, żeby otworzyć kobiece biuro detektywistyczne i byłam pierwszym kobiecym biurem detektywistycznym w Warszawie.
5: Jak pan poznał swoją żonę?
6: Od dziecka trenowałem sporty walki i mając już 18 lat, przyszła do klubu, w którym trenowałem karate kyokushin. Bardzo ładna, spokojna, nie do końca mi się spodobała na początku, bo była zbyt chuda.
7: Mój mąż, jak go poznałam, to miał długie, rude włosy. Jak pokazuję zdjęcia, to wszyscy mówią do mnie, że musiałam go bardzo kochać, że z nim byłam.
6: Taka brzydka dziewczynka z rudymi włosami.
7: Często jak chodziliśmy gdzieś razem, to autentycznie brali nas za dziewczyny. Ja miałam długie włosy, on miał długie włosy i że idą dwie dziewczyny.
6: Od początku mi pomagała w tej działalności, więc mówię, ty zajmiesz się tą działką. Będziesz tą kobietą, detektyw dla kobiet, tak? Ja będę robił swoje, a ty masz z nimi rozmawiać. Tak jakoś to wszystko wyszło naturalnie.
3: Od początku to lubiłam, to trzeba lubić. Jest dużo takiej dłubaniny, siedzenia przy komputerze, znajdowania jakichś informacji, czyli ten tak zwany biały wywiad. To też trzeba wiedzieć gdzie. Trzeba wiedzieć jak szukać, trzeba wiedzieć gdzie szukać. Pewnych rzeczy nam nie wolno robić, ale są miejsca, gdzie można normalnie, zgodnie z prawem sobie wyciągnąć adres danej osoby, także nie ma problemu. To co jest w książkach, czy to co jest w serialach, nie ma zupełnie odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie biegamy za kimś, nie wrzucam jakichś podsłuchów do torebek, nie mam okularów szpiegowskich. Nasz zawód polega na tym, że dostaję zlecenie, mam dane, zdjęcia, adresy, gdzie mam się udać itd.

0: dalej. Staję, przyjeżdżam na miejsce, od którejś tam godziny powiedzmy mam daną osobę obserwować i przez ileś godzin muszę stać tam w tym miejscu, na przykład 12 godzin. No jedzenie jak sobie wezmę ze sobą, okej, tam powiedzmy jakieś tam fast foodowe, nie fast foodowe rzeczy i tak dalej. Pić za bardzo nie można, bo za chwilę będzie chciało się do toalety. Rozprostować nóg za bardzo nie mogę, bo nie wiem, bo nie mogę się ruszyć, bo jak wyjdę, to zaraz się okaże, że ta osoba wyjechała samochodem i ja natychmiast muszę za nią ruszyć. I powiedzmy jest jeszcze zimnica minus 15 na zewnątrz, tak jak teraz mieliśmy ostatnią zimę. Grzać nie bardzo się w aucie można, bo zaraz ktoś się przyczepi, że samochód na włączonym silniku jest. A jeszcze mamy ustawiony telefon do wykonania zdjęć i akurat w ułamku tej sekundy, po tych 11 godzinach, kiedy mi wyjeżdża obserwowany, akurat samochód ze śmieciami przejeżdża i wszystko nam niszczy. Więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ciężki zawód.
1: Niebezpieczny też?
0: Teraz już trochę mniej. Natomiast mieliśmy sytuację, że klient wyganiał nas siekierą na przykład po Warszawie, bo na przykład zleceniodawczyni zapomniała nam wspomnieć, że ona już poinformowała z samego rana męża, że jest śledzony. Ładnych też parę lat temu na przykład na Pradze Północ w bramie wyskoczył nam, właśnie teraz sobie przypomniałam, mężczyzna z nożem sprężynowym. Stres ogromny, mając z tyłu głowy, że w domu są dzieci i ja muszę do tego domu wrócić. Na szczęście udało nam się jakoś tą sytuację załagodzić. Przejęliśmy ten nóż i było po temacie.
2: Jak zaczynaliśmy 20 lat temu w tej branży, to mniej więcej zgłaszało się do nas 70% kobiet, 30% facetów. A teraz się odwróciło. Nam jest trudniej wybaczyć. Kobiety mają jednak tą funkcję wybaczania. Jakoś potrafią wybaczyć, nie zapomnieć, ale wybaczyć. Nam jest jednak bardzo trudno.
1: Kwestia ambicji.
2: Kwestia ambicji, naszego ego, tak? No, nasza żona poszła z innym facetem do łóżka, nie? To trudno się odpuszcza, nie? To nie jest takie łatwe.
0: Ktoś mógłby powiedzieć, że praktycznie każda sprawa jest taka sama, no bo zdrady. Nie, no każda sprawa jest inna. To jest czyjś los, to jest czyjeś życie, komuś się rozpada to życie. Jak już ktoś się do mnie zgłasza, to już ma jakieś podejrzenie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby mi ktoś przyszedł, bo może coś się dzieje. Raczej jest już to gdzieś tam potwierdzone, nie wiem, złapany jakiś SMS, jakiś mail, potwierdzenie wycieczki na dwie osoby. Czy to klientka, czy klient, wiedzą, że coś się będzie działo, no bo mąż powiedział, że jedzie sam, a okazuje się, że ma rezerwację na przykład tam gdzieś na jakimś portalu na dwie osoby. Na 100 spraw 99 jest potwierdzenie. Jak już ktoś ma podejrzenie, do nas przychodzi, to praktycznie to się w 100% zgadza. Łatwiej obserwuje się mężczyznę. Ze względu na to, że panowie jak już się spotkają z tą swoją, powiedzmy, drugą połówką, kochanką, to oni już mają klapki na oczy, oni są już zajęci swoją nową ukochaną, już nie widzą, co się dzieje tam w lusterkach i tak dalej. Natomiast my kobiety, zanim spotkamy się z tym swoim kochankiem, to najpierw zrobimy 3 rundki wokół miasta, powjeżdżamy w jakieś małe uliczki, będziemy się 15 razy oglądały. Nas kobiety jest bardzo ciężko śledzić.
2: My faceci nie zauważamy zdrady. Wy kobiety jesteście bardziej inteligentne, ja tak zawsze uważam i będę uważał. I wy to widzicie, wy to czujecie, tak? My niestety nie zauważamy, że ta kobieta zaczyna się zmieniać, zaczyna się inaczej ubierać. My dowiadujemy się na końcu. A wy kobiety to widzicie, tak? Tą naszą zmianę. Inaczej do was zaczynamy mówić, czujecie to.
1: Stąd kobieta detektyw.
2: Stąd kobieta detektyw, tak. Bo kobieta jednak w każdej branży, tak? Inaczej trochę patrzy, słucha, reaguje, czuje.
1: Intuicja
2: kobieca jest bardzo ważna. Ja zawsze stawiam na kobiety. W każdej branży.
0: Wiele razy moja intuicja się przydała w naszych działaniach. A ja mam taką bardzo mocno wyczuloną intuicję i przez wiele lat to nam bardzo pomagało. Nie wszyscy to potrafią, właśnie szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn. Akurat mój mąż ma takie cechy, że widzi jakby więcej niż przeciętny facet. To ja nieraz nie przyuważam, że nie wiem, koleżanka zmieniła kolor włosów, a on podchodzi i mówi, ty coś z włosami robiłaś. I to już mnie parę razy tym zaskoczył.
2: W tej branży praktyka jest najważniejsza. Śmieję się czasami z tych kolegów, którzy po 3 latach pracy w tej branży mówią, że są specjalistami od zdrad, nie? Wielu detektywów uważa, że zbieranie dowodów na zdrady to jest taka chałtura. Jeśli oni mówią, że to jest chałtura, to znaczy, że nie znają się na swojej robocie. To jest bardzo wrażliwy temat i bardzo umiejętnie trzeba zbierać dowody. Bo czasami tej zdrady nie widać, tak? Fajnie, jak mamy zdjęcia, gdy para chodzi za rękę i się obejmuje, to jest taka wskazówka, wiadomo, ta zdrada jest, nie? Ale czasami mamy tylko wyjścia i wyjścia gdzieś, tak? I trzeba to ubrać w dobry dowód. Tak, żeby klient był zadowolony, to jest raz. No i żeby sąd widział, że ta zdrada istnieje.

0: To są bardzo trudne tematy.
1: Sprawa, która zapadła mi w pamięć i myślę, że ona będzie ze mną już do końca moich dni, to była sprawa pana, który dostał od nas wszystkie dowody. Bardzo fajny facet, fajny kontakt z nim mieliśmy. Naprawdę miał wszystkie dowody, które złożyć do sądu i nagle dostajemy maila. Myśleliśmy naprawdę, że taki żart, tak? I dostaliśmy maila z informacją, że wiemy, że państwo prowadzili dla takiego i takiego pana sprawę. Nie żyje, powiesił się. Nie byliśmy w stanie naprawdę się pozbierać przez ładne kilka miesięcy. Były sprawy, gdzie i pani mówił, że były bite, że są po usunięciu jednej piersi i mąż nagle się od nich odwrócił i tak dalej. Te wszystkie sprawy trzeba było gdzieś w swojej głowie zebrać, przyjąć maskę. Jestem od tego, żeby pomóc, a nie siedzieć z klientką i rozczulać. I to nie to, że ja nie mam uczuć, tylko ja jestem od tego, żeby konkretnie komuś pomóc. To, co ja później przeżywam u siebie w domu, w zaciszu, to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast ja muszę być konkretna, trochę jak chirurg, tak? Chirurg wchodzi, wykonuje swoją operację, wychodzi z sali operacyjnej. To tak mniej więcej właśnie u nas to wygląda. A to, co przeżywamy gdzieś tam później, to zostaje z nami naprawdę na bardzo, bardzo długie lata.
0: Nie ma związków idealnych, w szczególności jeśli ktoś żyje ze sobą tyle lat, tak? Tak więc nasz związek też miał wzloty i upadki i jakieś problemy. Uważam, że to są rzeczy normalne, ale dogadaliśmy się i jakieś mamy wspólne cele.
2: Po prostu się lubicie.
0: Może nie zawsze, ale jakoś tak normalnie żyjemy koło siebie. Chowamy noże. Chowamy w domu noże i to jest też taka dobra rada na przetrwanie. Żartuję, nie? Oczywiście kłócimy się, spieramy się i też spieramy się przy wielu sprawach.
1: Ludzie nie potrafią w tej chwili ze sobą rozmawiać. My też do tego musieliśmy przez długie, długie lata dojść, że rozmowa jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Nie trzymajmy swoich emocji w sobie, rozmawiajmy. Jak coś nas boli, mówmy o tym.
0: Nam się w pewnym sensie udało, ale kiedyś było takim, nie chcę powiedzieć problemem, ale było ciężko, to, że my mamy już teraz dorosłe dzieci. Bo karierę zawodową zaczęliśmy od dzieci. Bardzo szybko weszliśmy w rolę ojca i matki. Ale teraz to jest bardzo dobre, bo mamy 25 i 24 lata synów. Oni zajmują się sobą, a my możemy zająć się sobą.
1: Powiedziałeś, że żyjemy koło siebie. Nie, my już właśnie żyjemy ze sobą.
0: Ze sobą, o tak, tak.
1: Ja miałam 16 lat, jak męża poznałam. Więcej niż połowa swojego życia spędziłam z jednym mężczyzną. Cenię w mężu inteligencję, pracowitość, naprawdę pracowitość. Nawet ostatnio synowi powiedziałam, że my dbajmy o tego ojca, bo jego nie może zabraknąć. Bo to jest jedyny żywiciel rodziny. Przez wiele lat naprawdę non-stop praktycznie pracowaliśmy. Nauczyliśmy się, żeby na ten weekend wyskoczyć gdzieś właśnie, wziąć te rowery do tego samochodu, pojechać, pojeździć sobie tak jak ostatnio, nie wiem, po Podlasiu i się zresetować. To, że ja przyjeżdżam później po tych 3 dniach, bo zrobiliśmy tam kilkadziesiąt kilometrów albo tam nawet kilkaset.
0: 200 kilometrów.
1: No właśnie. Ja później przez tydzień tutaj w Warszawie odpoczywam, ale to naprawdę resetuje nam fantastycznie głowę. Jakieś tam rozmowy, jakie mamy plany, co będziemy robić.
0: Ja mam 48 lat, żona ma 46. Jeszcze chwila, bardzo szybko przeskoczymy 50 plus, nie? No więc trzeba pewne rzeczy sobie tak chyba układać, nie? Myślę, że to już jest ten moment, musimy myśleć, co będzie dalej.
2: A najbardziej co pan ceni w żonie?
0: Myślę, że teraz dalej ten spokój. Spokój i opanowanie. Nadal jest szczupła.
3: To był reportaż Detektywka Grażyny Wielowiejskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.
4: Reportaże w audycji popołudniowej wrócą w najbliższy wtorek około 18.40. A to Smashing Pumpkins i Disarm w radiowej trójce, 9 minut do godziny 19.00.

0: 6 minut do godziny 19. Tu program trzeci Polskiego Radia i kończąca się już dzisiejsza audycja popołudniowa, którą spędzili Państwo opowiadając nam o łamaniu szkolnych zakazów. Zastanawiam się, czy ktoś miał zakaz smarowania smalcem poręczy w swojej szkole.
1: Na tłusty czwartek kupowaliśmy zawsze kostki smalcu i smarowaliśmy wszystkie poręcze i wszystkie klamki. To tak dla urozmaicenia.
0: Ciekawe, czy był taki zakaz w tej szkole. 2273 to jest numer, pod którym zawsze bardzo chętnie odbieram od Państwa takie opowieści. Dzisiaj audycję spędzili Państwo w towarzystwie czterech Michałów. Michał Jędrkowiak ją przygotował, Michał Danieluk realizuje, Michał Kowarski telefon odbierał. Ja nazywam się Michał Matus i dziękuję Państwu pięknie za te wyznania. Niektóre powiedziane po raz pierwszy po latach, wcześniej trzymane w tajemnicy. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjska presja i operacje hybrydowe. Polska przekazała rosyjskiemu ambasadorowi kategoryczny protest. Tragiczny finał akcji na Zatoce Puckiej. Znaleziono ciało poszukiwanego od wtorku mężczyzny. Internet satelitarny w pociągach PKP Intercity coraz bliżej. Trwają testy. Zakończyło się spotkanie ambasadora Rosji w MSZ-cie. Polska przekazała dyplomacie kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym w Niemczech. Te informacje po spotkaniu przekazał rzecznik MSZ-u. Będą wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Prokurator postawił zarzuty Annie P., Jaromirze W. i Rafałowi Z., mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
14: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
13: Według prokuratora zachodzi również obawa ucieczki przez oskarżonych. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Zakończyła się rejestracja kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do 16 mieli czas na dostarczenie do komisji list z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Kto będzie walczył o fotel prezydenta Krakowa? O tym Paweł Pawlica.
15: Komisja zweryfikowała już listy poparcia 4 kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca.

0: Z razem Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL oraz inicjator zwołania referendum w Krakowie Jan Hoffman. Na weryfikację czekają listy poparcia od 8 kandydatów, w tym między innymi szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, byłego prezesa NIK Mariana Banasia, posła Konfederacji Bartosza Bochańczaka czy posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek.
1: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji. Wtedy będzie można powiedzieć, kto jest kandydatem, tak oficjalnie.
0: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Na Pomorzu służby ratunkowe odnalazły ciało poszukiwanego od wtorku 31-letniego mężczyzny. Znajdowało się pomiędzy Osłoninem a Kuźnicą.
3: Około godziny 12.55 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie z Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, że około 4 kable od wejścia portu do Kuźnicy dryfuje ciało. Po weryfikacji okazało się, że jest to ciało zaginionego 31-letniego mężczyzny, który w parę dni wcześniej zaginął po incydencie na skuterze wodnym.
2: Informuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Informacje o zaginięciu dwóch osób w rejonie Zatoki Puckiej służby otrzymały we wtorek późnym wieczorem. W środę rano załoga helikoptera zlokalizowała popsuty skuter wodny, a na nim jednego z mężczyzn z objawami wychłodzenia został przewieziony do szpitala. W Niemczech zaczęła się masowa produkcja dronów dla Ukrainy na zamówienie rządu Friedricha Merca. Bojowe bezzałogowce powstają w nieujawnionym miejscu na południu kraju.
4: Zamówienie niemieckiego rządu realizują amerykańsko-niemiecka firma zbrojeniowa Auterion i ukraiński Airlogix. W okolicach Monachium powstają drony średniego i dalekiego zasięgu, nawet do 1500 kilometrów. Spółka Joint Venture powstała w lutym i oprócz fabryki w utajnionej lokalizacji w Bawarii uruchamia produkcję bliżej polskiej granicy, również nie wiadomo gdzie dokładnie. Komunikat firmy mówi o tym, że pierwsze bezzałogowce są już gotowe. Celem jest zbudowanie 5000 maszyn do połowy przyszłego roku. Międzynarodowa spółka liczy, że będą kolejne zamówienia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Pytany o to przez Polskie Radio minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać w przyszłym roku.
5: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Nawet jeżeli są stacje bazowe ustawione bardzo często, czasem następują przerwy w ciągłości internetu. Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego.
2: W ubiegłym roku spółka PKP Intercity przewiozła prawie 90 milionów pasażerów. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro sporo chmur i przelotnego deszczu, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Będzie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do 22 w centrum i 26 na południowym, na południu i południowym zachodzie.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka.

0: 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 7,5 minuty po 19.
5: Elementy.
4: Dobry wieczór, Michał Daniluk, Maciej Jankowski. Do 21 jesteśmy z Państwem.

Być może myśląc o elementach, nie wyobrażam sobie momentalnie Sex Pistols, natomiast dziś okazja jest ku temu świetna, żeby powrócić do płyty Nevermind the Bollocks, jednej z najbardziej kultowych płyt w historii muzyki lata 70. Wielka rewolucja punk rockowa. Z 70 lat dziś kończy Steve Jones, człowiek, który poza tym, że w Sex Pistols grał na gitarze i przyczynił się do stworzenia tych utworów, to też naprawdę bardzo solidnie realizuje swoją drogę aktywisty muzycznego i propagatora najróżniejszych brzmień. Jones's Jukebox, taka kiedyś była audycja Interpol, myślę, kiedyś też się w niej pojawił.

Wounded Soldier to na nowej płycie Interpolu się znalazło. My już sporo w Trójce mówiliśmy o tym albumie, więc może nie będziemy już aż tak go omawiać szeroko dziś w Elementach, natomiast należało odnotować to, że powrócił Interpol, no i dużo się tam zadziało, bo Paul Banks oddał wreszcie pałeczkę kompozytorską, przynajmniej jeżeli chodzi o linię basu. Basiście. I to chyba słychać, myślę, że zgodzimy się co do tego. Dziś już Interpolu w Elementach nie będzie wprawdzie, ale gitarki jeszcze się w jakichś momentach i w konfiguracjach różnych pojawią, ale będzie też kilka ciekawych płyt rocznicowych. To natomiast ciekawe nagranie, bo zupełnie inne niż wszystkie, które się na tej płycie znalazły.

Tea Time z nowej płyty Alabama Shakes, płyty, na którą bardzo czekałem, o tym też już mówiłem, więc powtarzać się aż tak nie będę, natomiast zaznaczyć warto, że ten album już jest w całości. I Must Be Dreaming, to też pomyślałem, jak okazało się, że wracają na scenę i nagrywają wspólnie płytę ponownie z Brittany Howard na czele. 28 dzień sierpnia to data premiery tego albumu, ja czekam bardzo na koncerty, które z pewnością będą się pojawiały, zresztą już wiadomo, że będą w Europie się pojawiać. Kto wie, być może także i u nas taki koncert się wydarzy. Alabama Shakes, naprawdę warto jest tę płytę wysłuchać w całości, bo dużo na niej skarbów. To nagranie wyjątkowo pasujące do tego, co w elementach zwykle gramy, ale jest też sporo takiego neo-soulu w stylu Alabama Shakes właśnie. FKJ i Erin Allen Kane. I Want You to kolejna nowość w elementach. Dziś jeszcze tych nowości trochę będzie.

Zupełnie zapomniałem opowiedzieć o poprzednim kawałku, a przynajmniej tym, które było dwa utwory wstecz, ponieważ to jest ciekawa sytuacja. Johannes Hale, przede wszystkim niemieckie techno i przez większość albumu Gospel z 2017 roku dokładnie w tym świecie się poruszamy. Ale na sam koniec Hale zrobił dość radykalny skręt. Regularny klubowy puls tutaj ustępuje połamanym bitom, organom i samplom gospelowego wokalu. Gospel 15 to było nagranie, które nieco odbiegało od tego, co nareszcie płyty można było znaleźć. No i to też dziś w element tak się pojawiło. Brzmi to trochę jak taki epilog do ponad półtoregodzinnej technopłyty. Dopiero w ostatnim utworze jej tytuł zaczyna być słyszalny niemal dosłownie. To było wcześniej, teraz przed momentem FKJ i Erin Allen Kane z utworem I Want You. Jeżeli chodzi natomiast o powroty do przeszłości i płyty rocznicowe, no to dziś między innymi z takiej klasyki hip-hopu amerykańskiego, ale być może nie tej z pierwszych stron gazet pod tytułem Tupac, Snoop Dogg i tak dalej. To raczej trochę bardziej schowany temat, ale naprawdę, naprawdę ciekawy. Naughty by Nature. Ta ekipa i nagranie Guard Your Grill, jedno z najpopularniejszych w ich dorobku.

Guard Your Girl, dokładnie, ale dziwnie to powiedziałem, Guard Your Girl, tak to powinno zabrzmieć, z płyty imiennej Naughty by Nature, płyty, która ukazała się 35 lat temu dokładnie, to jest pretekst, który wykorzystujemy, żeby sięgnąć po nagranie z tej płyty, 3 września 1991 roku, to z niej właśnie pochodzi nagranie sprzed chwili, no i mamy tutaj taki gigantyczny crossoverowy przebój oparty na samplu z Jackson 5, cały album zresztą był znacznie bardziej surowy niż ten singiel może sugerować. No a Guard Your Grill, wcześniej powiedziałem Girl w ogóle swoją drogą, Guard Your Grill pokazuje właśnie tę drugą stronę tria, no bo tutaj mamy mniej popowego haczyka, który też się na tej płycie zdarza, więcej ciężkiego bitu, trochę technicznej nawiki Tricha. Oni znaleźli wtedy dość rzadką równowagę, bo mogli trafić wysoko na listy przebojów, w sumie nie wygładzając przy tym swojego hip-hopowego języka i to się świetnie sprawdziło. Nowa płyta Eryki Badu, pierwsza od 15 lat, ona i The Alchemist oczywiście, jako główni wykonawcy i akcent polski. Ponownie u The Alchemista, o tym zaraz więcej. Witch Doctor.

Akcent polski jest tutaj wyjątkowy. Tak jak wspominałem, nie po raz pierwszy The Alchemist wykorzystał tutaj w jakiejś formie fragment z kompozycji Wojciecha Karolaka, który aż dwukrotnie pojawia się w tak zwanych kredytach na tej płycie. Na nowej płycie Eryki Badu i The Alchemista właśnie. Pierwsza od 15 lat płyta Eryki, na której The Alchemist odpowiedzialny jest rzecz jasna za bity, ale mnóstwo też na tym wydawnictwie, przypomnijmy, zatytułowanym Before the World Blows, pojawiło się gości, i to gości naprawdę znakomitych, bo jest także Kamasi Washington, jest Drum, poza nimi Steve Lacy, Thundercat oczywiście, o nim za chwilę, Westside Gunn, Earl Sweatshirt, to jest ekipa naprawdę, naprawdę fenomenalna. Tutaj podejrzenia są, że to nagranie Goodbye zostało samplowane przez Alchemista i wykorzystane w Witch Doctor. Nagranie oczywiście, za które odpowiedzialny jest Wojciech Karolak, to znaczy kompozycja, za którą odpowiedzialny jest Wojciech Karolak. No i nie jest to, tak jak wspominałem, jedyna rzecz wykorzystana z jego dorobku na tej płycie, bo także nagranie No ID właśnie z Westside Gunnem, które też na tej płycie się znalazło, sampluje polskiego wirtuoza organów Hammonda. Zresztą The Alchemist wcześniej już sięgał po na przykład Budkę Suflera, więc bardzo miło, że do tego wrócił. The Alchemist, Eryka Badu oraz Thundercat, They Ain't You.

You Look Certain. To jest Mount Kimby, czyli powrót do elementów już nie pierwszy raz w tej audycji. To mała odskocznia od hip-hopu, który do 20 godziny już będzie nam towarzyszył. Druga godzina oczywiście przed nami, po 20 się również usłyszymy, ale jeszcze się nie żegnamy w tej godzinie, bo dwa nagrania przed nami. To sprzed chwili, to nie tylko Mount Kimby, ale także Andrea Balenci. No i nagranie z 2026 roku, bardzo świeża rzecz. Do tych nowości jeszcze będziemy wracać. Tymczasem wracamy do kalendarza muzycznego, który też bogaty w rocznice ważne dla tego nurtu, którym tutaj się zajmujemy, co czwartek po 19 w Trójce w audycji Elementy. Swoją drogą zachęcam do pisania maciej.jankowski@polskieradio.pl. Szukamy połączeń, jak zawsze zestawiamy ze sobą kontrasty, więc można także i swoje proponować. Little Sims z chyba najbardziej udaną, komercyjnie na pewno, płytą dziś rocznicową.

2021 rok, trzeci dzień września, wtedy ukazała się ta płyta Sometimes I Might Be Introvert i Little Sims, która no już wprawdzie nie pracuje z producentem tego albumu.

temu, czyli Inflo. Tam wydarzył się niestety konflikt, na tle finansowym, zdaje się, jeżeli chodzi o prawa, różne należności i tak dalej, ale nie o tym teraz, bo tutaj tylko o muzyce rozmawiamy, a może właściwie przede wszystkim o muzyce, aż o muzyce. Jeszcze jeden introvert na koniec tej godziny. Słyszymy się po 20 po serwisie Trójki.

0: not lonely. Your truth unveils with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 6 osób rannych w ataku na Kijów. Rosjanie wysłali drony nad ukraińską stolicę. Polska poszerza ochronę przestrzeni powietrznej. To reakcja na ostatnie rosyjskie prowokacje. Areszt dla 19-latka z Kędzierzyna Koźla. Śledczy zarzucają mu zabójstwo kobiety i próbę zabicia mężczyzny. Rosjanie zaatakowali Kijów dronami. Jeden z nich trafił w budynek mieszkalny. Wybuchł pożar. W kilku innych miejscach ukraińskiej stolicy spadły szczątki dronów. Jak przekazał mer miasta Witalij Kliczko, w wyniku ataków rannych zostało 6 osób. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o poszerzeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. W mediach społecznościowych wicepremier poinformował, że zwiększona zostanie aktywność sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski, napisał szef MON-u. 19-letni Jakub L. z Kędzierzyna Koźla tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety w tym mieście i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Prokuratura we wniosku do sądu tłumaczyła, że jest ryzyko, iż na wolności 19-latek znów mógłby zaatakować. Ukrywać się, mataczyć i utrudniać proces. Śledczy będą gromadzić kolejne dowody i przesłuchiwać świadków, mówi Dominik Bagrowski z prokuratury okręgowej w Opolu.
6: A przede wszystkim zasięgniemy opinii powołanych już biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany jest poczytalny i dalej, czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego należy zastosować środek zabezpieczający i wnosić o umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
5: 19-latek twierdził, że leczył się psychiatrycznie. Jeśli okaże się, że jest poczytalny i będzie odpowiadać przed sądem, grozi mu dożywocie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej łączą siły w dziedzinie sztucznej inteligencji. W Pradze podpisały deklarację o współpracy.
7: Deklaracja zakłada m.in. wymianę doświadczeń we wdrażaniu sztucznej inteligencji, a także koordynację stanowisk wobec unijnej polityki w tej dziedzinie. Zawarty w Pradze cyfrowy sojusz objął Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Słowenię, Litwę, Łotwę i Rumunię. Państwa te chcą też współpracować przy rozwoju infrastruktury obliczeniowej, w tym dużych centrów danych, tzw. gigafabryk AI. Pod koniec lipca Unia Europejska ogłosiła nabór ofert na utworzenie sieci

0: 7 takich obiektów w Europie. Gigafabryki mogą powstawać w jednym państwie lub jako projekty transgraniczne. Polska jest wśród państw, które chcą, by jedna z europejskich gigafabryk AI powstała na ich terytorium. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północy miejscami burze. Będzie od 11 stopni na północnym wschodzie i miejscami na obszarach podgórskich 14-16 w centrum, do nawet 18 na południowym zachodzie kraju.
3: Sprawdzam to.
4: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Obawia się m.in., że dane uczniów nie będą wystarczająco chronione. To manipulacja, uważają przedstawiciele rządu. Podobnego zdania są także eksperci. Prezydent uzasadnił swoje weto m.in. obawą o bezpieczeństwo danych uczniów w sieci. Tu cytat: jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich, ocenił prezydent Karol Nawrocki.
5: Wydaje się, że ten argument jest chybiony,
4: mówi Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
5: Polskie szkoły korzystają z rozwiązań komercyjnych, no więc w tym wypadku te dane no też przecież się znajdują na platformach, tylko no na platformach prywatnych. Więc wydaje się, że no jednak system państwowy, gdzie te dane byłyby w jednym miejscu zabezpieczone na poziomie powiedzmy tego, jak zabezpiecza się dane w państwie, no wydawał się bezpieczniejszą opcją. Firmy prywatne tak bardzo o bezpieczeństwo dbać nie muszą.
4: Ustawa przewidywała stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, numery PESEL, zdjęcia, oceny, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Więcej sprawdzonych informacji na stronie internetowej polskieradio24.pl. Przemysław Lis, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
8: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
9: Radosław Paczocha, Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
7: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
8: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
10: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
8: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
6: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 6 minut po 20. Dobry wieczór.
13: Elementy.
12: Dziś w składzie jeszcze przez godzinę Michał Daniluk za konsolatą, przy mikrofonie Maciej Jankowski i Mike D, który coraz częściej drugie godziny elementów zaczyna.

Na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem rozczarowany, bo to za duże słowo, natomiast spodziewałem się po tej płycie chyba trochę więcej niż ostatecznie dostaliśmy. Thank You to jest pierwsza solowa płyta Mike'a D. Po latach oczywiście z Beastie Boys, po latach produkowania i udziałów gościnnych na różnych płytach w różnych utworach 28 sierpnia. Chwilę temu dosłownie Mike D podzielił się całą płytą. Pierwsze single były naprawdę na takim poziomie, że jeżeli chodzi o moje muzyczne upodobania, no to zmiotły mnie z planszy. Natomiast mam takie przeczucia, jeszcze nie przesłuchałem tej płyty aż tyle razy, żeby z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć, ale mam wrażenie, że właśnie te najcięższe działa zostały wytoczone w ramach pierwszych singli. Choć oczywiście kolejne odsłuchy mogą trochę przechylić szale na korzyść utworów, które dostaliśmy dopiero z płytą. Takich utworów jak ten, Back to Start, to Mike D na początek drugiej godziny Elementów. Na pewno jeszcze do tej płyty wrócimy, bo przede mną eksploracja. Miałem ogromne oczekiwania, no i nie pozwolę tak łatwo się rozczarować. Tyle śladów, czyli kolejny powrót Fish i Sokół.

0: trzecią ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił

Kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dilerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon podszlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę, to dobre miejsce.

0: Cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
3: Tyle ile mam.

0: południe, zachód i wschód.
1: To sytuacja związana z festiwalem Zorza. Tam Fisze ma tworzywo i soku. Specjalnie przygotowany na tę okoliczność festiwalową projekt i nagranie Tyle śladów przed momentem. Nawet trochę nawiązań tam do historii oczywiście obu artystów, to znaczy tego zespołu i artysty, bo przecież Fisze ma tworzywo jako całość i Wojciech Sokół, ale nawet i w tytule widać ślady, co może być pewnym sygnałem, że nawiązania do czasów nieco wcześniejszych tutaj znaleźć można. Plate natomiast to fragment solowej płyty Genevieve Artadi, czyli jednej drugiej duetu Nowhere, który tworzy z Louisem Colem. Solowa jej muza natomiast jest ciekawie przesunięta, bo tutaj mamy do czynienia z jazzowymi harmoniami, z naprawdę bardzo wysokim poziomem instrumentalnym. I to wszystko spotyka się gdzieś w przestworzach z art popem, trochę z elektroniką i dość takim abstrakcyjnym podejściem do pisania piosenek, co myślę usłyszymy w tym nagraniu doskonale. Płyta Forever Forever z 2023 roku.

I taka to jest właśnie sytuacja. Wszystko się tutaj pięknie łączy, bo całość została wydana przez label Brainfeeders, czyli to, co spod znaku Flying Lotusa wychodzi, to zawsze można uznać, że będzie naprawdę dobre i ciekawe. Tutaj ani jedno, ani drugie nie może zostać pominięte, bo jest to zarówno świetna instrumentalnie płyta, jak i wokalnie, jak i bardzo ciekawa kompozycyjnie. Wszystko tutaj się zgadza. No i kontekst jest także ciekawy, bo żeby nagrać całość, ekipa wybrała się do El Desierto Studio w Meksyku i tam także zamieszkała na te kilka dni, które poświęcili na sesję, na tworzenie, na eksperymentowanie z demówkami. To był taki drewniany domek położony w lesie i to też różni się bardzo od procesu, który towarzyszył autorce, czyli Genevieve Artadi, raz jeszcze przypomnę, podczas nagrywania poprzednich płyt, bo zwykle robiła to w domu, w swoim domowym studiu, a tymczasem tutaj takie wydarzenie i razem z nią Louis Cole właśnie, także z duetu Nowhere, on na perkusji, na basowym syntezatorze, podejrzewam, że na Moogu, także Pedro Martins na gitarach, Chiquita Magic i Chris Fishman na klawiszach. Artadi opowiadała, że przywiozła tam przygotowane wcześniej dema właśnie, ale zależało jej, żeby muzycy się takich kurczowo nie trzymali, jednak poszukiwali zupełnie nowych rzeczy, co myślę, że się świetnie sprawdziło. Polecam płytę Forever, Forever, Genevieve Artadi. Tam więcej takich rzeczy można znaleźć. Rocznicowo ponownie Royksopp. Co ciekawe, po raz pierwszy w elementach jak dotąd.

Wrzesień 2001 roku, dokładnie 13 dzień września, wtedy ukazało się to wydawnictwo w Norwegii. 13 września, później trafiło do Europy, a na końcu w październiku do Stanów Zjednoczonych. To Roy Ksopp, a to już Ed O'Brien. Teachers.

No Others, czyli Momoko Gill. Trochę powrotów do nagrań, które w Elementach się pojawiły, a właściwie do artystek i artystów, którzy pojawili się w Elementach, bo trochę zaniedbałem temat na przykład na Lisi Nevro, a wydała tak piękną płytę. Jest nieprawdopodobnie piękna ta płyta, nazywa się Space, no i to kolejne dwa nagrania z tego właśnie albumu. My przed kilkoma tygodniami słuchaliśmy jednego utworu, ale na koniec jakoś tak bez intencji, więc dzisiaj powracamy.

Space 1.8, płyta debiutancka Nali Sinefro. Fenomenalne rzeczy na tej płycie się dzieją. Zachęcam do wysłuchania całej i to od początku do końca, najlepiej bez przerwy. Trochę ambient jazzu, harfa na jednym z pierwszych planów. No i tutaj punktem zaczepienia może być to, że wersja tej płyty, pierwsza wersja tej płyty właściwie przepadła. Sinefro zaczęła Space 4, od Space 4 nagranego z Nobają Garcia. Później stworzyła cały zestaw kompozycji w podobnym świecie. Potem zgubiła dysk z materiałem i zaczęła od nowa, ale wtedy zadała sobie pytanie, czego najbardziej żałowała, gdyby tego nie zrobiła. I odpowiedzią była harfa właśnie. Dwa dni później wypożyczony instrument już stał w jej sypialni i właśnie wtedy zaczęła powstawać wersja Space 1.8, którą znamy dziś. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, szóstka, to Space 6 i Nala Sinefro po raz drugi.

Nala Sinefro wspominała także, że dawniej uczyła się gry na harfie w ogóle potajemnie. To jest ciekawa też historia związana z jej relacją z tym instrumentem, który w tak piękny sposób powrócił do niej w 2021 roku, kiedy wydała tę płytę Space 1.8. Płytę przepiękną absolutnie i cieszę się, że dziś do niej wróciliśmy. To już prawie wszystko na dziś. To był jeden z tych momentów, czyli Space 6 właśnie, jeden z tych momentów tego albumu, w których cała medytacyjność płyty na chwilę gdzieś znika. Zostaje tylko trio, czyli syntezator Nali Sinefro, saksofon Jamesa Mollisona i perkusja Jake'a Longa, a muzyka robi się trochę bardziej nerwowa, trochę gęstsza nawet, to myślę słyszeliśmy. W tej godzinie jeszcze Proza w Trójce się pojawi z 8 odcinkiem Granat, natomiast po 22 Mateusz Tomaszuk z audycją Off Control. Zapraszamy serdecznie na muzykę w Trójce do północy. Na koniec dzisiejszego spotkania Bristol i Tara Clerkin Trio. Powracamy do Bristolu, pięknego miejsca, pięknego muzycznie również, Silently, z wydanej w czerwcu płyty Somewhere Good. To wszystko na dziś, do usłyszenia w przyszły czwartek po 19. Michał Daniluk, Maciej Jankowski, odmeldowujemy się.

0: To już powakacyjna lektura w trójce.
1: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
0: Czyta
1: Jowita Budnik.
0: Tomasz Wachnowski, muzyka.
1: Fragment ósmy. Znowu w Samborze. Jestem zupełnie nikt, bezosobowa, mówi Lina. Miasto wyczyszczone, jak gdyby nie dla jej oczu. Na ulicach pustki. Ma być kolejna akcja. Pojedynczy przechodnie patrzą jedynie pod nogi. Poszła do Judenratu po jakąś radę, a tam morze pretensji. Wojna żydowsko-żydowska. Jaka to matka, co własne dziecko wyrzuca? Jak to Bołek? Co sobie myślała? Dziecko powinno być z matką aż do śmierci. Jej wina, żyje, a jeszcze zawraca głowę. Siedzą sami mądrzy, przeczesują brody, robią to odruchowo, nawet jeśli już ich nie mają, bo zostają zgolone. Patrzą raz w sufit, raz w stół, byle nie na matkę bez dziecka. Miałam

je zabrać ze sobą? Na pewną śmierć? Pyta Lina. Chciałam, żeby żyło, to mój wybór. Prawie cały majątek, wszystkie kosztowności trzymałam u Bilińskich w domu. Mogli za te pieniądze dziecko przyjąć i chociaż odnieść do ochronki. Mądrzy z Judenratu kręcili głowami jak jeden mąż. Znali i biedę jej rodziny sprzed wojny, i świeże bogactwo z zamąż pójścia. W mig zyskane, jeszcze szybciej stracone. Zbyt szybko, by była kobietą z ich kasty. Popisała się brakiem pokory, nie poszła wraz z innymi na transport. Podobno ktoś widział, jak brat Natalii Bilińskiej, Sławek, na własnych rękach zaniósł dziecko na stację, na której Liny nie było. Ryzykował dla niej. A teraz ona jeszcze wymaga indywidualnej pomocy, gdy oni codziennie zmagają się z naporem Niemców? Nic nie poradzili. Irytowali się, że się wywyższa, robi problem, chce przeżyć wojnę. Był wśród nich Mundziu Michel, adwokat, kolega Leona Koncypienta. Zaproponował, że ją odprowadzi na dworzec. Była czwarta nad ranem. Wyjedź z tego miasta. Tu cię nic dobrego nie czeka, przekonuje. Nie masz co żałować, jedź. Jak cię znam, ty sobie poradzisz, przeżyjesz, wygląd masz bardzo dobry. I nikomu z życia nie musisz się tłumaczyć. Zniszczyła o świcie żółtą opaskę i żydowskie dokumenty. Odtąd była Ziuta, starsza od Liny o 5 lat. Do końca życia, pytana o datę urodzenia, wahała się, którą podać. Wróciła do kuzyna, żeby się za czymś rozejrzeć. I nagle ogłoszenie. Niemiecka matka szuka opiekunki do dziecka. Lepiej wróć do getta, radzi kuzyn. Ja ci dam dobry adres. Masz nie aryjskie papiery, ale głupie papiery. To jest czysta śmierć iść do Niemców. I o to jej chodziło. Chciała być siostrą zemstą. Przedstawiła się jako mleczna mamka. Odpowiedzialna, w pełni dyspozycyjna. Rodzice spytali, skąd ma pokarm. Z nieślubnego dziecka, które zostawiła w Samborze. Prosili o dokumenty. Dała. Czy ma rodzinę? Oczywiście. Bardzo się niepokoją, jak jej pójdzie w dużym mieście u obcych ludzi. Dlaczego szuka pracy? Bo nie chce, żeby ją wywieźli na roboty do Niemiec. Dlaczego nie chce tam jechać? Lwów bliżej domu, a zna niemiecki i będzie rozumiała, co do niej mówią. Zna. Mama ją uczyła. Tak zwany dobry dom. On, SS-man z referencjami. Z Auschwitz przesunięto go na odcinek lwowski, żeby czynił powinności w obozie janowskim. Ona Ślązaczka, rozumiała po polsku. Dziecko, kilkumiesięczny chłopiec. Fryc, oczko w głowie rodziców. Zamieszkała z nimi przy ulicy Sakramentek pod koniec października 1942 roku. Była szczęśliwa, że wreszcie ma dach nad głową. Dostała zaświadczenie, że u nich pracuje, poszła się zameldować. W urzędzie obok niej 19-letnia Żydówka, pełna sił, kwitnąca, córka lekarza. Tylko na siebie patrzyły. Bez słowa. Tamtą odesłali na lewo, Linę na prawo, z dokumentem meldunkowym w ręku. A przecież wyglądałam jak 3 Żydówki. Skóra i kości. Tragedia w oczach. Poszłam zadowolona, a tamta została. Jak w oku cyklonu była w bezpiecznym miejscu. Wysypiała się, jadła za dwoje. Miała tyle pokarmu, że nie wiadomo było, co z nim robić. Mogłaby wykarmić bliźniaki. Karmiła jedynie Fryca i myślała, czy Ewa ma co jeść. Ale też wciąż sobie wyobrażałam, że Fryc to moje dziecko, mówi Lina. Zakochałam się w nim. Nieważne, że niemieckie. Ja mu dawałam mleko, on mnie życie. Był w tym samym wieku, co Ewa. W domu nie podejrzewali, że jestem Żydówką. Absolutnie nie. Zresztą już nią nie byłam. Chodziłam do kościoła, znałam wszystko na pamięć, z modlitw, wszyściuteńko. Mogłam iść prosto do polskiego księdza i niczym nie podpaść. Chyba, że gorliwością. Traktowali ją dobrze. Nie jak służącą. Zabierali ze sobą na spacery i do kina. Tych wspólnych wyjść Lina bała się zresztą najbardziej. A jeśli ktoś ją rozpozna? Mówiła, że woli siedzieć w domu z dzieckiem, żeby było bezpieczne. Wychodziła jedynie z wózkiem, trzymała się go kurczowo. Dzięki Frycowi była nietykalna. Kto mógłby podnieść rękę na esesmańskie dziecko? Jak gdyby nigdy nic mijali sceny, których uniknęła Lina.

0: i przyszedł dziwny czas ostatnich prób i rozrachunków. Tak odczuwali, jak gdyby z mrozu, po długiej zimie, przebijał się pierwszy zapach wiosny. Jeszcze strach i mordują, ale już słychać świergolenie ptaków. Niemcy przeszukują, aresztują, strzelają, ale z nieco mniejszym zapałem, jakoś bez przekonania. Dawno nakręcona korbka przestawała działać. Widać było, że zaczynali myśleć o sobie jak o istotach śmiertelnych. Ubywało im sił, które szły w innych. Polacy, Ukraińcy, Łotysze czekali końca wojny coraz aktywniej. Ciąg dalszy w poniedziałek.
1: Jowita Budyń czyta nową książkę W Trójce.
0: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, trzeci dzień września. Jest 21. Anna Zaleśna-Sawera, a zapraszam na serwis. Do rządu trafiły projekty ustaw reformujące ochronę zdrowia. W Sejmie po debacie o kryptoaktywach jutro decyzja w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta. Inwazja mrówek w jednym z miast Francji. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia skierowane do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że planowane zmiany w przepisach wymagały szerokich konsultacji.
1: Zależy nam na tym, żeby tak bardzo ważne projekty jednak uzyskały również opinie ze stron różnych interesariuszy. Rozmawialiśmy o tych projektach również na zespole trójstronnym. Także po zebraniu wszystkich wniosków, po rozmowach również z rektorami szpitali, z różnymi samorządami zawodowymi.
0: Wśród reform są rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów płacowych. Wzajemne obwinianie się o aferę Zonta Krypto. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Jutro mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie. W debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
2: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
3: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
2: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
4: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
2: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
5: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
2: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Referendum w sprawie przyszłości szkół w gminie rozważa burmistrz Kleczewa w Wielkopolsce. Z audytu oświaty wynika, że 3 z 5 placówek będą wymagały zamknięcia, bo brakuje uczniów. Mariusz Musiałowski zapewnia, że decyzje w tej sprawie będą poprzedzone spotkaniami z mieszkańcami, a potem w gminie odbędzie się referendum.
6: Decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. Kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj.
0: Zapowiadane przez burmistrza głosowanie może się odbyć jesienią tego roku lub wiosną przyszłego. Wiadukt w Oleśnicy na ulicy Ludwikowskiej notorycznie zalewany. Po każdym większym albo dłuższym deszczu nie da się przejść ani przejechać ulicą, która znajduje się pod nim. Woda sięga nawet metra i tak jest od co najmniej lat 70., mówią mieszkańcy.
7: Wszystko pływa, auta nie mogą przejechać, bo jest tak dużo wody i nic z tym się nie robi do tej pory.
8: Kiedyś jak pracowałam jeszcze, to pod tym mostem, to jak szłam w pracy, to po kolana przechodzi.
0: Na ulicy pod wiaduktem jest spory spadek.

0: terenu, wyjaśnia Paulina Walczak-Grobelna z Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnice. A zapowiada, że wkrótce ma się tam pojawić ekspert, który sprawdzi, czy da się coś z tym zrobić.
1: Gdzie ma zbadać spadki, ma zbadać teren i będziemy tutaj myśleć, jak tą wodę przychwycić, może nie pod wiaduktem, bo tam będzie ciężko cokolwiek umieścić, natomiast przychwycić maksymalną ilość wody przed wiaduktem.
0: Jest pomysł, by przed wiaduktem powstały zbiorniki retencyjne. Inwazja mrówek na osiedlu w Tournon w południowo-wschodniej Francji. Owady wchodzą do domów i mogą uszkadzać budynki. Dotychczasowe próby poradzenia sobie z nimi okazały się nieskuteczne. Specjalista od dezynsekcji ostrzega, że mrówki bardzo szybko zajmują kolejne tereny. Kiedy już się zadomowią, trudno się ich pozbyć, ponieważ skala problemu staje się ogromna, a kolonie są bardzo rozległe. Trzeba więc działać jak najszybciej. Mrówki wyrządzają też szkody, powodując osiadanie gruntu. Tunele, które drążą, mogą destabilizować domy, betonowe płyty i tarasy. Kolejne zabiegi, które mają pomóc w pozbyciu się mrówek, zaplanowano jesienią.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w rejonie Poznania umiarkowana. 27% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Większość regionów zmaga się z suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz już serwis sportowy i Marika Górecka.
4: Dobry wieczór. Zaczynamy od siatkówki i wielkiego sukcesu biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Stambule. Polki wygrały z Holenderkami 3-1 i zameldowały się w półfinale. Teraz zmierzą się z aktualnymi mistrzyniami świata, reprezentantkami Włoch, które są faworytkami do końcowego sukcesu. O dzisiejszym występie naszych siatkarek opowiada mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamber.
5: Dużo stresu było faktycznie pod koniec tego meczu i takich na styk momentach, więc widać było, że dziewczyny też się stresują, że im bardzo zależy i widać, że są zaangażowane. Jak dziewczyny sobie radziły z lewego skrzydła, raz po prostej, raz po skosie. Emocje naprawdę u mnie były duże, są dobrze przygotowane, widać szybkość, widać skoczność. To jak one grają naprawdę, one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują, tak? Więc nic więcej nie mogę dodać.
4: Mecz półfinałowy nasze reprezentantki rozegrają w sobotę 5 sierpnia o godzinie 15. Sprawdźmy, co za oceanem. Do trzeciej rundy US Open awansowała Iga Świątek. Polka bez większych problemów wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Teraz zmierzy się z Czeszką Marii Buzkową. Świątek to jedyna z naszych reprezentantek, która w dalszym ciągu liczy się w grze singlowej. Ubiegłej nocy z turniejem pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linet. Tę ostatnią zobaczymy za to w deblu razem z Mają Chwalińską. Ich rywalkami w 1/16 gry podwójnej będą Chinka Guo Hanyu i francuska Kristina Mladenowicz.
6: Gramy przeciwko bardzo tytułowanym dybliskom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my razem tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musieli gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że będzie w ogóle fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnia. Myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować, więc musimy to zobaczyć tak naprawdę, jak to będzie.
4: Mówiła Magda Linet. Początek meczu planowany jest na 21:45. Na koniec piłka nożna. Dzisiaj zaległy mecz w ramach 5. kolejki Ekstraklasy rozegrał Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Gospodarze przegrali 1-2. To 5. ligowa porażka Rakowa z rzędu i wyrównanie niechlubnego osiągnięcia GKS-u Bełchatów z 2013 roku. Teraz zaległe spotkanie rozgrywają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Po 35 minutach gry mamy bezbramkowy remis.
0: Piątek pochmurny, jedynie na południu większe przejaśnienia. Może padać przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie Polski.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8 minut po 20.

0: Z tej pierwszej rozpoczynamy godzinę rozmów.
1: Klub Trójki.
0: Pierwsze dni września to w milionach polskich domów czas twardego, pełnego wyzwań lądowania w rzeczywistości. Wraca logistyka, kto po kim do łazienki, kto kogo odwozi do szkoły, kto kogo odbiera ze świetlicy. Wraca rutyna, robione na szybko śniadania, role zawodowe. Wracają dobrze znane nam napięcia, kompromisy i pytania. Czy moje życie mi się podoba? Czy naprawdę jest moje? Czy mogę w nim coś jeszcze zmienić? Czy koniec wakacji i urlopu musi boleć? I co właściwie te trudne dni ponownej adaptacji, to wchodzenie w rytm, mówią o naszym życiu na co dzień? O naszej zwyczajności. Czy da się jakoś zatrzymać tę bezcenną energię urlopu, te refleksje, nadzieje, postanowienia, dystans, luz, które nam towarzyszyły w ostatnich tygodniach? A może w tej rutynie, w tej zwyczajności, do której wracamy, jest także coś wartościowego, co w sumie lubimy, cenimy i czego dobrze się trzymać. O tym będzie dzisiejszy Klub Trójki, o tym jak wracać do rzeczywistości ostrożnie, z czułością, nie tracąc i nie zapominając tych ważnych, cennych myśli, stanów, uczuć, których doświadczyliśmy w czasie urlopu i wakacji. No i porozmawiamy też o tym, co nam pomaga w dobrym osiadaniu w naszej rzeczywistości. Dzisiejszy klub wydaje Kinga Kurysia i to ona była pomysłodawczynią takiego tematu dzisiejszej rozmowy. Realizuje Michał Daniluk. Ja nazywam się Paulina Wilk i także was zaprosimy dzisiaj do tej rozmowy. A są z nami dwie gościnie, które mam nadzieję bardzo nam pomogą w tych rozmyślaniach, w refleksjach i być może w znajdowaniu dobrych ścieżek do codziennego życia i dobrych pomocy w jak najłagodniejszym powrocie do tego, czym żyjemy na co dzień. Łączy się z nami Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka, terapeutka, trenerka, towarzysząca w rozwoju osobistym. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że jest pani z nami. Pani Marto, pani Marta jest także autorką książek Nażyć się, kiedy życie
2: tak,
0: mówi sprawdzam, a także książek dla dzieci, między innymi Parasol i Łąka pytań. A tu w studiu przy Myśliwieckiej ze mną jest Katarzyna Sroczyńska, dziennikarka i redaktorka. Dobry wieczór, Kasiu.
3: Dobry wieczór.
0: Katarzyna Sroczyńska jest autorką książek rozmów, Pieniądze albo życie, z profesor Agatą Gąsiorowską, Gender w gabinecie, z profesor Barbarą Józefik i najnowszej, Czy ten świat się kończy? Rozmowy o niepewności, polaryzacji i solidarności. Ta powstała z profesor Małgorzatą Kosowską.
3: Lubię rozmawiać, jak widać.
0: No to fajnie, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że i państwo nas słuchający lubią rozmawiać i że włączycie się do tej rozmowy. No właśnie o tym, jak wracamy do rzeczywistości, co chcemy zachować z tego czasu wolnego. Zapraszamy. 2 2 7 3. Każda chwila jest dobra, żeby z nami w tej rozmowie być. Ja zastanawiam się, czy trudność wracania z urlopu do tej rzeczywistości jest miarą tego, jak bardzo udany i dobry był ten czas wolny. Pani Marto, czy jest trochę tak, że im lepsze były wakacje, tym twardsze jest lądowanie?
2: Dobre pytanie, ale nie wydaje mi się do końca, że może być taka zależność, że dobre wakacje mają oznaczać, że będzie twarde lądowanie, bo może być tak, że będziemy na bardzo dobrych wakacjach, ale jednak się do tego powrotu troszeczkę przygotujemy, trochę rozciągniemy go w czasie, właśnie po to, żeby nie zatracić tej wspaniałej energii, dobrego wypoczynku. I możemy trochę tak profilaktycznie zadziałać, bo myślę, że o tym naszym twardym lądowaniu mogą decydować no, różne rzeczy, jak to zazwyczaj bywa, że nie jedna, ale różne to mam na myśli to, że czasami od siebie bardzo dużo oczekujemy, czasami robimy sobie za mało czasu na adaptację i za

0: dużą presję, że już teraz, nie wiem, pierwszego dnia musimy odpowiedzieć na wszystkie maile. I w ten sposób możemy zatracić energię tego dobrego urlopu. Ale myślę sobie, że po takim średnim urlopie też może być trudne lądowanie, ale też po średnim urlopie może być dobre lądowanie. To jednak jest obszar naszego wpływu i naszego świadomego wyboru, może być obszar naszego świadomego wpływu i świadomego wyboru. I teraz w ogóle jak to mówię, to myślę, że część słuchaczy, którzy już są po urlopie i wrócili jakiś czas temu do pracy, mogą pomyśleć, Boże, to już po ptakach u mnie. Ale mam nadzieję, że ta rozmowa będzie użyteczna także na poczet kolejnych wyjazdów i kolejnych jakichś przerw w pracy.
1: Ja mam nadzieję, że nie tylko, bo będę panie pytać o to, czy możemy jakoś wracać do swoich przeżyć, wspomnień, momentów z tego czasu wolnego, przeżytego gdzie indziej, nie w codzienności. To znaczy, czy to jest taki rezerwuar, z którego można jednak czerpać zaskakująco długo i w momentach jednak w czasie bardzo odległych. Bo na pewno jest trochę tak, jak pani powiedziała, pani Marto, że dosyć szybko mamy poczucie, że już jest po wszystkim. To znaczy rzeczywistość jest tak intensywna i to, jak doświadczamy czasu, sprawia, że nie wiem, czy panie tak mają, czy słuchacze tak mają, ale ja odliczam czas po urlopie długością tego urlopu. Czyli jeśli byłam 2 tygodnie na urlopie, to 2 tygodnie po powrocie z tego urlopu to jest taka moja wewnętrzna klapka właśnie już po wszystkim. Jakoś takie mam poczucie, że po tym trwaniu czasu urlopowego już w mojej rzeczywistości niewiele z niego we mnie osiada. Ale może to błąd, może rzeczywiście jesteśmy w stanie się jakoś odwracać do tego, czegośmy podczas przerwy, czy urlop jest przerwą od życia. Kasia Sroczyńska błądzi wzrokiem po suficie studia przy Myśliwieckiej, to znaczy, że myśli intensywnie, to ja słucham, co ci przyszło do głowy.
2: Ja się rozmarzyłam, zaczęłam się zastanawiać. Ja jestem przed wakacjami, proszę państwa, więc w ogóle trudno mi dzisiaj będzie wierzyć. Mniej wiarygodna jestem niż wiele innych osób w tej sytuacji. Po pierwsze przychodzi mi do głowy taka metaanaliza, którą chciałam na pocieszenie przytoczyć. Znalazłam ją przygotowując się do tej audycji.
1: Na pocieszenie dla wszystkich, którzy
2: już byli
1: lądują
2: na wakacjach. Przez wiele lat rozmaite badania mówiły, że ten takie przyjemne efekty wakacji są bardzo długotrwałe, a teraz ktoś usiadł, przejrzał kilkaset badań i powiedział, że wcale nie są takie krótkotrwałe. I że jeżeli że są
1: czyli
2: takie
1: są
2: dwie rzeczy,
1: czy krótkotrwałe?
2: Że trwają dużo dłużej, niż nam się dawniej wydawało. A. Pod warunkiem, że ruszaliśmy się trochę na wakacjach i że udała nam się rzecz, o której myślę wielu z nas marzy, żeby się udała, to znaczy, żeby się udało tak psychicznie, emocjonalnie oderwać od pracy. Żeby nie było tylko tak, że my fizycznie w tej pracy nie jesteśmy, ale żebyśmy w ogóle o niej nie myśleli. Jasne, żeby to się udało, to oczywiście ten urlop musi trwać dostatecznie długo. Musi też istnieć taka kultura pracy, żeby nikt nam nie przesyłał SMS-ów, maili ani innych rzeczy. Ale że to może trwać wiele tygodni i będziemy ciągle czuli, że odpoczęliśmy. To tak na pocieszenie dla wszystkich tych, którzy teraz, nie wiem, ustawiają sobie na desktopie zdjęcie z wakacji albo układają muszelki przy klawiaturze. Więc to myślę, że warto o tym pamiętać.
1: Ciekawy jest ten czynnik ruchu. To znaczy, że głowa może odpocząć najpewniej wtedy, kiedy ciało też zachowuje się inaczej niż na co dzień. Pani Marto, a ja się zastanawiam nad tym słowem oderwać się, bo to jest takie określenie, którego chyba dosyć często współcześnie używamy na określenie dobrego urlopu. Tak się oderwałam, że o niczym nie myślałam, albo tak się oderwałam, że mam poczucie, że minęło 6 tygodni, a nie 2. Jak dochodzi do tego oderwania i czy ono w istocie jest niezbędne, żebyśmy odpoczęli?
0: Tak, rzeczywiście ten element oderwania się jest niezbędny, jest bardzo potrzebny i jest jedną z cech dobrego

0: odpoczynku. I to oderwanie jest możliwe, po pierwsze, jeżeli, tak jak właśnie mówiła druga gościni, że...
1: Katarzyna Sroczyńska.
0: Tak, przepraszam. Tak, nie chciałam przekręcić pani Kasia. Tak. Czyli, że z jednej strony odrywamy się jakby fizycznie i nikt nam, że tak powiem, nie zawraca głowy, nie wysyła do nas SMS-ów, maili, nie ma tych telefonów, ale też odrywamy się w taki sposób, że zaczynamy poświęcać swoją uwagę trochę innym aktywnościom niż te aktywności, które wypełniają naszą codzienność. Dobry odpoczynek to jest taki odpoczynek, który jest z jednej strony holistyczny, czyli on też angażuje właśnie ciało, umysł, emocje, naszą jakąś taką wrażliwość na piękno, naszą wrażliwość relacyjną, ale dobry odpoczynek jest też taki różnorodny, że tam się dzieją różne rzeczy i wobec którego mamy takie poczucie dużego takiej dużej swobody, dużej możliwości wyboru i wybierania różnych rzeczy. I kiedy tak jest, to właśnie bardziej odrywamy się od tej codzienności, od tej pracy, od tych obowiązków. I podkreślę, że jest to możliwe, nawet jak wyjedziemy niekoniecznie bardzo, bardzo, bardzo daleko. To jest właśnie trochę taki mit współczesnych czasów, że my musimy naprawdę bardzo daleko wyjechać, żeby się oderwać. Nie, my możemy wyjechać 50, 100 kilometrów czy 300 kilometrów od domu, pozostać cały czas w tym samym swoim kraju, ale jednak tak zagospodarować swój czas, żeby on miał właśnie ten potencjał takiego no właśnie oderwania się od tych obowiązków, tej codzienności, od tej rutyny, ale przede wszystkim od dużego obciążenia umysłowego, bo oczywiście nie wszyscy z nas pracują umysłowo, ale jednak ten komponent pracy umysłowej w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo mocny. My jako psycholodzy obserwujemy, mówimy o tym tak kolokwialnie, że my jesteśmy bardzo w głowach, bardzo jesteśmy w tych analizach, w rozwiązywaniu problemów, jesteśmy w tym stresie informacyjnym, który też nas po prostu zalewa nieustająco i którego doświadczamy, więc tak bardzo ważnym jest, żeby podczas urlopu wyjść z tej głowy i przypomnieć sobie o tym, że my to nie tylko głowa, ale też ciało, które właśnie jakby z jednej strony potrzebuje się ruszać, jak mówiła pani Kasia, ale też to ciało potrzebuje doświadczać na poziomie sensorycznym różnych rzeczy, faktur, na przykład jak chodzimy na bosaka po plaży, tak? Czy po lesie, czy po kamykach. Także tak, to oderwanie jest bardzo, bardzo ważne.
1: A ja się jeszcze zastanawiam i może pani zna odpowiedź na to pytanie, co to właściwie się z takiego z nami dzieje, że w czasie urlopu pewne rzeczy, które na co dzień mijają bez chyba, nie wiem, większego zauważenia, przeżycia, bez jakiejś takiej głębi doznania, one zyskują na znaczeniu. To znaczy, no, jak jem lody na wakacjach we Włoszech, to one mi jakoś tak naprawdę smakują. To doświadczenie ma sens. Jakoś potem ja to zapamiętuję. No to nie są takie same lody, jak zjedzone nawet w niedzielę, gdzieś tam też niby w czasie wolnym, ale jednak bez tego wakacyjnego dystansu. Dlaczego na wakacjach nam się na przykład chce iść na spacer, a na co dzień się nie chce? Co tak naprawdę się zmienia, kiedy nie jesteśmy w sobie? W tej swojej głowie, jak to pani powiedziała.
0: No chyba się właśnie przede wszystkim to zmienia, że nie jesteśmy w głowie, że przypominamy sobie w ogóle, tak trochę się rozmarzyłam nad tymi lodami, bo w tym roku wyjątkowo nie pojechałam do Włoch i nie jadłam tych wyjątkowych lodów, które tam właśnie smakują najlepiej. Więc ja troszeczkę rozmarzyłam, ale właśnie chodzi o to, że kiedy jesteśmy gdzieś na tym wyjeździe i wychodzimy z tej głowy, to przypominamy sobie, że nie jesteśmy tylko tą pracą, tymi obowiązkami i tymi przeróżnymi takimi poważnymi, profesjonalnymi rolami, które pełnimy na co dzień, tylko pozwalamy sobie na takie bycie bardziej człowiekiem, który właśnie teraz jest może dorosły, ale kiedyś był dzieckiem i wtedy w tym takim wyjątkowym czasie dojrzewania zbierał różnego rodzaju doświadczenia. Więc te lody jakby nabierają nowego smaku, dlatego też, że one są bardziej jedzone z takiej perspektywy ludzkiej.

0: ludzkiej, takiej sensorycznej. Jest ten element takiej trochę nostalgii, że nam się te różne lody z dzieciństwa wtedy być może przypominają, ale też no, myślę sobie, że będziemy się trzymać może tej metafory lodu we Włoszech, ale chodzi o to, że w takim miejscu też zmienia się po prostu kontekst tego doświadczenia. I my jako ludzie często o tym w ogóle zapominamy i rzadko o tym myślimy, ale ja na przykład to bardzo widzę w swojej pracy, mamy też dużą potrzebę piękna. Piękna, harmonii, jakiejś estetyki, też takiego zmieniania perspektywy i widzenia różnych rzeczy, których na co dzień nie obserwujemy. Więc po prostu jak jesteśmy w tych Włoszech i siedzimy nawet tam bardzo malutkim ryneczku małej, niewielkiej miejscowości, to tam jest po prostu tak wizualnie i estetycznie inaczej. I to też nas trochę zachwyca, trochę dodaje też poczucia bezpieczeństwa, trochę prowadzi w kierunku jakichś może marzeń i fantazji, przypominają nam się może nam jakieś obrazy z filmów. I to wszystko sprawia, że my jakby wypełniamy się taką trochę radością, trochę spokojem, trochę przyjemnością, trochę nostalgią. No i to są te stany, za którymi niestety w swojej codzienności tęsknimy.
1: Kasia się uśmiecha.
2: Bo pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy pomyślałam o tym, że to wszystko, o czym opowiadała przed chwilą pani Marta, to dla mnie jest takie doświadczenie, jakby mi ktoś wyłączył mojego autopilota. Jakbym przestała płynąć jakimś takim kanałem.
1: Pełnym odruchów i automatyzmów.
2: Pełnym odruchów i automatyzmów. To zwykle chwilę trwa, żeby mi się ten tryb wyłączył. I dopiero po jakimś czasie wracają mi zmysły. I bardzo jest mi bliskie to, co pani mówi o potrzebie piękna, o podziwie, zachwycie. No tylko wiemy wszystkie, że do zachwytu naprawdę wystarczy liść, żuczek, chmury, nie wiem, wiatr na skórze. Tylko że trzeba mieć aparat włączony, cielesny, zmysłowy, żeby to wszystko poczuć. I że to brak tego automatyzmu, odłączenie od tego automatyzmu jest też wielką taką, no jest tym, co przynosi odpoczynek i chyba jest też związane z tym lękiem przed powrotem z wakacji, że my się trochę boimy znowu wtłoczenia w ten tryb automatyczny.
1: Tak, że rutyna nas zawłaszczy. Pani Marto, pani pisała o nażywaniu się, to piękne sformułowanie nażyć się, też mi się wydaje bardziej wykonalne w czasie urlopu, kiedy też myślę, że zaznajemy tymi uwolnionymi od automatyzmów zmysłami, zaznajemy też takiego specyficznego poczucia rozciągania się czasu. Myślę, że każdy, kto jeździ czasem na wakacje, zna to uczucie, że ten wtorek taki ciągnie się jak tydzień, bo tyle niesamowitego się zdarza i tyle doświadczamy i naprawdę mamy poczucie, że czasami taki jeden dzień jest jak, nie wiem, miesiąc, no bo właśnie nażyliśmy się. Czy to jest dla każdego dostępne?
0: Ja absolutnie wierzę, że to jest dla każdego i każdej z nas dostępne, ale też jestem wielką zwolenniczką tego, że nażyć się możemy właśnie nie tylko i wyłącznie na urlopie. Oczywiście na urlopie jest to jakby ciut łatwiejsze, chociaż umówmy się, sama jestem mamą, teraz już dorosłych chłopaków, ale kiedy wyjeżdżałam z takimi dwoma bąbelkami, to ja nie wiem, czy ja się wtedy też tak do końca nażywałam. Mam wrażenie, że nażywałam się często bardziej, kiedy już ich po prostu odprowadziłam do placówek po powrocie.
1: Uprzedziła pani tak moje pytanie o to, czy powrót z urlopu może być ulgą, ale o to jeszcze dopytam.
0: No, myślę, że czasami może być, tak? Ja tutaj nie chcę za bardzo też tak jakby koloryzować tej rzeczywistości i udawać, że każdy urlop jest łatwiutki, bo bywa po prostu czasami bardzo trudne, kiedy mamy dynamiczną rodzinę o bardzo różnych potrzebach i nie wszystko idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i zaplanowali. Natomiast w

0: Wracając do tego nażywania się, właśnie ja poprzez i książkę, i swoją pracę, i warsztaty, które prowadzę, jakby zachęcam do tego, żebyśmy tą perspektywę nażywania się mieli rozciągniętą na cały rok i na całe swoje życie i żebyśmy każdego dnia zadawali sobie po prostu pytanie, czy ja zrobiłam coś, czy ja zrobiłem dzisiaj coś, albo czy mam w planach coś, co sprawi, że ja się poczuję żywa i żywy. Taki pozytywnie ożywiony, że ja ożywiony czy ożywiona, że ja tak czuję, że jest we mnie to życie, a nie tylko obowiązki, automatyzmy, właśnie jakieś różnego rodzaju schematy, w których no po prostu bardzo łatwo nam jest się dzisiaj zapędzić. I my możemy poczuć to życie w sobie, no na przykład zwalniając sobie tempo picia kawy rano czy w przerwie w ciągu dnia. Tak jak powiedziała pani Kasia, możemy po prostu wyjść na dwór i póki jeszcze są liście na drzewach, pozachwycać się tymi liśćmi, ich kolorem albo światłem, które na nie pada. Możemy zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć jej, że chociaż najchętniej poszłabym z tobą na długi spacer wzdłuż Bałtyku, to przejdźmy się dzisiaj po naszej dzielni, po naszym parku w okolicach bloku i tutaj porozmawiajmy o tym, jak czujemy się naprawdę w tym swoim życiu i nie wiem, trochę się pośmiejmy, trochę ponarzekajmy, trochę popłaczmy razem. I te małe takie akty wybierania tego, co nam służy, kiedy właśnie trochę się pozachwycamy, pootaczamy pięknem, pocelebrujemy chwilę, posmakujemy różnymi zmysłami tą swoją rzeczywistość, to mogą być też takie ożywiające momenty, które się przydarzają. No właśnie, nie tylko na urlopie, nie tylko wtedy, kiedy wyjeżdżamy daleko ze swojego domu i odcinamy się tak radykalnie od pracy.
1: Kasia Soczyńska wcześniej wspomniała o tym, czego możemy się bać, wracając do rzeczywistości, czyli tego dyktatu rozmaitych rutyn, obowiązków, ról takich dosyć sztywnych ram. Ja bym powiedziała może nawet głębiej, że to może być taki lęk związany z poczuciem utraty wolności, po prostu takiego naprawdę decydowania, jak ja bym chciała, żeby wyglądał mój dzień. A jak on wygląda naprawdę. Często to są dwie różne zupełnie planety. Ale chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tym, co nas tak naprawdę stresuje i przygniata, szczególnie właśnie w tych pierwszych dniach, kiedy trzeba się odnaleźć w rzeczywistości, no dyktowanej chociażby rytmem systemu edukacyjnego, czy tego, że po prostu na przykład też w życiu firmowym, zawodowym tempo gęstnieje. Myślę, że czujemy też, że jesień jest takim szczególnym czasem. W Polsce tempo życia wydaje się rosnąć aż do Bożego Narodzenia. Ono po prostu przybiera na intensywności. My to wszyscy wiemy, bo to praktykujemy od lat. Więc wiemy, że przed nami jest ta taka bardziej obciążająca połowa roku. Ale chciałabym was jeszcze poprosić o to, żebyśmy spróbowały złapać, czego tak naprawdę się obawiamy, zanim sobie powiemy, jak być może można sobie jeszcze w tej codzienności pomagać, poza tymi małymi aktami wybierania tego, co nam służy, o których pani Marta Iwanowska-Polkowska już powiedziała.
2: Ja myślę, że boimy się tego, że będzie za dużo i za szybko. Rozmawiałyśmy przed wejściem do studia o tym, jak zwolnienie tempa pomaga. Nie wiem, głupia rzecz od zawsze, nie pamiętam od kiedy, ale od 10 lat na pewno, ustawiam autoresponder w służbowym mailu nie na dzień rzeczywistego powrotu do pracy, tylko dzień albo dwa dni później. Żeby nikt nie oczekiwał ode mnie, że ja tego pierwszego dnia na wszystkie maile odpiszę. I nawet teraz pracuję od wielu lat przede wszystkim jako freelancerka. Na swoim mailu zawsze to robię. Daję sobie tam te dwa pierwsze dni, że tak trochę popracuję, ale nie musi być wszystko naraz, natychmiast i dzisiaj do 16. Ogromną ulgą jest to, że w szkole dziecka naszego. Pierwsze dwa tygodnie też są takie spokojne i to się nawet nazywa co roku adaptacja do szkoły. I tam się już wydarzają lekcje, ale to się wydarza

bardzo spokojnie, powoli, no z takim przekonaniem, że nie muszą być te wszystkie zeszyty już dzisiaj.

0: kim byliśmy w tym czasie wolnym. Jakiś taki rodzaj być może wręcz unieważnienia tych wszystkich przeżyć, czy właśnie tych takich zdolności, kompetencji, nie wiem, naszej wrażliwości, uważności, którą udało się jakoś ożywić, czy uruchomić w trakcie tego czasu wolnego. I ten nagły cios powrotu do tej rynny, o której wspomniałaś wcześniej, jest trochę jak informacja, zapomnij o tym, pędzimy dalej.
1: To już nie jest ważne. Teraz musimy się zająć poważnymi, ważnymi rzeczami.
0: To smutny komunikat.
1: Tak.
0: Obie panie już użyły...
1: Ja oczywiście nikomu nie życzę takiego myślenia. Tak.
0: Obie panie już użyły słowa adaptacja i ja też z pewnym zainteresowaniem zauważyłam, że ten okres adaptacji, przynajmniej kilkudniowej, takiej adaptacji jeszcze bez lekcji, bez ocen, bez sprawdzianów, wdraża coraz więcej rozmaitych szkół w Polsce. Czyli trochę już wiemy, że nie można od małych ludzi oczekiwać, że natychmiast wejdą w swoje role i wymagania. A dorośli muszą to wyregulować sami. Pani Marto wspomniała też o tym, że to jak wchodzimy w urlop, jak z niego wracamy, jest obszarem naszego wpływu. Co to właściwie znaczy? Brzmi dobrze, ale co znaczy?
1: To jest między innymi to, o czym powiedziała przed chwilą pani Kasia, tak? Że my możemy sobie tego autorespondera po pierwsze ustawić dzień przed jeszcze rozpoczęciem urlopu, żeby ten ostatni dzień w pracy, no już tak trochę... być nie tyle, że jedną nóżką w tej pracy, ale już jakby dawać sygnał światu, że ja tutaj wyjeżdżam, znikam i tylko już po prostu kończę ostatnie tematy. Ja też sobie ustawiam autoresponder w tym roku, to sobie nawet ustawiłam tydzień po powrocie, bo miałam trochę tak, że wróciłam, trochę popracowałam, trochę jeszcze wyjeżdżałam i ja stwierdziłam, że ja już nie będę się światu tłumaczyć, że ja tu wracam i wyjeżdżam. Po prostu ustawiłam sobie dużo dłuższego autorespondera, żeby mieć taki parasol ochronny nad sobą i żeby na przykład ten pierwszy dzień po powrocie dać sobie jeszcze właśnie na te przysłowiowe pranie, sprzątanie, ogarnianie, zakupy i nastawienie rosołu. Nawet napisałam u siebie na Instagramie, że uważam, że taki jeden dzień po urlopie powinien być ustawowo zapewniony jako taki dzień na gotowanie rosołu i uzupełnianie spiżarni po tam kilkudniowej czy kilkutygodniowej nieobecności. Ale właśnie z tą adaptacją dzieci jeszcze mi się skojarzyła taka jedna bardzo ważna rzecz. Ja bardzo lubię takie określenie orientowanie się. I my jako ludzie często potrzebujemy, żeby, tak, że tak powiem, właściwie reagować na różnego rodzaju sytuacje. My potrzebujemy sobie dać chwilę na zorientowanie się sytuacji. Co się dzieje? Czego ode mnie oczekują? Co się zmieniło? Na co mam siłę? Co jest priorytetem? I na to też potrzebujemy czasu my dorośli, kiedy wracamy do pracy po urlopie. Czyli, że ten pierwszy dzień po urlopie to jeszcze nie powinien być pełen, nie wiem, spotkań, pełen jakichś, nie wiem, delegacji, jakichś ważnych wydarzeń, tylko żeby to był taki czas, kiedy przede wszystkim, jeżeli pracuję właśnie tak biurowo, umysłowo, otworzę komputer, przeczytam maile, przejdę się po biurze, zapytam, co się działo, ale nie wpadam już tak mocno, tak intensywnie, taką narrację działania, dowożenia i bycia tą przysłowiową, w cudzysłowie, najlepszą wersją siebie. I ten czas na zorientowanie się, naprawdę my jako ludzie dorośli bardzo, bardzo go potrzebujemy i już puentuję, że teraz jak tego państwo słuchacie, możecie się zastanowić na przykład, co wam może pomóc w zorientowaniu się w sytuacji pourlopowej, co wam może pomóc w takim zapanowaniu nad chaosem rzeczy, które no nagle zaczynają spływać.
0: Ja muszę przyznać, pani Marto, że u mnie to wygląda tak, że głowa, która próbuje się zorientować i przyjrzeć się tej liście rzeczy do sprawdzenia, do zrobienia, budzi mnie o 4 rano, żeby sobie poukładać w półeczkach, co jest ważniejsze, co jest na pewno pilne, co jest do zrobienia, więc mnie się na przykład nie udaje dobrze spać w tym czasie, bo ta głowa tak bardzo potrzebuje sobie ułożyć różne rzeczy, ale być może można to robić jednak nie tracąc snu. Pan Michał do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, trójka, dobry wieczór wszystkim w studiu, dobry wieczór słuchacze.

0: Michał był na urlopie na początku sierpnia z rodziną, z dwoma synami, z siostrą, siostrzeńcem, z drugą siostrą, z rodzicami. I naprawdę super czas, bo człowiek kiedyś będzie to wspominał naprawdę fantastycznie, pamiętając o tym, że była możliwość jeszcze pojechać z rodzicami. Ale powiem, że nie wypocząłem. Też wspólnik w podobnym wieku ma trójkę dzieci i podobnie, też nie wypoczął. I po prostu jest sporo obowiązków, jest też ciężko wszystkim osobom, no w cudzysłowie, dogodzić, jeśli chodzi o same atrakcje, o to, jak dany dzień chcemy spędzić. Ale też jeszcze tak naprawdę jest pytanie, czy ja potrafię wypoczywać i czy potrafię zapomnieć o tym, że czasem trzeba się wyluzować, czasem trzeba odpuścić, nie wszystko musi być zaplanowane. Także takie sobie też pytanie zadaję.
1: Bardzo dziękujemy, panie Michale, bo to są rzeczywiście duże pytania. W czasach, w których nie mamy chwili do stracenia i ta chwila, która jest urlopem, też bardzo chcemy, żeby była dobrze przeżyta, wspaniała i zadowalająca. Czasami wszystkich w rodzinie, wszystkich w grupie, a to też jest bycie w rolach. Zastanawiam się, pani Marto, czy tu mamy możliwości dobrej regulacji tego, jak też wchodzimy w te urlopy, bo wychodzenie z nich, no to jest rzeczywiście gdzieś dalej w tej opowieści.
2: No tak, bo to też inaczej będzie wyglądało nasze te wspomniane lądowanie w pracy. Jak ten urlop będzie po prostu efektywny. I tak słuchając słuchacza, pomyślałam sobie o takich trzech rzeczach, takich trzech zasadach dobrego odpoczynku, że w momencie, kiedy odpoczywamy z rodziną, no to potrzebujemy się umówić z tą rodziną na to, że wszystkie potrzeby wszystkich członków rodziny są ważne, ale mało prawdopodobne jest to, że będziemy je zaspokajać w tym samym czasie. Czyli jeżeli rzeczywiście jest tak, że mamy różne te potrzeby, to prawdopodobnie musimy zaplanować taki czas, który będzie spełniał potrzeby każdego z członków rodziny, ale to może się dziać w różnych momentach. Tak, że dzisiaj robimy rzeczy bardziej, nie wiem, pod to, co lubi mama, a jutro zrobimy rzeczy bardziej pod to, co lubią dzieci. Oczywiście im mniejsze są dzieci, tym trudniej nam jest nad tym wszystkim zapanować i im mniejsze są dzieci, tym bardziej się do nich dostosowujemy, ale warto jest od nawet najmłodszych lat właśnie dzieci ćwiczyć się w takiej umiejętności przenoszenia uwagi na potrzeby wszystkich członków zespołu. Przepraszam, nie zespołu, tylko rodziny, ale no, rodzina to też zespół. Mhm. Więc to jest jedna rzecz, ale myślę sobie też taka, jest taka pułapka właśnie, zasada dobrego odpoczynku, ale jednocześnie pułapka, w którą często wpadamy. Mianowicie dobry odpoczynek powinien się cechować niskim poziomem wymagań. Znaczy my musimy przez tych kilka dni albo kilka tygodni urlopu dać sobie prawo do tego, że jakby akceptujemy, że rzeczy nie będą idealne, nie wszystkie się zadzieją w perfekcyjny sposób i że sobie są rzeczy, które odpuszczamy i że ten niski poziom wymagań i on jest po prostu czymś dla nas bardzo uwalniającym. A żyjemy trochę w takich czasach, kiedy sobie podkręcamy wymagania nawet urlopu, że zachód słońca ma być perfekcyjny, że musimy pięknie wyglądać idąc tym deptakiem, że te lody właśnie tam na tym ryneczku będą smakować najpyszniej, bo przeczytaliśmy to w przewodniku i na trzech instagramowych kontach. I kiedy sobie tak ponakręcamy różnego rodzaju wymagania, one mogą dotyczyć bardzo podstawowych, takich pojedynczych rzeczy, jak właśnie, nie wiem, zachód słońca, pogoda, strój, zachowanie dzieci, smak określonego posiłku, dania, które zamawiamy w restauracji. Jeżeli sobie tak ponakręcamy wymagania i one nie zostaną spełnione, to rozczarowanie bardzo, bardzo, bardzo boli. I to jest taka właśnie pułapka, w którą często wpadamy. I nie wiem oczywiście, jak to było u pana słuchacza, ale tak sobie pomyślałam, że to jest taka perspektywa, o której warto powiedzieć. I trzecia, powiedziałam, że będą takie trzy zasady, czy też trzy cechy dobrego odpoczynku. W dobry odpoczynek, w dobry urlop powinna być wkomponowana celowa bezproduktywność, czyli że rzeczywiście nie robimy

0: robimy nic, albo robimy bardzo mało, albo robimy coś, co jest ograniczone do leżenia na plaży i gapienia się na niebo, albo na morze czy jezioro. I oczywiście tutaj może się w słuchaczach uruchomić taka myśl, Jezu, ale ja też tak lubię, nie wiem, zwiedzać, doświadczać. Wszystko jest wspaniałe, zwiedzać, doświadczać, poznawać, zachwycać się pięknem. Sama o tym mówiłam, to jest cudowne, ale my potrzebujemy też tego czasu na bezproduktywność, na coś takiego, że nie wiem, no po prostu pijemy tą kawę nie 20 minut, tylko naprawdę 2 godziny, albo bardzo powoli się zbieramy na te nasze, nie wiem, kempingowe śniadanie, jeśli jesteśmy na kempingu, że jest taki element, że ten czas przelewa nam się przez ręce, a nie jest skrupulatnie zaplanowany. I tutaj taką pozwolę sobie trochę dygresję, trochę prywatę. Ja od kilku lat, czego się w ogóle myślę, że 10 lat temu nie spodziewałam, od kilku lat wróciłam do kempingowania i jeździmy kamperem, trochę rodzinnie, trochę sama już z mężem i z psem, bo już ci synowie nasi są duzi. I jakby odkrywam to, jak wiele ludzi właśnie rozkochało się na nowo w kempingach, jak fajne w ogóle są kempingi w Polsce i w Europie. Dlaczego? Dlatego, że tam jest no więcej takiego luzu, jest właśnie obniżenie poziomu wymagań, na kempingu nie trzeba się malować, wszyscy mamy bałagan, wszyscy mamy dużo piachu i nawet jak zamiatamy, sprzątamy, to się po prostu nosi i gdzieś ta aura takiego luzu widzę, że jest czymś, co po pierwsze nam służy, ale też czymś, za czym coraz więcej ludzi tęskni, bo ten sposób spędzania czasu stał się w ostatnich latach bardzo, bardzo, bardzo popularny.
1: Marta Iwanowska-Polkowska radzi tak. Chcieć mniej, nie wszyscy naraz i poróbmy sobie nic od czasu do czasu. Na tak. przykład na kempingu. Pan Jan do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Proszę Państwa, wróciłem po urlopie do pracy i załoga mnie zapytała, jak spędziłeś urlop, co robiłeś? A ja mówię po polsku, a oni, jej, miałeś remont. Wszyscy po prostu, ha, ha, ha, rzeczywiście, no tak było, tak było. No ale tak pół żartem, pół serio. No taką mamy niestety mentalność, że jeszcze pozostałości po minionym systemie, że wszystko robimy samym własnym sumptem i tak dalej. Oszczędność, czas, jakaś tam forma innej aktywności. Ale najważniejsze jest to, co za nie jest miejsce, tylko z kim jedziemy w dane miejsce. Miejsce jest nieistotne. Czy to będzie kemping, czy to będzie super hotel, czy to będzie drugi koniec świata, czy to będzie 2 kilometry od domu. Jest to nieistotne. Ważne, jaką relację zabieramy ze sobą i z kim jedziemy.
1: Bardzo dziękujemy, panie Janie. To kolejna reguła dobrego odpoczynku i dobrego urlopu. 2 dwójki, 7 trójek. Rozmawiamy dziś w Klubie Trójki o tym, jak dobrze wrócić z urlopu i nie zatracić zbyt szybko tej urlopowej energii. Katarzyna Sroczyńska.
3: Jak słuchałam pani Marty i teraz pana Jana, to chyba wymyśliłam, co zrobić, żeby dobrze wylądować.
1: Słuchamy.
3: I pomyślałam o tym, że ten kemping jest wskazówką, bo takie życie kempingowe to wcale nie jest takie łatwe życie. To nie jest życie all inclusive, w którym ktoś za nas wszystko robi i ciągle są pełne stoły. Nie, no to jest takie życie, że trzeba wstać, ugotować, potem posprzątać, nakryć, to się musi odbywać w jakimś określonym rytmie. Jest prosto. Rzeczywiście nie ma pewnie tych wyolbrzymionych wymagań, ale w gruncie rzeczy jest jakiś rodzaj rutyny. I ja mam na przykład takie doświadczenie, że rutyna, która nie jest przesadzona, nie jest szczególnie rozbudowana, jest czymś bardzo uwalniającym. Jeżeli wiem mniej więcej, co się wydarzy, kiedy ja się obudzę, to ja nie muszę wstawać. Mówię to z pozycji freelancerki, to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Nie muszę wstawać i negocjować ze sobą każdej kolejnej minuty tego, co ma się wydarzyć. Jest

0: świat do nas krzyczy ciągle, możesz to, możesz tamto, możesz siamto, i to możesz bywa ogromnym ciężarem. A jeżeli ja wiem, że teraz to ja sobie zrobię to, a potem, nie wiem, pracuję, a potem to ja mam obiad, który takie proste rutyny organizujące nam życie. Trochę jak na kempingu.
1: No właśnie. Pani Marto, bo rutyna to jest takie słowo, które my stygmatyzujemy trochę, ale ja też myślałam o tym, co dobrego wynika jednak z pewnych rusztowań, które mamy w takiej swojej codzienności. Czy jest jakaś wielka różnica między tą rutyną, którą trochę sami wybieramy, jak jesteśmy na tym kempingu, czy łapiemy rytm na wakacjach? Przecież wielu z nas wybiera powroty do miejsc, które znamy, bo najlepiej odpoczywamy właśnie w miejscu, które nas nie bodźcuje nadmiernymi ambicjami. Zwiedź to, zrób to, zrób tamto. To znaczy, znamy ten świat, nie musimy angażować swoich zmysłów właśnie w jakieś rozpoznanie tej rzeczywistości. Wielu z nas właśnie poszukuje pewnej wakacyjnej, czyli odmiennej, ale wciąż rutyny. Czy różnica polega tylko na tym, że kiedy wracamy z tych urlopów, to ta rutyna jest trochę bardziej narzucana, wynikająca właśnie z tej mnogości ról. Ale być może to jest taki dobry moment, żeby zapytać was też o to, czy my wracając z urlopu możemy na nowo spojrzeć na swoje rutyny, na swoją codzienność i coś w nich zobaczyć takiego, co jednak kochamy, co nas dobrze określa, co nas ustanawia, co nam coś mówi o naszej tożsamości, co w gruncie rzeczy jest okej i do czego się wraca miło.
2: Znaczy, rutyna generalnie jest czymś dobrym dla nas, ludzi, dla naszych układów nerwowych, i ona może wyznaczać pewien rytm naszego życia, pewną właśnie przewidywalność, i może to dawać poczucie bezpieczeństwa. A poczucie bezpieczeństwa w ogóle jest jednym z elementów odpoczynku. My odpoczywamy, kiedy czujemy się bezpiecznie, więc jak wyjeżdżamy w miejsca, w których nie czujemy się komfortowo, nie czujemy się bezpiecznie, to nie odpoczniemy. Więc tutaj też bardzo ważne jest, żeby te kryterium takiego poczucia, że ja się naprawdę w danym miejscu mogę dobrze poczuć, to jest bardzo ważne, żeby brać pod uwagę. I myślę, że właśnie to tu też padło, że służy nam ta rutyna, która jest naszym wyborem, która jest naszego autorstwa, która jest dostosowana do naszego tempa, która też nie jest sztywna, ale jest w jakiś sposób elastyczna. Czyli jeżeli ja zmienię sobie jeden czy dwa elementy układanki w mojej rutynie, to nic się nie stanie. Jeżeli zazwyczaj, nie wiem, ćwiczę sobie jogę przed śniadaniem, a wyjątkowo sobie najpierw zjem śniadanie, a poćwiczę jogę może trochę później, bardziej przed lunchem, to się nic nie stanie na tym kempingu. Więc wybór, swoboda, autonomia, autentyczność w kształtowaniu tej rutyny jest bardzo, bardzo ważna. I właśnie problem polega na tym, że kiedy wpadamy z powrotem z urlopów do swojej takiej codzienności i rzeczywistości pracowo-szkolnej, to często ta rutyna po pierwsze, nie jest do końca naszym wytworem, tylko musimy się w tej rutynie dostosować chociażby, nie wiem, do planu lekcji naszych dzieci w szkole i dojazdu, czy tam godziny przyjazdu autobusów czy innej komunikacji miejskiej. Więc ta rutyna już jest trochę wymuszona, narzucona. Po drugie, w tej rutynie jest często upchane po prostu za dużo, za gęsto, za ciasno, na żyletki, więc temu towarzyszy duży pośpiech i duże ryzyko, że jak coś nie wypali, nie pójdzie zgodnie z planem, to konsekwencje będą nas bardzo boleć i palić. I to jest niefajne, i to jest nieprzyjemne, i to właśnie nie generuje poczucia bezpieczeństwa, nie daje poczucia bezpieczeństwa, tylko generuje lęk i poczucie zagrożenia. I tutaj padło dzisiaj o tym tempie, że czasami za dużo i za szybko dzieje się w naszym życiu. No, nie chcę tutaj nadużywać takich dużych słów w psychologii, jakim jest słowo trauma, ale bo odnoszę się do tego słowa zawsze z dużym szacunkiem, ale w psychologii traumy jest przyjęte, że za szybko, za dużo, za intensywnie dla układu nerwowego to jest sytuacja potencjalnie traumatyzująca. I po prostu ta nasza codzienność w dzisiejszych czasach, szczególnie jak żyjemy w dużych miastach,

0: które po prostu pędzą bardziej, no to tutaj jest po prostu już dla nas czasami za dużo, za szybko, za intensywnie.
1: Czyli
0: jestem wielką zwolenniczką tego, żeby to zwalniać troszeczkę, albo zwalniać w różnych takich momentach życia, albo zauważać, co ja mogę robić wolniej, bo tak szybko to się już po prostu, może nie tyle, że nie da, ale nie wychodzi nam na zdrowie.
1: Czyli rzeczywiście jest się czym stresować i czego bać, kiedy wracamy z urlopów do tak ustawionego świata. Pan Łukasz do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Wspaniała audycja. Ja jestem teraz osobą, która nie pracuje, ale jakby sobie zadaję sobie taką robotę na działce. I na przykład działka dla mnie jest takim odpoczynkiem od rzeczywistości, przebodźcowania telefonami i tak dalej. Ale jak pracowałem, to czasami sobie brałem jeden dzień w tygodniu, na przykład przez dwa miesiące. Pracowałem cztery dni, a trzy dni. Taki robiłem sobie odpoczynek, także to było takie jakby ciągłe odpoczywanie. A poza tym jest, w młodości podróżowałem autostopem i to było, nauczyłem się takiej wdzięczności za każdy dzień, za to, że ktoś podwozi te 20 czy 200 kilometrów, za pogodę, że nie pada deszcz i tak dalej. A też jest takie coś właśnie, że chciałem powiedzieć, że wdzięczność i taki podział teraz w życiu się nauczyłem, że mogę wykonywać nawet pewne rzeczy w pracy. Jak panie mówią o tym slow life, tak, slow style, to ja mogę robić dosłownie wszystko to samo, co robię w pracy i odpoczywać. Po prostu zmienić tryb działania, nie na pędzącego strusia, a na przykład na trochę takiego lenista, czy coś pośredniego, wie pani. I to jest takie coś, że można odpoczywać jakby w pracy i a męczyć się na wakacjach, na przykład szybko jadąc rowerem pod górę. Także to tak to chciałem ująć. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo pięknie pan to ujął. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pani Ewa. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Chciałam tylko powiedzieć, że dla niektórych dobry odpoczynek to wyspać się. Wreszcie się wyspać, pomyśleć, zastanowić się nad sobą, ponudzić się, wynudzić się w swoim własnym domu albo pomieszkać w swoim własnym domu, bo dużo czasu spędzamy w pracy, a rzadko jesteśmy w swoim własnym domu. To wszystko. Dzięki.
1: Dziękujemy. No właśnie, można pomieszkać też w swoim domu i pożyć. Mówiłyśmy trochę o tej istotności oderwania się umysłowego od codzienności, no ale padło hasło działka i też taka podpowiedź, że można po prostu zostać w domu i się wyspać. Można, Kasia?
4: Przypomniał mi się, jest taka wspaniała książka. To jest najlepszy poradnik, jaki znam. Książka nosi tytuł Świat zwariował. Poradnik surrealistyczny, jak przeżyć. Autorką jest Agnieszka Taborska, historyczka sztuki, pisarka. To są krótkie rozdzieliki, tytuły rozdziałów są pytaniami, jak zrobić różne rzeczy. I pamiętam, że jest taki rozdział, jak pracować i jest krótka odpowiedź, najlepiej śpiąc. I bardzo mi się to zrymowało z naszymi ostatnimi telefonami, a równocześnie myślę sobie, że dystans, poczucie humoru, no i porządne wyspanie się, to pomagają.
1: To jest podstawa, to jest w ogóle pewnie wchodzenia w urlop. Pani Marto, to już tak zupełnie na koniec dzisiejszej audycji. No to co poza tym powolniejszym piciem kawy i przestawieniem autorespondera możemy jeszcze dla siebie zrobić, ale już nie wobec pracy, nie wobec dalszych znajomych i obcych, ale właśnie w tych bliskich relacjach, żeby też w domu, w rodzinie nie wpaść od razu w jakiś kolejny. Minutę mamy na to trudne pytanie.
0: Na to trudne pytanie to ja bym powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze tak wobec siebie i wobec innych warto to też komunikować. Róbmy sobie po prostu przerwy w pracy. Nie pracujmy od 8 do 16 ciurkiem, bo tak jak potrzebujemy przerw na urlop w ciągu roku, tak potrzebujemy też regularnych przerw w ciągu dnia pracy.
1: Okej, mikrourlop każdego
0: jeśli chodzi o takie... No taki mini urlop każdego dnia, dokładnie, ale pomyślałam sobie o jeszcze takiej jednej rzeczy, która nam trochę tam tutaj tak przemknęła w czasie naszej rozmowy. Po prostu czasami się zatrzymajmy, posiedźmy razem na kanapie, zjedzmy lody czy pyszne ciasto i poglądajmy zdjęcia z wakacji. Powspominajmy sobie, poprzypominajmy różne anegdoty, pośmiejmy się z różnych sytuacji, które miały miejsce, bo to też jest cenny zasób. My do tych naszych wspomnień

0: możemy wracać i powinniśmy wracać, i one naprawdę mogą nieść taką moc odpoczynku, regeneracji, te wspomnienia i te wspólne celebrowanie wspomnień. Może otóż warto to wrócić do praktyki wywoływania zdjęć.
1: Wywoływanie zdjęć albo wywoływanie smaku lodów truskawkowych z tego małego ryneczku gdzieś tam może pomagać. Katarzyna Sroczyńska i Marta Iwanowska-Polkowska pomagały nam dzisiaj powoli i czule lądować w rzeczywistości po urlopie. Bardzo paniom dziękuję. Dziękujemy wszystkim za telefony i za słuchanie. Dobrego, spowolnionego wieczoru.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zwłoki mężczyzny w pobliżu jeziora Lubiąż w Lubuskiem. Policjanci szukają tam zaginionego Witolda Płóciennika. Obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego w Sejmie. Podpisy pod nim złożyło ponad 200 tysięcy osób. Konflikt z Iranem potrwa, dopóki ten będzie ostrzeliwał statki w cieśninie Ormus, mówi wiceprezydent USA. W pobliżu jeziora Lubiąż w Lubuskiem policjanci znaleźli zwłoki mężczyznę. Na razie nie wiadomo, czy jest to poszukiwany od kilku dni operator filmowy Witold Płóciennik. Śledczy pracują w miejscu, gdzie zlokalizowano ciało, informuje Martyna Litka z policji w Sulęcinie.
5: Odnalezione zostały zwłoki mężczyzny w kompleksie leśnym. Trwają na miejscu czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
4: 56-letni Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia w miejscowości Lubniewice w województwie lubuskim. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że wszyscy, którzy próbowali zatrzeć przestępstwa związane z Zonda Krypto, poniosą odpowiedzialność. Wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie, napisał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych. W śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto prokuratura złożyła wnioski o 3-miesięczny areszt dla 3 zatrzymanych osób. Każda z nich usłyszała zarzuty i każda odpowie za konkretne czyny, napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Ponad 200 tysięcy Polaków podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Projekt nowelizacji przepisów został złożony w Kancelarii Sejmu. Pomysłodawcy zmian mówią, że ludzie podpisywali się chętnie, ponieważ nie chcą się już bać chodzić do lasu na spacer, ani słyszeć wystrzałów w odległości 150 metrów od swoich domów. Myśliwi uważają, że proponowane zapisy są zbyt restrykcyjne.
6: Ambasadorka inicjatywy nowelizacji prawa łowieckiego, aktorka Maja Ostaszewska, mówi, że przestarzałe przepisy sprawiają, że nie możemy czuć się bezpieczni. Podczas zbierania podpisów zauważyła, że podobnego zdania są ludzie o bardzo różnych poglądach.
7: Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały. Podstawowa rzecz to są regularne badania psychologiczne i wzroku, ponieważ jest to grupa, która ma dostęp do broni palnej.
6: Zdaniem myśliwych nowelizacja zniszczy gospodarkę łowiecką. Takie zdanie ma Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem i influencer łowiecki.
8: Jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania. Te 150 metrów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem.
6: Zebrane podpisy inicjatorzy przekazali dosłownie na ręce marszałka Sejmu. Projekt będzie teraz procedowany w parlamencie. Agata Król, Polskie Radio.
4: Amerykański wiceprezydent mówi, że konflikt z Iranem nie jest wojną i że będzie trwał, dopóki Iran będzie ostrzeliwać statki w cieśninie Ormus. J.D. Vance skrytykował europejskich sojuszników za odmowę pomocy Stanom Zjednoczonym.
9: Mimo wielu prób podejmowanych przez dziennikarzy, J.D. Vance unikał odpowiedzi na pytania o potencjalny czas trwania wojny z Iranem. Nie nazwałbym tego nawet wojną. W tej chwili nie ma aktywnych działań zbrojnych. Wiceprezydent USA przekonywał, że znaczące operacje militarne trwały tylko przez pierwszych 6 tygodni. A później konflikt przegasł i tylko czasowo się nasila. Przyznał jednak, że Waszyngton nie prowadzi z Teheranem żadnych rozmów. Nie rozmawiamy z nimi i nie będziemy rozmawiać, dopóki nie przestaną ostrzeliwać statków handlowych. J.D. Vance obarczył winą za wysokie ceny paliw nie tylko Iran, ale także europejskich sojuszników. To pokazuje absurdalną bezradność naszych europejskich sojuszników i ich niezdolność do podjęcia jakichkolwiek działań, które mogłyby pomóc.

0: Powiedział wiceprezydent USA i dodał, że kryzys energetyczny będzie trwać tak długo, jak Irańczycy będą terroryzować świat. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę dyni, bo jest w miarę odporna na suszę. Zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznica na Lubelszczyźnie. Janusz Sokołowski dynię uprawia na 40 hektarach i jak mówi, to się opłaca.
2: Na ten moment jest najbardziej dochodowa, bo jest rok jaki jest teraz. Susza swoje zrobiła. Czy rzepaki, czy zboża, no to fatalnie sypały. No zobaczymy, jaki będzie zbiór tej pestki. No ceny są bardzo różne, bo tak jak w ubiegłym roku była cena od 12, nawet 10 zł było, teraz do 16 zł. Wszystko według zapotrzebowań.
1: A zbiory dyni rozpoczną się w połowie września. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Przejaśnienia i rozpogodzenia jutro na południu. Nad większością kraju chmury. Może padać przelotny deszcz, na wybrzeżu niewykluczone burze. W piątek najchłodniej w Suwałkach 18 stopni do 25 we Wrocławiu i Opolu.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
6: Wszyscy się na ciebie skarżą.
7: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
7: Co za idiot.
8: Nie chcę cię tu widzieć.
6: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
8: Nie nadaje się.
7: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: You take a sound. Any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
3: Off control.

Muzyka, która nie potrzebuje wielkich słów. Muzyka, która zostawia ślad, czasami bardzo cichy. Melodia płynie spokojnie, miękko, jak nocne światło wpadające przez uchylone okno. Bonnie Pixie i utwór z czteroutworowej epki Porcelain, no ale oczywiście przyjemności sobie trzeba dozować. Dzisiaj tylko i aż Vapor Salem. Lista obecności oczywiście jest. Facebook.com / trójka. Przed nami 553. Przed nami 553. spotkanie przy Zgaszonym. Michał Daniluk, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do północy.

Kiss, Best Girl. Jedna z wyjątkowych historii z albumu Fireships z roku 92. Albumu znacznie spokojniejszego, takiego bardzo intymnego niż wiele wcześniejszych nagrań Hamila. Peter Hamill, romantyk, poeta, no i człowiek, który wie, że czasami najwięcej można powiedzieć, ściszając głos.

Miał wszystko to, co kochała prasa, która nazywała go najprzystojniejszym mężczyzną na ziemi. Tak było na początku lat 80. Zresztą podobnie mówiono o jego grupie Japan, która w tamtych czasach uchodziła za coś wyjątkowego, coś modnego, bardzo wysmakowanego. No ale Sylwianowi to nie wystarczało. Postanowił, że będzie nagrywał sam, już bez zespołu. Okazało się, że słowo Japan było dla niego czymś więcej niż tylko nazwą. Być może właśnie i z tego powodu w 82 zarejestrował ten właśnie utwór. Utwór Bamboo Houses, który nagrał z japońskim pianistą i kompozytorem Ryuichi Sakamoto.

Nigdy, ale to przenigdy się nie poddawaj. Łatwo powiedzieć, znacznie trudniej zrobić, no a jednak czasami wystarczy jedno zdanie, żeby przypomnieć sobie, że jeszcze nie wszystko zostało przegrane. Pink Turns Blue, Never Give Up. No i chyba dobrze, że właśnie teraz, bo niektóre słowa warto sobie czasem powtórzyć.

Proszę sobie wyobrazić las spowity gęstą mgłą. Las oczywiście, który graniczy tuż obok plaży, tuż obok morza. No myślę, że odsłuchy każdej płyty Hate Rock w takich okolicznościach brzmią zjawiskowo. Jeżeli Państwo jeszcze nie wierzą i nie próbowali, no to w wolnej chwili i przy okazji polecam sprawdzić. Dobrze, że Państwo pamiętają. Tak, to mamy w planach. Moja rozmowa z Hate Rock, czyli z Jonin i Nigelem, zarejestrowana podczas tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach już niebawem.

Wiem, że zima dopiero przed nami. Wiem też, że słowo winter o tej porze roku powinno być może umownie zakazane, ale nie mogłem się powstrzymać. Winter Severity Index, winter taught me silence. Zima nauczyła mnie ciszy. No i chyba jest coś w tym niezwykle prawdziwego, no bo są rzeczy, których nie uczymy się od ludzi. Uczy nas ich pogoda, samotność, czas i cisza. Winter Severity Index. Okazuje się, że o godzinę można spytać też śpiewająco. What time? Która godzina? O to zapyta teraz John Grant.

0: 6:52 a.m. 7:12. 9:16 p.m. 9:02 a.m.
1: 6:26 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 6:

dwa bardzo ważne pytania. Przed chwilą Dainen Lakajen spytali o miejsce, a jeszcze wcześniej John Grant pytał o czas. Dwa bardzo ważne pytania. Dainen Lakajen spytali where you are, a jeszcze wcześniej John Grant zapytał what time. No i nagle okazuje się, że te dwa pytania mogą powiedzieć o nas znacznie więcej niż mogłoby się wydawać, no bo czasami pamiętamy dokładnie, która była godzina, pamiętamy, gdzie byliśmy, ale wciąż nie potrafimy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Dlaczego właśnie wtedy i dlaczego właśnie tam wydarzyło się coś, czego później nie dało się już zapomnieć?

0: sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
1: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura chce aresztu dla 3 osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Mają już zarzuty. Prezydent gotowy na przesłuchanie. Śledczy zamierzają go pytać o nieodebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Biały Dom odwoła się od decyzji sądu, który zablokował rozporządzenie Donalda Trumpa ograniczające tzw. prawo ziemi. Na początek jednak informacja o zaginionej nastolatce. Policja we Wrocławiu szuka 13-letniej Anand Brown Carneiro de Oliveira, obywatelki Brazylii. Dziewczyna około 8 wyszła ze szkoły przy ulicy Paulińskiej i do tej pory nie wróciła do domu. Na opublikowanym przez policję zdjęciu 13-latka ma długie ciemne włosy i jest ubrana w jasną koszulkę. Policja nie podała jednak, w co była ubrana w chwili zaginięcia. Dziewczyna nie ma przy sobie telefonu. Prokuratura złoży do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. To znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z. oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
4: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie Rafałowi Z. prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 złotych. Niebawem do sądu zostaną skierowane 3 wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
5: Prokurator uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
4: W tej sprawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKOL Radosława P. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Sejm podejmie jutro kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. A zawetowane 3-krotnie przez Karola Nawrockiego przepisy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał dziś w Sejmie rządzącym wracanie do tego samego projektu zamiast przyjąć prezydencki.
6: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu, wielu innych aferach.
3: Rano gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec podkreślał, że kolejna próba obalenia prezydenckiego weta jest potrzebna, ponieważ w tej kwestii pojawiły się nowe wątki. Dodał, że każdy poseł powinien rozważyć swój głos pod kątem korzyści dla jego wyborców.
7: Za pierwszym razem można powiedzieć, ach, mówiono o wolnym rynku, o nowym sposobie inwestowania, oszczędności. Dzisiaj ten kontekst jest inny, dlatego że mamy do czynienia z aferą, z sytuacjami mocno kryminalnymi. I trzeci wątek z tym związany, wykorzystania kryptowalut w przestępczych płatnościach, które związane są z działalnością agenturalną, powiedzmy wprost.
3: Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie Krzysztof Szczucki, poseł klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia do orzekania 4 sędziów wybranych przez Sejm. Karol Nawrocki podkreśla, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
8: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
3: Decyzję o przesłuchaniu prezydenta komentują politycy. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi niczego złego w tym, że Karol Nawrocki został wezwany jako świadek.
9: normalne czynności chyba wcześniej zapowiadane zresztą, że

0: Każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z tym, że wymiar sprawiedliwości będzie działał. Są prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej funkcji konstytucyjnej. No i jak rozumiem, to są czynności, które podjęła prokuratura.
1: Prezydent nie odebrał ślubowania od wybranych w marcu sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Protest wobec rosyjskiego terroryzmu i eskalacji operacji hybrydowych usłyszał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ambasador Rosji. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że sprzeciw dotyczył zarówno działań na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem, napisał w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański Sąd Federalny zablokował ostatnie rozporządzenie Donalda Trumpa ograniczające tzw. prawo ziemi, czyli prawo do obywatelstwa z powodu urodzenia na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sędzia uznała je za niemal na pewno niezgodne z konstytucją.
2: W sierpniu Donald Trump podpisał dekret, według którego dzieci obcokrajowców urodzone w Stanach Zjednoczonych nie dostaną obywatelstwa, jeśli ich rodzice są zagranicznymi lobbystami albo obywatelami wrogich krajów. Sąd zakwestionował ten zakaz. W uzasadnieniu sędzia Deborah Boardman napisała, że żadne rozporządzenie prezydenta nie może unieważnić orzeczenia Sądu Najwyższego, a ten w czerwcu potwierdził, że 14. poprawka do Konstytucji przyznaje obywatelstwo każdemu, kto urodził się na amerykańskiej ziemi. Wyjątki są nieliczne i dotyczą m.in. dzieci dyplomatów. Sędzia stwierdziła, że Trump próbuje wywrócić wielowiekową tradycję i pozbawić dużą część Amerykanów prawa do obywatelstwa. Biały Dom zapowiedział odwołanie, a w razie potrzeby ponowną drogę do Sądu Najwyższego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pora na serwis sportowy. Marika Górecka.
4: Dobry wieczór. Poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcia pierwszej rundy Pucharu Polski. Największą niespodziankę sprawiła dziś drugoligowa Awia Świdnik, wyrzucając za burtę Wieczystą Kraków. Podopieczni Wojciecha Szaconia wygrali 3-1 po trafieniach Michała Zubera, Andrija Remeniuka i Bartosza Fialberskiego. O sukcesie swojej drużyny opowiada obrońca Awi Rafał Kursa.
5: Zmierzyliśmy się dzisiaj z naprawdę piłkarsko bardzo mocnym zespołem. Potrafili stworzyć akcję na takiej małej przestrzeni, że czasami aż głowa się kręciła sama. Ale wystaliśmy, robiliśmy to, co sobie założyliśmy i co nam dawało punkty wcześniej. Więc wystaliśmy w niskiej, no i to przyniosło efekty, tak? Mamy szybkich zawodników, czy Andrii, czy później na koniec jeszcze Bartek Falbierski dokończył dzieła. Więc no cieszę się, że przyjeżdża tutaj bardzo mocny przeciwnik. No i zatrzymuje się na tej naszej ścianie świdnickiej.
4: Do kolejnej fazy rozgrywek awansował także GKS Tychy i Śląsk Wrocław. Powiodło się na boisku piłkarskim, nie udało się za to na lodzie. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali 0-6 z Dynamem Pardubice na start tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie GKS zagra na wyjeździe z innym czeskim klubem HC Pilsno. To spotkanie w sobotę o 16:30. Do fazy play-off awansuje 16 z 24 drużyn. Na kortach US Open trwa właśnie mecz pierwszej rundy gry podwójnej kobiet. Magdalinet w parze z Mają Chwalińską po tiebreaku przegrały pierwszego seta z duetem Guo Hanyu Kristina Mladenovic. Trwa właśnie końcówka drugiego seta. Polki prowadzą 5-4. Wcześniej do trzeciej rundy singla po meczu z Argentynką Nadią Podorowską awansowała Iga Świątek. O formie Polki mówi były tenisista Wojciech Fibach.
6: Iga idzie jak burza, jednak to uspokojenie gry, na pewno tu pomogła mądrość, doświadczenie Francisco Roiga, który uspokajał. On mówił z tego forehandu, Iga, nie musisz zabijać od razu, nie musisz trafiać w linię za pierwszym uderzeniem. Nasza bohaterka no, już od kilku tygodni gra trochę spokojniej, czasami podniesie takim liftem, topspinem piłkę w górę, no a w obronie to zawsze jest kąśliwa, jest najlepsza na świecie w obronie.
4: Teraz Świątek zagra z Czeszką Marią Buzkową. Turniej w Nowym Jorku potrwa do 13 września.
1: Piątek pochmurny. Na południu większe przejaśnienia. Może padać przelotny deszcz, na wybrzeżu miejscami burza. Jutro do 18 stopni w Suwałkach, do 25 we Wrocławiu.
7: Autopromocja. W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
8: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
9: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
7: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
8: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa między innymi zacytował autor w swoim dramacie.
10: Zapraszam na scenę teatru.

0: Trójki Radosław Paczocha.
1: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Off Control.

Druga godzina i pierwszy sen. Druga godzina Off Control i The First Dream. Box and the Twins, czyli muzyka zza naszej zachodniej granicy. No i to chyba dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że sen nie zawsze oznacza odpoczynek, no bo czasami sen jest miejscem, w którym pojawiają się rzeczy, których na jawie wcale nie chcemy zobaczyć. The First Dream. No i pierwsze słowa drugiej godziny naszego 553 wydania Off Control.

Rabbits, tytułowe króliki, chociaż nie ma ich wielu, bo tak właściwie na okładce do tego singla widać tylko jednego i na dodatek czerwonego, skaczącego, oj przepraszam, kicającego. The Black Veils, no i jest też królik w kolorze fioletowym, no bo powstała też zremiksowana wersja utworu Rabbits przez grupę The Foreign Resort, no i panowie to sobie tak obmyślili, że na okładce tej zremiksowanej wersji pojawi się już nie czerwony, a fioletowy, kicający królik.

Fragmenty wspomnień w programie trzecim. Fragments of Memories. Rok 97 i taki wycinek jednego z takich wspomnień, fragment drugi. There is no time to recall. No tak trochę liściasto, tak bardzo jesiennie nam się zrobiło, no bo to sprawka grupy The Frozen Autumn. Mroźna jesień, no ale to dopiero przed nami.

Zastanawiam się, czy było chociaż przez chwilę dało się poznać, że panowie są z Norwegii. Grupa Doused from Norway. Bas, perkusja, syntezator, chwytliwe riffy.

Dead Can Dance, ale to Państwo chyba rozpoznali od pierwszych sekund. Trochę trudno w to uwierzyć, ale podczas tej sesji właśnie w BBC w 83 jeszcze nikt o nich nie słyszał. Byli przed premierą swojego pierwszego albumu. Albumu, który wbrew wszystkim sugestiom wcale nie był rejestrowany w jednym z najlepszych studiów nagraniowych, w którym nagrywali artyści zresztą związani z wytwórnią 4ID. Brendan Perry postanowił, że produkcją płyty zajmie się sam. Była Liza, był Brendan, no to teraz czas na pana Petera.

Czasem nie mogę się powstrzymać, żeby nie zapętlać. Another one, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna próba, jeszcze jedna rozmowa, jeszcze jedna szansa. Może właśnie tak wygląda większość naszego życia.

teraz spójrzmy z drugiej strony. View from the other side. Ludovico Einaudi, Reddy Hassa, Federico Mecozzi, czyli fragment projektu Seven Days Walking. Einaudi inspirował się podczas pracy nad tym projektem swoimi bardzo długimi zimowymi spacerami w górach. No i tak właśnie powstało 7 albumów, 7 wariacji wokół tej samej wyobrażonej trasy. Jak taki labirynt, jak powracanie w to samo miejsce, ale za każdym razem z trochę innej strony. View from the other side. A na zwieńczenie naszego 553. wydania Off Control, The Advocate in Mirrors. No i tym dźwiękiem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie przy zgaszonym. Michał Daniluk, Mateusz Tomaszuk, życzymy dobrej nocy.

0: znaleźć na Severo. Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. Jego ciało odnaleziono wieczorem w Lubuskiem. 3 razy weto prezydenta i 3. próba odrzucenia go w Sejmie. Chodzi o przepisy o kryptowalutach. Polscy młodzi badacze nie wypadają najlepiej w walce o unijne granty. Tragiczny finał kilkudniowych poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki na obrzeżach miasteczka Lubniewice w województwie lubuskim.
1: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 56-letni Witold Płóciennik zaginął w sobotę. Ostatni raz był widziany nad jeziorem Lubiąż. Przywrócony ruch pociągów po jednym torze między Gdańskiem Południowym a Pruszczem Gdańskim, informują Polskie Linie Kolejowe. Naprawiono uszkodzony tor po wypadku w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce. Około 13:20 wczoraj samochód ciężarowy wjechał na przejazd. Chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. W Sejmie kolejna próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Zawetowane 3-krotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wytknął prawicy powiązania z rynkiem kryptowalut i działania na rzecz tych firm.
2: Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
0: Podczas wieczornej debaty w Sejmie Witold Tumanowicz z Konfederacji mówił, że rządowy projekt jest zbyt daleko idący, a sprawa kryptowalut jest upolityczniona.
3: To jest sytuacja, w której w waszym interesie jest to, żeby walczyć z opozycją. To jest tylko i wyłącznie walka polityczna. Nie ma żadnej tutaj nowej okoliczności, żebyśmy my mieli w tym momencie głosować inaczej niż do tej pory.
0: Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Młodzi polscy naukowcy nie wypadli najlepiej w staraniach o unijne stypendia. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych opublikowała listę 421 beneficjentów, którym przyznała granty o wartości ponad 700 milionów euro. Z Polski zaledwie 6 początkujących badaczy otrzymało stypendia.
4: W tym roku najwięcej stypendiów przyznano na badania z dziedziny nauk fizycznych i inżynierii, następnie z dziedziny nauk o życiu, a także nauk społecznych i humanistycznych. Z Polski po 2 stypendia przyznano naukowcom z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Po 1 grancie otrzymał Uniwersytet Gdański oraz Instytut Historii PAN. Bezkonkurencyjne okazały się Niemcy, które otrzymały 89 stypendiów, prawie 15 razy więcej niż Polska. Druga na liście Wielka Brytania, prawie 8 razy więcej. Polska razem z Czechami zajęła 15 miejsce na 25 państw. To wpisuje się w szerszy problem od wielu lat, który ma Polska. Polscy naukowcy, polskie firmy badawcze nie sięgają albo nie potrafią sięgać po unijne granty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W szkołach i przedszkolach nowe zasady żywienia. W stołówkach ma być mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Nowe reguły mają zmienić nawyki żywieniowe Polaków. Dziennikarze Polskiego Radia Lublin odwiedzili jedną ze szkół.
5: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
6: Piotr Huszcz, szef kuchni.
5: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
7: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
5: Dla mnie to nie jest trudne ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci jakby muszą te strączki polubić.
7: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
8: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
9: Raczej nie.
7: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
9: No.
10: Marek Błaszczak, dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie. Jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które w gruncie rzeczy nie są, tak powiem, społecznie akceptowane, no to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole, bo to jest niedobre.
11: Nasza szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
7: pana. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
11: Ale nie ma problemu.
0: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z otyłością wśród dzieci. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce z nadwagą i otyłością zmaga się około 32% dzieci w wieku od 7 do 9 lat. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, tylko na południu większe przejaśnienia. Może padać przelotny deszcz, a na wybrzeżu miejscami burza.

0: Trójka pod Księżycem.
1: Taki eksperyment radiowy, czyli słuchowisko na żywo, które powstało podczas Nocy Muzeów w maju tego roku. To bardzo ciekawy tekst Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, czyli sztuka trochę nawiązująca do biblijnej historii, ale przetworzona. Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski i ja w roli reżysera, który tutaj razem z obsadą na żywo performował ten spektakl. Jest to rzeczywiście dosyć nietypowa forma, ponieważ chcieliśmy ukazać osobom, które właśnie podczas Nocy Muzeów zwiedzały polskie radio. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda powstawanie słuchowiska, jak się nad tym pracuje. Tak troszkę podeszliśmy do tego tekstu warsztatowo. Był on dla nas trochę punktem wyjścia do rozmów na różne sposoby. Także rzeczywiście ten tekst był takim bardziej pretekstem niż samą formą oddzielną. No mam nadzieję, że autor nam to wybaczył, ale robiliśmy to dla dobra nauki, skoro to była przecież Noc Muzeów. To tutaj ta funkcja edukacyjna była nadrzędna.
2: Teraz ten drugi powód, dla którego dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, na otwarcie nowego sezonu w Teatrze Telewizji miałem wielką przyjemność, radość, zaszczyt wyreżyserować Króla Maciusia I. To wcale nie jest opowieść tylko dla dzieci. Sam autor nawet pisał, że jego zamierzeniem jest, żeby ta powieść była i dla dzieci, które ma nakłonić do zmieniania świata, i dla dorosłych, którzy mogą w tej opowieści zobaczyć swoje krzywe zwierciadło. Jest to rzeczywiście zrealizowana jak na teatr telewizji opowieść z rozmachem. Obsada jest nieprawdopodobna. W ostatniej swojej roli niestety telewizyjnej Jan Frycz, no to była dla niego, myślę, bardzo ważna rola i rzeczywiście w szalenie wzruszający sposób był on przygotowany i zaangażowany. I jakoś tak mam wrażenie, że ta praca mu przynosiła bardzo dużo radości i to było bardzo piękne obserwować go w tym procesie. Pamiętam, jak też był bardzo zaangażowany w to, żeby pomóc temu naszemu Maciusiowi, 10-letniemu chłopcu, który gra główną rolę, wykreować jakąś postać. Pamiętam, jak powiedział takie zdanie: nie spiesz się tak, chłopaku, bo nie ma nic piękniejszego niż zamyślone dziecko.
2: Dzielny król Maciuś I zbliża się. Czyli pierwsza premiera Teatru Telewizji w nowym sezonie. Tydzień temu rozmawialiśmy z Tadeuszem Kabiczem, reżyserem nie tylko słuchowisk, także między innymi tej telewizyjnej adaptacji powieści Janusza Korczaka. Wspomnieliśmy z powodów oczywistych ostatnią rolę Jana Frycza, czyli szefa Rady Ministrów, króla Maciusia. Ale cała obsada jest wyjątkowa. Możemy o niej poczytać na stronach Teatru Telewizji. Odnajdziemy tam sporo ciekawostek. Redakcja stanęła doprawdy na wysokości zadania. Zdążymy jednak do poniedziałku przeczytać wszystko. Aż tu nagle witamy we wrześniu. Bez entuzjazmu, przyznajemy. Nie przypominam sobie, by wakacje tak szybko kiedykolwiek minęły. Próbujemy więc pozbierać się i kontynuujemy przygotowania do sezonu 26-27. I do studia zapraszamy gościa specjalnego wydania. Przyjechał do nas z daleka, a w części drugiej podzielę się z Państwem nagraniami, które przywiozłam z Gdańska, bo nie potrafiłam sobie odmówić i tym razem wizyty w stoczni. Spędziłam w niej około 2 godzin w sobotę, kiedy to świadkowie i uczestnicy sierpnia 80 oprowadzali chętnych po stałej wystawie, gdzie w Europejskim Centrum Solidarności. To były takie spacery z przewodnikami, którzy zostali poproszeni po prostu o ich wspomnienia. Tyle, że po 46 latach. Mamy też w programie nasze dwa cykle
0: Między słowami
2: oraz
0: Słowa, słowa, słowa.
2: Oto więc pierwsze hasło nocy i dobrana do niego piosenka. Próbujmy razem oswajać ten czas babiego lata.
3: All right, listen, here's what we're gonna do. We're gonna do the song that I said that I wanted you to remember.
4: No, you don't have to do the one that I love.
3: Always remember us this way.

0: Zawsze będę pamiętać nas w ten sposób. Always remember us this way. Kto widział Narodziny Gwiazdy, ten wie. Kto nie widział, ma szansę tę scenę z filmu zobaczyć w sieci i dowiedzieć się, kto przemawiał przed piosenką Lady Gagi. Można się wzruszyć, no ja się wzruszyłam. My w każdym razie mamy kosmiczne hasło tej nocy, pamięć. Jakże wiele znaczące. My, czyli Irena Dan oraz Michał Żołądkowski IBM, i z przyjemnością podzielimy się naszym słowem klucz, nie tylko z Państwem, także z naszym gościem w studiu, z daleka, czyli z Wrocławia, aż przyjechał do nas, Konrad Imiela. Witaj i przywitaj z nami wrzesień, bardzo prosimy.
1: Dobry wieczór trójko, dobry wieczór Baszko, dobry wieczór słuchacze, dobry wieczór wrześniu. Bardzo lubię wrzesień, bo to wciąż jest lato i można po prostu z niecierpliwością czekać na jesień. Żyjemy we wspaniałym klimacie, który składa się z czterech pół roku i to jest w Polsce świetne, ja to bardzo lubię, więc już trochę znudziłem się latem i nie mogę doczekać się jesieni. Serio.

0: No tu się bardzo różnimy, no ale nie ma to jak gość tak optymistycznie nastawiony. Jesteś w tym studiu po raz pierwszy?
1: Właśnie czuję się jakbym tu już kiedyś był, ale może się trochę zmieniły okoliczności.
0: Bo to jest takie audiowizyjne, wiesz, studio.
1: Tak, możliwe, że byłem.
0: Coś te lampy ci muszą przypominać.
1: Możliwe, że byłem przy okazji zapowiedzi Starzyńskiego w Teatrze Syrena. Ale
0: tak.
1: Nie wiem, czy to już to był luty tego roku.
0: No, może. Nie jestem pewna, czy to było w Trójce pod Księżycem, no ale wiesz, minęło jednak parę miesięcy.
1: Może pod słońcem.
0: Pod słońcem mogło być, tak, bo u nas też są audycje pod słońcem. Zdecydowanie. To jest, proszę państwa, rewizyta, bo zazwyczaj uczestniczyłeś w Trójce pod Księżycem we Wrocławiu i to w bardzo różnych lokalizacjach.
1: Tak.
0: Bo Trójka pod Księżycem wędrowała do utraty tchu. Ja nie wiem, chyba z 10 audycji zrobiliśmy przy okazji rozmowy o Kapitolu, o PPA.
1: Tak, chyba najwięcej razy rozmawialiśmy o wydarzeniach przeglądu piosenki aktorskiej. Przecież spotykaliśmy się również, kiedy nadawała się audycję z Wrocławia.
0: No właśnie o tym mówię.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Tak.
0: Mhm. I to raz z hotelu, raz z samego teatru. No wiem, że było tych
1: miejsc.
0: Można
1: było palić w środku.
0: To były czasy,
1: to
0: naprawdę.
1: Były czasy.
0: No popatrz. Dobrze. Tu tutaj miejsce, czy raczej czas na przypomnienie historii twojego Kapitolu. Hmm. Rozumiesz, co mam na myśli. Oczywiście w telegraficznym skrócie, bo już chyba w czasie studiów występowałeś w teatrze profesjonalnym, ale to był Teatr Polski, też oczywiście we Wrocławiu, czy na przykład Złowiony, rekonstrukcja w Spalonym Teatrze Polskim. To był twój udział, no tak brzydko to skonstruowałam, ale to był twój udział w roli studenta?
1: Być może to była końcówka studiów. Ja w Teatrze Polskim zacząłem pracować jako faktycznie student drugiego roku.
0: No właśnie.
1: I moim debiutem była Ania z Zielonego Wzgórza, gdzie grałem w reżyserii Jana Szurmieja z muzyką Zbyszka Karneckiego. Niestety obaj już nie żyją, wspaniali twórcy spektakli muzycznych. I grałem tam tak zwaną młodzież. Aczkolwiek Janek Szurmiej, pamiętam, że tak docenił nas, taką grupę młodych ludzi, i nadał nam imiona i nazwiska. Byliśmy szczęśliwi. Był casting w szkole teatralnej i z tego castingu do Ani z Zielonego Wzgórza dostałem się ja, dostał się Mariusz Kilian i, uwaga, Robert Więckiewicz.
0: O proszę, tego punktu w jego biografii nie znaliśmy.
1: A myślę, że to był też jego debiut sceniczny, Ania z Zielonego Wzgórza. No ale to był mój pierwszy teatr i mam ogromny sentyment do Teatru Polskiego. Byłem tam chyba
0: 10 lat,
1: mhm. Tak. No a później Wojtek Kościelniak zaprosił mnie.
0: Twój kolega ze studiów?
1: Nie. Wojtek był moim wykładowcą.
0: O, naprawdę?
1: Tak, ja byłem byłem w grupie, którą on poprowadził po raz pierwszy jako samodzielny wykładowca w przedmiotu piosenka aktorska. Wtedy spotkaliśmy się. Wojtek jest jednak parę lat starszy. No ale zaprzyjaźniliśmy się mocno wtedy i postanowiliśmy zmieniać wizerunek teatru muzycznego i
0: No i to się udało.
1: Szukać nowych dróg, nowych pomysłów na śpiewanie w teatrze i no taką najpełniejszą puentą tego naszego spotkania był ten moment, kiedy Wojtek zaprosił mnie do zespołu Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej, bo tak jeszcze się wtedy nazywał ten teatr w 2002 roku.

0: roku.
1: Chociaż chyba operetek już nie grali.
0: Jeszcze grali, naprawdę? Jeszcze grali, bo Wojtek prowadził takie dwa nurty repertuarowe. Były grane operetki, no i nowoczesne przedstawienia muzyczne, głównie w jego reżyserii.
1: No tych operetek nie wyobrażam sobie w kontekście
0: Więc w 2004 ten teatr zmienił już nazwę na Teatr Muzyczny Kapitol.
1: I już byłeś tam.
0: Tak. Byłem tam aktorem etatowym. No i w 2006 roku, kiedy Wojtek Kościelniak zrezygnował z funkcji dyrektora, prezydent Rafał Dudkiewicz zaproponował tę funkcję mnie. No i widzisz, mamy rok 2026, akurat
1: 20 lat minęło.
0: W tym roku 20 lat minęło. W maju tego mojego dyrektorowania. Ja od 5 lat już nie jestem dyrektorem naczelnym.
1: Szczęśliwie.
0: mogę się skupić na tym, co lubię robić, co chyba jakoś tam umiem robić, czyli na sztuce. Jestem dyrektorem artystycznym tego teatru i właśnie rozpoczynamy w Kapitolu nowy sezon.
1: Mm-hmm. W tym czasie, kiedy byłeś dyrektorem, no jesteś nadal, ale byłeś jeszcze tym dyrektorem podwójnym, byłeś potrójnym dyrektorem, ponieważ prowadziłeś także przegląd piosenki aktorskiej i to też trwało. Zapisałam sobie 2006-14, czyli no jednak... No, sporo lat.
0: Tak, 8 lat. No,
1: potrójnego dyrektorowania, ja dziękuję.
0: Ale wiesz, to było tak, że ten 14 rok, kiedy ja postanowiłem zrezygnować z tej funkcji i zarekomendowałem prezydentowi Wrocławia Cezziego Studniaka, mojego dobrego kolegę, żeby został kolejnym dyrektorem artystycznym. To było konsekwencją tego, że w 13 roku otworzyliśmy nowy kapitol. Nowy kapitol po ogromnej przebudowie. To właściwie był nowy teatr ze wspaniale odrestaurowaną ekspresjonistyczną widownią kinoteatru Kapitol z 1929 roku, no ale obudowaną nowoczesną architekturą. To miejsce dawało dużo większe możliwości niż przed przebudową, więc bardzo zależało mi na tym, żeby się skupić na Kapitolu, na faktycznie rozwinięciu skrzydeł tej instytucji i stwierdziłem, że no, muszę moje inne działania trochę jednak ograniczyć i poza tym to też dobrze raz na jakiś czas zmieniać jednak dyrektora tak legendarnego festiwalu jak Przegląd Piosenki Aktorskiej. No i faktycznie od 14 roku Cezzi Studniak jest dyrektorem PPA.
1: I kolejne lata lecą. Proszę państwa, przed państwem człowiek orkiestra, bo on wszystko potrafi, jeżeli chodzi o kategorię teatr i teatr muzyczny, bo pisze, śpiewa, gra, reżyseruje, no pewnie jeszcze wiele innych czynności wykonuje, chyba najmniej tańczy.
0: Wiesz, no ja tak się boję tego słowa potrafi, bo no ale jakoś tam...
1: Czy ja powiedziałam potrafi?
0: Tak, powiedziałaś potrafi, bo to bym się zastanowił, czy ja tak do końca potrafię wiele z tych rzeczy, ale może... może trzeba też znać swoją wartość. Potrafię.
1: No widzisz.
0: Czy tańczyć? Wiesz co, ja uwielbiam tańczyć, natomiast nie znoszę być elementem ustawianej choreografii. To jest ta strona teatru muzycznego, która mnie jako aktorowi scen muzycznych no jakoś tak najmniej przypadła do gustu, aczkolwiek wiesz, jak grałem Danego Zuko w premierze polskiej musicalu Grease w Romie, no to jako Deny wygrywałem konkurs tańca, no tak. Więc nie było może tak bardzo źle.

0: ze mną.
1: Jeżeli chodzi o to zespołowe tańczenie w Kapitolu, to żartobliwie jest nazwane sekcją gimnastyczną. Także my się bardzo zawsze bawimy, cieszymy, że tutaj teatr normalny, tu śpiewają, a tu nagle wypada grupa ludzi i gimnastkuje się, bo to tak mniej więcej wygląda, że się robią to perfekcyjnie. No i teraz tak, te twoje musicale. Występowałeś w wielu, między innymi, no nie wiem, powiedzmy w Lazarusie, w reżyserii tak. Jana Platy, czyli nasz Bowie po polsku z tak. Marcinem Czarnikiem w roli głównej. I też jesteś specjalistą w dziedzinie reżyserii, tak bym to określiła, i tu się już nie buntuj, biograficznych opowieści muzycznych, czyli musicali. Tak. I tutaj wolno ci coś powiedzieć.
0: Faktycznie, wiesz, może to wynika z tego, że jakoś mam ogromny szacunek do rzeczywistości.
1: Czyli do realu.
0: Tak. Bardzo lubię filmy dokumentalne. Może nawet bardziej niż te historie, które ktoś wymyślił. Opowiadanie o ludziach, którzy żyli naprawdę, jest dla mnie, ma taki dreszcz naprawdę dotknięcia jakiegoś konkretnego czasu, jakichś emocji, które miały miejsce. To jest trochę taka praca czasami archeologiczna wręcz, no bo coś staramy się odtworzyć, jakąś atmosferę, jakieś osobowości, które kiedyś były. To jest bardzo ekscytujące, więc jakoś tak się stało, że faktycznie napisałem, wyreżyserowałem już kilka musicali biograficznych. Daisy, o księżnej Daisy von Pless w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.
1: Niesamowita historia oczywiście, tak. Związana z książem.
0: Zresztą teraz jest, kilka dni temu miało miejsce niezwykłe odkrycie, ponieważ w jednej z krypt w Świebodzicach obok książa odnaleziono, wyobraź sobie, szczątki wielu członków rodziny Hochberg, czyli tych, którzy zarządzali książem przez wiele lat, stworzyli zamek książ. I to jest ogromna sensacja na Dolnym Śląsku. Między innymi Konrad Maksymilian Hochberg, który...
1: Konrad.
0: Tak, tak, zapamiętałem sobie. Który z tego, co pamiętam, jest chyba... To on stworzył tę salę Maksymiliana, która jest takim najbardziej spektakularnym miejscem w Zamku Książ. Więc właśnie opowiedzieliśmy w teatrze Szaniawskiks w Wałbrzychu.
1: Bo tak to się teraz nazywa.
0: Tak, historię księżnej Daisy von Pless i Hochbergów. Opowiedzieliśmy, od razu mówię, bo faktycznie wszystkie te musicale biograficzne stworzyłem razem z kompozytorem Grześkiem Rdzakiem. Wybitnym, młodym, niezwykle zdolnym twórcą teatralnym, ale nie tylko. Grzesiek pisze wiele muzyki poza teatrem. No, po drodze był też na przykład Starzyński w Teatrze Syrena.
1: Całkiem niedawno temu.
0: Tak, który miał swoją premierę 28 lutego tego roku. Zresztą chyba w październiku będą kolejne przedstawienia.
1: Świetnie.
0: No i teraz przed nami...
1: Aha, to tak jeszcze nie ujawnimy.
0: Trzy kropki, dobrze.
1: Tak, trzy kropki, chyba że państwo czytali zapowiedź w internecie naszego spotkania, no to trudno, to już nie będzie niespodzianki. Jeszcze tylko dodajmy, że poza tymi biograficznymi, także są niebiograficzne, ale także są wielkie dzieła klasyczne, jak Frankenstein, Trzej muszkieterowie.

0: O wie, no oczywiście.
1: Frankensteina wyreżyserował Wojtek Kościelny.
0: Tak, ale ty miałeś coś z tym wspólnego?
1: Byłem dyrektorem artystycznym wtedy i więc byłem producentem tego przedstawienia.
0: O,
1: w głównej roli zagrał wspaniale Wiktora Frankensteina. Zagrał mój kolega ze studiów Mariusz Kilian. Wybitnie matkę Wiktora Frankensteina zagrała Justyna Szafran. Wspaniale Monstrum zagrał Cezji Studniak.
0: O tak. Fantastycznie ucharakteryzowany. No dobrze, ale byli też w tym czasie i Trzej Muszkieterowie.
1: Tak.
0: I tu się zawiesiłam, bo musical hair, no to jest podstawa każdego chyba teatru muzycznego. Stop. Tutaj najwyższy czas przedstawić... To znaczy za chwilę, ale tutaj, z tego miejsca, bezpośredni powód twojej rewizyty w studiu Trójki. Więc weź teraz bardzo proszę, bardzo głęboki wdech. Będzie piosenka, a potem do dzieła. Mamy teraz szkolne hasło i nieszkolną piosenkę. Lekcja.

0: Faith No More. Jeśli chcesz otworzyć The Hole, to odkłań. Wystarczy, że... O, taka prosta lekcja. Ale oto jest z nami Konrad Imiela, dyrektor artystyczny Kapitolu we Wrocławiu, czyli Teatru Muzycznego Kapitolu we Wrocławiu, oraz reżyser i nie tylko reżyser, dowiemy się, kto jeszcze, czy w jakiej roli jeszcze, pierwszej premiery 26-27, ojej, 26-27, to witaj ponownie, bo może ktoś do nas dołączył.
1: Witam.
0: Na tym etapie.
1: Witam wszystkich, którzy mają problem ze snem.
0: No, pan Zbyszek ma na przykład i pyta, czy skoro już tak dużo potrafisz, to ja dodałam, to czy potrafisz ugotować żurek?
1: Robię świetny żurek. Świetny. Zresztą gotowanie jest moim najlepszym pomysłem na relaks. Tak naprawdę przy niczym, przy żadnej innej czynności tak dobrze się nie relaksuję jak przy gotowaniu. Uwielbiam gotować i robię niezły żurek, tak.
0: Aha, ale na, przepraszam, kiełbasie czy na jajkach?
1: Z
0: jajkiem czy z kiełbasą?
1: Robię przede wszystkim na wędzonych żeberkach, na kiełbasie, jasne, no.
0: Aha. Tak. Ja się kompletnie na tym nie znam, więc ja improwizuję. Dobrze, ale a co jest spécialité de la maison?
1: Wiesz co, na przykład wołowina po burgundzku. Bardzo dobrą robię.
0: Mhm. A burgundzkość skąd?
1: Z Burgunda.
0: Czego się bierze?
1: Z Burgunda.
0: A, to ten Burgund?
1: No tak.
0: A, widzisz. Mhm. No dobrze, to takie było pytanie z boczku, ale od słuchacza, więc ważne. Przypomnieliśmy wcześniej w skrócie twoją artystyczną biografię. W wielkim skrócie, proszę państwa, naprawdę. Ale nie powiedzieliśmy, że zanim studiowałeś, bo tego też nie powiedzieliśmy wyraźnie, gdzie, zanim studiowałeś we Wrocławiu, ale to była filia, czy nadal jest filia.
1: Nadal jest, tak.
0: Tak. Obecnie Akademia Sztuk Teatralnych, wtedy chyba państwowej.
1: PWST, tak, tak. Mm-hmm. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
0: Tak. Otóż, zanim to się stało, zanim zacząłeś studiować, ukończyłeś liceum imienia?
1: Tak, faktycznie. Ukończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące w Starachowicach imienia Tadeusza Kościuszki.
0: No i co?
1: Wtedy Kościuszko dla mnie był takim jakby postacią historyczną, papierową. Nie zainteresowałem się nim. Chociaż szkoła nasza robiła wszystko, żeby nas nim zainteresować, ale to wiesz, to był bohater akademii szkolnych. Dużo bardziej zainteresowałem się innym patronem 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej, której byłem harcerzem. To była drużyna imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jakoś wtedy bliżej mi było do Baczyńskiego niż do Kościuszki, no ale teraz faktycznie postanowiłem zrobić muzykę. Jak się okazuje, o patronie mojego liceum.
0: No, jakie piękne linki tutaj się zaczną teraz za chwilę otwierać, tak sądzę. No dobra, geneza. Ja już poczytałam na ten temat, bo twoja koleżanka, no powiedzmy, przysłała mi mnóstwo na ten temat. Więc długi był to tekst twój, wprowadzający, ale bardzo pouczający. Państwo go mogą nie znać, więc w wielkim skrócie bardzo proszę.
1: To było tak, że mniej więcej, wydaje mi się, że to było mniej więcej jakieś 10 lat temu, moim zdaniem my jako Polska byliśmy w jakichś ogromnych tarapatach. Nie mówię, że teraz nie jesteśmy, bo

0: bo generalnie świat jest w potężnych tarapatach, ale wtedy jakiś taki czułem dosyć mocny mrok i myślałem sobie, że potrzebny nam jest ktoś, jakiś wódz, który byłby w stanie zbudować w tym kraju, w tym narodzie prawdziwą wspólnotę i tak pociągnąć nas za sobą do lepszej przyszłości. Pomyślałem sobie wtedy, że może taką postać trzeba wymyślić, po prostu napisać musical o fikcyjnej właśnie postaci, która w dzisiejszych czasach może stanąć na czele narodu i właśnie go z tych mroków wyciągnąć.
1: Fikcyjnej, ale mającej pierwowzór.
0: Wtedy myślałem o fikcyjnej postaci. Zupełnie...
1: To ewoluowało, rozumiem.
0: Tak. I na przestrzeni tych lat zdarzyło się kilka rzeczy. Między innymi Amerykanie wyprodukowali wielki hit musicalowy, spektakl pod tytułem Hamilton. Hip-hopowy musical dotyczący życia Aleksandra Hamiltona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. I kiedy zobaczyłem Hamiltona, pomyślałem sobie wtedy o Kościuszce, ponieważ to jest ta sama epoka, te same czasy.
1: Oni się znali. Oni
0: się znali, nawet Betsy Schuyler, która była miłością Tadeusza Kościuszki, kiedy walczył w Stanach, później została żoną Aleksandra Hamiltona. Nawet jest taka koneksja między nimi. I pomyślałem sobie wtedy, z tego co pamiętam o Kościuszce, to jego historia jest bardzo ciekawą opowieścią właśnie na musical. Nie wiem, czy nie ciekawszą nawet niż historia Aleksandra Hamiltona. I później zdarzyła się jeszcze jedna historia, to znaczy mój dobry znajomy Waldek Pusa przyniósł mi w prezencie książkę Aleksa Storożyńskiego pod tytułem Kościuszko, Książę Chłopów.
2: Nie.
0: I mówi, słuchaj, przeczytaj to sobie, bo to napisał mój znajomy, publicysta, dziennikarz, prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Aleks Storożyński. Bo może to jest jakiś dobry trop na stworzenie spektaklu. Faktycznie przeczytałem tę książkę. Wiesz, do tego wszystkiego jeszcze dołożyło się to, co się działo w 17 roku, kiedy świętowaliśmy 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki i tego Kościuszki zrobiło się trochę więcej w mediach. W ogóle w przestrzeni publicznej. I wtedy pamiętam kilka audycji właśnie między innymi radiowych, które bardzo często kończyły się tym, że no Kościuszko jest bohaterem, którego trzeba opowiedzieć. Ktoś musi zrobić, nie wiem, film, spektakl, serial. Powstał oczywiście niedługo potem KOS.
1: No niedługo, w 23 roku dopiero.
0: No czyli 6 lat później powstał KOS Pawła Maślony, ale myślę, że to właśnie... To było zainicjowane przez tą dużą taką sprawę na temat Kościuszki, która była w 17 roku w związku z tym jubileuszem. No i wiesz, to wszystko doprowadziło do tego, że pomyślałem sobie, że warto faktycznie opowiedzieć dzisiaj opowiedzieć o tym bohaterze. Myślę sobie, że to, że Kościuszko jest jedną z tych postaci historycznych, które mogą łączyć Polaków dzisiaj.

0: bo myślę, że bardzo mocno może z nim utożsamić się prawa strona sceny politycznej, jak i lewa strona sceny politycznej. To może być nasz wspólny naprawdę bohater. Gorący patriota, świetny wódz, generał polskiej i amerykańskiej wcześniej armii, ale też człowiek, któremu przede wszystkim zależało na równości obywateli, na szacunku do różnych pomysłów na życie, na podźwignięciu z tej ogromnej jakiejś mrocznej czeluści, w której znajdowali się polscy chłopi, nadaniu im praw, wzięcia ich pod opiekę rządu, sądów i tak dalej, zniesienia pańszczyzny. Więc tutaj w postaci Kościuszki, w jego ideach i w jego życiorysie myślę, że i prawica, i lewica może się bardzo mocno utożsamiać. I taki bohater dzisiaj nam jest potrzebny, bo dzisiaj, w tym momencie historycznym, w którym jesteśmy, kiedy za naszą granicą toczy się straszna wojna i w ogóle mnóstwo niepokoju jest w świecie, myślę, że dobrze by było, żebyśmy potrafili być naprawdę wspólnotą. To są dosyć górnolotne słowa, które mówię, ale ja też robiąc teatr muzyczny, adresując przedstawienia do masowej publiczności, bo każde przedstawienie, chociażby w Teatrze Muzycznym Kapitol ogląda, no jeśli jest 100% na widowni, a zwykle jest, no to jest to ponad 700 osób.
1: Spore.
0: Więc ja wierzę, że szczególnie ten rodzaj teatru, który właśnie, adresuje swoje spektakle do masowej publiczności, może inspirować zmianę społeczną. I to jest bardzo mocna moja motywacja do tego, żeby opowiedzieć właśnie dzisiaj o Kościuszce.
1: To jeszcze wracając do Hamiltona, tak przypomnijmy na wszelki wypadek, że ten musical również zainspirował twórców musicalu 1989. Co? Przypominam właśnie teraz, kiedy myślimy jeszcze o rocznicy sierpnia, o Solidarności, o porozumieniach i tak dalej. I oczywiście twórcy zarzekają się, że to nie jest naśladowanie, ale to była pewna inspiracja. Tam głównie chodziło prawdopodobnie też o to połączenie.
0: Hip-hop
1: i politykę.
0: I opowiedzenie historii. Tak, tak.
1: Mhm. Więc to raz. No i teraz dwa. To może wypadałoby jednak zajrzeć do tej biografii. Ona jest potężna. Ja próbowałam tylko w sieci. Nie sięgałam po żadną. Nie lubię słowa sięgałam.
0: Mogę opowiedzieć.
1: Nie, proszę nie. Nie zajrzałam do żadnej książki na ten temat, ale to mnie zgniotło. Po prostu byłam pewna, że już dalej nie powinnam czytać, czyli do końca, bo i tak nie jestem w stanie ogarnąć. To rzeczywiście fundamentalna absolutnie biografia. Jeszcze do tego człowiek z fantazją, człowiek podróżujący w tamtych czasach, żeby tak dwa razy do Ameryki. No nie.
0: Artysta.
1: Artysta, człowiek...
0: Kościuszko świetnie rysował, był znakomitym portrecistą, ale jednocześnie
1: też
0: grał na fortepianie i nawet skomponował kilka utworów.
1: Tak. No jeszcze do tego wrażliwy na uroki kobiet, kochliwy. Słynna sprawa jego niespełnionej miłości do pani Sosnowskiej, bo tatuś nie pozwolił państwu się pobrać. No więc to rzeczywiście jest jakiś gigant i ta biografia jest kompletnie nie do ogarnięcia. Ja sobie spisałam parę dat, no i poległam. Więc ty na szczęście potrafisz już selekcjonować. Wiem, że akcja toczy się w określonym tylko czasie.
0: Ale to była największa trudność, kiedy pisałem ten scenariusz, żeby ograniczyć ilość wątków, postaci.

0: bo mam gorącą nadzieję, że kiedyś powstanie serial o Tadeuszu Kościuszce, bo to jest wspaniały materiał na serial.
1: To rób, pan radzi, serial.
0: Z ogromnym budżetem, bo to są sceny batalistyczne, bo to są sceny, które się dzieją w wielu różnych państwach i w Ameryce, i oczywiście w Rzeczpospolitej, we Francji, w Szwajcarii, w Rosji. Faktycznie to skondensowanie opowieści o Kościuszce do, powiedzmy, tego formatu musicalowego, czyli no nie wiem, 3 godziny z przerwą, to była chyba największa trudność. Tak, żeby nie spłaszczyć bohaterów, nie opowiedzieć tego zupełnie powierzchownie i nie przesadzić z ilością faktów. Od razu chcę powiedzieć, że to nie jest spektakl edukacyjny. No, ja zawsze mówię, że z tymi musicalami biograficznymi, w ogóle spektaklami biograficznymi, chyba jest tak, że czytamy biografię, gdzieś tam nasycamy się tymi osobowościami, a potem idziemy spać i nam się zaczyna śnić nasz bohater, i to właśnie o tym bohaterze z naszej wyobraźni, z naszych snów, i mocno zainspirowanym, zakorzenionym w realu opowiadamy w sztuce. Więc ja też nie jestem taki dokładny w musicalu, jeśli chodzi o fakty historyczne. Czasami trochę mieszam. Czasami, żeby ta opowieść się lepiej kleiła, niektóre rzeczy przesuwam troszkę w czasie, ale wydaje mi się, że to jest to są uprawnione zabiegi adaptacyjne. Mhm. Na pewno, no wiesz, co to znaczy opowiedzieć prawdę o Kościuszce? Nie wiemy, jaki był Tadeusz Kościuszko. Nie wiemy tego. Znamy relacje biografów. Dla mnie, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że najbardziej zbliżyłem się podczas tej pracy do Kościuszki, kiedy czytałem jego listy. Bo czytałem coś, co on, te słowa, które on ułożył, kiedy napisał, na przykład pisał do swojej siostry: ty krowo, dlaczego do mnie nie odpisujesz? I chyba z tych listów gdzieś wyciągnąłem najwięcej inspiracji, jeśli chodzi o osobowość Tadeusza Kościuszki, aczkolwiek na przestrzeni tych ponad 200 lat Kościuszko został wyidealizowany. No, jest po prostu bohaterem narodowym, nieskazitelnym, niezwykle odważnym, niezwykle dzielnym, mężnym, pięknym, wiesz.
1: Takim asertywnym, potrafił powiedzieć nie w takich kluczowych momentach, co też przeczytałam.
0: No, bardzo mocno postawił się Napoleonowi.
1: Na przykład.
0: Nie był zwolennikiem walki legionów Dąbrowskiego pod Napoleonem, ponieważ no, gdzieś tam przejrzał jego intencje i raczej mówił, żeby Napoleonowi nie wierzyć za grosz, że on akurat będzie chciał stworzenia wolnego i niepodległego polskiego państwa. No i te diagnozy Kościuszki w stosunku do Napoleona były słuszne. I no, trochę też odnosimy się w spektaklu do tego, dlaczego my tak ochoczo śpiewamy w naszym hymnie: dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. I przywołujemy te...
1: To uważaj, bo są zakusy na nasz hymn.
0: No ja sam mam takie. Więc krótko mówiąc,

0: Kościuszko jest moim zdaniem wciąż nieopowiedzianym polskim bohaterem narodowym i warto go opowiedzieć właśnie dzisiaj. Dzisiaj potrzebujemy Kościuszki. Natomiast, wiesz, budując tę postać, faktycznie ciężko się dobić do jego wad, do jego jakichś ciemnych stron charakteru. Przecież każdy z nas je ma. Więc tak głównie czytając te listy i czytając listy innych osób o Kościuszce, chyba gdzieś tam wyposażyłem się w przeczucia na temat tych jego może mankamentów, jego osobowości. Trochę je rozdmuchałem, tworząc tę postać, no bo przecież bohater teatralny nie może być takim idealnym człowiekiem z papieru, bo nie ma idealnych ludzi.
1: Nie, ale wiesz,
0: był uzależniony od kawy. To jest jedyna wada, o której wspominają biografowie. No to proszę cię.
1: Niskie ciśnienie po prostu, chłopak. No.
0: Może właśnie.
1: No ale popatrz, ile miejsc w Ameryce jest naznaczonych właśnie nazwiskiem Kościuszko, oczywiście w wersji odpowiedniej językowej.
0: Koziołsko.
1: No. Tego jest dużo. Zresztą w Australii też, tylko że tam akurat nie dotarł.
0: Tak, ale niedawno spotkałem się z pewnym Australijczykiem. No i rozmawialiśmy o tym, czym się nawzajem zajmujemy. I ja właśnie mu mówiłem, że robię spektakl o Kościuszce. Tadeusz Kościuszko. I on kompletnie nie wiedział, o kim ja mówię.
1: Czyli o Góry nie zauważył?
0: Nie, on wie o tej, tylko że on zna Górę pana Kosiałsko.
1: No tak.
0: Bardzo to było zabawne, kiedy czytałem listy właśnie z tego okresu amerykańskiego, listy różnych oficerów, generałów amerykańskich o Kościuszce. W każdym liście jego nazwisko brzmi kompletnie inaczej.
1: Mm-hmm, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Mam nadzieję.
0: Tak.
1: Znaczy, jeżeli my nie zawsze wiemy.
0: Chodzi o pana Kożuszko.
1: Kożuszko, właśnie. No dobrze, szczęśliwie przyszli maturzyści nas nie słuchają, no bo rzeczywiście na musicalach nie należy, że tak powiem, studiować historii, czy na podstawie musicali. Tu trzeba się nauczyć inną metodą, skoro zaczął się rok szkolny. Więc myślę, że tutaj już za moment zakończymy, tylko jeszcze dodajmy, że też zrobiła na tobie wrażenie wrocławskość.
0: No, oczywiście pomyślałem sobie, że no, gdzie w Polsce opowiadać o Kościuszce? Właściwie byłyby trzy miejsca, to znaczy Kraków, no bo insurekcja,
1: rynek,
0: Kopiec, Warszawa, no bo też mnóstwo działań Kościuszki było związanych z tym miejscem, szkoła kadetów, jego młodość.
1: No i w końcu wylądowało jego serce na Zamku Królewskim.
0: Tak, ale przecież to we Wrocławiu jest chyba największy jego wizerunek uwieczniony na płótnie, czyli po prostu panorama racławicka, więc pomyślałem sobie, że...
1: Gdzie jak nie tu?
0: Gdzie jak nie tu, a... Gdzieś tam grzebiąc, śledząc, tropiąc ślady Tadeusza, natknąłem się na informację, że Kościuszko był we Wrocławiu, nawet spędził tam kilka nocy, kiedy udawał się do Lipska, udawał się na emigrację po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku zatrzymał się właśnie we Wrocławiu na kilka dni i

0: Ponoć zatrzymał się gdzieś w jakimś, nie wiadomo, pokoju gościnnym, w pensjonacie, hotelu, oberży, w miejscu niedaleko dzisiejszej ulicy Kościuszki. Więc
1: stąd ta ulica.
0: Niedaleko ulicy Kościuszki we Wrocławiu jest Teatr Muzyczny Kapitol, który stoi na parceli, gdzie wcześniej, przed wojną, były kamienice. To jest jedna z najstarszych ulic Wrocławia, więc na pewno tam stał ten budynek, w którym nocował Kościuszko. Więc wniosek jest taki, że Kościuszko spał w Kapitolu.
1: No fantastycznie. Naprawdę, tego się nie spodziewałam. Proszę Państwa, Andrzej Tadeusz Bonawertura Kościuszko urodził się w 1746, zmarł w 1817. A na świat przyszedł na Polesiu, dzisiejsza Białoruś, tak przeczytałam w sieci.
0: Tak.
1: A zmarł u swojego przyjaciela, znajomego, dobrego w każdym razie. W
0: Szwajcarii.
1: W Szwajcarii. Tak. Kiedy jest premiera?
0: 3 października.
1: A, bo wiesz, 15 jest rocznica śmierci, no ale to będzie kolejny spektakl.
0: Tak. No, szukaliśmy 10, też jest rocznica jednej chyba bitwy pod Szczekocinami albo pod Maciejowicami. No kilka tych rocznic kościuszkowskich w październiku jest, ale my będziemy gotowi już 3, więc po co zwlekać?
1: Proszę Państwa, to tyle. Jeżeli chodzi o historię, zapytamy teraz za piosenkę o ciekawostki związane z realizacją tego spektaklu. W końcu gościmy reżysera, choć jak wspominaliśmy, nie tylko reżysera, ale to jeszcze dopowiemy, mam nadzieję. I tutaj mamy hasło, które się narodziło godzinę, dwie temu. Hasło takie bardzo spontaniczne. Kościuszko, czyli piosenka, którą przysłałeś Michałowi.
0: Tak, jak to i będzie nazwać? To premiera. Premiera tej piosenki. To jest utwór pod tytułem Miłości nie było za grosz. Śpiewa go Justyna Woźniak, która gra w naszym spektaklu postać księżnej Izabeli Czartoryskiej. Bardzo ważnej osoby w życiu Tadeusza Kościuszki.
1: O, kolejna kobieta, proszę.
0: Tak. No, Kościuszko nie miał z nią żadnego flirtu, romansu. Jego mentorem, sponsorem, mecenasem był książę Adam Czartoryski, mąż Izabeli. No ale wspólnym tematem, na który pewnie rozmawiali, była miłość. Byli doświadczeni w miłości, jedno i drugie, raczej tej nieszczęśliwej. I poniekąd o tym jest ta piosenka, gdzie Izabela zwierza się Tadeuszowi.
1: A kto jest autorem słów?
0: Ja napisałem tekst, muzykę stworzył Grzegorz Rydzak.
1: Wspominany zresztą. No to bardzo prosimy, posłuchajmy o tej...

0: Coś tam jeszcze było. No to już mniej więcej wiemy. To nie będzie vintage. To naprawdę nowoczesny...
1: Siedmioro dzieci księżnej Izabeli z pięcioma ojcami. Kiedyś to się żyło.
0: Prawda? Fantastycznie. A teraz panie reżyserze, autorze scenariusza, czyli libretta, no i tekstów. Ma pan 4 minuty na to, żeby powiedzieć właśnie, jak sobie pan to wymyślił. Konrad Imiela, przypominam. No i hasełko na koniec i... No niestety rozstajemy się.
1: Bardzo się cieszę, że ten musical robię w Kapitolu z moim ukochanym zespołem artystycznym. W roli Tadeusza Kościuszki wystąpi Rafał Kozok, znakomity aktor, świetny wokalista.
0: Trailer jest, to widać i słychać.
1: Tak, w roli Grippiego, czyli... No tutaj połączyłem dwie postaci, bo Tadeusz Kościuszko w Ameryce miał ordynansa czarnoskórego Agrippa Hall i to jest Grippy. W Polsce miał kamerdynera również ciemnoskórego, to był Domingo i połączyłem te postaci w jedną. Grippiego zagra Emose Uhumwango.
0: Tak, bo mamy taką w Kapitolu fantastyczną.
1: Największą miłość Tadeusza, niespełnioną, którą porwał, jak miał 29 lat, ona 25, Ludwikę Sosnowską.
0: To właśnie ta wspominana.
1: Później Lubomirską, bo wyszła w końcu za księcia Józefa Lubomirskiego, zagra Ewa Szlempo-Kruszyńska.
0: O, i ty musisz je zatrzymać, bo jeżeli wymienisz wszystkich, to na tym zakończymy.
1: Tak. No to
0: i teraz
1: są...
0: konwencja, pomysł.
1: No musical, to jest Największy mieliśmy problem z Grześkiem Rdzakiem, jak muzycznie opowiedzieć o powstaniu. Mm-hmm. Bo wiesz, te wszystkie powstańcze piosenki, no to są wojenka, szabelka, wiesz, jakieś takie jakieś takie dla dzieci trochę takie wiesz.
0: No, tak.
1: I wymyśliliśmy, że u nas powstanie będzie jednym wielkim rave'em. I właściwie powstaniu towarzyszy

0: słyszy muzyka techno. Gdzieś to, mi się, to nam się zrymowało z tą wspólnotą, z tą dzikością, z, tą, z tym buntem, z energią jakąś taką właśnie wspólnotową, ze wzniesieniem się do jakiejś takiej trochę wyższej częstotliwości bycia, gdzie uprawnione jest trochę więcej niż może w normalnej rzeczywistości. Wiesz, kiedy się czyta o tych bitwach powstańczych, o tym z jednej strony poczuciu wspólnoty, z drugiej strony o tej rzezi, no to wiesz, jak to opowiedzieć muzyką, więc u nas powstanie to będzie jeden tętniący, pulsujący mocną muzyką rave. No a oprócz tego dużo, znaczy w związku z tym bardzo dużo choreografii, za którą odpowiedzialny jest Jacek Gębura, choreograf, z którym zrobiłem wszystkie moje spektakle, ale jednocześnie znakomita scenografia Justyny Elminowskiej, puszczająca bardzo mocno oko do panoramy racławickiej właśnie. A jednocześnie, wiesz, jak tu zależało mi na tym, żeby gdzieś czuć było w tym spektaklu energię tej ogromnej, głównie męskiej zbiorowości tej powstańczej armii. I towarzyszy nam chór, ogromny chór, który jest na filmach. Mieliśmy cały tydzień zdjęć przed wakacjami. No wiesz, wszystkiego nie będę zdradzał. Zapraszamy gorąco widzów już od 3 października. W tej chwili wypuściliśmy do sprzedaży spektakle aż do stycznia, więc no te bilety topnieją, ale cały czas w naszych kasach online można je kupować. Zapraszam gorąco i niebawem wracam do Wrocławia na próby.
1: No to wracaj też do nas. Bardzo nam się przyjemnie z tobą rozmawiało. Konrad Imiela, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, reżyser, twórca pierwszej premiery tego sezonu pod tytułem
0: Kościuszko.
1: A twoje hasło, szybciutko?
0: Moje hasło tutaj, znaczy wiesz, wolność, równość, miłość, to jest hasło Kościuszki. Ale jeżeli bym takie moje życiowe hasło, to beztroska.
1: Beztroska, no naprawdę. Panie dyrektorze, czy podoba się to panu? Nie wiem, czy odpowiedział, ale musi się do tego, że tak powiem, przyłożyć. No to dziękujemy. A ja
0: dziękuję
1: teraz
0: bardzo.
1: Właśnie przypomnę, że tydzień temu w Gdańsku byłam między innymi w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie obchodzono do 31 sierpnia 46. rocznicę. 46. rocznicę sierpnia 80. Jedną z atrakcji przygotowanych przez ECS były spacery po stałej wystawie. Oprowadzali po niej uczestnicy i świadkowie wydarzeń sprzed tych 46 lat. Udało mi się przy pomocy młodych ludzi z ECS-u porozmawiać najpierw ze słynną opozycjonistką motorniczą, która 15 sierpnia 80 roku ogłosiła: ten tramwaj dalej nie pojedzie. No i nie pojechał. No i popsuł też tramwaj zwany PRL. Do drugiej części wydania wprowadzi nas hasło, już podane raz, lekcja.
2: Słowa, słowa, słowa.

mixtures bridge. Others will fall.

Dzięki.

0: wspominamy, no bo czas wspomnień to jest 46 lat po słynnym sierpniu, czyli 29 sierpnia 2026, pani Henryka Krzywonos.
1: Strycharska.
0: Pamiętamy oczywiście.
1: Strycharska, tak.
0: No tak.
1: A ja pamiętam o moim mężu. Przeżyłam z nim 39 lat, zaraz będzie 40.
0: Dzielny
1: 15
0: człowiek.
1: października, wytrzymał ze mną. Ja się zawsze śmieję, że jeśli zaraz nie zabiłam go, to znaczy, że dobry człowiek. Nie, no Krzysiu jest cudownym człowiekiem. Kocham go nad życie. Tyle lat i wtedy, kiedy ja się bardzo źle czuję, bo jestem chora i coś się dzieje, on zawsze jest przy mnie i nigdy nie powiedział, że musi. Mogę powiedzieć, jesteśmy nie tylko małżeństwem, ale jesteśmy przyjaciółmi, jedno na drugie może liczyć. To chyba najważniejsze jest w małżeństwie. Wtedy, kiedy się

0: kochamy, wtedy, kiedy krzyczymy na siebie też, bo przecież my się sprzeczamy, ale za 2 minuty on przychodzi, mnie przeprasza, albo ja jego przytulę i jest okej. Tak żeśmy się nauczyli żyć, żeby dzieci nie słyszały, że matka z ojcem się kłóci, tak razem żyjemy. Do dzisiaj i powiem tak, dzisiaj rano wstaliśmy, bo trzeba było przyjechać do ECS-u na to zwiedzanie i pytam go, słuchaj, czy ja dobrze wyglądam w tej marynarce? On mówi, dobrze wyglądasz, ale lepiej byś wyglądała, jakbyś zmieniła bluzkę. No więc zmieniłam bluzkę. Nie ma
1: przepraszam,
0: rzeczy.
1: Kamizelka też taka troszkę jakby kaszubska, ale nie.
0: Nie, to nie jest kaszubska, ale pokażę ją, bo to jest bardzo ciekawe. Dostałam kamizelkę od bardzo ważnej osoby. Dostałam od pani Wajdy w prezencie i ją często noszę. Myślę, że to ona kiedyś nosiła, teraz jest szczuplutka i malutka, więc jak jadę do Krakowa, to zawsze chcę się z nią spotkać. Wajdę lubiłam bardzo. Jak trzeba było mu wręczyć nagrodę, kryształowe zwierciadło, sama mu wręczałam tą nagrodę. Wprowadziłam go na scenę i sprowadziłam go ze sceny. On mówi do mnie, widzisz jaka ty jesteś dobra dziewczyna. A cały Wajda. Uważam, że ludzi, którzy od nas odchodzą, każdy jeden coś wniósł do naszego życia. Dlatego też kocham ludzi, kiedy jestem w Warszawie, kiedy spotykam ludzi, których znam wiele lat. Ale nie tych z pierwszych stron gazet, ale tych, których naprawdę spotkałam w różnych warunkach. I uważam, że jak jestem blisko, to wchodzę, chociaż na 5 minut, ale wchodzę i mówię dzień dobry, co tam, jak tam żyjecie i tak dalej. I wychodzę i to jest też fajne. Także do Krysi Jandy kupiłam bilety, poszłam do teatru, żeby nie było, że mnie nie stać. Teatr był o Danusi Wałęsowej. No i poszłam i mówię do niej, słuchaj, no wszystko się zgadza w tym twoim przedstawieniu. Wszystko, tylko nie wiem, czy Danusia umie ciasto upiec. Ona mówi, idź, daj spokój. Będę musiała Danusię spytać, bo teraz mi tak przyszło do głowy, czy Danusia umie ciasto upiec.
1: No chyba dla tylu dzieci to chyba trzeba umieć ciasto upiec.
0: Przy tylu dzieciach, jak się ma, to nie jest łatwo upiec ciasto, bo poświęcamy czas bardziej tym dzieciom. I myślę, że Danusia, chociaż miała mniej ode mnie dzieci, to też miała pewno z nimi problemy. Oczywiście nie mogę powiedzieć nic złego o moich dzieciach. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie mam co mówić o nich złego. Dzieci są jak dzieci. Jedne są takie, że Szapołowska mówiła, że jak dziecko jest małe, jest takie cudowne, że człowiek by je schrupał, a jak dorośnie, to żałuje, że tego nie zrobił. Ja natomiast kocham ludzi, kocham dzieci i dla mnie to jest najważniejsza rzecz, jaka może być na świecie, że powinniśmy się szanować, kochać i tak dalej. Spotykam ludzi na ulicy, którzy mówią, pani Henryko, zróbmy sobie zdjęcie, zróbmy. To już jak stoimy za długo, rozmawiamy, to ja mówię, to wejdźmy na kawę. I ja mogę wypić kaw 10 dziennie. Wchodzimy na tą kawę i rozmawiamy, jakbyśmy się znały od lat. Tu jest ze mną Paweł, który jest dyrektorem mojego biura i który wszystko o mnie wie, a ja o nim, bo on miał 5 lat, jak żeśmy się poznali. Dlatego też traktuję go jak własnego syna, robię cokolwiek i tak dalej. On mówi do mnie ciociu, przy innych mówi szefowo. Dla mnie jest to sympatyczne, bo tworzymy wspólną więź.
1: Ale my tutaj spotkałyśmy się z okazji owego 46-lecia. Tak. Ja wiem, że wszystko można na ten temat przeczytać, zobaczyć w telewizji, w internecie, ale pomyślałam, że już ostatnie pokolenia odchodzą, które pamiętają tamten czas. Mnóstwo osób zaraziło się tematem Solidarności, mimo że rodzili się w tamtym czasie. Ale obawiam się, że ta historia już niedługo będzie, jak to my żartujemy, tak jak Grunwald. Czyli tak wszystko jest. Było dawno temu i tak. Więc pomyślałam, żeby przypomnieć ten moment, kiedy ten, proszę, tramwaj został zatrzymany, bo może oni nie wiedzą, o co chodzi.
0: No tak, wszystkie zakłady nie rwały się do tego strajku, bo każdy się jeszcze bał. Tak. Za komuny znamy obydwie, jak to wyglądało, no, że było tragicznie. Natomiast trzeba było wtedy, kiedy się łamało coś tam w stoczni i tak dalej, trzeba było im wspomóc. I ten mój tramwaj, jeśli tramwaj jechał z Gdańska do Brzeszcza, to nie mógł dojechać, bo mój stał na środku. Jeśli z tamtej strony chciał wyjechać do Nowego Portu, też nie mógł pojechać, bo ten tramwaj stał na środku i nie pozwalał. Ja mogłam stamtąd odjechać, ale oni nie. Więc
1: barykada swoista.
0: Tak, dokładnie, ale to też nie jest tak, bo dzisiaj ludzie mówią, ale się pani nie bała. Bałam się, jak cholera się bałam. Ludzie jechali do pracy. Wiedziałam o tym, że mogą mi natrzaskać

0: Tam, kiedy powiedziałam im, że ten tramwaj dalej nie pojedzie, a oni zaczęli klaskać, to ja wszystkie swoje wątpliwości wypłakałam przy nich. I do kolegi, który przyszedł do mnie i zobaczył, że ja ryczę i powiedział, nie rycz, tylko trzeba zjechać na bazę, by wszyscy wycofajcie, my przyjedziemy autobusem, zabierzemy was z każdej stacji, żebyśmy byli razem. Reszta będzie pilnowała, żeby nie ukradli coś i tak dalej, bo będziemy wszyscy odpowiedzialni za to. To było piękne. Dzisiaj nie pamiętam jego nazwiska i imienia, dlatego że to wszystko umyka nam i no uważam, tak, że jeśli nie będziemy mówić o tej solidarności, nie będziemy mówić o tym, nie będziemy mówić o 70 roku, to zapomnimy o tym, natomiast teraz będzie rocznica KOR-u. Ja jestem jedną z tych, która uważa, że powinniśmy obchodzić każdą rocznicę KOR-u, nie tylko 50, okrągłą. A nie tylko okrągłą. Zawsze musimy pamiętać, że oni byli, że oni walczyli o robotnika. Ja znam tych ludzi, więc Ewa Milewicz, ja do niej mam naprawdę dużo sympatii, ale też miłości. Pamiętam, kiedy ona usiadła na schodach i powiedziała do mnie, Henia, ty wiesz, będziecie mieli sankcje prokuratorskie. A ja mówię, co to jest? Ona mówi, jak będą chcieli, to was wywiozą na Sybir albo postawią i rozstrzelają i tak dalej. Takiego stracha dostałam, tak się nie bałam, jak nie wiem. Ewę kocham jeszcze za coś innego. Ewa jako inwalidka nie bała się przyjechać, pokazać, powiedzieć, co ona może. Ona mi mówiła, jak powinnam postąpić i zrobić. Jacek Kuroń to dla mnie jest wzorem do końca mojego życia. Mogłam go słuchać godzinami. On umiał mówić. On mówił, a człowiek słuchał. Mój Krzysiu napisał książkę.
1: Krzysztof Strycharski, tak. Przypominamy.
0: Moja żona tramwajarka i w tym jest też, różne rzeczy są, ale to, co teraz powiem, nie ma, dlatego że jakby po latach przypominam sobie różne rzeczy, które miały miejsca i pamiętam, że jak brałam rozwód z moim byłym mężem, Józkiem Krzywonos, po którym noszę nazwisko, i nie wiem, czy pani uwierzy, ale opiekowaliśmy się do jego ostatnich chwil życia. Był bardzo chory, stwierdziłam, że muszę, byłam jeszcze jego żoną, bo z Krzysztofem miałam cywilny ślub wtedy, a z nim kościelny, więc jeden i drugi był moim mężem w tym czasie. Ale z jednym byłam, z drugim nie. Natomiast do mojego męża czuję taki szacunek przez to, że pomagał mi, bo ja pracowałam. On pracował, przyjeżdżał z pracy i jechał do szpitala do mojego męża pierwszego. Nie był łajzą Krzywonos, tylko kochał swoją rodzinę bardziej ode mnie. Ja nie mogłam sobie na to pozwolić. No to bolało. Niby ludzka sprawa, jednak boli, tak? Ale Krzysztof potrafił postawić czoła, potrafił wyjść i nie myśleć. Krzywonos umarł, a my żeśmy wzięli kościelny ślub. Nie wzięliśmy tego dla ludzi, dla siebie. I dla dzieci, bo dzieci jeszcze były w domu, więc chcieliśmy, żeby wiedzieli o tym, że tak jest, a nie inaczej. No i cóż mam powiedzieć? Tyle. Dzisiaj się nazywam Henryka Krzywonos-Strycharska i nie opuściłam ani jednego nazwiska, ani drugiego. Jestem przeszczęśliwa, że mam takiego męża, który kocha, rozumie, czasem wydrze gębę, ale później przeprosi. Więc no wszystko jest w swoim czasie, na swoim miejscu. Nie muszę się martwić, że ja wrócę do domu, że będzie cokolwiek. Już widzę, że pani idzie, bo taksówka jest pewna. Więc proszę pani, chciałam pani podziękować za te parę słów. Chcę się spotkać, żebyśmy mogły kapkę wypić, ale nie dzisiaj, bo idę na 50. Są cudownymi ludźmi, cudownymi rodzicami. Także szanuję ich bardzo i dlatego chcę iść.
1: Bardzo dziękuję pani Henryka Krzywonos-Strycharska, ale ja muszę zrobić, jeżeli pani pozwoli, zdjęcie i kamizelki, i bluzki.
0: No oczywiście,
1: tej,
0: że tak,
1: którą polecił,
0: no,
1: właśnie.
0: Pewnie.
1: To jest ta, którą pani założyła zgodnie z jego akceptacją.
0: Tak, tak jest, tak. Tak.
2: Tak, tak, tak. Na kawę z dzielną panią Henryką? Jak najbardziej. Pracowała w stoczni, prowadziła tramwaj numer 15, zatrzymała tramwaje, działała w opozycji, była sygnatariuszką porozumień, posłanka na Sejm 3 kadencji, wychowała wraz z mężem Krzysztofem 12 dzieci. To był taki rodzinny dom dziecka wspaniały. A Chris Nidental? Wiadomo, syn emigrantów wojennych, urodzony w Londynie, wtedy brytyjski dziennikarz, fotoreporter, zawsze znajdował się tam, gdzie można było i nie można było fotografować. Spotkaliśmy się, podobnie jak z

panią Henryką w ECS-ie 29 sierpnia. Nagranie powstało w miejscu akcji. No nie jest dobrej jakości, ale dobrej jakości nagranie mielibyśmy w studiu, a nie o to chodziło. Proszę Państwa, teraz jeszcze przed retransmisją naszej rozmowy z Chrisem lekcja i again learning to fly. Tyle, że Toma Pettiego.

beat you down, and it'll break your heart.

0: Chris, niemożliwe, nie pamiętasz, co wydarzyło się 46 lat temu.
1: Ja wolę nie myśleć o tym, ale to jest rzeczywiście dawno temu, jakby nie było. Z tym, że pamiętam to jak dziś właściwie.

0: Strajku. Ja byłem właśnie tak zawsze uważam, że byłem pierwszym fotoreporterem zachodnim w gruncie rzeczy na strajku drugiego dnia, kiedy w ogóle nas nie wpuszczali. Ja byłem z brytyjskim dziennikarzem, podeszliśmy do bramy tej słynnej, z tyłu za bramą zamkniętą stoją stoczniowcy i mówimy, czy możemy wejść, jesteśmy dziennikarzami, a oni powiedzieli, broń Boże, dziennikarze? Zachodni dziennikarze? Absolutnie nie. Nie ma szans w ogóle. A fotograf to w ogóle śmierć na miejscu. Więc tak trochę taki syndrom pocałowania klamki właśnie. Przylecieliśmy rano do Gdańska i na tym to się skończyło. Tylko tyle, że ja wtedy byłem trochę bardziej obrotny niż dzisiaj. Może jednak te 46 lat robię swoje. Ale ja po prostu w końcu powiedziałem tym stoczniowcom, że jeżeli mnie nie chcecie wpuścić, to wpuśćcie dziennikarza, żeby on powiedział światu, co się dzieje, bo widzimy, że coś bardzo ważnego się dzieje, że coś nietypowego. I oni poszli gdzieś, po pół godziny wrócili i powiedzieli, no dobra, ten dziennikarz może wejść. Ale pan jako fotograf, broń Boże, absolutnie nie, żadnych zdjęć. Oni się bali zdjęcia. Zdjęcie jednak pokazuje, kto strajkuje, więc oni jeszcze naiwnie myśleli, że tych zdjęć nie będzie. Ale no, chodziłem trochę po placu przed bramą, ale ja się bałem tam chodzić ze sprzętem, bo nie wiadomo, kto jest w tym tłumie. Znaczy, to nie było aż takiego tłumu jeszcze. Ale bałem się, że tam jest też ubecia i na pewno była. I że zobaczą kogoś właśnie z aparatem, i to jeszcze obcokrajowca, jak się okazuje. To jest jak gdyby śpiewactwo. To wtedy przed takim przedsiębiorstwem to nie wolno kręcić z aparatem. Więc ja podszedłem do nich ponownie i powiedziałem, słuchajcie, ten pan Anglik nie zna polskiego. Może ja wejdę jako tłumacz. Problem, słaby. Oni gdzieś tam poszli, potem wrócili i powiedzieli, no dobra, może pan wejść jako tłumacz, ale broń Boże zdjęć. Więc ja obiecałem, że ja nie będę robił zdjęć, a co ja mam zrobić. I zaprowadzili mnie do sali BHP, gdzie rzeczywiście był jakiś facet z wąsem, siedział przy stole naprzeciwko dyrektor Gniech, czyli Gniech i jego ludzie, a potem pan z wąsem i jego ludzie. Ale posadzili mnie obok właśnie tego pana z wąsem i po drugiej stronie mój ten kolega, brytyjski dziennikarz. Nie miałem pojęcia, jak ten pan z wąsem się nazywał. Pierwszy raz go widziałem.
1: Większość poza stocznią widziała go po raz pierwszy.
0: Tak, no i siedziałem i starałem się tłumaczyć. Ja nie jestem tłumaczem, ale jednak znam angielski i polski i coś tam koledze tłumaczyłem. Ale widziałem, że ten pan z wąsem świetnie sobie daje radę z dyrekcją. Czyli to widziałem, że to kim by nie był, jest dobry. No ale znów żadnych zdjęć jeszcze. Ale w końcu była jakaś przerwa, tam właśnie pan z wąsem i część komitetu strajkowego poszło gdzieś na herbatę, na siusiu. Ale widziałem, że trochę kilka z tego komitetu strajkowego jeszcze dalej rozmawiają już z dyrektorem, Gniechem. Więc ja szybko stanąłem za Gniechem i jednak zrobiłem, nie wytrzymałem po prostu. Wiedziałem, że jeżeli ja nie zrobię zdjęć, to będę fujaru kompletno, że coś światowego się zmienia tutaj, a ja jak idiota obiecałem, że nie będę fotografował. Więc ja zrobiłem parę zdjęć i takie zdjęcia są. Ja uważam, że to są pierwsze zdjęcia ze strajku. Potem jednak ten dziennikarz chciał pójść właśnie coś zwiedzić właśnie poza salą BHP. Poszliśmy do szpitala, do kliniki takiej dla chorych pracowników. Tam leżeli w łóżeczkach i tak grzecznie i on z nimi rozmawiał. Ja przez okno zrobiłem, jednak przez szkło, nawet nie otwierałem okna, bo się bałem. Ale to trzeba zrozumieć, że wtedy oskarżenie o szpiegostwo w ogóle bez pozwolenia ministerstwa, żeby w ogóle być tam, to ja się czułem niekomfortowo, ale zrobiłem zdjęcie, jak tam pod tym szpitalem leżeli w krzakach właśnie i oni leżeli tam, wyglądali jak zabici właśnie, ale niektórzy czytali gazety, niektórzy spali. Bo co robić, jak się strajkuje, jak jest strajk okupacyjny, nie ma co robić właśnie. To zrobiłem i tyle właściwie. Ale ja w międzyczasie, jak słuchałem tych rozmów właśnie między panem z wąsem a dyrektorem Gniechem, słyszałem, że to może się zaraz skończyć. I wyczułem, że to może być fajne zdjęcie, że brama się otwiera i cały tłum stoczniowców wiwatując wyjdzie po prostu pełna euforia. To też naiwnie myślałem, bo tak się wcale nie stało. A ja się bałem trochę znów być przed tą główną bramą, bo znów się bałem ubeków w gruncie rzeczy. Więc poszedłem do innej bramy, tam za rogiem, przy stacji kolejowej. Stałem sobie, udawałem, że jestem pasażerem, stałem na peronie i patrzyłem, czy ktoś wychodzi z tej bramy. I no nic się nie działo, ale w pewnym sensie otworzyła się brama i kilka stoczniowców wyszło. A jak tylko mnie zobaczyli, to krzyknęli, bierzcie go, bo zobaczyli mnie, ja stoję jak padam na tym peronie z aparatem, bierzcie go i tak przelecieli. Ja nie miałem dokąd uciekać, bo nie miałem po torach skakać. No.

0: dalej. Więc oni mnie złapali i tyłem zaprowadzili do straży, do stoczni, czyli po złej stronie jakby. Dlaczego ci stoczniowcy tak zrobili, to ja nie wiem. Ale mnie wrzucili do paszczy lwa właściwie, ale oni nie bardzo wiedzieli, co ze mną zrobić. Godzinami tam siedziłem, oni dzwonili do Warszawy, do KW w Gdańsku, no i w końcu powiedziałem, dobra, to idź pan, ale parę godzin straciłem właściwie. A ten mój Anglik był cały czas w stoczni, więc to nie było specjalnie udane moja praca, ale wyszedłem, uciekłem od nich i poleciałem do tej głównej bramy. Na szczęście spotkałem się z tym moim Anglikiem, wsiedliśmy w samolot i tyle, bo ja musiałem wrócić, żeby wysłać te filmy do Nowego Jorku. Więc to był mój pierwszy dzień drugiego dnia strajku. I potem mnie nie było przez kilka tygodni, dopiero na ostatnie
1: na
0: trzy dni. Ja już byłem na ostatnie trzy dni na podpisaniu. Tak. Kiedy było zupełnie coś innego, cały świat tam był. Nie to, że nie puszczali fotografów, czyli że tam wszyscy byli z całego świata.
1: I ty już wiedziałeś, co się dzieje.
0: Ja, oni po prostu mi nie wierzyli, że ja byłem tam przed nimi, że nie chcieli mnie puścić, ale to taka bajka. Ale już każdy mógł wejść z zagranicznych właściwie i było co robić. Ale to było tak zupełnie inaczej wyglądało niż ten drugi dzień, więc to też bardzo dobrze pamiętam.
1: To bardzo dziękuję. Po 46 latach od tamtego momentu.
0: Coś pamiętam jednak, tak?
1: A coś pamiętasz. I to, że się tutaj spotykamy 29 sierpnia. Ludzie, który to rok 2026. A wyobrażałeś sobie, że za 46 lat będziesz rozmawiał?
0: Nie myślałem, nie. I różne
1: w zupełnie innym tak. Otoczeniu, klimacie.
0: I jeszcze medale, nie medale, spotkania, rozmowy. Tego się zupełnie nie spodziewał człowiek.
1: No w poniedziałek Chris otrzymał, bo już w czasie przeszłym, no bo państwo słuchają tego później, otrzymał odznakę. Nauczyłeś się już nazwy tej odznaki. No, zacznie to brzmi, chociaż długie zdanie.
0: Jak jest więcej niż dwa słowa, to ja nie pamiętam.
1: To ja serdecznie dziękuję. Chris Nidental, spotkany nieprzypadkowo, bo wiedziałam, że tutaj jest gościem, oprowadza po stałej wystawie w ECS-ie, no i będzie otrzymywał tę odznakę. Towarzyszy mu nieodłączna, piękna zawsze Karolina. Państwo Nidentalowie w ECS-ie w 2026 roku. Naprawdę. To nie mogło się wydarzyć, a jednak. Cześć Karolina.
2: Cześć, dzień dobry, Basiu.
1: I do widzenia.
2: I do widzenia.
1: No to wyciszamy to potworne tło. Mam nadzieję, że jednak było coś słychać, bo to fantastyczna opowieść. Ja nie wiem, czy gdzieś ona już wcześniej była publikowana. A to była sobota. W poniedziałek, przypominam, został w gronie sześciorga świadków, uczestników oraz praktyków idei Solidarności uhonorowany odznaką Solidarności i Praw Człowieka Europejskiego Centrum Solidarności. Tak. A teraz wkracza hasło obcy, podpowiedziane nam tydzień temu przez gościa Romana Pawłowskiego. No i co? I Perfect Strangers, Purpley.

0: No i taki mamy intensywny początek września. A co wybraliśmy z nasłuchu? Otóż cykl wakacyjny, Michał podpowiedział, listy na M. Właśnie wczoraj zakończyły się owe listy. No i hasło było ksywki, ale to nie, to było przedwczoraj, ksywki i pseudonimy. I proszę Państwa, ksywka to jest taka... takie zniekształcenie jakby nazwiska i używa się jej w sytuacjach towarzyskich, koleżeńskich, zupełnie nieoficjalnych. Na przykład żołądek ujawniłam. Natomiast pseudonim ma prawo być używany w sytuacjach oficjalnych. Na przykład Baszka. I tak się na przykład do mnie pisze, tak się przedstawiam i tak dalej, i tak dalej. A więc, proszę Państwa, wracamy jeszcze na chwilę do naszych ukochanych listów na M.
1: Między słowami.
2: Mój kolega dostał pseudonim Sowa, ponieważ gdy tylko wypijał najmniejszą ilość nawet substancji destylowanej, podnosiły mu się brwi w takie charakterystyczne półokręgi. I no niestety żona zawsze, zawsze zobaczyła, że on jest po czymś i no, powiedziała, że wygląda jak sowa. I już później zostało, że sowa. Osowiały taki sowa.
3: Ja miałam niezwykłą przygodę. Wracałam do domu i w jednym ze sklepów odzieżowych polskiej marki zauważyłam bluzę z wizerunkiem Świstaka Tatrzańskiego. Mi aż łzy poszły, ponieważ od czwartej klasy podstawówki byłam przezywana Świstakiem i nawet w czasach punkowych nosiłam dumnie tę ksywkę Świstak.
4: U mnie na wsi taki jeden kolega miał opadającą powiekę, po prostu padała mu powieka. Usłyszałem kiedyś oczko, no zrozumiałe, potem jak usłyszałem snajper, to mnie roześmiało. Teraz proszę usiąść, bo jak kwiczałem i do tej pory kwiczę ze śmiechu, jak usłyszałem żaluzja.
5: Dzień dobry, chciałem powiedzieć o przezwiskach moich kolegów, z którymi pracuję, albo pracowałem jako kierowca. Karton, miłośnik wina w kartonie. Paprykarz, bo ze Szczecina. No i jeszcze był klawisz, rzeźnik, golonka i pszczelarz. Dzięki.
6: Niedawno zmieniłem swój pseudonim, to znaczy zmienił mi mój syn. Myślę, że jest fajny, pracuję w korporacji taksówkowej.

0: piekarskiej, która ma rybę w nazwie, i mój syn nazwał mnie, chyba ze względu na podobieństwo, Di Carpio.
1: No a piosenka? Proszę Państwa, dobrze, mam miejsce, żeby dopowiedzieć. Otóż nasz drogi żołądek powiedział, ja też mam pseudonim, Michał Anioł. No, oczywiście 100%.

No właśnie, w listach na M tak wyglądał tamten świat, bo to było o tamtym świecie, o latach 90. nade wszystko, troszkę o 80. Ja dokładnie pamiętam tamten czas. I Niedźwiedzia, i Marię, i chętnie bym o tym jeszcze poopowiadała, ale sytuacja zmierza, że tak powiem, do... O nie, to nieładnie, ale sytuacja jest taka, że audycja już się kończy, proszę Państwa, wypada zamknąć, więc pierwsze wrześniowe wydanie Trójki pod Księżycem. Bardzo dziękujemy. Irena Dan oraz Michał Anioł i Baszka. A coś jeszcze miałam fajnego powiedzieć. Nie. Pozostawiamy Państwa z Obcym, niestety. Tak, i to będzie Obcy w wykonaniu Lady Punk z gościnnym udziałem Artura Rojka i z przepiękną, absolutnie solową na gitarach. A co potem? A potem 3-godzinny maraton z muzyką przygotowaną przez Kubę Jonczyka. To jest kierownik redakcji muzycznej i on nie ma pseudonimu ani ksywy. Trzeba mu wymyślić, prawda? Letnia jeszcze noc, proszę Państwa, z Trójką trwa i niech tak będzie jak najdłużej. To lato, to mam oczywiście na myśli.